0: steal me away.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Thank you. Thank you very much. That was with you.

All my bridges burn.

dreamy and sad. Could tell you a

między nami.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Dzień dobry. Mówi pani Literka. Zajmujemy się co jakiś czas objaśnianiem wyrazów, które albo znacie, albo ich nie znacie, ale to są zawsze wyrazy, które brzmią ciekawie i mają ciekawą historię. Dzisiaj zajmiemy się słowem naparstek. Znacie taki wyraz? Wiecie, co to jest naparstek? Widzieliście może, jak mama, babcia, siostra albo tata lub brat używają naparstka? Naparstek to jest tak jakby taki kapelusik, który zakłada się na palec wtedy, gdy się szyje. Zakłada się ten kapelusik po to, żeby nie skaleczyć się, nie nakłuć palca igłą, która jest oczywiście bardzo ostra i tę igłę czasem trudno przeprowadzić przez materiał, więc nakładamy kapelusik z metalu albo z plastiku na palec i popychamy tym kapelusikiem właśnie igłę. Dzięki temu łatwiej się szyje. A czy wiecie, skąd się wzięła ta nazwa naparstek? O, powiem wam, że mało kto wie. Otóż kiedyś, to było naprawdę dawno, dawno temu, nasze palce ludzi wcale nie nazywały się palce. To były prsty. Jeden palec to był prst. I to, co się nakłada na ten palec, czyli na prst, to jest naparstek. Coś nakładane na prst, naparstek. I stąd się właśnie wzięła ta ciekawa i ładnie brzmiąca nazwa. Możecie też zapytać, skąd w takim razie wzięło się słowo palec? Czy ono kiedyś znaczyło coś innego niż dzisiaj? Trochę tak i trochę nie. Słowo palec też jest bardzo starym słowem, ale kiedyś, dawniej, oznaczało tylko kciuk, czyli tylko ten palec, który odstaje najbardziej od całej reszty. Czyli słowo palec kiedyś oznaczało kciuk, a wszystkie inne palce to były prsty, a dzisiaj po prostu wszystkie palce nazywamy palcami, a dodatkowo ten jeden to jest kciuk, ten jeden odstający to jest kciuk. Mam propozycję. Może porozmawiacie o tym dokładniej, po co się używa naparstka. I może też wymyślicie inne słowa, które są zbudowane właśnie tak jak ten naparstek. Skoro naparstek to jest to, co się nakłada na prst, to na przykład to, co się nakłada na uszy, jak się nazywa? Pomyślcie o jeszcze innych wyrazach o podobnej budowie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś zajmiemy się bardzo ważną sprawą gramatyczną. Gramatyka w ogóle to jest poważna sprawa. Otóż dzisiaj będziemy rozmawiali o dwóch końcówkach wyrazów, końcówkach, które się często mylą. Weźmy na przykład takie bardzo ładne słowo dziewczynka. Ładne słowo? Bardzo ładne. No to teraz zastanówmy się, jak powinniśmy wymówić to słowo w odpowiednich formach, w takich oto zdaniach. Interesuje się, kim się interesuje? Dziewczynką. Słyszycie, jaki dźwięk jest na końcu? Dźwięk on. Jedną, ładną, miłą, zabawną, uśmiechniętą, żwawą dziewczynką. Więc gdy budujemy takie właśnie zdanie, na przykład, że się kimś interesujemy, to na końcu wyrazu dziewczynka, książka, lalka musi być dźwięk on. Interesuje się dziewczynką. Ale czasami w pewnych zdaniach na końcu tego wyrazu musi stanąć inny dźwięk. Na przykład przyglądam się dwóm albo trzem albo czterem. Komu się przyglądam? Dziewczynkom. Tu już wymawiamy coś innego. Przyglądam się dziewczynkom, bo jest ich kilka. Dałam prezent dziewczynkom. Dwóm, trzem, czterem, pięciu, a nawet dziesięciu dziewczynkom. Spoglądam ku dziewczynkom. Słyszycie już, na czym polega różnica? Gdy mówimy o jednej dziewczynce, książce, lalce, na końcu mamy dźwięk on. Interesuje się dziewczynką. Ale gdy mówimy o kilku dziewczynkach, lalkach, książkach, to na końcu mamy dźwięk om. Proponuję, żebyście przećwiczyli tę zasadę na innych wyrazach, które się kończą na a. Na przykład mama, szafa, lalka. Na pewno jeszcze jakieś słowa przyjdą wam do głowy. I mam też zagadkę. Skoro znacie już regułę, to jak powiemy poprawnie radio dzieciom czy radio dzieciom?

Dzień dobry, mówi pani Literka. Widzieliście kiedyś zająca? Wiecie, o co chodzi? To takie zwierzę, które żyje głównie na łąkach i jest niepodobne ani do myszy, ani do kota, ani do psa. Polskie zające zwykle są szare, dlatego nazywamy je szaraki. Mają długie uszy, ogon jak pompon od czapki i poruszają się w bardzo dziwny sposób. Skaczą w przód, w prawo, w lewo, bardzo długimi susami. Potem nagle zatrzymują się, stają na tylnych łapkach, to się nazywa stają słupka, bo jak słupki, i znowu skaczą. To jest pomysł na zabawę dla was, udawać zające. Możecie też sobie doczepić uszy i ogony, na przykład wycięte z papieru, i kicajcie jak zające, ile sił. A może też urządzicie zajęcze wyścigi? To by dopiero było. Bardzo trudno jest złapać zająca, bo skacze naprawdę szybko. Gdy się go goni, łatwo się potknąć i przewrócić, bo zając tak sprytnie kluczy, czyli ucieka w różne strony, że właśnie trudno za nim nadążyć. Pewnie stąd się wzięło powiedzenie złapać zająca, czyli przewrócić się, tak jakby bardzo, bardzo chcieć z narażeniem zdrowia złapać to zwierzę. Ale mówimy tak zawsze dla żartów, bo przecież żadnego zająca nie gonimy. Mówi się też czasem, praca nie zając, nie ucieknie. Kiedy tak się mówi? Ano wtedy, gdy nam się nie chce za bardzo pracować. Tak trochę się lenimy. I co pokazujemy, gdy mówimy, praca nie zając, nie ucieknie? No, pokazujemy, że zające to naprawdę bardzo szybkie zwierzęta i trzeba się natrudzić, żeby je złapać. Wielu próbowało to robić. Urządzano polowania na zające. Pewnie dlatego te zwierzęta są bardzo czujne, nawet we śnie. Wiedzą, że z każdej strony może wyskoczyć myśliwy. Gotowe są uciekać od razu po przebudzeniu. Dlatego, gdy ktoś ma bardzo lekki sen, czyli byle szmer go obudzi, mówimy, że śpi jak zając, albo śpi jak zając pod miedzą, albo też mówimy, śpi z otwartymi oczami. A czy wiecie, jak mówimy o kimś, kto przeciwnie, śpi bardzo głęboko i nic nie jest w stanie go obudzić? Mówimy, że śpi jak suseł, albo śpi jak kamień, jak kłoda. Po prostu ma bardzo, bardzo twardy sen. A wy, jaki macie sen? Lekki jak u zająca, czy twardy jak u susła? I na koniec

Koniec naszego spotkania, prawie na koniec, chciałabym was zapytać, ale uprzedzam, że to trudne pytanie. Czy wiecie, co wspólnego z zającem ma Filip? I nie chodzi tutaj o żadnego chłopca o imieniu Filip. Odpowiedź jest taka. Ma coś wspólnego, a nawet bardzo dużo. Otóż myśliwi i leśniczowie mają swój specjalny język, którym nazywają zwierzęta. I w tym języku słowo Filip to jest właśnie nazwa zająca. Czy kojarzy się wam to słowo z jakimś powiedzeniem? A może znacie to powiedzenie: ktoś się wyrwał z czymś jak Filip z konopi? Gdy powiemy coś nie w porę albo coś, co nie pasuje do sytuacji, to właśnie wyrywamy się jak Filip z konopi i o kimś możemy powiedzieć tak: o proszę, wyrwał się z tym jak Filip z konopi. Konopie to są takie dość wysokie krzewy, w których lubią się chować zające uciekające przed myśliwym na polowaniu. Konopie są wysokie, więc zajęcy nie widać. Ale zające mają długie uszy i wszystko słyszą, nawet najdrobniejszy szmer. Nie należą też do zwierząt zbyt odważnych. Czasem taki drobny szmer potrafi zająca tak wystraszyć, że wyskakuje ze swojej kryjówki. A szkoda, bo mógł tam siedzieć bezpiecznie. Narysujcie zająca w konopiach. Co byście mu poradzili? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy wiecie, co to są magiczne słówka? Znacie jakieś magiczne słówka? Oczywiście każde słowo może być magiczne, jeśli nadamy mu jakieś specjalne znaczenie. Ale są takie trzy wyrazy, które mogą zdziałać naprawdę, naprawdę wiele. To są słowa proszę, dziękuję, przepraszam. Wiecie, dlaczego są magiczne? Bo gdy ich szczerze użyjemy, to wtedy łatwiej będzie się nam z innymi porozumieć. Na przykład, gdybyśmy chcieli poprosić kogoś o coś, o co można poprosić? Macie jakieś pomysły? No więc, gdy prosząc użyjemy słowa proszę, to ten ktoś chętniej spełni naszą prośbę. A gdy coś od kogoś dostaniemy i powiemy dziękuję, to ta osoba poczuje się bardzo dobrze i będzie nas bardziej lubiła. A co ze słowem przepraszam? Czy wiecie, co ono znaczy? Gdy nabroimy, przeskrobiemy coś, a przecież wszystkim nam to się zdarza, to wtedy komuś może być przykro. Sami nie chcielibyśmy, żeby ktoś nam dokuczał i robił szkody, prawda? Też byłoby nam przykro. No i czego byśmy wtedy chcieli? Żeby ten ktoś nas przeprosił. Czyli żeby przyznał, że zrobił coś źle i wtedy nam łatwiej będzie zapomnieć. Wybaczymy i znowu będziemy się kolegować. I tak samo, gdy my coś przeskrobiemy, przeprośmy. Czyli przyznajmy, że zrobiliśmy coś źle, ta druga osoba na pewno nam wybaczy. Jak przeprosić? Najlepiej powiedzieć po prostu: przepraszam. Albo: nie gniewaj się na mnie, naprawdę bardzo cię przepraszam.

Albo tak: najmocniej przepraszam. Albo: stokrotnie przepraszam. Wtedy bardzo, bardzo podkreślamy to, że naprawdę jest nam przykro i że wolelibyśmy nie narozrabiać. A czasem bywa tak, że niechcący sprawimy komuś przykrość. Na przykład niechcący nadepniemy na stopę czyjąś, potkniemy się i przewrócimy na kogoś. Wtedy, nawet jeśli nie ma naszej winy, też dobrze jest powiedzieć: przepraszam. Albo tak: przepraszam, nie chciałem, to niechcący. W ten sposób pokażemy bardzo wyraźnie, że nie chcieliśmy zrobić nic złego i ta druga osoba na pewno nie będzie się na nas gniewała. A teraz mam zagadkę. Czy słowo przepraszam służy tylko do tego, żeby rzeczywiście przepraszać, tak jak mówiliśmy do tej pory? Jak myślicie? Chyba nie, prawda? No bo co ze zdaniami takimi: przepraszam, która godzina? Albo: przepraszam, czy pan wysiada? Nikomu nic złego się nie stało, a jednak mówimy: przepraszam. Dlaczego tak mówimy? Po prostu chcemy być grzeczni i chcemy, żeby inni dobrze o nas myśleli. Tak właśnie działają magiczne słówka. A może sami wymyślicie różne sytuacje, w których można użyć słowa przepraszam? Odegrajcie takie scenki i porozmawiajcie o nich z koleżankami i kolegami. Odgrywajcie na zmianę różne role. Co się dzieje, gdy jedna osoba powie przepraszam? Co czuje wtedy druga osoba? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Znacie słowo łączyć? Co ono znaczy? Tak, łączyć to sprawiać, że kilka różnych rzeczy przemienia się w jedną rzecz. Na przykład łączymy piasek z wodą i powstaje mokry piasek, z którego robimy babki. Z suchego piasku ani z samej wody babek się nie zrobi, ale z mokrego piasku już tak. Jak myślicie, co jeszcze można łączyć? Wymyślcie trzy takie rzeczy. Trzy takie pary rzeczy, które można połączyć. A teraz zastanówmy się nad czymś takim. Do słowa łączyć podobne są wyrazy połączyć, złączyć, rozłączyć, podłączyć, przełączyć, włączyć, wyłączyć. Ciekawa jestem, czy je znacie i czy umiecie ich używać. Połączyć i złączyć znaczą coś bardzo podobnego. To znaczy zakończyć łączenie. Na przykład łączyliśmy piasek z wodą, łączyliśmy, czyli mieszaliśmy je, aż w końcu połączyliśmy piasek z wodą. Albo łączyliśmy dwa sznurki, aż w końcu je złączyliśmy. A co znaczy w takim razie rozłączyć? No to coś odwrotnego. Rozłączyć to sprawić, że połączone rzeczy staną się znowu osobne. Na przykład, gdy rozwiążemy związane sznurki, to je rozłączymy. A jak myślicie, dlaczego, gdy się kończy rozmowę przez telefon, to się o tym mówi rozłączyć się? Pomyślcie nad tą zagadką, na pewno znacie rozwiązanie. Do słowa łączyć podobny jest też wyraz podłączyć. Na przykład można podłączyć telefon albo komputer do prądu i wtedy sprzęt działa. A co znaczy przełączyć? I co można przełączyć? Mnie przychodzi do głowy przede wszystkim telewizja. Gdy zmieniamy program, to wtedy go przełączamy. Albo gdy się jedzie samochodem i za pomocą kierunkowskazu chcemy pokazać, że zmieniamy kierunek jazdy, to wtedy przełączamy kierunkowskaz. Czyli przełączyć można tylko jakiś sprzęt. I to znaczy, że przechodzimy do nowego działania. Gdy na przykład zmieniamy kanał telewizji albo radia, to przechodzimy do oglądania albo słuchania czegoś nowego. Ze słowem łączyć wiążą się jeszcze trzy bardzo, bardzo ważne słowa. Włączyć, wyłączyć, wyłączać. Dlaczego są takie ważne? Bo choć wszyscy wiedzą, co te słowa znaczą i jak się je pisze, wszyscy dorośli wiedzą, jak się je pisze, dzieci jeszcze nie muszą tego wiedzieć, to w jednym z tych słów wiele osób robi błąd. A my byśmy chcieli, żeby błędów nie robić, prawda? No to pomyślmy. Włączyć to uruchomić jakieś urządzenie. Co można na przykład włączyć, jak myślicie? Może radio, może pralkę? A jakie są wasze propozycje? No a teraz wyłączyć to jest coś odwrotnego. Wyłączyć to sprawić, że coś przestaje działać. Na przykład, gdy kończymy odkurzać, to musimy wyłączyć odkurzacz. A teraz pomyślmy o słowie wyłączać. Co ono znaczy? Czy umiałby ktoś wytłumaczyć? Na przykład, co to znaczy wyłączać prąd? Ja bym powiedziała, że chodzi o to, że wiele razy robimy tak, że prąd jest wyłączony. Do tego służy wyłącznik. I na pewno już się domyślacie, o co mi chodzi. O to, żeby w słowie wyłączać wymawiać głoskę on. No bo skoro mamy łączyć, też z głoską on, a nie łączyć, i skoro mówimy przełączyć, a nie przełączyć, mówimy rozłączyć, a nie rozłączyć, i skoro mamy włącznik, a nie przecież włącznik, no to teraz już widzimy, musimy włączyć.

słuchać, a nie włączać. Moja propozycja dla Was jest taka. Starajcie się jak najlepiej zapamiętać te dobre formy. Włączać, wyłączać, bo łączyć i włącznik. Zwracajcie uwagę na to, jak mówicie. Kto przez 3 dni ani razu nie popełni błędu w tych słowach, włączać, wyłączać, jest mistrzem języka polskiego. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Z czym się kojarzy lato? Z wakacjami. A wakacje z czym się kojarzą? No jak to z czym? Z morzem. A jak morze, to co? To piasek. I o tym właśnie słowie chciałabym dzisiaj porozmawiać. Zacznijmy od tego, czym jest piasek. Ciekawa jestem, jak byście wytłumaczyli, co też to słowo znaczy. Przede wszystkim, zauważcie, piasek składa się z drobniutkich ziarenek i jest sypki, czyli gdy weźmiemy go trochę do ręki, to możemy go przesypywać, tak jak na przykład mąkę albo cukier. Czy znacie jeszcze inne rzeczy, które się składają z drobinek, z takich malutkich ziarenek i są sypkie? Pomyślcie o nich, a kto najszybciej wymieni trzy takie rzeczy, wygrywa. Wróćmy jednak do piasku. Przypomnijcie sobie, jaki piasek jest w dotyku. Czuć każde ziarenko z osobna, prawda? I te ziarenka są takie trochę jakby kłujące, takie drobinki właśnie kłujące w rękę. I stąd się wzięło powiedzenie mieć piasek w oczach, a nie w ręce. Oczywiście nie chodzi o to, żeby naprawdę mieć piasek w oczach, bo to jest dość niebezpieczne i wtedy trzeba jechać do lekarza. Nikomu nie życzę i nie wkładajcie sobie piasku w różne miejsca w ciele. Chodzi o to, gdy mówimy mieć piasek w oczach, co czujemy. Czujemy wtedy tak, jakbyśmy mieli piasek pod powiekami. Gdy jesteśmy niewyspani, zmęczeni, to pod powiekami czujemy pieczenie. Zupełnie tak, jakby piasek tam był. Choć naprawdę go nie ma i lepiej niech go tam nie będzie. Z piaskiem wiąże się jeszcze taka nazwa. Babki z piasku. Na pewno to znacie. No bo co robią dzieci na wakacjach nad morzem? Na plaży kopią dołki. Nanoszą do nich wody, mieszają wodę z piaskiem, a potem ten mokry piach nakładają do foremek, ubijają z całych sił, potem odwracają foremki, uklepują z góry, z boku, z lewego, z prawego, no i wtedy wychodzą właśnie babki z piasku. Te babki mogą mieć różne kształty, grzybków, samochodów, gwiazdek. I wcale nie muszą przypominać babki, czyli takiego specjalnego ciasta, jakie na pewno też kiedyś jedliście. A może sami wymyślilibyście, w jakim kształcie mogą być babki z piasku? Niech każdy z was pomyśli o pięciu swoich ulubionych kształtach i możecie zaprojektować foremki, które się nazywają babki z piasku. Z piaskiem wiążą się jeszcze inne słowa, na przykład piaskownica. Piaskownica, czyli miejsce, które znają wszystkie dzieci. To jest kwadrat otoczony ściankami i wypełniony piaskiem, w którym można się bawić dowoli, od rana do wieczora. No i oczywiście, jeśli piasek jest mokry, to i tutaj, nie tylko na plaży, można stawiać babki z piasku. Ciekawa jestem, czy wiecie, skąd się bierze piasek, także ten piasek do zabawy. Wiecie to? Z

pustyni. Z pustyni też można wziąć piasek, to prawda. Tylko jak pustynia jest daleko, daleko od Polski na przykład, no to mamy kłopot. Myślicie może, że można wziąć piasek z plaży nadmorskiej? No, niby tak, ale przewiezienie takiego piasku na przykład w góry to niełatwa sprawa. Poza tym, co by wtedy zostało nad morzem, gdyby piasek z nadmorza przewieźć w góry? Rozwiązanie zagadki jest inne. Piasek często bierze się z piaskowni albo piaskarni. To są dwie nazwy takiej specjalnej kopalni, w której górnicy pracują tak, żeby był piasek i żeby wszystkim tego piasku starczyło. Piaskownia albo piaskarnia, specjalna kopalnia piasku. A inny sposób wydobywania piasku to jest wydobywanie go z dna rzeki. I osoba, która to robi, nazywa się piaskarz. Potem taki piasek się suszy i rozwozi się go tam, gdzie potrzeba. A kiedy potrzeba piasku? I komu? Macie jakieś pomysły? Mnie się wydaje, że piasku możemy potrzebować na przykład zimą. No co prawda wtedy babek z piasku się nie stawia. Ale, przecież gdy jest zimno i ślisko na drogach, widzimy piaskarki, czyli takie duże samochody ciężarowe, które rozsypują piasek po oblodzonych jezdniach, tak żeby można było jeździć bezpiecznie. Na chodnikach też się rozsypuje piasek zimą, tylko już nie robią tego samochody. Gospodarze domów chwytają za łopaty i sami sypią piasek z wiaderek. Sypią, bo jak powiedzieliśmy wcześniej, piasek jest sypki. To zresztą widać w pewnym wierszyku napisanym przez Juliana Tuwima, który to wierszyk może znacie. Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem. Możecie sobie przeczytać gdzieś ten wierszyk albo zapytać panią w przedszkolu, czy ten wierszyk zna. Taki przesypujący się piasek mamy nie tylko w tym właśnie wierszyku, ale również w specjalnym rodzaju zegarka. Takiego zegarka na piasek. Czy ktoś wie, jak się nazywa taki właśnie zegarek? Podpowiem, że nazwa zaczyna się na K, a kończy na A. W wielu domach używa się takiego właśnie zegarka, żeby wiedzieć na przykład, jak długo gotować jajka na miękko. Spróbujcie odgadnąć, o co chodzi, a jeśli nie wiecie, zapytajcie kogoś starszego. Do usłyszenia!

0: Ekspres.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj znowu czas na ćwiczenia buzi i języka. Pamiętacie na pewno, że niedawno rozmawialiśmy o głosce on. To jest specjalna głoska. Żeby ją dobrze wymówić, potrzebujemy nie tylko warg, języka i zębów, ale także nosa. Z głoską en, tą głoską, którą dzisiaj się zajmiemy, jest podobnie i zaraz się o tym przekonacie. Najpierw jednak rozgrzewka. Przede wszystkim musimy dobrze pooddychać. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. Raz wdech nosem, a raz wydech buzią. I tak powtarzacie 6 razy. Naprawdę solidnie. A teraz ziewamy i to najszerzej, jak tylko umiecie. Otwieracie buzię tak, jakbyście chcieli połknąć piłkę plażową. Naprawdę ziewacie najszerzej z całych sił. A teraz musicie trochę poćwiczyć wargi i ja będę ćwiczyła razem z wami. I to ćwiczenie wygląda tak. Najpierw uśmiechamy się najszerzej, jak to jest możliwe. Wyobraźcie sobie kogoś, kogo bardzo, bardzo lubicie i uśmiechnijcie się do niego.

i policzcie w pamięci do 5. Taki uśmiech na 5 razy. Możecie też urządzić konkurs na najpiękniejszy uśmiech. A teraz nadszedł już czas, żeby wymówić głoskę ę. Spróbujcie. Ę. Czy zauważyliście, że gdy wymawiacie ę, to czujecie tę głoskę w głowie, w środku głowy i koło uszu? Spróbujcie jeszcze raz. Ę. A teraz dowód na to, obiecany dowód na to, że żeby dobrze wymówić głoskę ę, potrzebujemy nosa. Powiedzcie najpierw normalnie. Gęsty. A potem zatkajcie nos i powiedzcie to słowo znowu. Gęsty. To jest o wiele trudniejsze, prawda? Tak się dzieje dlatego, że gdy wymawiamy ę, powietrze wylatuje z nas i buzią, i nosem. A gdy ten nos zatkamy, to się robi korek. I ten właśnie korek czujemy, gdy mówimy gęsty. Na przykład wtedy, gdy mamy katar, tak mówimy. Skoro już wszystko wiecie o tym, jak wymawiać głoskę ę, poćwiczmy wyrazy, w których ją słychać. Powtarzajcie za mną. Gęsty. Gęsty to znaczy ścisły. Na przykład gęsty może być las, gdy jest w nim dużo drzew i wszystkie są blisko siebie. Kęs. Kęs to jest kawałek jedzenia. Może być na przykład kęs chleba, kęs kanapki, kęs kotleta. Kęsek. Kęsek to jest mały kęs. Gdy ktoś odgryza niewielkie części jedzenia, to właśnie robi kęski. Tęsknić. Tęsknić, czyli bardzo chcieć znowu zobaczyć kogoś. Męski. Męski to jest taki jak u mężczyzn. Węzeł, czyli inaczej supeł. Robi się go, gdy zawiązujemy sznurek albo sznurowadło. I jeszcze raz. Gęsty. Gęs. Kęsek. Tęsknić. Męski. Węzeł. Teraz już naprawdę jesteście dobrze przygotowani do wymawiania głoski ę. Pamiętajcie o tym przede wszystkim, żeby powietrze wylatywało nosem i buzią jednocześnie i żeby ta głoska dźwięczała wam w uszach, w środku głowy, żebyście ją czuli i słyszeli. Wymyślcie teraz sami jak najwięcej wyrazów z głoską ę. Zasada musi być prosta. Po ę musi być głoska s, jak smok, albo z, jak zegarek. Wtedy najlepiej słychać to właśnie ę i najlepiej się je wymawia. A potem możecie układać zagadki, tak żeby rozwiązaniem były te wymyślone przez was wyrazy. Na przykład taka zagadka. Co to jest? Każdy ma go w buzi, służy do jedzenia i do mówienia. Rozwiązaniem jest oczywiście wyraz język. To też jest wyraz, który ma głoskę ę. Udanej zabawy. Do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś rozmawiamy o różnych fikołkach językowych. Fikołkach, które robią słowa przeskakujące do języka polskiego z różnych wyrazów, z różnych języków obcych, a także słowa, które już się w języku polskim zadomowiły, tylko trochę im się chyba nudzi. No i fikają sobie i czasem robią nam takie niespodzianki, że naprawdę musimy się bawić w detektywów językowych, żeby dociec, skąd się na przykład w języku polskim wzięła taka forma, a nie inna. Jak to się stało, że taki wyraz się w ogóle pojawił? W ten sposób właśnie dzięki fikołkom językowym rodzą się w języku krasnoludki. Krasnoludki, jak wiadomo, są. Oczywiście, że są, chociaż ich nie ma. No bo wiadomo, że ich nie ma, ale jednak są. Jesteśmy o tym przekonani, choć z drugiej strony jesteśmy też pewni, że krasnoludków naprawdę nie ma. Więc jak to jest? Krasnoludki językowe pojawiają się tylko czasem w pewnych specjalnych formach. I mamy takich krasnoludków kilka, może nawet kilkanaście, a może kilkadziesiąt. Zależy jak liczyć, bo one są bardzo przebiegłe i właśnie tylko czasem nam się pokazują. Może przyjrzymy się dzisiaj krasnoludkowi, który ma na imię Ciszek. Ciszek. Znacie takie słowo? Ciszek? Ja nie znam, ale jeżeli chcemy dostrzec tutaj krasnoludka, to zobaczymy go w formie ciszkiem, bo właśnie krasnoludek Ciszek pokazuje się nam w formie ciszkiem, czyli w takiej formie, którą mamy na przykład w zdaniu Jasio zaglądał ciszkiem do pokoju, czyli po cichu, cichuteńko. A zatem ciszkiem to znaczy po prostu bardzo, bardzo cicho i ostrożnie. W słownikach języka polskiego nigdy nie było wyrazu Ciszek, ale mamy dzisiaj takie nazwisko, na przykład Jan Ciszek, Piotr Ciszek, Maria Ciszek i Anna Ciszek. To są państwo Ciszkowie. Mamy takie nazwisko i ono się ma bardzo dobrze, ale wyrazu takiego zwykłego, który nie byłby nazwiskiem, nigdy nie było, no i nie ma. Tylko mamy w słownikach utrwaloną tę formę ciszkiem, czyli bez hałasu, potajemnie. I nawet powiem wam, że jest to forma dzisiaj trochę przestarzała. Bo powiemy, co prawda, Jasio zaglądał ciszkiem do pokoju, ale chyba chciałoby się częściej powiedzieć, Jasio zaglądał cichaczem do pokoju. I to też będzie dobrze, bo nasz krasnoludek Ciszek ma, wyobraźcie sobie, brata bliźniaka. I ten brat bliźniak ma na imię Cichacz. Właśnie pojawia się nam ten cichacz, także krasnoludek, rzecz jasna, w formie cichaczem. Czyli w tej formie, która także oznacza po cichu, potajemnie i którą mamy na przykład w zdaniu Jasio cichaczem zaglądał do pokoju, albo wyglądał przez okno, albo skradał się cichaczem, czyli po cichutku na paluszkach. Nasi bracia dzisiejsi, czyli Ciszek i Cichaczek, to krasnoludki językowe, które pojawiają nam się w formach ciszkiem i cichaczem. Czy umielibyście wskazać takie zdania, takie przebiegłe i cichutkie zdania, w których te krasnoludki moglibyśmy podejrzeć, zobaczyć, w których moglibyśmy zobaczyć, jak się one w języku polskim zachowują? Spróbujecie wymyślić takie zdania? Na pewno się wam uda. Powodzenia i do usłyszenia.

0: Halo, halo! Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte, przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pit-pilitać i pim-pilić ptaszki następujące.
1: Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czupatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka,

0: słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, świrk, świr, świr, ćwirk, tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk, ćwir, ćwir, ćwirk, ćwir, ćwir, ćwirk.
1: I tak zaczął ćwiżyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie:
0: a co to za spółka? Kokoryku, kokoryku, nie pozwalam, rozbójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra, skrzecz, ale kuku, moja rzecz.
1: Zakukała
0: kuku, kuku,
1: na to dzięcioł
0: stoku, puku.
1: Czajka

0: Szczebiot, świergot, zgiełk, otaki.
1: Daj tu rzuć tu, co masz wiórek. Daj tu rzuć tu, co masz wiórek.
2: Daj tu rzuć tu, ja ćwierć, wyćwierć.
0: Leci gniazdko, przylewa to przycierć. Widzisz, gąsnie nam ci, ja ćwierć, przyjerć. Gniazdko ci widzi.

0: Ja.
1: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu ja cię wiórek,
0: lepiej gniazdko przelec to wiórek, widzisz to zjadam ci moje czyje, ja wstydzi je widzisz wiórek, nie dasz mi rzuć ty chcesz się wstydzić.
2: Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: autopromocja.
1: Śpi, bo w laśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie.
2: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla was zupełnie inne plany.
3: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
3: i Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję, żebyśmy się zajęli dzisiaj powiedzeniami związanymi z kolorem złotym. Złoty to przede wszystkim jest barwy złotej, mający kolor bliski złotu, taki żółto-pomarańczowy. No i z tym znaczeniem wiąże się przede wszystkim to nasze powiedzenie złota polska jesień, czyli ten okres jesienny, kiedy jest ciepło, słonecznie, sucho, liście przybierają rozmaite kolory i naprawdę jest urokliwie. Ale złoty ma też inne znaczenia. Jeżeli sobie pomyślimy o takich powiedzeniach jak złoty pierścionek albo złoty łańcuszek, to doskonale rozpoznamy to właśnie znaczenie, o które nam chodzi. Złoty pierścionek to jest pierścionek zrobiony ze złota, czyli ze specjalnego metalu. Tak samo jak złoty łańcuszek, to też jest łańcuszek zrobiony, wykonany ze złota. Mamy tutaj także złoty medal. On

Albo jest wykonany ze złota, albo jest powleczony złotem. Najważniejsze jest jednak to, że to jest takie odznaczenie przyznawane sportowcom w różnych dyscyplinach, sportowcom, którzy zajęli pierwsze miejsce w jakichś zawodach. O, dobrze jest dostać złoty medal. Jeżeli sportowcy startują w jakiejś dyscyplinie, startują w zawodach, to właśnie dlatego, że chcą zdobyć złoty medal. Mamy też złotą żyłę albo żyłę złota, a także złote jabłko. To jest coś, co przynosi wielkie zyski. Doskonały interes, źródło wielkich dochodów, żyła złota, złoty interes, złote jabłko. Wszyscy biznesmeni chcą natrafić na żyłę złota, czyli chcą zrobić takie interesy, które przyniosą im bardzo duże zyski. Mówimy też czasem o kurze znoszącej złote jajka. Taki właśnie interes, który jest żyłą złota, można też nazwać kurą znoszącą złote jajka, czyli źródłem wielkiego dochodu, takiego dochodu, którego czasem bardzo, bardzo potrzebujemy. Niekiedy słyszy się także powiedzenie, że ktoś wyrył się gdzieś albo zapisał się gdzieś złotymi zgłoskami. Wcale nie chodzi o to, że się wpisaliśmy na jakąś listę. O nie, nie, na przykład na listę na wycieczkę. Nie, nie, nie, nie, nie. Jeżeli mówimy, że ktoś zapisał się gdzieś złotymi zgłoskami, to chcemy pokazać, że ktoś się czymś wsławił. Ktoś miał wielkie zasługi, tak, że wiele osób o tych zasługach pamięta. I nawet takiego kogoś, wielce zasłużonego, czci się. Wystawia się mu pomniki, pisze się różne ważne teksty na jego temat. Pamięta się o tym, co taka osoba ważnego zrobiła dla danego miejsca, dla innych ludzi, może dla swojej miejscowości. Ktoś taki, kto zrobił coś bardzo ważnego dla innych, zapisał się złotymi zgłoskami. Złotymi, bo to takie ważne. Czasami również słyszymy o złotej młodzieży. I wbrew pozorom, wcale to nie jest komplement, gdy się młodzież, czyli młodych ludzi, takich już nie dzieci, ale jeszcze nie dorosłych, więc to wcale nie jest komplement, gdy się ich nazywa złotą młodzieżą. Dlaczego? Dlatego, że to są tacy ludzie, którzy trwonią czas na hucznych zabawach, wcale nie pracują, tylko korzystają z majątku swoich rodziców. Właściwie to są takie lekkoduchy, złota młodzież. Więc nie wiem, czy chciałabym was zachęcić do tego, żebyście byli częścią tej złotej młodzieży. Nie, chyba was do tego nie zachęcam. Za to zachęcam was do tego, żebyście w sobie pielęgnowali złote serce. To jest ostatni dzisiaj już frazeologizm związany ze złotym. Złote serce to jest po prostu dobre serce. Ktoś o złotym sercu to jest ktoś bardzo dobry, ktoś wrażliwy na innych, ktoś, kto chce też innym pomagać. Ciekawa jestem, czy znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia związane ze złotym albo ze złotem, bo mamy też słowo złoto i to ten wyraz również obfituje we frazeologię. Jeżeli sami znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia, to może ułożycie z nimi jakąś złotą historię i może podzielicie się tym opowiadaniem z innymi. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

0: to żeby fruwał kura, po to by był rosół, ryba żeby nie mieć głosu.
1: Chrząszcz jest po to, by brzmiał w trzcinie, a świerszcz, żeby grał w kominie. Kangur po to, żeby skakał, szczupak, żeby dał

0: światło siedzieć.
1: Słoń jest, żeby go zasłaniać, aby pragnąć czczu jest tania.
0: Świetlik, żeby świecił nocą, astonoga?
2: Astonoga?
1: Nie.

0: name.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Są żyjątka.

0: O co?
1: By szewc miał roboty, o! Patent! Patent!
2: Patent?
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Rozmawiamy od jakiegoś czasu o eponimach, czyli o takich słowach, zwykłych słowach, które pochodzą od nazwisk albo nazw miejscowych, albo innych nazw własnych. Dziś mam dla was aż dwa eponimy, jeden ze świata roślin, a drugi ze świata zwierząt. Z obiema nazwami jestem pewna, że już się kiedyś spotkaliście, ale też jestem pewna, że mogliście nie wiedzieć, że to są właśnie eponimy, czyli słowa utworzone od nazw, przekonacie się od czyich nazw. Pierwszy wyraz to gerbera. Oczywiście wyraz znany. To jest nazwa bardzo ładnego kwiatka. Kwiatka, który zresztą ma wiele odmian. Kiedyś gerbery kojarzyły się nie najlepiej. Dzisiaj przeżywają w Polsce renesans, bo to są kwiatki bardzo ozdobne. Występują w stanie dzikim w południowo-wschodniej Afryce i na Madagaskarze, a także w różnych rejonach tropikalnych. Tam jednak nazywają się trochę inaczej. A dlaczego u nas noszą nazwę gerbera? Ano dlatego, że tę nazwę nadano tym roślinom prawie 300 lat temu dla upamiętnienia pewnego niemieckiego lekarza, Traugotta Gerbera. Był to lekarz, ale także botanik, który podejmował wiele zamorskich wypraw, między innymi po to, żeby znaleźć rośliny lecznicze oraz zioła. I dla upamiętnienia jego szlachetnych działań właśnie jedną z roślin, piękny kwiat, nazwano gerberą. On nazywał się Gerber, a kwiat to gerbera. Drugi eponim, który mam dla was dzisiaj, to gupik. Uwaga, nie głupik, tylko gupik, bo przechodzimy teraz do świata zwierząt. Jeżeli hodujecie rybki akwariowe, albo jeżeli u kogoś widzieliście kiedykolwiek akwarium, to prawdopodobnie w tym akwarium pływały gupiki. Gupiki, czyli inaczej pawie oczka. To są takie typowe rybki akwariowe, piękne, bardzo kolorowe. Przypominają właśnie pawie oczka, stąd ich druga nazwa. No ale skąd nazwa gupik? A, to też jest eponim. No i ta nazwa wzięła się od nazwiska osoby, pewnego duchownego, który po raz pierwszy publicznie w muzeum zaprezentował okazy tej właśnie ryby. Ryby pochodzącej z Ameryki Południowej. Tę rybę ten człowiek, którego nazwisko zaraz powiem, przywiózł do Europy. Ona się tutaj, a także w innych częściach świata przyjęła i właśnie dla upamiętnienia tej osoby, która rozpowszechniła gupiki, która spopularyzowała gupiki jako rybki akwariowe także, gupiki tak właśnie nazwano. A jak się nazywał ten człowiek, któremu zawdzięczamy naszą nazwę? Był to Robert Guppy. Pisze się Guppy, ale wymawia się po angielsku Guppy. I wiecie co? Także w języku angielskim właśnie od jego nazwiska pochodzi nazwa tej rybki, bo ta rybka, którą po polsku nazywamy gupik albo pawie oczko, po angielsku to Guppy. Tak samo jak człowiek, który ją spopularyzował. Skąd więc różnica w wymowie między nazwą angielską a nazwą polską? Ano stąd, że bardzo wiele wyrazów, które przywędrowały do polszczyzny, na przykład z języka angielskiego, wymawiamy tak, jak je zapisujemy, czyli

nie tak jak Anglicy, tylko tak jak my byśmy tę nazwę wymówili, gdybyśmy ją wymyślili. Nazwę gupik pisze się przez U, w języku angielskim mówimy guppy, ale po polsku to ciągle jest gupik. Tylko pamiętajcie, tam nie ma głoski ły w środku. To nie jest rybka głupia. O, nie, nie. Rybka jest bardzo sprytna, bardzo mądra. Dlatego gdy wymawiacie jej nazwę, pamiętajcie, żeby tam żadnego ły nie wciskać. A ciekawa jestem, czy sami hodujecie może rybki akwariowe? Jeżeli tak, to jakie gatunki? A może lubicie również hodować kwiaty? Na przykład gerbery, a może jeszcze inne gatunki kwiatów hodujecie? Wiecie, skąd się wzięły ich nazwy? Może poszperacie i znajdziecie odpowiedź na to pytanie? Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Od jakiegoś czasu rozmawiamy o eponimach, czyli wyrazach, których mamy bardzo dużo w języku polskim, pochodzących od nazw własnych, na przykład imion albo nazwisk. Takich wyrazów, takich eponimów jest naprawdę sporo. Proponuję wam dzisiaj wyraz, jeden z nich, jeden z tych eponimów, a mianowicie bojkot. Czy kiedyś słyszeliście coś o bojkocie? Może wam się obiło o uszy, gdy na przykład oglądaliście telewizję, albo gdy słyszeliście rozmowę dorosłych, rozmowę o tym, że ktoś się przeciwko czemuś albo przeciwko komuś zbuntował i coś zbojkotował. No bo właśnie bojkot to jest rodzaj buntu. Buntujemy się przeciwko niesprawiedliwemu traktowaniu, buntujemy się przeciwko temu, jak ktoś organizuje nam życie, i właśnie w formie protestu odmawiamy wykonania czegoś, odmawiamy wykonania jakiejś pracy, albo zrywamy z kimś stosunki, bo może być na przykład bojkot towarzyski. Jeżeli ktoś przestaje kogoś innego odwiedzać, jeżeli przestaje z kimś rozmawiać, to tak jakby tego kogoś bojkotował, czyli tak jakby dawał mu do zrozumienia: nie chcę z tobą mieć nic wspólnego, właśnie cię bojkotuję, nie chcę z tobą rozmawiać. Więc bojkot to jest taki wyraz sprzeciwu wobec czegoś albo wobec kogoś. Dlaczego się sprzeciwiamy? Bo coś nam nie odpowiada w tym, jak ktoś się zachowuje, jak ktoś coś robi, jak ktoś nas traktuje. No i skąd się ten wyraz bojkot wziął? Już wiemy, że to jest eponim, czyli wiemy, że pochodzi od jakiejś nazwy własnej, tylko od jakiej? Bojkot pochodzi od nazwiska. Od nazwiska emerytowanego kapitana wojska angielskiego Charlesa Cunninghama Bojkota. On tak się właśnie nazywał. Żył mniej więcej 150 lat temu i w momencie, gdy przeszedł na emeryturę, czyli przestał służyć w wojsku, został zarządcą, administratorem ziem i dóbr pewnego lorda. Odznaczał się jednak tak ogromną bezwzględnością w stosunku do ludzi, którzy dzierżawili ziemię, te ziemie, którymi on rządził, że właśnie od jego imienia nazwano opór, który stawiali ludzie, ci ludzie, z którymi powinien współpracować. No bo pan Bojkot, admirał Bojkot, zarządzał ogromnymi ziemiami, ogromnym majątkiem. Na tych ziemiach mieszkali ludzie, którzy powinni z nim współpracować. Ci ludzie, którzy dzierżawili ziemię, czyli uprawiali ją w zamian za to, że mogli na niej mieszkać, mogli czerpać korzyści. I właściwie zdrowa sytuacja powinna być taka, że ci ludzie dzierżawiący ziemię współpracują z zarządcą tego terenu. Ale ten zarządca, czyli admirał Bojkot, był tak bezwzględny, tak okrutny, że właśnie ci ludzie odmawiali z nim współpracy. Ryzykowali, że nie będą mieli co jeść, no bo zrywają z nim stosunki. Ale okrucieństwo pana Bojkota, admirała Bojkota, było tak ogromne, że ci ludzie woleli przymierać głodem, niż wchodzić we współpracę z kimś tak potwornie, potwornie okrutnym. I ten pierwszy opór, tę pierwszą oznakę sprzeciwu wobec tego, jak ktoś

kogoś traktuje, nazwalibyśmy dzisiaj właśnie bojkotem, dlatego że sprzeciwiono się temu, jak admirał Bojkot kogoś traktował. Z czasem ludzie zapomnieli o tej historii, ale bojkotowanie, czyli sprzeciwianie się komuś, weszło na stałe do języka. No i dzisiaj możemy bojkotować i ludzi, i sprawy, i rządy, i stanowiska, różne rzeczy w świecie, które nam się nie podobają i wobec których się sprzeciwiamy. Jeżeli nie podoba nam się, jak ktoś nas traktuje, możemy tego kogoś bojkotować. A właśnie to słowo zawdzięczamy pewnemu okrutnemu, niestety, angielskiemu admirałowi, żyjącemu mniej więcej 150 lat temu. A czy przychodzi wam do głowy, co można by zbojkotować i właściwie czy bojkot ma sens, albo inaczej, kiedy bojkot ma sens? Chcielibyście o tym z kimś porozmawiać? Bardzo was do tego zachęcam. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. O tym stworzeniu, o którym chcę wam dzisiaj opowiedzieć, można pisać wiersze. Pięknie wygląda i pięknie się nazywają jego poszczególne gatunki. Na przykład nazywają się tak: fruczak gołąbek, rusałka admirał, przylepek brodacznik, pawica gruszówka, niedźwiedziówka krasa, bielik kapustnik, cytrynek listowiec, paś królowej. Czy wiecie już, o jakiego owada chodzi? Kto wie, ręka w górę. Oczywiście, chodzi o motyla. O motyla, czyli o piękne stworzenie latające, którego ozdobą są duże, kolorowe skrzydła. Poza tymi skrzydłami motyl ma wąski, cienki odwłok, czyli coś w rodzaju brzucha. Ma też nogi i długie, cienkie czułki, czyli takie wąsy wyrastające z okolic głowy. Ale najbardziej, niewątpliwie najbardziej, widać skrzydła motyle. Mają one specjalny kształt. To są zupełnie inne skrzydła niż na przykład skrzydła ptaków albo much. To z powodu właśnie kształtu skrzydeł motylem nazywamy różne przedmioty, które wyglądają podobnie. Na przykład możemy powiedzieć tak: dziewczyna z motylem we włosach. I o co chodzi? Jasne, może się tak zdarzyć, że jakiś prawdziwy motyl usiądzie komuś we włosach, ale zwykle szybko odfruwa. Jeśli jednak dziewczynka chodzi z motylem we włosach cały dzień, a tak bywa, to musi to być jakiś przedmiot, a nie owad. Na przykład kokarda, która kształtem wygląda tak jak motyl, albo spinka z ozdobą w kształcie motyla. Motylki z kolei to nie jest tylko nazwa chmary tych owadów, ale też, uwaga, uwaga, określenie specjalnych damskich majtek o szerokich nogawkach, przypominających trochę skrzydła motyla.

Czy znacie jeszcze inne znaczenie tego wyrazu motylki? Jeśli uczycie się pływać albo uczyliście się pływać, to mogliście się z tym znaczeniem słowa motylki spotkać. Bo motylki to inaczej rękawki, czyli takie przedmioty zakładane wysoko na ręce, dmuchane przedmioty, po to, żebyśmy się unosili na wodzie i nie utonęli. Jak myślicie, dlaczego nazywa się je właśnie motylkami? Kto pierwszy odgadnie, wygrywa. Ale skoro mówimy o pływaniu, to trzeba też wspomnieć o tym, że motylek albo motyl to nazwa stylu pływackiego, czyli sposobu, w jaki się płynie. Ciekawe, dlaczego ten styl tak się nazywa. Bardzo ciekawe, zwłaszcza, że można też o nim powiedzieć delfin. No i robi się naprawdę zagadkowo, bo co wspólnego ma delfin, duże zwierzę wodne, z motylem, malutkim, kolorowym, latającym owadem? Jak się okazuje, coś je łączy. Sposób poruszania się. Delfiny często płyną w ten sposób, że wyskakują z wody i wskakują do niej z powrotem. Robią takie jakby susy w wodzie. Z wody i do wody, z wody do wody, sus za susem. A motyle fruwają podobnie. Motyle fruwają susami, można powiedzieć. W górę, w dół, w górę, w dół, a przy okazji trochę do przodu. I człowiek, który płynie motylem albo płynie delfinem, musi te ruchy naśladować. Co ciekawe, od takiego właśnie ruchu pochodzi samo słowo motyl. To jest bardzo, bardzo, bardzo stare słowo, jedno z najstarszych polskich słów. A wzięło się od dawnego wyrazu motati, który znaczył motać, kręcić, potrząsać, kołysać. A zatem motyl to był ten, który się miota, ten, który się kręci, kołysze, lata nierówno, trzepocąc skrzydłami. Obejrzyjcie, jak latają motyle i sprawdźcie, czy to się zgadza. Porównajcie też lot motyli na przykład z lotem orła. Czym się różnią? A na koniec dwie propozycje. Pierwsza. Urządźcie konkurs na rysunek najpiękniejszego, najbardziej kolorowego motyla. Potem zróbcie wystawę swoich rysunków. I zadanie drugie. Przebierzcie się w motyle. Możecie użyć dowolnych rzeczy, ubrań, wstążek, kwiatów. A potem zabawcie się w motyle. Naśladujcie je w locie. Czy łatwo i przyjemnie jest być motylem? Do usłyszenia!

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Śpi, bo w laśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie.
2: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla Was zupełnie inne plany.
3: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy Was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
3: i Marta Kawalec.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Na zegarach 9:00, to jest Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Połowa maja została nas dzisiaj, 16 maja. Jacek Zawada, Ania Jączyk, jesteśmy z Wami od teraz do godziny 11:00, a nawet jeszcze dłużej, bo dzisiaj tak naprawdę będziemy z Wami, drodzy radiosłuchacze, przez cały dzień, przez cały wieczór i nawet przez kawałek nocy. Bo w każdym zakątku, w każdym rejonie Polski i również u nas w budynku Polskiego Radia, a przede wszystkim w naszej redakcji, w Polskim Radiu Dzieciom, zapraszamy, otwieramy nasze drzwi szeroko dla Was wszystkich, bo Noc Muzeów jest właśnie dziś. I myślę, że to będzie dobra okazja, by odwiedzić nas, porozmawiać z nami, zobaczyć, jak pracujemy i może odłożyć pewne niepotrzebne w takiej sytuacji przedmioty na bok. A o takich przedmiotach dzisiaj sobie porozmawiamy. Jakie to będą przedmioty? Jeszcze Wam nie zdradzę, ale za chwilę się sami dowiecie. A tymczasem niech budzi nas muzycznie, wspaniale, profesjonalnie i optymistycznie Majka Jeżowska, która od rana ma dobry humor. A jak Wasze nastroje od samego rana? I kto chciałby, kto odważyłby się zadzwonić do nas już teraz, żeby opowiedzieć o swoim humorku te kilkanaście sekund po 9:00? 22 645 2055. A teraz głos oddaję Majce Jeżowskiej.

moim zdaniem Majka Jeżowska ma bardzo ciekawy język obcy, którego używa na koniec tej piosenki. Jeo, jeo, jupi-ja-jej. Bardzo mi się to podoba. Nie, oczywiście żartuję, ale bardzo zabawne są te zbitki wyrazowe, które są wspaniałym zakończeniem tej piosenki. Od rana mam dobry humor. Na pewno taki dobry humor ma Majka Jeżowska. My z Anią też w niezłych humorach chyba, Aniu, prawda? Ania twierdząco potakuje głową, więc cieszę się bardzo. A ciekaw jestem, jakie humory macie wy od rana, dzisiaj, w ten dzień, który w Warszawie na przykład, czyli tutaj, gdzie mamy nasze Centrum Dowodzenia Polskim Radiem Dzieciom, jest taki, no taki średnio słoneczny. Jaki to będzie dzień w innych rejonach Polski? Sprawdzimy po piosence, a tymczasem przed nami piosenka kogoś szczególnego, kogoś, kogo, za kogo dzisiaj będziemy bardzo mocno trzymać kciuki. Piosenka Każda z nas w wykonaniu Alicji Szemplińskiej, która dzisiaj w finale konkursu Eurowizji, tej Eurowizji dla dorosłych, będzie reprezentować nasz kraj. Trzymamy za nią bardzo mocno kciuki i dopingujemy jej. Alicja ma fenomenalny głos, ma bardzo ciekawą piosenkę i świetnie wypadła we wtorkowym półfinale. Mamy nadzieję, że również i dziś fantastycznie jej pójdzie.

To była Alicja Szemplińska, za którą dzisiaj, przypominam, trzymamy mocno kciuki w związku z tym, że występuje w finale konkursu Eurowizji, Eurowizji dla dorosłych, ale to nie jedyna atrakcja, która czeka nas dzisiaj wieczorem, bo jeszcze ciekawszą atrakcję mamy dla Was, drodzy radiosłuchacze, u nas w Polskim Radiu Dzieciom i w ogóle w całym budynku Polskiego Radia. Zapraszamy do naszego kolorowego studia. Przygotowaliśmy dziś dla Was wyjątkowe audycje, oczywiście na żywo, które potrwają od godziny 18 do, uwaga, uwaga, i to nie będzie pomyłka, do godziny w pół do pierwszej w nocy. Tak jest. Dzisiaj nie śpimy, dzisiaj przynosimy termos z kawą i herbatą i będziemy dla Was do godziny w pół do pierwszej w Polskim Radiu Dzieciom i w ogóle w Polskim Radiu. Na wszystkich uczestników w naszym studiu czekać będzie mnóstwo atrakcji. Pojawi się aktor Leszek Żukowski w roli nocnego Marka. Nie zabraknie też kolorowego, balonowego show Patrycji Lipińskiej i będą też przeróżne ciekawostki o nocy. I podczas Nocy Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom nasi najmłodsi

Młodsi słuchacze, którzy do nas przybędą, będą też mogli własnoręcznie wymyśleć kolory w naszym studiu, tak, żeby zostawić swój kolorowy autograf niczym prawdziwe gwiazdy. Ale na czym to dokładnie będzie polegać, dowiecie się, przychodząc z okazji Nocy Muzeów do Polskiego Radia. A wszystkich gości, którzy do nas przybędą, przywitają dobrze wam znane Martyna Chuderska i Marta Kawalec. Zatem raz jeszcze przypominam, zapraszamy wszystkich od godziny 18 i jesteśmy dla was, i jesteśmy z wami do godziny w pół do pierwszej w nocy i nie jest to pomyłka, tak, tak. Dzisiaj nie śpimy, dzisiaj zwiedzamy. O, tak mógłbym powiedzieć. Myślę, że to będzie noc pełna wrażeń. Otworzymy przed wami nasz cały radiowy świat. To skoro cały świat, to teraz piosenka. Właśnie pod tytułem Cały świat od Paplajek.

my dzisiaj też piosenką witamy ten pochmurny, majowy, wiosenny dzień. Pochmurnie będzie niestety przez cały dzień, drodzy radiosłuchacze. Mam właśnie przed sobą mapę pogodową Polski i będzie... Cóż tu dużo mówić. Będzie pochmurno, będzie deszczowo w wielu rejonach naszego kraju, zatem mała parasolka wrzucona do torebki, torby, plecaka, tego wszystkiego, z czym będziecie wychodzić na zewnątrz. Dzisiaj na pewno wam może pomóc, na pewno może się przydać. Chociaż będzie deszczowo, to jednak w niektórych rejonach Polski będzie... również w tym czasie bardzo ciepło jak na ten miesiąc. 16 stopni przywitamy dzisiaj w Poznaniu, w Bydgoszczy i w Olsztynie. Nieco mniej w Zielonej Górze, Wrocławiu i w Opolu, tam 15 stopni. A w pozostałej części Polski temperatury od 10 do 14 stopni. I tak jak powiedziałem przed chwilą, deszczowo i pochmurno, zatem... kaptury i parasole na pewno nam się dzisiaj przydadzą.

0: dadzą. Ale żeby trochę bardziej ta pogoda była albo choć odrobinę uśmiechnięta, to teraz zagramy dla was pogodę na uśmiech, ale zanim usłyszymy ten utwór, to jeszcze mam dla was przygotowany bardzo króciutki, ale bardzo ciekawy materiał reporterski, który przygotowała Julka Rozbiecka, dotyczący Nocy Muzeów, o której wspomniałem wam już przed piosenką.
1: Noc Muzeów to jest coś takiego, że wtedy się tam zwiedza różne miejsca. Można zwiedzić na przykład zamek w Wilanowie. Bardzo jest duży. No tam taki król mieszkał. I co tam jest ciekawego do zwiedzania?
2: Takie pomieszczenie, w którym podłoga ma 300 lat. Bo pani nam mówiła, jak byliśmy.
1: A widać, że to była bardzo stara podłoga?
2: Tak. Bardzo jestem zadowolona z tego, co się dowiedziałam. I mam nadzieję, że zostanie mi to w pamięci.
1: Czy warto chodzić do muzeów?
2: Tak, można się dużo dowiedzieć.
1: Cześć!
0: Cześć, cześć, cześć! Będziecie mogli też powiedzieć dzisiaj nam z okazji Nocy Muzeów. Przypominam, od 18 do wpół do pierwszej w nocy, i nie jest to pomyłka, drzwi i okna Polskiego Radia Dzieciom będą otwarte szeroko. Przez okna będziemy wpuszczać świeże powietrze, a przez drzwi będziecie wchodzić wy, drodzy radiosłuchacze, i przeżyjecie razem z nami mnóstwo przygód. A teraz będziemy czarować pogodę, zaczarowywać ją, żeby było więcej słońca dzisiaj. Pogoda na uśmiech!

Tak jest. Tak jak zaśpiewały piosenki. Dzisiaj jest pogoda na uśmiech, pogoda na żart i pogoda na to, żeby odłożyć na bok daleko, daleko od nas telefony i komputery. Jest sobota. Większość naszych radiosłuchaczy nie pracuje. Wszyscy nasi radiosłuchacze nie chodzą w sobotę do szkoły. Zatem co wy na to, żeby dać dzisiaj

dzisiaj odpocząć tym zmęczonym telefonom i może jeszcze bardziej zmęczonym komputerom. Niech one troszkę nabiorą sił, niech nabiorą energii. Nie zawracajmy im głowy albo nie zawracajmy im baterii, czy też nie zawracajmy im procesorów dzisiaj, w sobotę, 16 maja. Czy to dobry pomysł? Ja myślę, że najlepszy, bo wtedy, kiedy nasze telefony będą odpoczywać obok komputerów, to będziemy mogli odkryć różne cuda, mniejsze i większe, i sprawdzić, co można zrobić z tym czasem, który pojawia się wtedy, kiedy odkładamy telefony zupełnie na bok. No właśnie, czy to się nam uda, czy nie? Chciałbym zaproponować dzisiaj taką zabawę, takie wyzwanie i naszym najmłodszym radiosłuchaczom, i naszym troszkę starszym radiosłuchaczom. Telefony wrzucamy do szuflady i odpoczywamy dzisiaj bez nich. Co można wtedy zrobić, kiedy telefon odpoczywa? Macie jakieś pomysły? 22 645 20 55. My z Anią bardzo chętnie usłyszymy wasze pomysły na to, co można wtedy zrobić, gdy telefony sobie odpoczywają i śpią. I niechże będą to pomysły i od dzieci, i od młodzieży, i od dorosłych. Bardzo proszę, dzwońcie do nas i niech to będzie jedyny wyjątek dzisiaj, kiedy będziecie używać telefonów, dzwoniąc do Polskiego Radia Dzieciom.

0: Słyszysz mnie czy nie?
1: Halo, halo, halo, halo, czy słyszysz mnie, czy nie? Halo, halo, tu Jacek, a czy tam Adam? Cześć Adamie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witaj, co u ciebie, jak się masz?
2: Właśnie wracam do domu.
1: O, skąd wracasz do domu?
2: Ze sklepu.
1: Czyli byłeś na zakupach, tak?
2: Tak.
1: Z kim byłeś na zakupach?
2: Z siostrą i tatą.
1: I co dobrego kupiliście w tym sklepie?
2: Truskawki.
1: Mniam, mniam, mniam, palce lizać.
2: Rzeczy na sushi.
1: I co takiego?
2: Rzeczy na sushi.
1: Uhuhu, to dzisiaj pyszna uczta się szykuje, tak?
2: Tak.
1: Czy ty będziesz

0: robił sushi sam, czy ktoś ci pomoże?
1: Moja siostra będzie robić.
0: Mhm. Czy ty będziesz jej pomagać?
1: Tak.
0: I jaka będzie twoja rola przy przygotowaniu tego sushi? Czym będziesz się dokładnie zajmował?
1: Jeszcze nie wiem.
0: Aha, czyli twoja siostra, tak sobie myślę, pewnie każdemu rozda jego zadania, prawda?
1: Tak.
0: Adamie, bo my dzisiaj rozmawiamy o tym, co można zrobić ciekawego wtedy, kiedy pozwolimy naszym telefonom odpocząć. Na przykład na cały dzień. Czy ty masz jakieś fajne sposoby na to?
1: Mam dwa.
0: Słucham?
1: Dwa mam.
0: To słuchamy wszyscy bardzo uważnie.
1: Można grać w gry planszowe.
0: Mhm.
1: I jeszcze można czytać książkę.
0: Bardzo fajne sposoby. A jeśli grać w gry planszowe, to czy masz jakąś ulubioną grę?
1: Eldorado.
0: Mhm. I o co chodzi w tej grze? Jakie są zasady? Ile osób może w niej grać?
1: 4. I chodzi o to, żeby kupować rzeczy i jako pierwszemu przejść do Eldorado.
0: Czyli to Eldorado to jakiś taki raj w tej grze, tak bym chyba zgadywał, prawda?
1: Tak.
0: Takie fajne miejsce. Czy tobie kiedyś udało się trafić do tego Eldorado z gry?
1: Tak.
0: No, ale fajny sposób bardzo. Łatwo jest trafić do tego Eldorado, czy trzeba się troszkę namęczyć?
1: Trochę namęczyć, ale bardziej głowę.
0: Czyli głowa musi tam dobrze pracować i się zastanawiać, co zrobić, by trafić do Eldorado, tak?
1: Tak.
0: Lubisz grać w gry planszowe?
1: Tak.
0: A co jest takiego fajnego wtedy, kiedy zasiadamy sobie, czy to na kanapie, czy na podłodze i w kilka osób gramy sobie w grę planszową? Co jest w tym to fajnego?
1: Można miło spędzić razem czas.
0: A można wtedy też rozmawiać w trakcie gry z tymi osobami, które grają?
1: Tak.
0: Można się czasami troszkę pokłócić?
1: Tak.
0: Można się potem pogodzić?
1: Tak.
0: Można się też przy tym wszystkim pośmiać?
1: Tak.
0: To myślę, że to jest znakomity sposób na to, co można zrobić wtedy, kiedy telefony nam odpoczywają w szufladach. Dobrze, to gry planszowe to nasz pierwszy sposób na to, jak spędzić czas bez telefonu, a teraz ten drugi sposób to była książka, tak?
1: Tak.
0: Co ostatnio ciekawego przeczytałeś albo czytasz?
1: Mama czyta taką książkę Czarodziejskie miasto.
0: Ohoho, brzmi tajemniczo, brzmi ciekawie. O czym jest ta książka?
1: O takim chłopcu, który zbudował takie miasto i przeniósł się do niego. Mhm. Potem uciekł z niego, a potem znowu wrócił, bo tam została jego koleżanka.
0: Mhm.
1: A tam trzeba, żeby drugi raz się trzeba tam wydostać. To musisz być królem, wyzwolicielem i musisz dokonać 7 czynów, a zostało mu jeszcze 2.
0: Aha. Adamie, ile ty masz lat?
1: Słucham?
0: Ile masz lat?
1: 7. W czerwcu będę miał 8.
0: Uhuhu. Którego czerwca, jeśli mogę zapytać?
1: 5.
0: No to już niedługo będą twoje urodzinki. Muszę ci powiedzieć, jak na 7-latka i już niebawem przyszłego 8-latka masz znakomitą pamięć. Tak dużo rzeczy z tej książki mi opowiedziałeś. Brawo, brawo, brawo. W takim razie dziękuję ci za to, że zdradziłeś nam te 2 znakomite sposoby na to, co możemy zrobić wtedy, gdy telefony odpoczywają. Życzę wam przepysznej uczty sushi, a teraz powiedz, kogo chcesz pozdrowić.
1: Ma siostrę, drugą siostrę, tatę, Polskie Radio Dzieciom, Krasnoludki i całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy, a ja wpadłem teraz jeszcze

0: jeszcze na pomysł, ponieważ ty tak pięknie opowiadałeś o sposobach na spędzanie czasu bez telefonu, to ja mam też dla ciebie taki sposób. Zagadkę dźwiękową. I wszystkie osoby, które dzisiaj będą do nas dzwonić, otrzymają ode mnie w prezencie dźwiękową zagadkę. Ciekaw jestem, czy odgadniesz, cóż to za dźwięk. Posłuchaj uważnie, zgoda?
1: Tak.
0: Co to? Co to?
1: Deszcz. Deszcz.
0: Nie. Podpowiedź, którą wyciągam teraz z naszej skrzyni podpowiedzi. Poczekaj. Rozwijam karteczkę z podpowiedzią. I tu jest napisane, jest to ptak. Jest to ptak? Chcesz posłuchać raz jeszcze?
1: Tak.
0: Uwaga. Cóż to za ptak w takim razie?
1: Dzięcioł?
0: Czy to jest dzięcioł? Nie, ale chyba możemy sięgnąć po jeszcze jedną podpowiedź. Poczekaj. Losuję. O, mam. Już odczytuję. Ten ptak klekocze.
1: Tak. Bocian?
0: Oczywiście, że tak. To jest bocian. I my dzisiaj świętując tę sobotę bez telefonu i bez komputera, będziemy wsłuchiwać się też w różne odgłosy i skupiać się na tym, co jest wokół nas. Brawo. Gratuluję ci bardzo, bardzo serdecznie. Znakomicie sobie poradziłeś i co? No już chyba nie będę cię dłużej zatrzymywał, bo sushi czeka jeszcze tylko. Brawa. Okrzyki. I fanfary specjalnie dla ciebie.
1: A czy mógłbym wybrać piosenkę?
0: Jeśli ją mamy w naszej skarbnicy piosenek, to oczywiście, że tak. Cóż chciałbyś usłyszeć?
1: Diplodok.
0: Diplodok. A pamiętasz, jak brzmi ta piosenka? Mógłbyś nam zanucić fragmencik? Może tata pomoże, bo tam chyba tata jest obok, tak?
1: Tak.
0: Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, niestety nie kojarzę tej piosenki.
0: To już przy takiej odpowiedzi ja już nie mam pola manewru. No chciałem jakoś tak podejść pana, żeby pan zaśpiewał nam fragment, ale dobrze, my z Anią...
1: To 10 zasad bałaganu.
0: Aha, jeśli nie będzie Diplodoka, to 10 zasad bałaganu?
1: Mhm.
0: Przypomnisz mi, jak ten utwór brzmi, jak on leci, jak refren tego utworu brzmi?
1: Przykład 8. Dla urozmaicenia można przynieść z dworu trochę ciastu i robaków. Wszystko polać koniecznie czerwonym soczkiem.
0: Ale fajnie, jak zapamiętałeś. Ty masz po prostu bardzo dobrą pamięć. Najpierw tak pięknie opowiadałeś wiele szczegółów o tej książce, którą czytasz z mamą, a teraz zacytowałeś nam fragment piosenki 10 zasad porządnego bałaganu. A czy tata też lubi tę piosenkę?
1: Tak.
0: To tatę jeszcze poprosimy raz. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Tak, też czasem sobie razem śpiewamy z Adasiem, wiadomo.
0: I tak, na taką odpowiedź liczyłem. To Adaś już nam zacytował fragment, to teraz skoro pan razem z synem śpiewa, to poprosimy o fragmencik od pana.
2: Nie pamiętam słów.
0: No to w takim razie będziemy teraz mogli śpiewać wszyscy, bo i dla was chłopaki, i dla naszych wszystkich radiosłuchaczy zaśpiewa Joszko Broda 10 zasad porządnego bałaganu. Dobrej soboty, pysznego sushi, hej.

0: planu.
1: 1. Można zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku robimy pięknie.

wnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

Przypominam, że dzisiaj pozwalamy naszym telefonom, naszym komputerom odpocząć, naładować baterie, naładować energię i naładować procesory. Niech sobie odpoczywają w tę sobotę, a my przy okazji też sobie odpoczniemy, bo wtedy, kiedy nie sięgamy co chwila na przykład po telefon, to nasz umysł zaczyna odpoczywać, zaczyna się wyciszać. Mniej skaczemy uwagą z bodźców jednych na bodźce drugie, na bodźce trzecie i kolejne, i następne, bo po prostu wtedy tych bodźców wokół siebie, przed naszymi oczami mamy mniej. I dzięki temu też, że nasze telefony mogą dziś odpocząć, jeśli weźmiecie udział w tym naszym radiowym sobotnim wyzwaniu, to wtedy będziemy mogli się też łatwiej skupić na jednej rzeczy. A poza tym myślę, że też wtedy czas płynie jakoś tak wolniej, jakoś bardziej spokojnie. A jeśli będą wśród naszych słuchaczy, czy to tych młodszych, czy to tych starszych, osoby, które wytrzymają cały dzień bez telefonu i w związku z tym nie będą używać tego telefonu wieczorem, tuż przed snem, no bo podejmą to wyzwanie, to gwarantuję wam, że wasz sen też będzie tej nocy lepszy, spokojniejszy. A poza tym, kiedy pozwolimy na jeden dzień, albo nawet na kilka dni odpocząć

naszym telefonom, to też nie będziemy mieli takiej dużej okazji do tego, żeby porównywać się z innymi, co się często też może zdarzyć wtedy, kiedy nadmiernie, zbyt często będziemy korzystać z telefonów. A poza tym zwrócimy też uwagę na więcej drobiazgów, na więcej szczegółów wokół nas, na więcej zapachów, na więcej dźwięków. I ja teraz, zgodnie z tym, co wam obiecałem, rozmawiając przed piosenką z Adamem, przygotowałem razem z Anią garść dźwięków, które będziecie mogli odgadywać, dzwoniąc do nas. Cóż to za dźwięk? Kto to do nas przemawia w swoim wyjątkowym języku? Wsłuchujemy się, można przymknąć oczy i zastanowić się i przenieść w odpowiednie miejsce za pomocą naszej wyobraźni, tam, gdzie te stworzenia najczęściej można spotkać, i już wtedy na pewno będziecie wiedzieć, cóż to za dźwięk. 22 645 2055. Na pewno nie jest to dźwięk Diplodoka, który pojawi się tylko w piosence, ale to, a raczej te stworzenia, które do was w tym momencie przemawiają, z Diplodokiem nie

0: Diplodok już za nami, a przed nami rozmowa z kolejnym radiosłuchaczem. Tym razem dodzwonił się do nas Tymek. Dzień dobry, Tymku.
1: Dzień dobry.
0: Hej, hej, co u ciebie, jak się masz?
1: Mam dziś urodziny.
0: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam Tymek. Wszystkiego dobrego. Które to już urodziny?
1: 8.
0: Brawo. Czy szykuje się jakaś imprezka?

0: urodzinowa, czy będzie to spokojny dzień?
1: Będzie imprezka.
0: Będziecie tańczyć?
1: No, chyba tak.
0: Będzie śpiewanie?
1: Tak.
0: Będzie torcik?
1: Tak.
0: I będą na pewno prezenty, to ja ci życzę udanego przyjęcia urodzinowego, ale zanim to przyjęcie nastąpi, to my dzisiaj sobie rozmawiamy o poranku w Polskim Radiu Dzieciom o tym, co można zrobić, kiedy telefony odpoczywają. Podpowiesz nam coś?
1: Tak.
0: Proszę.
1: Można zagrać w piłkę nożną.
0: W piłkę nożną. Czy ty jesteś piłkarzem?
1: Tak.
0: Od dawna grasz w piłkę nożną?
1: Tak.
0: To opowiedz nam, co jest takiego fajnego wtedy, kiedy wybiegamy na boisko i gramy w tę piłkę nożną, rozgrywamy mecze. Co dla ciebie jest w tym najprzyjemniejszego?
1: Że są koledzy.
0: Mhm.
1: I że... Tylko tyle.
0: Tylko tyle albo aż tyle, bo to przecież bardzo ważne, poznać fajnych kolegów z drużyny piłkarskiej, prawda?
1: No.
0: A jak się czujesz, ciekaw jestem, jak tak pobiegasz po tym boisku, grając w piłkę nożną i potem taki zmęczony, ale myślę, że szczęśliwy, przychodzisz do szatni, żeby się przebrać, to jak się czujesz, jakie masz wtedy emocje?
1: Radosne.
0: No tak, bo wydzielają się endorfiny, czyli takie hormony szczęścia wtedy, kiedy się zmęczymy w taki dobry sposób. Świetna podpowiedź na to, co można zrobić, kiedy odkładamy telefony na bok. A czy dzisiejsza imprezka urodzinowa będzie z telefonami, czy telefony będą sobie odpoczywać?
1: Telefony będą sobie odpoczywać.
0: Fajny pomysł. A ja mam dla ciebie prezent urodzinowy.
1: Jaki?
0: Już ci mówię. To będzie zagadka dźwiękowa, a twoim zadaniem będzie odgadnąć, kto kryje się pod takim oto dźwiękiem. Posłuchajmy.

0: Nie.
1: Poczekaj, ja sięgnę do naszej skrzyni z podpowiedziami, wyciągam karteczkę, o, i odczytuję. Są to owady. Są to owady? Jakie to owady? Słuchajmy się jeszcze dokładnie.
0: Pszczoły?
1: Czy to są pszczoły? Zaraz, poczekaj, znajdę odpowiedź. Tu gdzieś była ta odpowiedź? Tak, to były pszczoły, które produkują miodek, czyli ulubioną potrawę jakiego Kubusia? Kubusia Puchatka, oczywiście. Bardzo dziękuję za twój telefon i za świetną podpowiedź. Myślę, że ta piłka nożna i każdy inny sport to świetny sposób na to, żeby spożytkować fajnie czas wtedy, kiedy nasze telefony odpoczywają. A teraz spożytkujmy czas, słuchając twoich pozdrowień. Kogo chcesz pozdrowić?
0: Chcę pozdrowić całe Radio Polskie Dzieciom. Moją siostrę, mamę i tatę.
1: Pozdrawiamy ich wszystkich serdecznie, ale i tak najbardziej na świecie dzisiaj pozdrawiamy ciebie, nasz drogi jubilacie, i jeszcze raz 100 lat, 100 lat, niech Tymek żyje nam. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, hej, hej.
0: Okay.
1: Drodzy radiosłuchacze, mamy już 3 sposoby na to, co można zrobić ciekawego, fajnego, interesującego wtedy, kiedy nasze telefony smacznie śpią albo po prostu wylegują się w szufladzie i odpoczywają. Gry planszowe, czytanie książek, piłka nożna. Co jeszcze nam podpowiecie? Nam i wszystkim tym, którzy nas teraz słuchają. Ja tak sobie też myślę, prowadząc te dzisiejsze audycję.

bez telefonów komórkowych, że wtedy, kiedy pozwolimy naszym telefonom odpocząć, to też te rozmowy, które prowadzimy z ludźmi,

będziemy uciekać oczami w ekran telefonu, tylko będziemy po prostu albo aż rozmawiać. A przy tym nasze oczy nie będą się tak męczyć od ciągłego wpatrywania się w ekran telefonu. Odpocznie sobie nasza szyja i kark, bo nie będziemy właśnie pochylać się nad telefonem. A ręce może też się troszkę uspokoją, wyciszą, bo nie będziemy szukać po kieszeniach telefonu, który przecież ukryje nam się w szufladzie. Do tej telefonicznej rozmowy bez telefonów wracamy tuż po 10:00.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Na zegarach godzina 10, Jacek Zawada, Ania Jączyk. Jesteśmy z wami do godziny 11, a ja od razu zaczynam drugą część naszej audycji od pytania. Co można zrobić nowego wtedy, gdy telefony odpoczywają?

Wymyśliliśmy sobie, że dzisiaj nasze telefony odpoczywają i myślę, że to najlepszy dzień na odpoczynek, bo sobota do takich dni w tygodniu przecież należy, kiedy i my odpoczywamy.

0: Odpoczywamy po całym tygodniu pracy, szkoły i przedszkola, to teraz zastanówmy się i wyobraźmy sobie i stwórzmy taką listę rzeczy do spróbowania, listę rzeczy, których nigdy nie robiliśmy jeszcze, i niech to będzie lista takich rzeczy, które na przykład zrobimy po raz pierwszy, wtedy kiedy mamy więcej czasu, bo nasze telefony i komputery odpoczywają. I ja bym chciał wtedy na przykład wieczorem spróbować policzyć wszystkie gwiazdy na niebie, które będę widział swoim prawym okiem i swoim lewym okiem. Chciałbym też na przykład po południu zasiąść za biurkiem i narysować komiks. Komiks, który będzie się składał z 10 obrazków i będzie to komiks opowiadający o moim dniu. Dniu, w którym telefon odpoczywa sobie w szufladzie. Albo, o wiem, jeszcze przyszło mi do głowy, że w takim dniu można na przykład nauczyć się gwizdać, co wy na to? Jeśli ktoś nie potrafi gwizdać, to teraz w Polskim Radiu Dzieciom zapraszam was na przewodnik po gwizdaniu. Pierwszy etap tego, jak nauczyć się gwizdać, to uwaga, uwaga, możecie też zapisywać, jeżeli ktoś potrzebuje i jeszcze nie potrafi gwizdać. Pierwszy etap, pierwszy krok, robimy dziubek ustami i wyobrażamy sobie, jakbyśmy chcieli powiedzieć u. Usta powinny być wtedy lekko wysunięte do przodu, a język chowamy trochę do tyłu, czy cofamy go do tyłu, żeby odpoczywał spokojnie w dolnej części naszej jamy ustnej. I próbujemy na tej literce, samogłosce U delikatnie dmuchać. Delikatnie właśnie, nie za mocno. Najpierw próbujemy cicho wypuszczać powietrze, takie zmniejszamy małą dziurkę między wargami. Czasem tak naprawdę wystarczy malutka zmiana i już uda nam się zagwizdać. To co, uwaga, próbujemy. Ojej, ja chyba już zapomniałem, jak się gwizdzę. Nie mogę teraz. Muszę chyba posłuchać piosenki razem z wami, bo nie udaje mi się. Ale jeszcze jedną próbę podejmę. Uwaga, uwaga. O, udało mi się. To może być dobry sposób na to, co można zrobić wtedy, kiedy telefony sobie śpią, odpoczywają, albo po prostu wyjechały na jednodniowe wakacje. Pomóżcie mi zapełnić jeszcze listę takich rzeczy, które można zrobić pierwszy raz, wtedy, kiedy mamy jeszcze więcej czasu, bo wszystkie sprzęty elektroniczne są na krótkich wakacjach. A skoro o tych telefonach i komputerach rozmawiamy dzisiaj i odkładamy je na bok, to można by w ogóle zadać sobie takie dosyć poważne pytanie. Czy można żyć bez telefonów? I takie właśnie pytanie naszym młodym radiosłuchaczom zadała niedawno Julka Rozbiecka. Posłuchajcie, czego się dowiedziała.
1: Bez telefonów można żyć, bo osoby, które żyły wcześniej, bawiły się zgodnie bez elektroniki. Zazwyczaj wszyscy na osiedlu się znali. To samo jest też teraz, ale większość już dzieci wychodzi z telefonami na dwór.
2: Bez telefonu, jak byś spędzała czas?
1: Najchętniej to się bawię w chowanego i w berka. Ale tak samo jak ktoś wymyśli jakąś swoją własną zabawę, to też chętnie się pobawię.
2: A czy trudno jest odłożyć telefon?
3: Możesz go po prostu odłożyć na komodę i tyle.
2: A nie ciągnie nas do tego, żeby zajrzeć?
3: Troszeczkę ciągnie, ale są takie sytuacje, z których musimy skorzystać z telefonu. No i czasami też telefon daje nam małą rozrywkę, jak się nudzimy, w tej zagramy, coś sobie obejrzymy.
2: Co zrobić, żeby ta rozrywka była krótką rozrywką, naprawdę?
1: Można pooglądać krótki filmik, a potem zacząć się bawić z innymi.
3: jak Oktawia mówiła, że można sobie obejrzeć krótki filmik i że nie tak, nie za długo jak zazwyczaj.

0: Mikuś do telefonu, ale nie aż tak często.
1: Też można sobie ustawić jakiś limit na telefon, że jeśli się używa już godzinę na przykład, to się blokuje aplikacje z grami i innymi rzeczami na telefonie. Ja tak robię. To nie rodzice mi założyli, tylko ja chciałem taką blokadę.
0: Można położyć telefon na parapecie i zostawić i pójść na przykład się pobawić na trampolinie. Tak jest fajnie niż patrzeć telefon.
1: Żeby nie zaglądać często do telefonu i żyć aktywniej, to trzeba mieć umiar z telefonem, mieć jakiś limit z telefonem, bo bez tego ciężko będzie się oderwać od telefonu.
2: Jest jeszcze taka aplikacja, na której możesz ustawić, ile czasu są odblokowane gry do oglądania.
3: Jakby nie było telefonów komórkowych, to by było spokojniej i zawsze by ludzie wychodzili na dwór i spędzali więcej czasu na dworze niż gapić się w telefonie.
4: To byli nasi radiosłuchacze ze Szkoły Podstawowej nr 339 w Warszawie, a my wracamy po piosence.

Na zegarach 10.13, a ja mam dla was nową niespodziankę, nową zagadkę dźwiękową. Tym razem znów będzie to zagadka związana z pewnym zwierzakiem, który przemówi do osoby, która jako pierwsza dodzwoni się do nas. Numer telefonu do studia 22 645 2055, a przy okazji będziecie mogli też opowiedzieć nam, co znajduje się na liście waszych rzeczy, które chcielibyście zrobić wtedy, kiedy pojawia się dużo czasu, o wiele więcej czasu, niż wtedy, kiedy dzierżymy w dłoni telefon i spędzamy kolejne minuty, a nawet czasami zdarza się godziny w towarzystwie tego telefonu. Kiedy jest czas na nudę, co wtedy chcielibyście

0: zrobić najbardziej. W oczekiwaniu na wasze telefony wybierzmy się teraz do kilku miejsc, gdzie te telefony same będą musiały po prostu odpoczywać, bo nie będzie innego wyjścia. Na przykład wtedy, kiedy idziemy w góry, odpoczywamy od telefonów, a one od nas. No właśnie, czy ktoś kiedyś pomyślał o tym, że telefony może też chcą odpocząć od nas, a nie tylko my od nich? Niedawno rozmawiałam z moją koleżanką, która powiedziała mi, że wchodząc na górę Turbacz w okolicach Nowego Targu, zdziwiła się, że nagle w trakcie tej wędrówki do góry jej telefon przestał działać. To znaczy nie, działał nadal, tyle że nie odbierał żadnych sygnałów, bo było to miejsce bez zasięgu. Miejsce, gdzie wokół była tylko zieleń, drzewa, lasy i wędrówka. Wędrówka do góry, wędrówka na szczyt. Moja koleżanka bardzo się zdziwiła na początku, potem pomyślała sobie, no tak, jestem w górach, tu nie ma zasięgu, a ponieważ wędrowała sama, to był to nieoczekiwanie bardzo fajny, ciekawy, odkrywczy moment na to, żeby spędzić kilka, kilkanaście minut, a nawet kilkadziesiąt minut po prostu ze sobą, ze swoimi myślami, z tym, co mamy w sercu i co mamy w głowie. I tak sobie myślę, że może być to czasem wyzwanie dla nas, szczególnie dla dorosłych radiosłuchaczy, w dzisiejszych takich zabieganych czasach, kiedy te telefony bardzo często nam towarzyszą. Znacie jeszcze jakieś takie miejsca bez zasięgu? Może znaje kolejna osoba, która do nas zadzwoniła, czyli Hania. Dzień dobry, Haniu.
1: O, dzień dobry.
0: Dzień dobry, co słychać? Możesz, Haniu, powtórzyć i być bliżej słuchawki, bo troszkę nie
2: zrozumiałam. Jemy śniadanko.
0: O, teraz cię słyszę doskonale. A co dobrego jecie na śniadanko i z kim to śniadanko jesz?
2: Jajecznicę.
0: Jajecznicę z kiełbaską?
2: I sałatę.
0: I sałatę. A czy to jest jajecznica z jajecznicą, czy jajecznica z kiełbaską,
2: i
0: czy...
2: Też pomidory.
0: O, czyli warzywa królują obok jajek, tak?
2: Tak.
0: Miam, miam, miam, palce lizać. Haniu, Haniu, droga Haniu. Czy ty masz jakieś takie fajne pomysły na to, co można zrobić po raz pierwszy w swoim życiu, wtedy, kiedy pozwolimy naszym telefonom odpocząć?
2: Szałas.
0: Szałas. Jak to szałas? Opowiadaj proszę, to zabrzmiało bardzo ciekawie.
2: W lesie.
0: Tak. Szałas w lesie. Czy ty już kiedyś...
2: Ja zbudowałam szałas kiedyś.
0: Sama czy z czyjąś pomocą?
2: Tatą.
0: I opowiedz nam, jak się taki szałas w lesie buduje z tatą?
2: Troszkę się zawalił, no bo był mocny wiatr. Tak, to gałązki trzeba znaleźć.
0: Tak.
2: I ustawić pod drzewem.
0: I znaleźć po prostu takie odpowiednie miejsce gdzieś tam pod drzewem, tak?
2: Tak, i trzeba się zmieścić tam. Ale ja się zmieściłam, miałam zdjęcie w szałasie.
0: Ale fajnie. A to był taki szałas jednoosobowy, w którym mieściła się tylko jedna osoba, czyli ty, czy tata też tam się zmieścił?
2: Nie. Budowałam jeszcze jeden pokój z mamą.
0: Jak? Aha, jeszcze jeden dodatkowy pokój w tym szałasie?
2: Z drugiej strony drzewa.
0: Ale fajnie, to wy chyba jakiś taki system szałasów zrobiliście w tym lesie, prawda? To było kilka szałasów, czy jeden?
2: Dwa szałasy.
0: Aha, i jeden był dla ciebie, a drugi dla rodziców?
2: Dla mamy.
0: Dla mamy. I tata też pomagał ten szałas dla mamy budować?

0: Bo tam nie było taty, kiedy była mała ze mną.
1: Aha.
0: A kiedy robiliśmy z tatą, to nie było mamy.
1: Aha, czyli po prostu tak się, rodzice tak się wymieniali, tak?
0: Tak.
1: Mhm. No i słuchaj, jak weszłaś, droga Haniu, do tego szałasu, to jak ty się tam czułaś?
0: Oglądam owady i mam mikroskop taki mały dla dzieci.
1: I co ty przez ten mikroskop widzisz?
0: Kiedyś zobaczyłam muchę.
1: Pod mikroskopem?
0: Biedronkę.
1: Aha. Czyli oglądasz pod mikroskopem różne owady, tak?
0: Włosy oglądam też.
1: Haniu?
0: Tak?
1: A co można zobaczyć pod mikroskopem, oglądając biedronkę? Albo jakiegoś innego owada? Jakąś muchę na przykład?
0: Wszystko jest duże.
1: Wszystko jest duże, bo w powiększeniu, prawda?
0: Tak.
1: Coś mi się wydaje, że ty chyba bardzo lubisz przyrodę, tak?
0: Tak.
1: Tak to brzmi.
0: Tak.
1: Mhm. A czy obok ciebie jest mama?
0: Zwierzątka.
1: I zwierzątka. Pięknie. A właśnie takie zwierzątka jak owady, czy te większe też?
0: Te większe też lubię. I ja mam też psa w domu i kota, mhm. I rybkę i glonojada.
1: Mhm. Jak twój pies ma na imię?
0: Bunia.
1: Bunia, jak pięknie. A kot?
0: Kilka.
1: Ale fajnie. To pozdrów swojego psiaka i kociaka, dobrze?
0: Jeszcze Złoczutka i Goldi.
1: To całe tam macie zoo chyba u siebie, prawda? Fajnie, fajnie. Za chwilkę będziesz mogła wysłuchać mojej zagadki dźwiękowej. Jesteś gotowa?
0: Tak.
1: Droga Haniu, cóż to za zwierzę do nas teraz przemawia?
0: Koń.
1: Czy to koń. Jest na pewno koń? Oczywiście, że tak. On tak chyba wesoło do nas przemówił. Taki...
0: Tak? Łatwe.
1: To było łatwe? To co, szukamy trudnej zagadki?
0: Tak.
1: A czy mama pomoże?
2: Pomogę.
1: Dziewczyny, to dla was teraz zagadka. Odpowiedzcie proszę w duecie. Cóż to za zwierz? A co na to mama?
2: Zgadzam się, myślę, że to osioł.
1: Bardzo dobrze. Dziewczyny, to wy jesteście niepokonane. No to teraz idźmy za ciosem. Jeszcze jedna zagadka. Co wy na to?
2: Nie.
1: Ale to będzie teraz zagadka właśnie niezwierzęca. To będzie zagadka związana też z tym, co nas otacza, ale nie usłyszymy zwierzaka, tylko coś zupełnie innego. Cóż to takiego? Krótka zagadka.
0: Woda?
1: Słucham. I jeszcze raz, jaka jest odpowiedź?
2: Jakaś żabka wskoczyła do wody?
1: Czy to jest
2: raz,
1: woda?
2: Sześć.
1: Już sprawdzamy, już odpowiadamy. Tak jest, to jest dźwięk wody. A kto wskoczył do tej wody? Może to była żabka, a może to była jakaś rybka złota na przykład, a może ktoś jeszcze inny. W każdym razie był to dźwięk wody. Brawo, brawo, brawo, brawo. A teraz jestem ciekaw, co mama robi Hani wtedy, kiedy jest bez telefonu, albo co mama chciałaby zrobić po raz pierwszy na przykład, jeśli miałaby cały dzień bez telefonu.
2: Lubię robić w ogródku, tak?
1: Tak.
2: Jadki sadzić.
0: W ogródku robić.
2: Leżeć z tobą i czytać książki. Bardzo lubimy spędzać czas na powietrzu i na spacerach.
1: Mhm.
2: Lubimy leżeć w hamaku i czytać książki. O, Hania uciekła.
1: Mhm.
2: Lubimy, co my jeszcze, Haniu, lubimy robić?

0: Wspólnie na dworze spędzamy jak najwięcej. O, gramy w różne gry, tak? Mamy mnóstwo gier planszowych, w które gramy, i karciany. Mhm. Budujemy bazę z poduszek.
1: Ale fajnie, to wy macie dużo pomysłów,
0: także dziewczyny. My ogólnie telefonów mało używamy, a bajki to jedynie z telewizji są w weekend, więc dużo, dużo czasu spędzamy takiego aktywnego.
1: Fajnie, miło to słyszeć. To teraz jeszcze aktywnie, proszę bardzo, możecie pozdrawiać. Kogo chcę pozdrowić?
0: Możesz
1: Hania.
0: Pozdrowić. Kogo chcesz pozdrowić?
2: Mamę, tatę, Majkę, przedszkole, babcię, dziadka, Weronikę!
1: Dobrze!
2: Ona mieszka w Warszawie!
1: A wy gdzie mieszkacie?
2: W Polsce. Gdzie? W Gorzowie.
1: W Gorzowie, dobrze. A kogo chce pozdrowić mama?
0: Słyszałam jeszcze raz.
1: Kogo tak? Pani chce pozdrowić?
0: A ja pozdrawiam całą naszą rodzinę. I wszystkich słuchaczy Radia Dzieciom.
1: A my pozdrawiamy serdecznie was i życzymy wspaniałej soboty. Hej, hej!
0: Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Słucham, kochanie. Jakie pytanie? Chciałbym je znać.
1: Kogo najtrudniej jest grać?
0: Wiesz, nie myślałem dotychczas o tym. Trudno grać króla na tronie złotym, trudno rycerza i podróżnika. Trudno grać także czarnoksiężnika. Lecz coś ci powiem, czego nikt nie wie. Najtrudniej zagrać jest siebie.
1: To prawda, wujku, co mówisz mi?
0: Ja odpowiadam, a pytasz ty. Natalka, daj mi popielniczkę.
1: A gdzie jest?
0: Nie wiem, dziecinko. Poszukaj.
1: A, tu jest.

0: poznać jest siebie.
1: To prawda, wujku, co mówisz mi?
0: Ja odpowiadam, a pytasz ty.

0: Słucham, kochanie.
1: Ale się wstydzę.
0: Wstydzi się, masz.
1: Czy naszą piosenkę znasz?
0: Naszą piosenkę? Co za pytanie.
1: Zaśpiewasz ze mną?
0: Dobrze, kochanie.

na. Nie potrafię tak ładnie jak Natalka Kukulska, kilkuletnia Natalia, zaśpiewać piosenki Ważne pytanie z pierwszej jej dziecięcej płyty. Wspominaliśmy właśnie z Anią przed chwilą tak rzewnie i tekst tej piosenki, wczytując się niemalże w każdy wers, a także no, te czasy, to były chyba lata 80. jeszcze, kiedy płyta Natalii, pierwsza płyta Natalii Kukulskiej z dziecięcymi piosenkami powstała. Myślę, że to był fajny moment, szczególnie dla naszych dorosłych radiosłuchaczy, a też być może muzyczne odkrycie dla naszych najmłodszych radiosłuchaczy. Jeszcze przez pół godziny inspirujemy Was, a Wy inspirujecie nas. Szukamy pomysłów na to, jak można spędzić fajnie dzień bez telefonu, po to, żebyśmy i my odpoczęli, i te telefony także. I co można zrobić wtedy, kiedy się nudzimy? Jak poradzić sobie z nudą? I czy nuda to coś okropnego, strasznego? Czy może wręcz odwrotnie? Czy może jest to szansa na to, żeby odkryć coś nowego, coś innego i w ogóle zastanowić się nad tym, co my chcemy zrobić, czego chcemy się nauczyć, co chcemy poznać. Jak radzicie sobie z nudą i czy nuda was troszkę przeraża, czy raczej cieszy? Takie trudne, a może łatwe pytanie. Kto na nie zechce odpowiedzieć, będzie mógł również odgadnąć kolejny dźwięk w dzisiejszych zagadkach dźwiękowych. Przypominam, numer do studia 22 645 20 55.

My jesteśmy krasnoludki, hopsasa, tak zaśpiewała nam teraz Kasia Klich, a nasze radiowe krasnoludki dzisiaj mają weekend, tak jak większość naszych radiosłuchaczy, wolny weekend, zatem nie ma ich razem z nami w studiu, odpoczywają i nasze krasnoludki... Tak naprawdę z tego, co wiem, to nie używają w ogóle ani komputerów, ani telefonów. One pewnie śmigają gdzieś po lesie i cieszą się świeżym powietrzem, chociaż troszkę chłodnym i troszkę deszczowym, nawet w wielu miejscach Polski, tak jak dzisiaj już sobie zdążyliśmy powiedzieć, ale one zawsze są dobrze przygotowane, nawet na najgorszą pogodę. A my teraz zastanówmy się, jak można spędzić czas, co zrobić w ogóle z wolnym czasem wtedy, kiedy zaczynamy się nudzić. No bo przecież taki telefon albo komputer taką nudę nam wypełnia. A jeśli jest to dzień odpoczynku dla komputera i dla telefonu, to co ja mam teraz zrobić? No nie mam żadnych filmików, bo telefon odpoczywa. Nie mam żadnych gier, bo komputer odpoczywa. Takie pytania mogą, nie muszą, ale mogą się nam pojawić w naszych głowach. I wtedy można by na przykład zacząć budować bazy. Bazy z koców. Ze wszystkich koców, które mamy w domu. Małych, dużych, średnich, cienkich, grubych. Albo robić tory przeszkód z klocków, z takich dużych klocków. Albo można by wymyślać własne gry planszowe lub jakieś gry sportowe. Wiem, można jeszcze wtedy rysować potwory albo namalować mapę skarbów, które ukryjemy w różnych pomieszczeniach w naszym domu. Można też coś stworzyć, konstruować z kartonów, które gdzieś mamy w domu. Mogą pojawić się jeszcze inne pomysły, a jakie inne pomysły pojawiają się w waszych głowach wtedy, kiedy szukamy inspiracji, by wypełnić wolny czas, wtedy, gdy zaczynamy się nudzić? 226452055. Chętnie posłucham waszych pomysłów na nudę.

0: dzisiaj te gadżety też odłożymy. My z Anią w ogóle nie używamy dzisiaj telefonów, tylko ten telefon stacjonarny po to, żeby odbierać połączenia od was. Takie jak to teraz dodzwonił się do Polskiego Radia Dzieciom Dominik. Dzień dobry, Dominiku.
1: Dzień dobry.
0: Jakie masz pomysły na to, by wypełnić nudę wtedy, kiedy na przykład odłożymy sobie te telefony, komputery do szuflady?
1: Myślę, że możemy pójść do lasu, poszukać patyków i zrobić z nich dzidy.
0: I co z nich zrobić?
1: Dzidy.
0: Dzidy, właśnie.
1: Łuk, na przykład łuk. Miecze.
0: Miecze, czyli takie... taką broń, jaka była używana chyba w średniowieczu, jeśli mnie pamięć nie myli, prawda?
1: Tak, jeszcze możemy pójść też właśnie do lasu i poszukać owadów. Ja mam też taki mikroskop, to możemy sobie te owady pod lupę zobaczyć, jak one są w pomniejszeniu.
0: To fajnie, że też mówisz o tym mikroskopie, bo wspominała o nim także Hania, która takie urządzenie, taki przyrząd również posiada. Czy tobie, Dominiku, zdarza się czasem właśnie pójść na kilka godzin do lasu, żeby pobyć w otoczeniu przyrody?
1: Ja mam działkę, gdzie właśnie jestem na wsi i tam jest właśnie otoczenie takiej przyrody.
0: Czy taki czas, kiedy spędzamy go tylko albo aż w otoczeniu przyrody, to jest dobry czas?
1: Tak.
0: Dlaczego?
1: Ponieważ można poglądać naturę.
0: A co w tym jest takiego przyjemnego dla ciebie?
1: Uspokaja mnie, jak ptaszki śpiewają, jest zielono.
0: Bardzo ładna odpowiedź. Bardzo mi się ta odpowiedź podoba i co? Chyba, Dominiku, możemy zachęcać wszystkich do tego, żeby chociaż trochę wolnego czasu poświęcali czasami na to, żeby spędzić go wśród natury, prawda? To skoro my o tej naturze rozmawiamy, to ja przygotowałam dla ciebie zagadkę. Zagadkę dźwiękową związaną właśnie z naturą. Czy jesteś gotowy, żeby podjąć to wyzwanie?
1: No, jestem gotowy.
0: To posłuchaj uważnie. Cóż to za dźwięk? Kto do nas przyjeżdża?

0: przemawia tym dźwiękiem.
1: Dzięcioł.
0: Na pewno?
1: Bocian.
0: Ojej, bocian już dzisiaj był. W takim razie biorę twoją pierwszą odpowiedź, dzięcioł, i sprawdzamy, czy jest dobra. Oczywiście, że tak. To jest dzięcioł. Jak najbardziej. Świetnie odgadłeś. Ja tak sobie pomyślałem, Dominiku, że dla ciebie to będzie proste zadanie, bo przecież ty lubisz dźwięki lasu i myślę, że nieraz takiego dzięcioła mogłeś spotkać, wędrując po lesie, prawda?
1: Znaczy, zależy, bo teraz dzięcioła dosyć ciężko znaleźć. Tak. Mhm. Ogółem.
0: Ale usłyszałeś go dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom i mam jeszcze dla ciebie jedną zagadkę. To będzie tym razem zwierz, którego w lesie nie spotkamy. Cóż to za zwierzak? Któż to do nas przemawia?
1: Kot.
0: Kto to?
1: Kot.
0: Jeszcze raz. Nie, ale mam dla ciebie podpowiedź z naszej skrzyni podpowiedzi. Poczekaj, wyciągam karteczkę z podpowiedzią. Jest to zwierzę, które możemy spotkać w parku, w łazienkach, w Warszawie. Posłuchajmy go raz jeszcze. O, jeszcze jedna podpowiedź. Nazwa tego zwierzaka składa się z trzech liter, zaczyna się na literkę P.
1: Pa?
0: Zaraz, kto taki?
1: Pa?
0: Tak jest, to był pas. To był pas, który ma piękne skrzydła, ma piękne, rozłożyste skrzydła, którymi chwali się przed całym światem, a ty możesz się pochwalić dzisiaj przed znajomymi, że odgadłeś prawidłowo dwie zagadki w Polskim Radiu Dzieciom, a teraz pozdrawiamy, kogo chcesz pozdrowić.
1: Moją mamę, mojego tatę, kolegę z drużyny koszykarskiej i moją jaszczurkę.
0: Jak ma na imię jaszczurka?
1: Lizard.
0: Pozdrawiamy ją serdecznie i ściskamy ciebie. Dobrej soboty, hej, hej.
1: Pa.
0: Drodzy radiosłuchacze, to bardzo fajne sposoby na to, co można zrobić, kiedy pojawia się nuda. To, o czym powiedział nam Dominik. Można obserwować las, obserwować przyrodę, wędrując przez ten las. Bo kiedy pojawia się nuda po odłożeniu telefonów, to oznacza coś bardzo naturalnego, że nasz mózg nagle dostaje nic. Miał tak dużo bodźców, obrazków, dźwięków, gier, filmików, różnych wiadomości i teraz jest... Ojej, co teraz właśnie, co teraz zrobić? No może właśnie nic. Może czasem warto ponudzić się w domu, albo na spacerze, albo pod parasolem w taki deszczowy dzień jak dzisiaj w wielu miejscach w Polsce. Bo kiedy się nudzimy, to też może wydarzyć się coś bardzo ciekawego. Nasz mózg zaczyna szukać różnych pomysłów. Wyobraźnia się włącza i pracuje na zwiększonych obrotach. Pojawiają się nowe gry i zabawy, o których już dawno zapomnieliśmy. Zaczynamy myśleć w taki bardziej twórczy sposób. Polecamy wam dzisiaj, nie tylko do godziny 11, do której trwa ta porankowa audycja, ale przez cały dzień zrobić sobie takie fajne zadanie, takie wyzwanie, żeby nasze telefony i komputery po prostu sobie wyjechały na jednodniowy urlop. W końcu nic strasznego się wtedy chyba nie stanie, prawda?

I tak powolutku zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej porankowej, sobotniej, majowej, wiosennej audycji, beztelefonowej audycji. To znaczy telefony się pojawiły, ale tylko te stacjonarne, które odbierała Ania Jączyk, wydająca dzisiejszy poranek w Polskim Radiu Dzieciom, a mówił do was od godziny 9 do teraz, prawie już do godziny 11, Jacek Zawada, czyli ja. Będziemy się powolutku z wami żegnać piosenką z filmu Kubuś i Przyjaciele, którą tak pięknie zaśpiewa i dla nas, i dla was już za chwilkę Edyta Bartosiewicz. Powitamy was w naszym świecie właśnie w tej piosence i przypominam, że powitamy was w naszym świecie tutaj na żywo, czyli w świecie naszego Polskiego Radia Dzieciom, a jest to informacja dla wszystkich z was, którzy dzisiaj o godzinie 18 lub trochę później, lub nawet jeszcze później przybędą do nas z okazji Nocy Muzeów, która w Polskim Radiu Dzieciom będzie trwać do, uwaga, uwaga, do godziny w pół do pierwszej w nocy. Jeśli do nas wpadniecie, to na pewno spotkacie i poznacie nocnego Marka, radiowego nocnego Marka. Weźmiecie udział w kolorowym, balonowym show i poznacie przeróżne ciekawostki o nocy. A o wasz komfort, o wasze wspaniałe przygody w Polskim Radiu Dzieciom zadbają nasze wspaniałe prowadzące dziennikarki Martyna Chuderska i Marta Kawalec, które z tego co wiem nie mogą się doczekać, by spędzić ten wieczór i też część nocy razem z wami. Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom już dzisiaj od 18 do wpół do pierwszej w nocy. Ja żałuję, że niestety nie mogę być dzisiaj z wami w radiu, ale będę śledził na bieżąco i będę sprawdzał, co się dzieje w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Na pewno mnóstwo zagadek, mnóstwo przygód, mnóstwo rozmów i mnóstwo atrakcji i niespodzianek dla wszystkich z was. A ja już widzę, że w studiu Polskiego Radia Dzieciom jest Justyna Majchrzak, która dzisiaj poprowadzi dla was już za kilka chwil rodzinny tor przeszkód, czyli kolejne zagadki, zgadywanki, szarady, co

Co jeszcze? Tego nie wiem, ale wy już się dowiecie za kilka chwil. Na zegarach 10:54, a punktualnie o godzinie 11:00 przemówi do nas właśnie ona, Justyna Majchrzak. A ja tymczasem życzę wam, drodzy radiosłuchacze, wspaniałej soboty. Ciekawie.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Zegar daje nam znać, że już pora na...
3: Rodzinny tor.

bo na zegarze minuta po godzinie 11. To takie przekropne, deszczowe przedpołudnie, przynajmniej w Warszawie. Nie wiem, jaka pogoda panuje u was, za waszymi oknami, gdziekolwiek jesteście. Jeśli taka jak warszawska, czyli pochmurna, deszczowa i raczej chłodna, no to może dobrze spędzić ten czas w naszym towarzystwie, w towarzystwie Polskiego Radia Dzieciom. Tym bardziej, że teraz zapraszamy całe drużyny rodzinne do zabawy pełnej zagadek. No i jak to w zabawie, czasem może być emocjonująco, czasem was czymś pewnie zaskoczymy. Czasami komuś dopisze szczęście, a ktoś inny będzie musiał się podwójnie postarać, żeby zdobyć komplet punktów. Jedno jest pewne, nudy nie będzie. Zadbamy o to my, Ania Jączyk, która będzie was witała, podnosząc słuchawkę telefonu, usłyszycie jej miły głos, a potem przystąpimy do zabawy, którą poprowadzę ja, Justyna Majchrzak. Trochę sobie z wami dzisiaj poskaczę. Co wy na to? Lubicie skakać? Na jednej nodze, na dwóch nogach, wszystko jedno. Jak to tu, to tam będziemy skakać, a szczegóły dzisiejszej zabawy ujawnię już za chwilę.

0: To Anna Jurksztowicz w piosence Numer o pomnikach. Chwila minęła jak piosenka, więc myślę, że już teraz będę zdradzać tym wszystkim, którzy są ciekawi, co też przygotowałyśmy z Anią na dzisiejsze przedpołudnie do rodzinnego toru przeszkód. A przygotowałyśmy grę, której zasady będą przypominać grę w statki. Już kiedyś się tak bawiliśmy. Może ktoś pamięta. Jak nie, no to już wyjaśniam. Gra w statki polega na tym, że przygotowuje się specjalną planszę. Na tych polach planszy ukryte są statki i zadaniem graczy jest zgadnięcie, gdzie te statki się ukrywają, żeby je wyeliminować. Na mojej planszy nie ma statków. Ukryte są za to zagadki, są pytania z różnych dziedzin, na przykład przyrodnicze pytania, sportowe, słowne, rymowane, kolorowe pytania też gdzieniegdzie są poukrywane. Tych pól jest 25. Ja przygotowałam sobie, słuchajcie, nawet tę planszę, mam ją przed sobą. Plansza składająca się z kwadratów 5x5, są kwadraty A, B, C, D, E, te poziome i te w pionie 1, 2, 3, 4, 5. Może przygotujcie taką planszę z rodzicami, to będziecie wiedzieć dokładnie, o co chodzi i będziecie też mieli kontrolę nad tym, czy na jakimś polu już ktoś przed wami nie był i nie zabrał pytania z tego pola. No więc pól jest w sumie 25, czyli jest 25 różnych szans. A każda drużyna ma do dyspozycji 3 strzały, wybrać może 3 pola, no i zdobyć przy tej okazji 3 punkty. No i te pola wybieracie, tak jak już powiedziałam, podając współrzędne, na przykład A1 albo C3 albo D5, no i tak dalej, i tak dalej. Jeśli usłyszycie taki dźwięk, to znaczy, że na polu ukryte jest pytanie, no i będzie trzeba na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli po podaniu współrzędnych usłyszycie to, to znaczy, że ktoś już wcześniej był na tym polu, zabrał pytanie, odpowiedział na nie i pole jest puste. W związku z tym trzeba będzie próbować dalej. Jeśli pole do was się zaśmieje, ale w specjalny sposób się zaśmieje, tak albo tak może się zaśmiać, no to znaczy, że trzeba będzie odpowiedzieć na dwa pytania, bo to taki trochę szyderczy śmiech. Ale są też, słuchajcie, i takie pola, na których punkty otrzymuje się zupełnie, zupełnie za darmo i nie trzeba odpowiadać na żadne pytanie. Też mam takie pola na swojej planszy. Przypomnę, że pól jest 25, 5 na 5, tak są te kwadraty ułożone. No i co? No i trzeba będzie odpowiadać na pytania. 3 strzały macie, mam nadzieję, że wszystkie będą celne. Oczywiście zabawa polega też na tym, że można sobie podpowiadać, że można sobie pomagać, że dorosły wspiera młodszego, a młodszy podpowiada starszemu odpowiedzi na pytania. Jesteście gotowi? No to w takim razie zaczynamy.
1: Rodzinny tor przeszkód.
0: 22 645 2055. Bardzo jestem ciekawa, jakie współrzędne poda pierwsza drużyna, która do nas zadzwoni.

0: 12 minut po godzinie 11. To jest rodzinny tor przeszkód. No i dzisiaj bawimy się w grę, która trochę przypomina grę w statki. Ciekawa jestem, czy Marysia grała kiedyś w statki. Cześć Marysiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Grałaś kiedyś w statki?
1: Tak.
0: O, czyli wiesz, o co chodzi w tej grze. No, słyszałam, że do pomocy masz też mamę. Dzień dobry, pani mamo.
2: Dzień dobry, ale mama kieruje, więc... Mama będzie obok.
0: Tak jest, no jasne, to mama musi w takim razie mieć oczy i uszy dookoła głowy w sprawach troszkę ważniejszych niż zabawa w radiu, ale w razie czego też mam nadzieję, że będzie podpowiadała tak mimochodem, leciutko kierując strumień dźwięku w stronę siedzącej. Nie wiem, na tylnym siedzeniu? Siedzisz na tylnym siedzeniu, Marysiu?
1: Nie, na przednim.
0: Na przednim, czyli kierując strumień dźwięku w stronę swoją prawą, tam gdzie siedzi Marysia. Dobrze. No to dziewczyny, wy macie trochę łatwiejsze zadanie, ponieważ jeszcze żadne pole nie jest zajęte, wszystkie plansze wolne, wszystkie pytania też dostępne, więc czekam teraz, Marysiu, na pierwszy twój strzał, na pierwsze współrzędne.
1: To ja będę strzelać... Dwa H.
2: A nie.
1: To dwa E.
0: Dwa E. Dobrze. No jest to oczywiście pole z pytaniem, bo wszystkie pola jak do tej pory są wolne i jest to pytanie sportowe. Jak ty się czujesz w sportach, Marysiu?
1: Dobrze, bardzo.
0: O, no to nie będzie to trudne pytanie. Uwaga. Buty z kółkami.
1: Buty z kółkami?
0: Tak.
1: Wrotki.
0: Tak jest, oczywiście, że tak. Buty z kółkami służą nam do jazdy na wrotkach albo na rolkach. Tak. Wrotki od rolek się trochę różnią. W najbliższą środę w rodzinnej, w radiowej świetlicy będzie wrotkarka w studiu, więc będzie można się czegoś dowiedzieć o rolkach, o wrotkach, o tym niezwykłym sporcie. A ty jeździsz na rolkach albo na wrotkach, Marysiu?
1: Na rolkach.
0: O, no to w takim razie nie jest to ci

0: obcy sport. Dobrze, pierwsze pytanie zaliczone i strzał jak najbardziej celny. To teraz drugie. Poproszę o drugie współrzędne i sprawdzimy, jakie pytanie się kryje na tym polu, w które trafisz.
1: To ja poproszę 1A.
0: Jest pytanie, proszę bardzo, jest pole wolne. No i jest to pytanie słowne. Jest to pytanie słowne. Uważajcie, dziewczyny. W jakim domowym urządzeniu mieszka lew?
1: Lew?
2: No, w kuchni na przykład.
0: Jeszcze raz?
1: Lew!
0: Tak jest. Lew mieszka w słowie zlew, czyli w kuchni. Tak jest, wszystko się zgadza. No i jeszcze poproszę o jeden strzał, jedną współrzędną, Marysiu, i będziesz miała komplet punktów.
1: To ja tym razem poproszę 3 F. Nie.
2: Do E.
1: 3 E.
0: 3 E. A tu?
2: Brak pytania.
0: A to jest darmowy punkt, który dostajesz, Marysiu, chociaż bardzo możliwe, że miałabyś ochotę na jeszcze jedno pytanie, co?
1: Tak.
0: No widzisz, ale tak się składa, że to ty trafiłaś w to szczęśliwe pole 3E, na którym nie było żadnego pytania, a tylko punkt się krył. No to jest, w takim razie dziewczyny. Bardzo szybko sobie poradziłyście z tymi pytaniami. Mama bezpiecznie prowadziła, ale jednocześnie słyszała.
2: Nie, mama znalazła parking i się zatrzymała.
0: To dziękujemy mamie za taką zapobiegliwość w takim razie. Dzięki temu też na pewno łatwiej się Marysi odpowiadało na pytania, ale poradziła sobie bez najmniejszego kłopotu. To teraz możecie ruszyć w dalszą drogę. A dokąd jedziecie? Możecie nam zdradzić?
1: Do dziadków.
0: O, no to kłaniajcie się dziadkom, jak dojedziecie na miejsce. Proponuję, żeby dzisiaj też nie odrywać ucha od radia. Dzisiaj dzień specjalny, noc muzeów i Polskie Radio też otwiera swoje drzwi i będziemy mieli specjalne wieczorne audycje. Po godzinie 18 aż do godziny, słuchajcie, 24 będzie można słuchać Polskiego Radia dzieciom, gdyby ktoś miał ochotę. Jutro
1: A
0: będzie...
1: ja mam pytanie.
0: Tak.
1: Czy bym mogła zamówić piosenkę?
0: Wiesz co, piosenki to najlepiej zamawiać w rodzinnym koncercie życzeń w środę między 18 a 20. Jacek Zawada będzie prowadził najbliższy koncert życzeń i wtedy to jest taka dobra przestrzeń, żeby to zrobić. Zapraszam ciebie, Marysiu, właśnie tam. A teraz, jeżeli chciałabyś kogoś pozdrowić, to jeśli pozwolisz, to ja zagram tę piosenkę, która czeka już na swoją kolej. Ale ty możesz pozdrowić, kogo chcesz.
1: Z chęcią. Mamę, babcię, która dzisiaj poleciała i drugą babcię, która wczoraj i dziadka.
0: Bardzo to tajemnicze.
1: I mojego psa, który sam został.
0: No, mam nadzieję, że nie tęskni, tylko sobie odsypia na przykład czas zabaw.
1: I jeszcze kotkę moich dziadków.
0: Ach, ilu ty masz przyjaciół, Marysiu. Bardzo się cieszę, że jesteś otaczana taką radością, życzliwością i miłością. I w takim razie dziękuję ci za spotkanie dzisiaj w rodzinnym torze przeszkód.
1: Dziękujemy. Do widzenia.
0: Dobrej drogi do dziadków, bezpiecznej. Pozdrawiam. Do usłyszenia. No i zapraszam kolejną drużynę rodzinną. 22 645 20 55. Przypomnę, że mamy dzisiaj zabawę, która przypomina trochę zabawę w statki. Mam planszę z 25 polami A, B, C, D, E i 1, 2, 3, 4, 5. Trzeba podawać współrzędne, na przykład już są wykorzystane A1, E2 i E3. Zapiszcie sobie może te współrzędne, żeby nie trafić w puste pola. No i dzwonicie, podajecie współrzędne, a potem odpowiadacie na pytania, które kryją się na tych polach. 22 645 20 55 to jest numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom. Ania Jączyk, Justyna Majchrzak, to my czekamy z wami na pytania.

0: Witam kolejną drużynę w rodzinnym torze przeszkód. Wiem, że aż trzyosobowa jest to rodzina. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ojej, bardzo słabo was słychać. Czy możemy coś zrobić, żeby poprawić jakość dźwięku?
2: No, a teraz będzie troszkę lepiej?
0: Teraz jest troszkę lepiej, to prawda. Wszystko się zgadza. To powiedział pewnie tata Dominik. Dzień dobry, panie tato.
2: Dzień dobry, witamy wszystkich.
0: I wiem, że na tylnym siedzeniu są też Stefan i Basia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Stefan już jest na przednim siedzeniu, bo musimy przestać.
0: Dobrze, słuchajcie, to w takim razie nie mieszkając przystępujemy do zabawy. Przypominam, że dzisiejsza zabawa jest troszkę jak gra w statki. Panie tato, pamięta pan taką grę z czasów szkolnych?
2: Pamiętam, a nawet gramy ze Stefanem, często z Basią.
0: To wspaniale, to wspaniale. Nie wiem, czy pole do gry w statki nie jest przypadkiem większe, ale nasze pole ma 5 na 5 kwadratów, czyli A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. I teraz sprawdzimy, jak uważnie słuchaliście audycji, bo przed chwilą już Marysia ze swoją mamą uczestniczyły w grze i już trzy pola są zaznaczone. To jakie współrzędne podacie na początek? To tato musi powtarzać, bo ja naprawdę kiepsko słyszę, a nie chcę zaznaczyć czegoś, czego nie ma.
2: E4. Elżbieta, 4.
0: No i świetnie, trafiliście w idealne pole. Na polu E4 nie ma jeszcze żadnego wcześniejszego uczestnika, za to czeka na was pytanie. Pytanie przyrodnicze. Czy Basia i Stefan są silni w przyrodniczych pytaniach? Znają się na przyrodzie trochę, panie tato?
1: Tak.
0: No pewnie, tak, że tak.
2: Mówię, tak.
0: Dobrze.
2: Mamy ogródek, także...
0: O, ale pytanie tym razem nie dotyczy roślin, dotyczy za to pewnego zwierzęcia. O tym zwierzęciu mówi się, że jest spryciarzem. Jakie to zwierzę? Dobrze.

0: To jest lis, oczywiście, czyli pierwsze pytanie zaliczone. Okay. Czekam na kolejną współrzędną.
1: To teraz będzie kciuk, ogłosiam. B i W. Barbara 2.
0: Barbara 2, dobrze. Tutaj też jeszcze jest wolne pole i czeka na tym polu pytanie sportowe. Uwaga, jak nazywa się samolot bez napędu? Tak jest, w szybowcu się szybuje po niebie, on jest podczepiony do samolotu i potem już samodzielnie szybuje po niebie. Nie ma żadnego napędu. Pozdrawiamy wszystkich szybowników, pozdrawiamy wszystkich tych, którzy opanowali tę niezwykłą umiejętność latania szybowcami. Dobrze, drugie pytanie zaliczone i drugi punkt na waszym koncie i jeszcze tylko wystarczy podać trzecią współrzędną i no zobaczymy, co tam się kryje.
1: Może też coś zda.
0: Tata dobrze podpowiada. O nie. O nie. Wiecie, co to znaczy?
1: Nie, właśnie nie wiem.
0: To znaczy, że musicie odpowiedzieć na dwa pytania zamiast jednego. Takie pole wam się trafiło. Trudno, ale ponieważ idzie wam jak spłatka, to myślę, że poradzicie sobie i z dwoma pytaniami zamiast jednego bez kłopotu. Pierwsze pytanie, uwaga, uwaga, jest również przyrodnicze i związane jest z dzisiejszą pogodą troszeczkę. Jaka u was dzisiaj pogoda za oknem? No właśnie, deszczowa pogoda i pytanie to brzmi tak. Długie, różowe wychodzą po deszczu. Co to takiego? Tak jest. Tak jest, dobrze powiedział synek, panie tato. Oczywiście chodzi o dżdżownice, które wychodzą po deszczu. Można je zobaczyć i na trawnikach, i na chodnikach. Lubicie dżdżownice?
1: Lubisz? Nie bardzo.
0: Nie bardzo, a ja lubię. A pan, panie tato, lubi?
1: Ja lubię, bo akurat w ogródku się przydają.
0: Prawda? Ja też myślę, że to są bardzo pożyteczne stworzonka. I myślę, że z tego deszczu też się troszkę dżdżownice cieszą. Chyba tak, taką mam nadzieję. Dobrze, poradziliście sobie w takim razie z pierwszym pytaniem z dwóch, na które trzeba odpowiedzieć. No, bo pod polem D... 5 kryło się właśnie takie podwójne pytanie, a drugie pytanie jest rymowane. Uwaga, uwaga, trzeba dokończyć rymem zdanie takie. Spodobało się pewnej kurze śpiewać razem w kurzym...
1: Chórze.
0: Mimo że mieliście dodatkowe pytanie i odpowiedzieliście w sumie na 4 pytania, to poradziliście sobie śpiewająco, w związku z tym brawa, fanfary, jak najbardziej wam się należą. No i gratulacje dla całej drużyny. Cieszycie się?
1: Dziękujemy. Tak.
0: No mam nadzieję, że się cieszycie. A Basia też się cieszy? Super.
1: Tak,
0: było słychać Basię z tylnego siedzenia. Panowie i panie, w takim razie życzę wam dobrej, bezpiecznej podróży dalszej, no i mam nadzieję, że ten sukces was uskrzydli na cały weekend.
1: Tak, dziękuję.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. A możemy pozdrowić jeszcze? Kogoś?
0: Pewnie, proszę bardzo, pozdrawiajcie.
2: Mamę, tata, braci, moją siostrę, no i całą radę dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy i my też was pozdrawiamy. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do usłyszenia.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia.
0: A ja przypomnę, że ta audycja nazywa się...
3: Rodzinny tor przeszkód.
0: 226452055. Co prawda plansza nam się zapełnia, no ale zostało troszeczkę wolnych pól z pytaniami. Mam nadzieję, że ktoś trafi w te pełne pola i że już nie będzie takiej sytuacji, że trzeba będzie odpowiadać na dwa zamiast jednego pytania.

0: Oj, tak, tak, można się pokłuć podczas takiego szycia żagli i w ogóle podczas szycia, ale przecież płótno żagli jest bardzo grube. No i trzeba nieźle się przy takim szyciu napracować. Nic o tym nie wiem, tak naprawdę tylko udaję, ponieważ nigdy nie żeglowałam, tym bardziej nie szyłam żadnych żagli. Ciekawa jestem, czy żeglarzami są członkowie następnej drużyny, czyli...
1: Jesteśmy żeglarzami.
0: Lucja, Sebastian, Weronika, tata Kamil i mama, która się przed chwilą odezwała. Halo, halo, dzień dobry, drużyno.
2: Dzień dobry.
0: Ale wesoła drużyna. Czy wy też jedziecie dokąd?
3: Tak.
0: Tak. Ojej, to wspaniała podróż. I co tam będziecie robić?
3: Jedziemy do jaskini Esma Gawalskiego.
0: Ale wam się trafiła gratka w tę sobotę. I zostajecie do niedzieli aż w Krakowie, czy wracacie dzisiaj jeszcze?
3: Wracamy.
4: Wracamy z Bieszczad.
0: No tak, rozumiem. To nie jest bardzo daleko w takim razie. Ile kilometrów macie jeszcze do Krakowa?
4: Jeszcze z godzinka jazdy będzie.
0: O, no tak. To mam nadzieję, że wam troszeczkę uprzyjemnimy. Tę godzinkę będzie szybciej mijał czas. A tymczasem poproszę was o podanie współrzędnych, bo dzisiaj, przypomnę, gramy w coś, co przypomina trochę grę w statki. Mam przed sobą... O właśnie, no to wiecie, o co chodzi. Mam 5 na 5 pól. Niektóre pola są już zajęte. Mam nadzieję, że na te pola nie będziecie trafiać. To poproszę o podanie pierwszej współrzędnej.
3: D1.
0: Brawo. Pytanie trafione i mam nadzieję, że będzie zatopione, czyli uda wam się prawidłowo na to pytanie odpowiedzieć. A na tym polu jest takie pytanie. Kwiaty jak cukierki. To jest pytanie słowne. Kryje się tutaj pewna podchwytliwość.

0: Jak się nazywają kwiaty, których nazwy są takie jak nazwy cukierków?
1: Jest.
0: Tak jest, bez wahania odpowiedziałaś na to pytanie. Irysy właśnie kwitną. Przepraszam bardzo. A kto odpowiedział? Sebastian? Sebastianie, to przepraszam bardzo. Przepraszam, jeszcze waszych głosów nie rozpoznaję. Mam nadzieję, że z każdą sekundą będzie coraz lepiej. Irysy, tak nazywają się kwiaty i tak nazywają się bardzo dobre cukierki. No to Sebastian odpowiedział na to pytanie. To teraz może ktoś poda kolejną współrzędną w takim razie.
2: To teraz Weronika.
1: D2.
0: Ja od razu sobie zaznaczam na planszy to pole i jest tam oczywiście pytanie. I jest tam pytanie, Weroniko, sportowe. Uwaga, ma koła i ramę. Co to takiego?
1: Rower.
0: Brawo. Ile ty masz lat, Weroniczko?
1: 5.
0: A jeździsz już na rowerze?
1: Mhm.
0: Ile ma kółek, ten rower, na którym śmigasz szybko jak strzała?
1: 4.
0: Na 4 kółkach. Brawo w takim razie dla naszej dzielnej rowerzystki, która poradziła sobie śpiewająco z pytaniem z pola D2. I teraz jeszcze zostaje nam Łucja. Zgadza się wszystko?
1: Tak.
0: No widzicie, mówiłam, że z każdą sekundą będę się poprawiała. Łucjo, jaka współrzędna dla ciebie?
1: D3.
0: D czy B?
1: D.
0: D3. Ale macie celne strzały, żadne pudło jeszcze nam się nie trafiło. I dla ciebie będzie pytanie przyrodnicze, Łucjo. Czy torbacze to zwierzęta, które uwielbiają chodzić na zakupy?
1: Nie.
0: I komplet pytań. I punktów zdobyty. Brawo dla ciebie, Łucjo. Ale tak jeszcze cię dopytam o te torbacze. To co wspólnego mają torbacze z torbami? O co chodzi w tej nazwie?
1: Czy mają torby?
0: Tak, mają mają takie kieszenie, mają takie, tak jak powiedziałaś, torby. W tych kieszeniach ukrywa się ich potomstwo. A znasz jakiegoś torbacza? Mogłabyś jakąś nazwę torbacza podać?
1: Co to za kangur.
0: Oczywiście, że tak. Kangur jest torbaczem. No to raz jeszcze w takim razie dzielna drużyna. Słyszę, że mama tam się cieszy z tego zwycięstwa całej drużyny. To w takim razie jeszcze szansa na pozdrowienia. Kogo chcielibyście pozdrowić?
2: To najpierw Weronika.
1: Babcie i dziadka, no i wszystkich.
2: Łucja.
1: Dzieci różne.
0: Słuchające.
2: Sebastian się cieszy po prostu.
0: Bardzo nam miło w takim razie. A my was pozdrawiamy i życzymy wam pięknego dnia w Krakowie. Bezpiecznej drogi w jedną i w drugą stronę. I do usłyszenia, mam nadzieję. Pa, pa.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Jest 11:42 minuty, inaczej mówiąc 18 minut zostało do godziny 12.
1: Rodzinny tor przeszkód.
0: Jak w każdą sobotę bawimy się z wami między 11 a 12, a dzisiaj bawimy się w grę, która przypomina trochę grę w statki. Ciekawa jestem, czy grała kiedyś w tę grę Matylda ze swoją mamą Gosią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry,
0: bardzo miło was słyszeć, drogie panie. Przypominam, że mam przed sobą planszę. Na tej planszy ubywa już wolnych pól, ale mam nadzieję, że słuchałyście nas albo od początku, albo będziecie miały dużo szczęścia, bo powiem wam, że na przykład pola pod literą C jeszcze są zupełnie puste i A jeszcze nie było specjalnie oblegane i B też jeszcze ma wiele wolnych miejsc. W każdym razie chodzi o to, żeby podać najpierw współrzędne, na przykład A4 albo C3 i tak dalej, i tak dalej.
2: 4A po prostu.
0: Poczekaj. 4A od razu, tak?
2: Tak.
0: Zdecydowana Matylda poprosiła o pole, pod którym kryje się pytanie rymowane. Jak wy się czujecie w rymowaniu, pani mamo, Matyldo?
2: Dobrze.
0: No to dobrze. Skoro dobrze, to dobrze. Uwaga, uwaga. Nad łąką latają motyle. Popatrz na nie przez...
3: Chwilę.
0: Zgadza się, Matyldo?
2: Tak, zgadza.
0: Tak jest, rymuje się. Motyle, chwilę. Brawo. Pierwszy punkt zdobyty. No i w takim razie kolej na następną współrzędną. Jaka to będzie współrzędna? Jeszcze raz. 4C. Jest wolne pole i wolne pytanie na tym polu. I jest to pytanie kolorowe.
2: Ja lubię kolory.
0: Dobrze.
2: Więc ja będę teraz rozpowiadać.
0: Proszę bardzo. Jaki kolor, Matyldo, otrzymamy, kiedy zmieszamy farbkę żółtą i czerwoną?
2: Pomarańczową.
0: Bardzo dobrze. Pomarańczowy kolor się urodzi. I w takim razie jeszcze szansa na jedną współrzędną i na jedno pytanie.
2: 3E.
0: 3E. No niestety. To było już zajęte pole. Już ktoś na to pytanie odpowiedział, więc jeszcze jedna szansa.
2: 2C.
0: A to pytanie na ciebie czekało, Matyldo. Uwaga. Pytanie troszkę podchwytliwe. Dyscyplina sportu jak kompot, jak konfitury, jak dżem.

0: Dyscyplina sportu jak konfit.
1: Jak konfitury, jak dżem, no jak inaczej nazywamy takie różne zaprawy w słoikach, które robimy. Robimy...
2: Zapasy.
1: Tak jest.
2: Mogę poprosić krasnoludki, żeby troszkę ciszej trąbiły tymi swoimi trąbkami, bo mam trochę nadwrażliwiony słuch.
1: Dobrze. Krasnoludki, posłuchacie, tak, prośby Matyldy? Dobrze. Krasnoludki pokiwały główkami. O tym nigdy nie pomyślały, wiecie, że wśród naszych słuchaczy mogą być takie dzieci, które mają troszkę bardziej wrażliwy słuch, ale teraz już wiedzą i mam nadzieję, że nikogo nie przestraszą swoim trąbieniem. A ja w takim razie słownie wam bardzo serdecznie pogratuluję, no zwłaszcza odpowiedzi na to ostatnie pytanie. Zapasy to jest taka dyscyplina sportu, która polega na siłowaniu się. Nie wiem, czy kiedyś widziałaś, Matyldo, takich dwóch zapaśników na macie, którzy przewracają się. No właśnie, obejmują się, ale nie po to, żeby się przytulić, tylko raczej, żeby jeden drugiego przewrócił na matę i żeby go pokonał w walce zapaśniczej. No a zapasami też nazywamy te wszystkie przysmaki, które lądują w słoikach, do spiżarni się je chowa albo do piwnicy i potem, kiedy przyjdzie zima, możemy się cieszyć takimi smakami lata. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję i bardzo wam gratuluję. Kolejna drużyna odchodzi z kompletem punktów. A co dzisiaj planujecie w ciągu dnia? Czym się będziecie zajmować?
2: Jest dzisiaj noc muzeum i idziemy do muzeum.
1: Bardzo
0: dwa
1: dobre.
0: Muzea mamy w planie. No, muzeum przyrodnicze i Muzeum Parku Kartanowskiego.
1: To się zapowiada bardzo atrakcyjny wieczór. No szkoda, że nie mieszkacie w Warszawie albo w okolicach Warszawy.
0: Chociażby było bliżej.
1: Bo Polskie Radio też otwiera swoje drzwi dla wszystkich tych,
2: Polska,
1: którzy chcą.
2: Panią, jak moja mama będzie w szpitalu, to ja przyjadę do Polskiego Radia dzieciom z moją nianią.
1: Proszę bardzo, ale mam nadzieję, że mama szybko z tego szpitala wyjdzie i że wtedy będziecie...
2: Tylko dwie nocki.
1: Dobrze, proszę, jesteśmy wprowadzeni w różne sekretne, rodzinne sprawy naszych słuchaczy dzięki tym, którzy są otwarci i nie wahają się opowiadać. Bardzo wam dziękujemy i życzymy dużo zdrowia przy tej okazji i bawcie się dobrze dzisiaj na Nocy Muzeów.
0: Dziękujemy bardzo, miłego dnia.
2: Pa, pa.
1: Pa, pa. Mówimy naszej rodzinnej drużynie, czyli Matyldzie i mamie Gosi. No ale patrzę na zegar, 12 minut do godziny 12. Imieniny godziny w tej chwili są, a to znaczy, że jeszcze jedna drużyna na pewno będzie w stanie się z nami połączyć i pobawić się z nami będzie w stanie. 226452055. Czekamy w takim razie.

0: Rodzinny tor przeszkód.
1: Tak nazywa się program, który czeka na Was w każdą sobotę między godziną 11 a 12. Do 12 zostało już tylko 8 minut, ale zdążymy pobawić się jeszcze z Adamem i jego tatą Marcinem. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, też jesteście w drodze, prawda?
2: W tej chwili się zatrzymaliśmy, ale tak.
1: O, ale wracacie skądś czy dokądś jedziecie?
3: Wracamy.
2: Wracamy.
1: Do domu?
3: Tak.
1: Na drugie śniadanie pewnie, bo na obiad jeszcze troszeczkę za wcześnie. Panowie, już wiecie, na czym polega dzisiejsza zabawa, że to jest gra przypominająca grę w statki. No, muszę wam powiedzieć, że jesteście ostatnią drużyną w dzisiejszej odsłonie rodzinnego toru przeszkód, co oznacza, że 3/4 plansze jest już pozajmowane, ale mam nadzieję, że uda wam się trafić celnie w te pola, które jeszcze są wolne. Mogę tylko powiedzieć, że B jest jeszcze oj, rokujące i A też troszeczkę i C już troszkę mniej niż wcześniej, ale
2: coś się może uda.
1: Coś się może uda. To w takim razie próbujcie, podawajcie współrzędne. Adamie, spróbujesz?
3: A 10.
1: Nie ma tylu pól, wiesz? Od A do E i od 1 do 5, czyli A10.
3: No to A5.
1: Proszę bardzo, pierwszy strzał i od razu trafiony. A trafiasz w pytanie słowne. Adamie, w jakim warzywie kryją się uszka? Poszukaj nazwy warzywa, w której ukryte jest...
3: Pietruszka?
1: Tak jest, dobrze, pietruszka. Bardzo dobrze. Czy tata wiedział?
2: Odpowiadał trochę.
1: Ach. No dobrze, to czyli obaj wiedzieliście. Wspaniale. I poproszę o drugą współrzędną. Nie wiem,
3: no
1: który...
3: No to teraz B3.
1: B3. I teraz pytanie z gatunku przyrodniczego. Ptak, który mieszka w zegarze, nazywa się...
3: Kukułka.
1: Tak, kukułka. Widziałeś kiedyś zegar z kukułką, Adamie?
3: Tak.
1: O, może mieszka nawet w twoim domu taki zegar i taka kukułka w zegarze? Nie.
3: Nie.
1: Ale coraz rzadziej można oglądać takie zegary z kukułkami. Dobrze, to pytanie oczywiście zaliczone. I teraz szansa jeszcze na trzeci punkt. Słucham.
3: C4.
1: Czy C4 jest jeszcze wolne? Poczekaj, sprawdzimy. Niestety nie, C4 już było, więc jeszcze jedną współrzędną
3: no
1: podaj.
3: E4.
1: Czy E4 już było? Było niestety E4. E4 do nas zaraz się odezwie w takim razie, jakim dźwiękiem się odzywa pole, na którym już był ktoś wcześniej. No właśnie, już niestety też zajęte pole E4.

0: 4. Podpowiem ci, że B jeszcze daje dużo szans.
1: No to B5.
0: A na tym polu nie tylko jest pytanie, ale to pytanie jest już rozwiązane i jest darmowy punkt dla waszej drużyny, co oznacza, że panowie w ten sposób zdobyli

0: zagrały teraz delikatnie na swoich trąbkach. Mam nadzieję, że nikt nie poczuł się zaatakowany tym trąbieniem i że wszystko jest w najlepszym porządku. Panowie, no komplet punktów zdobyty. Bardzo wam dziękuję i gratuluję takiego sukcesu w przedpołudnie sobotnie.
1: Super. Dziękujemy.
0: My też dziękujemy. Kogo chcielibyście pozdrowić?
2: Ja chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, siostry, tatę, mamę, dziadków, ciocię wszystkie. No i całe radio dzieciom. I krasnoludki też.
0: Bardzo nam miło, że nas pozdrawiacie i krasnoludki też się bardzo cieszą. Krasnoludki, co wy na to? Też się ucieszyły. Bardzo wam dziękujemy. Pozdrawiamy was serdecznie, panowie, i dobrej drogi do domu i smacznego drugiego śniadania.
2: Dziękujemy, do widzenia.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia wam powiem, a może nawet niektórym powiem do widzenia. Bo ja też przypominam, że dzisiaj w związku z Nocą Muzeów Polskie Radio będzie otwierało szeroko swoje drzwi od godziny 19, więc jeśli jesteście mieszkańcami Warszawy albo gdzieś okolice zamieszkujecie, to możecie do nas zaglądać, a na pewno możecie nas słuchać między godziną 18 a 24. Specjalne audycje w Polskim Radiu Dzieciom. Tak świętujemy Noc Muzeów. A ja dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Razem z Anią Jończyk byłyśmy tutaj z wami przez ostatnią godzinę. No i zostawiamy was z piosenką Wojciecha Paszkowskiego o wynalazcach i o wynalazkach. Polskie Radio także zawdzięcza coś wynalazcom. Do usłyszenia. Pa, pa.

lekko spróbować łyk kochalginy. Odrobina jasna kochalginy ten stan. Proszę powiedzieć, czy pani już coś czuje?

0: Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
2: Specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze?

0: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Martyna Chuderska i będę miała wielką przyjemność poprowadzić, a tak naprawdę współprowadzić, dzisiejszy koncert. Pierwszy koncert z cyklu Alfabet Orkiestry. Witamy gorąco wszystkich zgromadzonych w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Kłaniamy się Państwu. Witamy również słuchaczy Polskiego Radia dzieciom. Wielkie brawa dla nich. Słuchają nas w różnych zakątkach, nie tylko Polski, ale również świata. I zapraszamy dziś do wysłuchania wyjątkowego utworu. Zachęcam do uważności, ale także do współtworzenia tego pięknego wydarzenia. Dziś współprowadzić będziemy ten koncert z Lilianną Krych.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim dzieciom.
0: Ale oczywiście to piękne wydarzenie współtworzą również ci fenomenalni muzycy. Jeszcze raz wielkie brawa dla nich. Przed chwilą usłyszeliśmy sam początek utworu Benjamina Brittena, przewodnik po orkiestrze dla młodych ludzi. Kompozycja wyjątkowa. A dlaczego? To wyjaśni nam Lilianna.
1: Benjamin Britten był kompozytorem, który pisał przeróżne utwory, ale szczególnie upodobał sobie taką literaturę, która tłumaczy i dorosłym, i dzieciom, czym jest muzyka. I ten utwór powstał specjalnie dlatego, żeby pokazać, czym jest orkiestra, jakie w niej grają instrumenty, jak ze sobą współpracują, jak ta orkiestra tworzy taki skomplikowany organizm.

0: Bo maszynę, ale bardziej wolę słowo organizm, bo jest żywa. No i ten utwór, przewodnik po orkiestrze dla młodych ludzi, jest napisany specjalnie dla wszystkich dzieci, takich jak wy, żeby mogły tę orkiestrę poznać.
1: Czy państwo pamiętają, jak jest zatytułowany dzisiejszy koncert?
0: Już przed chwilą powiedziała.
1: To pierwszy koncert z cyklu Alfabet Orkiestry. Pamiętacie? Nie wszyscy pamiętają.
0: Bo był taki podtytuł.
1: Był podtytuł.
0: Alfabet Orkiestry.
1: Poznajmy się. Dziś będziemy bliżej poznawać utwór, o którym pięknie przed chwileczką odpowiedziała Lilka, ale będziemy też poznawać orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie, a nawet niektórych muzyków poznamy z imienia. Jestem bardzo ciekawa, czy uda wam się zapamiętać. Lilko, dziś opowiadać będziemy o orkiestrze, o instrumentach, o utworze. A co takiego ciekawego jest w orkiestrze z twojego punktu widzenia?
0: Orkiestra jest jak trochę jak rodzina, a trochę może jak drużyna sportowa, która przygotowuje się, ma wspólny cel, razem trenuje. I w niej są takie cztery mocne drużyny. I teraz wam je pokażemy. A pierwszą drużyną jest drużyna instrumentów dętych drewnianych, inaczej zwana drzewem.

trzecia drużyna to smyczki. O smyczkach wiemy, że grać na nich możemy smyczkiem albo palcami. Ich kuzynką jest harfa, która tak jak smyczki ma struny, ale gramy na niej właśnie palcami.

Ostatnia, czwarta drużyna to instrumenty perkusyjne. Największa drużyna na świecie. Nikt nie wie dokładnie, ile ich jest. W orkiestrze zazwyczaj jeden perkusista gra na kilku instrumentach, ale dziś zagra ich aż sześciu.

0: Brawo! Poznaliśmy 4 drużyny grające w orkiestrze. Przypomnijmy sobie, jak się nazywają. Ciekawa jestem, czy udało wam się zapamiętać.
1: Pierwsza drużyna.
0: Drzewo. Oto oni. Drużyna druga. Blacha.
1: Blacha.
0: Znakomicie. Drużyna trzecia.
1: Smyczki. Świetnie.
0: Brawo. I drużyna czwarta.
1: Perkusyjna.
0: Perkusyjna, znakomicie, ależ mamy uważną publiczność. Lilko, ty masz pulpit, na pulpicie nuty. Wszystko napisane drobnym maczkiem. Lilka się na tym wspaniale zna, ale zdaje się, że wszyscy muzycy mają pulpity, a na nich taki sam zestaw nut?
1: No nie, to by było bardzo niewygodne grać z takich nut, jak ja mam, bo te nuty zawierają w sobie w kolejnych linijkach wszystkie nuty wszystkich instrumentów, które grają razem. I te nuty mają swoją nazwę, nazywają się partytura. A każdy z muzyków ma na swoim pulpicie swoje własne nuty, z których gra.

0: i one się nazywają głos. I takich głosów mamy dzisiaj różnych, każdy inny, 29, a 30 jest moja partytura. No i musi być oczywiście specjalna osoba, która takimi nutami się będzie zajmowała, która będzie dbała, żeby się nie pogubiły, żeby się kartki nie pogięły, żeby było wszystko w nich widać. Jest w orkiestrze pani Ewelina i pani Ewelina dba o to, że wszyscy muzycy mają na swoich pulpitach dobre nuty każdego dnia.
1: Pozdrawiamy serdecznie panią Ewelinę. Ale pani Eweliny chyba dzisiaj nie ma z nami.
0: Nie ma.
1: To może byśmy coś spsocili. Co wy na to?
0: Czyli co masz na myśli konkretnie?
1: Mam na myśli to, żebyśmy pomieszali trochę nuty i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: A i że zagramy ten utwór z pomieszanymi nutami?
1: Tak. Co wy na to?
0: Spróbujmy, spróbujmy. Zamieńmy się nutami.
1: Państwo się nie zamieniają miejscami, tylko muzycy, tylko nuty. I zaraz sprawdzimy, co z tego wyjdzie. Jesteście ciekawi? Ja też.

0: No to chyba nie brzmiało dobrze. Jak myślicie? Podobało wam się?
1: Fajnie.
0: Trochę było zamieszania. To było dość dziwne wykonanie, tak, muszę to przyznać. Różniło się od tego początkowego zdecydowanie.
1: To brzmiało trochę jak kakofonia?
0: Kakofonia. Ja nie znam takiego słowa. Co to takiego kakofonia?
2: Kojarzy mi się słowo kakofonia z kakałem i saksofonem, takimi występami jazzowymi w klubie.
3: Kwiat o nazwie kakofonia. Taki duży różowy kwiatek.
4: Czyli ktoś śpiewa, ktoś tańczy, no i to jest, no i robią wtedy muzykę, no i ona powoduje, że ludzie chcą tańczyć. To jest kakofonia.
0: Ilko, dzieci miały rację?
1: No, myślę, że pewnie można różnie powiedzieć o tym słowie kakofonia, ale tak naprawdę to jest wtedy, kiedy muzyka nie układa się w piękną, dźwięki nie układają się w muzykę, w piękną harmonię, tylko tworzą taki bałagan trochę, taki trochę chaos. To było dla mnie teraz to, co zagraliśmy.
0: To ja jednak proponuję, żeby nuty wróciły na swoje miejsce i muzycy również.
1: Tak,
0: to nie brzmiało najlepiej.
1: Wróćmy.
0: To nie był dobry pomysł. To może grajmy tak, jak umówiliśmy się na samym początku. Z tych nut, które wybrała pani Ewelina, przygotowała dla poszczególnych muzyków. Nuty już wróciły na miejsce?
1: Wróciły, tak.
0: To może jeszcze raz utrwalimy sobie to trudne słowo. Jak ono brzmiało?
1: Kakofonia. Powiecie?
0: Kakofonia.
1: Super.
0: Tak jest, brawo. Drodzy państwo, wiemy już, co to jest kakofonia. Nuty wróciły na miejsce. Na początku usłyszeliśmy taki bardzo charakterystyczny temat.
1: Ale
0: temat? Może spróbujmy się go nauczyć i dowiedzieć się, czym jest temat.
1: Była tutaj taka melodia, w tym, co słyszeliście, która się powtarzała i grały ją różne instrumenty. I ta melodia jest główną melodią tego utworu. I Benjamin Britten nie napisał jej sam, tylko pożyczył ją od kompozytora starszego kolegi, 300 lat starszego, Henry'ego Persla. I tak bardzo podobała mu się jego muzyka, że pożyczył sobie tę melodię i z tej melodii stworzył cały nowy utwór. I to jest właśnie temat, czyli główna melodia. I pomyślałyśmy sobie z Martyną i z orkiestrą, że może wszyscy razem zaśpiewamy ten temat, ale najpierw go jeszcze wam zagramy, żebyście sobie przypomnieli, jak to było. To co? Zaśpiewamy, dobra? I rodzice też mogą śpiewać, wszyscy mogą śpiewać. Uwaga! Śpiewamy i...

0: super, to teraz poprosimy orkiestrę o dołączenie i wszystkich Państwa pełnym głosem zaśpiewajmy, zobaczymy.
1: Proszę jak... się nie wstydzić, śpiewamy, żeby było nas dobrze słychać.
0: I...
1: Wspaniale.
0: Super.
1: To jest wyjątkowo utalentowana publiczność. Znamy już główny temat, to teraz spróbujemy się nim trochę pobawić.
0: Tak, a jak kompozytor bawi się tematem, no bo nie można grać ciągle tego samego, to tworzy wariacje.
1: Wariacja. Co to jest wariacja?
2: Rodzice nie pozwalają, a on z Myśliny lubi salto prud na linie, no i to jest wygłupianie.
3: Wariacja to bałagan.
4: No i się wtedy ma taki duży bałagan w mózgu, że nie da się myśleć. No bo na przykład robią w rock'n'roll da da da da da da da da da da.
5: Że ktoś bardzo waliuje.
6: Klasa mnie tak.
7: Bu! I wybuchła mu gitara, no bo saleje za długo.
1: Dzisiaj chyba nie będą wybuchały instrumenty, chociaż no, nasi słuchacze mieli różne pomysły na temat wariacji, a my sprawdzimy, jak to jest w muzyce i co ten termin w muzyce oznacza.
0: Pokażemy wam to muzyką, bo cały ten utwór, który dzisiaj słuchamy, to jest w pewnym sensie ta główna melodia, czyli temat i wiele różnych wariacji. I najpierw zagramy taką, którą Britten napisał dla fletów.
1: Będą grały dwa flety na początku, trzy flety łącznie. Spróbujcie, bo za chwileczkę przyjrzycie się też muzykom, którzy grają. Dwa flety poprzeczne, a zagrają na nich Jagoda i Ania. To są te wspaniałe dziewczyny. I jeden flet piccolo, na którym gra Ania. Oto Ania.

0: Brawo! To była ta sama melodia, chociaż bardzo zmieniona.
1: Tak, no bo kompozytor napisał ją dla fletów, które potrafią grać szybciutko, skocznie i bardzo wysoko. A teraz zagramy zupełnie inną wariację. Też zagrają ją osoby z tej samej drużyny, z drużyny Instrument z Drzewa, ale będzie to taka wolna, rozmarzona wariacja. A wy możecie sobie na przykład zamknąć oczy, jeżeli macie ochotę, i wyobrazić sobie, o czym ta muzyka opowiada, albo czy te wariacje słyszycie, że się od siebie różnią.
0: Jako pierwszy na oboju będzie grał Kuba.
2: Machamy do Kuby.
0: A potem dołączy do niego Ola.

0: To była wariacja na oboju. Powolna, rozmarzona, ciut romantyczna.
1: A teraz zagramy też jeszcze drugą, wolną, ale zupełnie inną, bo zamiast oboju zagra dla was cała sekcja wiolonczel.
0: Każda sekcja ma swojego prowadzącego, a wiolonczelę prowadzi Marianka. Marianko, gdzie jesteś? Brawa dla Marianki.

Jak cała sekcja gra razem, to wszyscy starają się dyskretnie spoglądać na prowadzącego, czyli właśnie na Mariankę, tak, żeby wszystkie smyczki były idealnie zsynchronizowane, czyli poruszały się dokładnie tak samo. Zobaczcie, jak to jest możliwe, że siedząc jeden za drugim, muzycy mają taką podzielność uwagi, że potrafią na siebie zerkać i tworzyć właśnie tak zsynchronizowany dźwięk.

0: Pewnie usłyszeliście, że do wiolonczel na koniec dołączył fagot, a na fagocie dziś gra dla nas Michał. Brawo dla Michała i dla fagotu.
1: No a teraz zagramy wariację, w której nie gra cała grupa, tylko taki instrument, który w tej orkiestrze jest tylko jeden na scenie. Co to może
0: Domyślacie
1: być?
0: Się, jaki to instrument?
1: Harfa.
0: Harfa.
1: Dokładnie.
0: Na harfie gra Julia.

0: Julia. Brawo. Słyszę, że się Państwu podobało. Chcielibyście w przyszłości grać na harfie? Kto chciałby spróbować? To miejmy nadzieję, że te koncerty Was do tego zachęcą.
1: No tak, a teraz zagramy jeszcze inną wariację, bo zdarza się tak, że kompozytor trochę poszaleje, tworząc te wariacje, i jak już je gramy, to praktycznie trudno jest znaleźć, gdzie ta główna melodia jest, bo na przykład można zmienić tempo i zrobić z wolnej szybką, albo na odwrót, albo z głośnej cichą, ukryć temat w jakichś wielu drobnych nutkach. I tak też Benjamin Britten zrobił w wariacji na dwie trąbki.
0: Mamy dwie trąbki w orkiestrze, a gra na nich dwóch Tomków.

0: Brawo. Oto dwóch Tomków. Chociaż widziałam, że niektórzy wypatrzyli tych dwóch panów podczas grania tej wariacji. A teraz sprawdzimy, czy wariacje można zagrać na kotłach. Lilko, czy to jest możliwe?
1: A wiecie, gdzie są kotły w orkiestrze? Zobaczcie, tam na najwyższym podeście są takie duże bębny złote i jest ich kilka właśnie po to, żeby można było, miały różne dźwięki, żeby można było na nich zagrać melodię. Posłuchajmy. Dało się usłyszeć melodię?
0: A teraz zagramy całą wariację perkusyjną, w której zagra cała kolekcja instrumentów, które widzicie na samej górze, a zaczną właśnie kotły.

0: Udało się, brawo! Poznajmy tych utalentowanych muzyków bliżej. Na tych instrumentach zagrali dla was Łukasz, Zosia i siostra Olga. Maciek, Mikołaj i Juliusz. Na koniec swojego przewodnika po orkiestrze dla młodych ludzi Benjamin Britten napisał jeszcze jeden króciutki temat.
1: Tak, i właśnie nie pożyczył go już od nikogo, od żadnego innego kompozytora, tylko stworzył go całkiem sam, a był mu on potrzebny po to, żeby napisać wielką gonitwę instrumentów, która w muzyce ma swoją nazwę i nazywa się fuga. No i teraz zagramy początek tej fugi, czyli temat fugi, który zacznie grać
0: flet piccolo. Po chwili zaczną gonić go dwa flety i będziemy mieli gonitwę trzech instrumentów. Zobaczcie.

To dopiero początek prawdziwej gonitwy. Co wydarzy się dalej? Otóż dołączać będą kolejno klarnety, oboje, fagoty i skrzypce.

0: i muszę powiedzieć... Muszę powiedzieć, że Martyna tutaj was troszeczkę wpuściła w maliny. Kto zauważył, że jakiegoś instrumentu zabrakło?
1: Tutaj mamy
0: fagotu, ktoś
1: sprytka.
0: Powiedział fagotu. Brawo. Czyli powiedzmy sobie jeszcze raz, w jakiej kolejności grały instrumenty. Najpierw weszło piccolo, czyli malutki flet, czyli potem dwa flety, potem był jeszcze jeden instrument, który już słyszeliście dzisiaj. Grał na nim Kuba. Obój.
1: Kuba.
0: Obój, zobaczcie. A potem dopiero były klarnety, jeszcze fagoty, które grają bardzo nisko. I dopiero skrzypce. Ale to nie skrzypce. Koniec naszej gonitwy, prawda?
1: Nie, to nie koniec gonitwy. Sporo się już dzisiaj dowiedzieliśmy. Jakie informacje udało nam się zdobyć? Wiemy, co to jest fuga. Fuga, czyli gonitwa. Instrumentów.
0: Tak, wiemy też, wiecie, co to jest partytura.
1: Kolejne trudne słowo. Kakofonia.
0: Kakofonia, pamiętamy.
1: Pamiętacie?
0: No i wiemy też, jakie są cztery drużyny w orkiestrze.
1: No i wiemy, co to jest wariacja.
0: No a jak wariacja, to temat. Pamiętacie, jak brzmiał temat? Nie? Zaśpiewamy go jeszcze raz? Spróbujcie, zobaczymy. I... Troszeczkę nieśmiało, ale pamiętacie. Zaśpiewajmy go jeszcze raz z orkiestrą do pomocy.

0: Pięknie. To ja jestem ciekawa, czy dzieci teraz zawstydzą dorosłych i komu będzie lepiej wychodził temat.
1: Tak. To same spróbujemy, dzieci poprosimy.
0: Spróbujemy dzieci. Najpierw młodszych melomanów.
1: Uwaga, jesteście gotowi
0: posłuchać
1: do śpiewania? Uwaga i...
0: La, la, la.
1: Tak, dobrze, a zobaczmy teraz.
0: No pięknie. Ciekawe, czy dorosłym się uda tak dobrze zaśpiewać jak wam.
1: A teraz sami dorośli, proszę bardzo.
0: La.
1: Brawo.
0: Brawo. Świetnie sobie dzisiaj radzicie. Poznaliśmy już temat, pamiętamy jak brzmi. Przyjrzeliśmy się poszczególnym instrumentom w orkiestrze, nawet poznaliśmy niektórych muzyków i muzyczki z imienia. A teraz jesteśmy już powolutku przygotowani do wielkiego finału.
1: Tak, teraz zagramy i zapraszamy was do wysłuchania całego utworu Benjamina Brittena od początku do końca. Pojawi się temat, pojawią się wszystkie drużyny i pojawią się wariacje, ale nie tylko te, które już usłyszeliście, ale będą też wariacje innych instrumentów, które mam nadzieję zauważycie. A na samym końcu, po wszystkich wariacjach, będzie ta wielka gonitwa instrumentów. No i ciekawe, czy usłyszycie, że na samym końcu wróci pierwszy temat, który Britten pożyczył od Persla.
0: Posłuchajmy przewodnika po orkiestrze dla młodych ludzi, Benjamina Britten.

Scena. Gra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych, a my zachęcamy do uważności i do tego, żeby wysłuchać całości, przyglądając się uważnie temu, co się będzie tutaj działo.

0: orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Liwianny Krych. I przewodnik po orkiestrze dla młodych ludzi Benjamina Britena.
1: Specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.

czy deszcz może mnie zaskoczyć? Chyba nie.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: chyba złości się i miota.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drugim

0: słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Pozwólcie przedstawić sobie pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze, zróbże minę uprzejmą. Żubrze, o!

Rekły, kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

kleksografii świetnie służy moja broda. To instrument naukowy właśnie tak i efektem drugorzędnym

0: Smyczki, dęty, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.
0: Tak, chcesz ją.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze.

Lasy mamy psie, no śmiało, przypatrz się. O życie bój trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie ma

Piękno wszelkie zmyj dokładnie. Daj mi starość w mig mnie zbrzyć. Uczyń tę powinność ładnie, swą magię

jeden pens i koniec z nią, wiesz, nie śpi. Nie dam się, wygram to, co chcę, sentymenty precz, skoro chcieć to mieć. Piękno i władz.

potrafię sobą być. Nikt mi darmo nie da nic. Choć żyć się nie da snem, lecz cóż, jedno wiem, budzę się i znów z marzeń czekam dnia.

0: Autopromocja.
1: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Opowieści Gołębicy Guidoni. Zaprasza Anna Wójcikiewicz.
4: Coraz zimniej w jaworowym lasku. Nastały pochmurne listopadowe dni. Czarne pnie co rano spowija mokra mgła, a złoto-rudy dywan liści pod drzewami całkiem

0: im zbrązowiał od wilgoci. O, słońca nie widać zupełnie już trzeci dzień. Ciągle tylko te szare chmury. O, mogliśmy już wygrzewać się. Tylko nie mów znowu o Hiszpanii. Guiduszku, Guido, przecież mówiłam ci. Dlaczego chcę zostać jeszcze trochę?
1: Żeby zobaczyć, jak strasznie krótki jest najkrótszy dzień w roku?
0: Nie. No to żeby jeszcze bardziej zmarznąć w pierwszy dzień zimy? Nie. Żeby popodziwiać światełka świąteczne. Przecież też je lubisz. Oj, proszę cię, rozchmurz się, popatrz. Jest ich coraz więcej. Jak ślicznie to wygląda. Tylko do świąt Bożego Narodzenia, obiecuję. A zaraz potem polecimy. Dobrze?
1: No trudno. Wytrzymam jakoś, duszko. O, a co oni się tak tam szamocą? No, chwili spokoju nie ma.
0: To nasza znajoma Kawka. Pamiętasz ją, Klara?
2: Natychmiast zostaw ten orzech, ty złodziejski gawronie. Ty, to jest mój orzech.
1: Och, twój. A może być nasz wspólny. Ja go zaraz ci rozłupię, bo ty masz za słaby ten dziubek.
2: Pilnuj swojego dzioba, łobuzie.
1: Oho, zaraz łobuzie.
2: Czemu na gawrony wszyscy tak krzywo patrzą? Że ciarne takie, że kraczą, że śpiewać nie umieją, a przecież ja umiem. A to wszystko kłamstwa w żywe oczy.
0: Tak? A kto mi bezobcesowo ukradł mojego orzecha?
1: Ha! Och, Klara Mądrala. Podzieliłabyś się lepiej. Wszystkim nam jest ciężko.
0: Ja teraz marznę i latam głodny też. A mówili, poleć z nami. Tam jest cieplej. Już bym w Czechach był z ziomkami razem wesoło. A nie taki sam tutaj, w takiej niegościnnej atmosferze. Też żonie mówiłem, żeby się stąd ruszyć.
2: Och, jacy wy wszyscy jesteście dzisiaj nadąsani. Co by wam wszystkim poprawiło humor?
1: Żeby nas ktoś przeniósł w mig gdzieś, gdzie jest ciepełko, gdzie jest zieloniutki trawniczek do wydziobywania chrząszczyków i glizdeczek. A się rozmarzyłem, tak mi słońca brak.
0: Mi też. Och, może gdyby tak wszystkie ptaki z całego kraju się zebrały i zaczęły machać skrzydłami, to by rozwiało te chmury i chociaż słońce by nam zaświeciło.
1: Ty to masz myśl, Klarcia. Ale to chyba by trzeba jakiegoś króla ptaków, żeby tak wszystkich zgromadził naraz.
0: O, a ja znam opowieść o królu ptaków. Na dodatek z bardzo, bardzo ciepłych krajów. Co wy na to? Och, opowiedz koniecznie, może na chwilę zapomnimy o zimnie.
1: A z jakiego kraju?
0: A? Ze Sri Lanki.
1: O, jak pięknie się nazywa. Mógłbym mieć taką narzeczoną o takim imieniu. Sri Lanka, kochanie. A ona do mnie tak... Twoje pióra tak lśnią, tararara. Bo ja mam taką ksywkę, tararara. To znaczy, że jestem takiej, wiecie, tararara.
0: Tak mnie ziomki wołają.
2: O, przestań krakać w końcu. Chcemy posłuchać Guidoni.
0: No to posłuchajcie, jak to było. Z Vijayą, królem ptaków. Na ciepłym oceanie indyjskim, w południowej Azji, niedaleko Indii, jest właśnie Sri Lanka. To jest niezwykły kraj wyspiarski, zajmujący wielką wyspę Ceylon i wiele malutkich wysepek naokoło. Jest tam tak ciepło, że istnieją tylko dwie pory roku, sucha i deszczowa, a obie są tak ciepłe jak nasze najgorętsze lato. I są też malownicze plaże z białym piaskiem i palmami i gęste lasy tropikalne. Ponieważ Sri Lanka leży blisko najszerszego obwodu kuli ziemskiej, czyli równika, dzień trwa tam zawsze 12 godzin. A więc jak jest słoneczny, to sami pomyślcie, jak musi być jasno i ciepło. Ach, się rozmarzyłam. No więc tak, w starożytnych czasach, kiedy Sri Lanką władali jeszcze potężni królowie, żyli sobie dwaj bracia. Mutasiva
2: wywędrował za młodu z rodzinnej wioski w górach i dzięki swojemu sprytowi stał się bardzo bogaty.

Mieszkał we wspaniałym dworze, w posiadłości nad brzegiem oceanu. Miał służbę, ziemię uprawną, rybaków na usługach i łodzie, więc i spiżarnię wypchaną po brzegi. Natomiast jego brat, Upatissa, został w domu, aby opiekować się starszymi rodzicami. Nie chciał ich zostawiać na łaskę losu, a więc osiedlił się niedaleko w słomianej chacie, aby towarzyszyć im aż do śmierci. Z czasem ożenił się z dziewczyną z sąsiedztwa, Kuweni. Potem urodziły się ich dzieci, najpierw syn, Sinahabahu, a potem córeczka Tisala. I byli szczęśliwi, choć nieraz nękała ich bieda. Często Kuweni mówiła: to nic, że brak nam pieniędzy, mamy za to najwspanialszy dar losu, nasze dzieci. Kiedy pora deszczowa była obfita, było co jeść, choć ziemia w tych stronach nie jest urodzajna. Lecz gdy przychodziła pora sucha i susza przedłużała się o wiele miesięcy, mieszkańcy gór zmagali się z niedostatkiem. Tak się właśnie zdarzyło któregoś roku i rodzina Upatissy bardzo na tym ucierpiała. Aby nie umrzeć z głodu, razem z żoną robili i sprzedawali kosze z liści palmowych. Ale pewnego razu było tak sucho, że we wszystkich okolicznych wioskach ludzie tak zbiednieli, że nie było im w głowie kupować plecionych koszy. A i o pożywienie było trudno. Nieszczęsny Upatissa nie mógł dłużej znieść łez żony i dzieci. Wcześnie rano udał się daleko, daleko do miasta szukać pracy. Tego ranka Kuweni powiedziała przez łzy do swojego synka: idź do wuja Mutasiwy, powiedz mu, że umieramy z głodu i poproś go o pożyczenie przynajmniej jednej miarki ryżu. Ojciec nigdy nie chce mu zawracać głowy, ale tak źle u nas jeszcze nigdy nie było. Jeśli wrócisz z pustymi rękami, oznacza to, że twój wujek ma nieczułe tygrysie serce. Sinahabahu wyruszył zaraz drogą w dół ku wybrzeżom oceanu, tam gdzie mieszkał bogaty brat jego ojca. Długo wędrował, aż w końcu usłyszał z daleka szum fal, a potem wśród palm ukazał się wspaniały drewniany dwór. Gdy tylko wszedł na pierwsze podwórko, od razu zobaczył w zagrodach krowy, świnie, kurczaki, wiele gęsi i kaczek. Nie zdążył jednak dotrzeć na drugie podwórko, bo psy rzuciły się na niego wściekle ujadając. Na ten hałas zwrócił uwagę jakiś sługa i wyjrzał zza płotu. Wynoś się stąd! Czego tu chcesz, włóczęgo? Krzyknął na chłopca. Ja jestem bratankiem twego pana, Mutasiwa, powiedział Sinahabahu przestraszony. Muszę koniecznie się z nim zobaczyć. Sługa prychnął pod nosem, ale odwołał psy. Otworzył bramę i wprowadził go do ogrodu otaczającego dom. Na werandzie w cieniu siedział Mutasiwa, a inny sługa stał obok i wachlował go wielkim wachlarzem z piór. Kiedy zauważył obdartego chłopaka, skrzywił się ze złością i zapytał: kim jesteś? Jak się tu dostałeś? Chłopiec odpowiedział: ja jestem synem twojego brata. Moja mama i siostra umierają z głodu. Pożycz nam trochę ryżu. Gdy bogacz usłyszał prośbę chłopca, uśmiechnął się złośliwie i odpowiedział: mój ryż jest zamknięty w spiżarni i nie wiem, gdzie schowałem klucz. A jeśli dam ci kawałek mięsa, psy cię zaatakują i pogryzą cię. A jeśli dam ci warzywa, to świnie zaczną cię gonić. A jeśli dam ci garść ziarna, kury cię podziobią. Widzisz, nie mogę ci pomóc. Wynoś się stąd i nigdy więcej się nie pokazuj, syknął na koniec. Sinahabahu ciężko było wrócić do domu bez niczego. Szedł smutny i wciąż rozmyślał, jak mógłby zdobyć choć trochę pieniędzy, żeby nakarmić matkę i siostrę. Kiedy dotarł w końcu do swojej wsi, zobaczył, że niedaleko ich chaty gniazdo uwiła kolorowa kraska o pięknych turkusowych skrzydłach i łebku i o pomarańczowej piersi. Tak się zapatrzył, że na chwilę zapomniał o smutkach. W chacie spotkał swojego ojca. Upatissa zarobił trochę pieniędzy i kupił jedzenie, ale powiedział, że znaleźć pracę jest teraz bardzo trudno. Zapasów starczyło rodzinie na kilka tygodni. Ale chociaż mieli mało, Sinahabahu zawsze podrzucał jakiś kąsek pisklętom, które

0: wykluły się w gnieździe kraski. Pewnego razu, kiedy obserwował, jak uczyły się latać, zobaczył, że jeden z ptaszków zaplątał się w zaroślach i kiedy próbował się wydostać, skręcił sobie nóżkę. Chłopiec wydobył małą kraskę z gąszczu, zaniósł do chaty i zawinął jej łapkę kawałkiem czerwonego materiału, a potem karmił i opiekował się nią, dopóki nie mogła znowu skakać. Tymczasem nadeszła znów pora sucha i głód zapanował w całej górskiej okolicy. Kraski już wyrosły na tyle, że mogły odlecieć wraz z innymi ptakami tam, gdzie jest więcej jedzenia. Przed odlotem jednak, jak to było w zwyczaju wszystkich skrzydlatych mieszkańców Sri Lanki, odwiedzały Vijaye, króla ptaków w jego podniebnym królestwie, aby go pozdrowić. Kiedy rodzina krasek stanęła przed swym władcą, ten zdziwił się i zapytał, patrząc na nóżkę jednego z ptaszków.
1: Nigdy nie widziałem kraski, która ma jedną czerwoną nogę. Co ty tam masz?
0: Wtedy ptaszek opowiedział królowi wszystko, co mu się przydarzyło. Jak uratował go i wyleczył Sinabahu, mały chłopiec z górskiej wioski. Jak dzielił się jedzeniem, mimo że sam cierpiał wielką biedę. Vijaye wysłuchał tej historii z uwagą i powiedział:
1: nie ma większej wady niż niewdzięczność.
0: To jest pestka, jak tylko zacznie się pora deszczowa, zaniesiesz ją osobie, która cię uratowała. To mój dar. Kiedy od morza powiał monsunowy wiatr, zwiastując ciepłe ulewy, kraska wróciła do górskiej wioski swojego przyjaciela. Usiadła na dachu chaty i głośno ćwierkała. Sinabahu, obudzony radosnym świergotem, wstał, wyszedł z chaty i natychmiast zobaczył znajomego ptaszka, a on usiadł na jego wyciągniętej dłoni i złożył na nim małe, płaskie, niepozorne ziarenko. Zadowolony chłopiec zasiał ziarenko w swoim ogrodzie. Minęły jedynie 3 dni, a oto kiełek już wyłonił się z ziemi. I każdego dnia rósł coraz wyżej. Pewnego ranka, kiedy chłopiec przyszedł podlać roślinkę, pojawiły się na łodydze 3 kwiaty, a po kilku tygodniach kwiaty zamieniły się w małe dynie. Dynie rosły szybko i wkrótce można je było już zjeść. Sinabahu zawołał całą rodzinę, aby pochwalić się cudowną rośliną. Upatissa ucieszył się, a jego żona powiedziała: to cud, że tak szybko dojrzały. Będziemy mieli dyniowe kary, ale niech jeszcze podrosną. Zrobimy z ich skórek duże naczynia na wodę i sprzedamy na targu. Będą pieniądze na ryż. Wkrótce dynie stały się takie ogromne, że już nie można było ich przeciąć nożem. Wtedy Upatissa zawołał syna, aby mu pomógł rozciąć je piłą. Zaczęli piłować pierwszą dynię. Kiedy dynia rozpadła się na 2 połówki, nagle wyszedł z niej mały chłopiec i postawił na ziemi u stóp Sinabahu 2 butelki, złotą i srebrną. Skłonił się i powiedział:
2: wielki król ptak Vijaye przesyła pozdrowienia. Ten, kto wypije łyk ze złotej butelki, odzyska zdrowie, a ten, kto wypije łyk ze srebrnej, odzyska młodzieńcze siły. Mówiąc to, ukłonił się znów i zniknął.
0: Ojciec i syn aż buzię otworzyli ze zdziwienia, nie wiedząc, czy to przywidzenie jakieś. Ale kiedy ochłonęli, zabrali do chaty prezent od króla ptaków i zaczęli piłować drugą dynię. Gdy tylko druga dynia się rozpadła, wyskoczyło z niej 6 żwawych cieśli. Każdy z nich miał w ręku jakieś narzędzie i od razu zabrali się do pracy. Szybciej niż biegnie myśl przez głowę, zbudowali wspaniały dom z cienistą werandą i rozległym dziedzińcem. Po wykonaniu swojego zadania ukłonili się i zniknęli. Kiedy Upatissa to zobaczył, zawołał do żony i córki:
3: Kuweni, Disala, biegnijcie tu prędko! Patrzcie, co za cud! Już nigdy nie będzie nam kapało na głowę w czasie monsunowych ulew.
0: Trudno opisać radość całej rodziny. A kiedy już obejrzeli każdy zakamarek nowego domu, Sinabahu zawołał rozochocony: zobaczmy teraz, co jest w 3. dyni. Byłoby miło znaleźć przynajmniej trochę ryżu, bo dzisiaj nie mamy ani jednego ziarenka, a głodny jestem. I zaczęli piłować 3. dynię. Kiedy połówki 3. rozpadły się, z hałasem zaczęły wyskakiwać z nich

0: gęsi, kaczki, kury, indyki, a potem i krowy, i kozy nawet. Ostatnie z dyni wybiegły dwa małe osiołki. Miały na grzbietach torby, całe załadowane złotem i srebrem. Odtąd, jak nie trudno się domyślić, u Patisa jego żona i dzieci żyli naprawdę szczęśliwie. Ale nie tylko oni. Dobrze żyli też ich sąsiedzi, bo u Patisa miał szczodre serce, tak jak jego syn. Za pomocą czarodziejskich eliksirów leczył chorych, dodawał sił osłabionym ze starości i wszystkim się dzielił, nigdy nikomu nie odmawiał pomocy. Im więcej pieniędzy rozdał, tym więcej miał w swoich torbach złota i srebra. Wieść o niespodziewanym dobrobycie w górskiej wiosce dotarła do jego brata. Kiedy Mutasiwa dowiedział się, że to Upatisa rozdaje pieniądze biednym, z początku śmiał się, nie dowierzając, ale w końcu zdecydował sam się przekonać, czy to prawda. Rozkazał służbie przygotować lektykę, a potem nakazał zanieść się aż do rodzinnej wioski. Biedni służący, którzy go nieśli, ledwo dotarli do celu. Bogacz nie pozwalał im na odpoczynek, tak się śpieszył. Kiedy stanął w miejscu, gdzie, jak pamiętał, stała kiedyś słomiana chata, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Oto wznosił się tu piękny, ozdobiony rzeźbionymi kolumnami, wspaniały dwór z werandą ocienioną kwitnącymi pnączami. Kiedy wszedł na dziedziniec, zobaczył zagrody pełne ptactwa domowego, a do tego krowy i kozy. A jakby tego było mało, dookoła pysznił się najwspanialszymi kwiatami i owocami ogród. Ich zapach czuć było w całej wiosce. Mutasiwa zbliżył się i ujrzał oto swojego brata na werandzie. Właśnie grał w szachy z synem. Bogacz prawie umarł z zazdrości, ale zaraz uśmiechnął się szeroko, nieszczerze, bo Upatisa go zauważył i zawołał serdecznie. Ach, bracie, jak się dawno nie widzieliśmy. Co cię do nas sprowadza? Pewnie jesteś strudzony po takiej podróży. Chodź, usiądź. Kuweni, zawołał do żony, patrz, jakiego mamy wspaniałego gościa. Przynieś no świeżych owoców i soku. I daj napić się i zjeść też koniecznie jego służbie. Po chwili na werandzie pojawiła się Kuweni w towarzystwie córki, wnosząc poczęstunek. To mój syn Sinabachu, a to córeczka Disala. Dzieci grzecznie się skłoniły, a Mutisawa znów się wyszczerzył w uśmiechu. Ty, bracie, pewnie też masz dzieci? Zapytał Upatisa. Nie, jakoś się nie zdecydowaliśmy z małżonką, odpowiedział szorstko bogacz. Ciągle myślał, jakby tu dowiedzieć się tego, po co tu się w ogóle fatygował. Ale nie chciał wyjść na wścibskiego. Pogawędził więc jeszcze trochę, udając, że ciekawi go życie brata, aż w końcu nie wytrzymał. Masz taki wspaniały dom i chyba niczego ci nie brakuje, jak widzę, a do tego doszły mnie słuchy, że całą wieś obdarowałeś. Skąd ta zmiana? Jak stąd odchodziłem, mieszkałeś w chacie ze słomy, z dachem z palmowych liści i ledwo zarabiałeś na garstkę ryżu, a teraz proszę, proszę, takie panisko jesteś. Upatisa nigdy nie kłamał, nie chciał niczego przed bratem ukrywać. Opowiedział mu wszystko tak, jak było. Mutasiwa najszybciej jak mógł wrócił w swojej lektyce do domu. Na szczęście jego słudzy teraz mieli łatwiejszą drogę, prowadzącą w dół do wybrzeża. Kiedy znalazł się u siebie, natychmiast zaczął szukać w swoim ogrodzie jakiegoś ptasiego gniazda. Znalazł w końcu podlotki kraski i zabrał jednego z nich do domu, nie zważając na rozpaczliwe piski ptaszka. Włożył go do klatki i codziennie karmił najlepszymi przysmakami. Sam zbierał dla niego tłuste gąsienice. W końcu, kiedy kraska podrosła, wypuścił ją. A zaczynała się właśnie pora sucha i ptaki szykowały się do swojej podróży. Ptaszek, którego więził Mutasiwa, był tak utuczony, że ledwo latał. Kiedy wyruszył za swoją rodziną do króla ptaków, ciągle zostawał w tyle. W końcu stanął przed tronem władcy. Vijaya nie mógł się nadziwić jego pękatemu brzuszkowi.
1: Powiedz mi, kto cię tak utuczył? No i ledwo latasz, jak to możliwe?
0: Wtedy kraska opowiedziała swoją smutną historię.
2: To bogacz Mutasiwa z

0: Łapał mnie i zabrał od rodzeństwa, a potem zamknął w klatce i nie pozwalał latać i wpychał na siłę jedzenie. Kiedy mnie wypuścił, moje skrzydła były za słabe, bo nie ćwiczyłem przez ten cały czas i nie mogły mnie unieść.
1: Król ptaków wysłuchał słów ptaszka, a po chwili namysłu powiedział: oto pestka dyni. Dasz ją temu mężczyźnie, który tak cię strasznie skrzywdził. Z pozdrowieniami ode mnie. No i kiedy nadeszły znowu monsuny, wraz z nimi pojawiła się kraska. Bogacz akurat siedział na werandzie, kiedy usłyszał ćwierkanie. Niecierpliwie wyciągnął rękę, spodziewając się oczekiwanego daru króla ptaków. Chwycił nasiono i zaczął szukać miejsca, w którym je posadzić. Bał się, aby złodzieje nie ukradli magicznych dyń, gdy dojrzeją. Postanowił więc zasiać ziarno w pobliżu samego domu, aby zawsze mieć roślinę na oku. W dzień i w nocy Mutesiwa strzegł swojego skarbu. Magiczne nasiono szybko wykiełkowało, a niebawem pędy dyni pokryły cały dom bogacza. Zamiast 3 dyń urosło 5. Bogacz chodził szczęśliwy i dumny, a dynie każdego dnia stawały się coraz większe. I wkrótce stały się tak ogromne, że pod ich ciężarem zaczął trzeszczeć cały dwór. Mutesiwa musiał przeprowadzić się z żoną do składu, w którym trzymał zboże. Dynie można było kroić już dawno, ale on uważał, że im większe będą, tym więcej skarbów pomieszczą. W końcu dynie zrobiły się tak wielkie, że połamały dach domu, przebiły się przez sufit i wpadły do komnat. Wtedy postanowił nareszcie dowiedzieć się, co też król ptaków schował dla niego w czarodziejskich owocach. Wszystko chciał zrobić sam. Służbę odprawił do domu, bo jeszcze chcieliby czegoś dla siebie. Zaczął wyciągać dynie z domu, ale okazało się, że nie chcą przejść przez drzwi. Musiał zburzyć ścianę, żeby wytoczyć je na podwórko. Strasznie się spocił. Wprawdzie teraz został bez domu, ale się tym nie przejmował. Przecież będzie miał nowy i na pewno lepszy. Kiedy dynie znalazły się w końcu na dziedzińcu, zaczął kroić pierwszą. Dynia była tak duża i twarda, że bogacz odpoczywał 3 razy, zanim skończył. Gdy jej połówki rozpadły się w końcu, wyskoczyło z nich 10 tancerzy. Natychmiast zaczęli śpiewać i tańczyć. Mutesiwie i jego żonie spodobało się to. Przyszli radować się naszym szczęściem, powiedział do żony. Ale po pewnej chwili zaczął się niecierpliwić. W końcu krzyknął: dosyć! Starszy tancerz nie był tym obrażony. Skłonił się grzecznie i powiedział: bawiłeś oczy naszymi występami i zachwycałeś uszy naszym śpiewem. Zapłać nam 10 000 sztuk srebra, a znikniemy. Trzęsąc się z wściekłości, bogacz dał im worek pieniędzy. I tancerze znikli. Mutesiwa zaczął kroić drugą dynię. Miał nadzieję, że z drugiej dyni wyskoczą stolarze i zbudują mu w końcu nowy dom. Ale oto wyszło z niej 10 mnichów buddyjskich z ogolonymi głowami i zaraz zaczęli wyśpiewywać modły, a potem wyciągnęli ręce po jałmużnę. I chociaż Mutesiwa był bardzo skąpy, musiał dać mnichom 1000 sztuk srebra, żeby odeszli. Nie bądźmy smutni, żono. Już w trzeciej dyni na pewno znajdziemy srebro i złoto. Pocieszał się. Ale kiedy rozpiłował ją, wyskoczyło z niej 5 śpiewaczek. Każda śpiewaczka miała własną piosenkę i śpiewały po kolei. Kiedy skończyły śpiewać, zażądały od bogacza, aby oddał im za ich staranie całe zboże, jeśli nie ma pieniędzy. Nic wam nie dam, krzyknął Mutesiwa. Wszystkie pieniądze to ja już rozdałem. A teraz jeszcze chcecie mnie zostawić bez zboża? Wyjść, wyjść! Ale śpiewaczki nie drgnęły. No i w końcu oddał im zboże, żeby się ich pozbyć. Zrozpaczony zabrał się za 4. dynię. A tu czekała go miła niespodzianka. Oto pojawił się istny korowód służących, świetnie odzianych, a każdy niósł półmisek lub tacę z jakąś wykwintną potrawą. Uradowany bogacz zasiadł z radością do posiłku, bo zgłodniał po tej całej ciężkiej pracy. No i tak z żoną Biesia

0: Dowali, aż do wieczora, zapominając o zburzonym domu i opustoszałym spichlerzu i skrzyniach na pieniądze. Aż zjedli wszystko, co do ostatniej okruszyny. Wtedy jeden ze służących przystąpił do niego i powiedział: za królewską ucztę należą się 4 worki złotych monet.
1: Ale ja już oddałem wszystko, co do grosza,
0: jęknął mu Tasiwa. W takim razie musisz oddać nam swoje krowy, świnie, kury, kaczki i cały ten inwentarz, jaki został. Inaczej będziesz wtrącony do lochu. Przestraszony bogacz tylko skinął głową na znak zgody, a potem patrzył osłupiały, jak słudzy z dyni zwinnie ładowali resztę jego dobytku na wozy i dalej w drogę. Drżąc ze złości, zaczął rozcinać 5. dynię, ostatnią jego nadzieję. Słońce już dawno zaszło za góry, nadeszła noc, a bogacz nadal piłował i piłował, aż w końcu dynia pękła. I co to? Buchnęły z niej gwałtowne płomienie, które zamieniły w sekundę niemal całą posiadłość w kopiec popiołu. Tak oto okrutny bogacz stał się biedakiem. Na szczęście miał dobrego brata, który pomógł mu w potrzebie i nie pozwolił cierpieć głodu.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

powiem, stwierdził Szpak. Wiem, dlaczego jego brak. Dziś wycofał się z zawodu, jak planował to za młodu. Bzdura! Mówi, nie miał łóżka. Co ty jesteś, jakaś wróżka? I znasz wszystkie jego plany. Nie przesadzaj mu!

0: dodać 2 równa się
1: 7.
0: 3 razy 3 równa się.

znam. Już mówię ci. Oto pierwsza z nich. Powiedz siad, a ja siadam. Powiedz waruj, ja już leżę. Mówisz poproś, proszę ładnie. Daj mi łapkę, a ja daję. W kółko mam.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.

0: paciorki.
1: Ale ich są całe tabuny.
2: Jak się w tym wszystkim połapać?
3: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
4: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
5: Sprawdzić listę.
3: A więc Dolores ma fuk wybitny. Kamilo się zmieni.

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal.

0: czy znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdziesz za mnie?
3: Ej, dzwoń.

0: Tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: Dzień dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Monsieur Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co?
2: No nic, bądź w dobrej myśli.
0: Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
2: Nudę na pudę.
3: Widzicie chyba, jaka ona dziwna
4: i roztargniona każdy.

0: A, nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co skrywa jeszcze ta panica?
3: Coś może z głową jest

0: Widzisz ją, Lefou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
2: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne...
1: Żadne sekło?
0: Się mi to nie popisuj.
3: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli dam życzenie.

leżała tu, widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, to mrzonki są, lecz dzisiaj oczy na mój widok zaszły mgłą.

0: Popatrzcie no.
1: Nie wierzę w to.
2: No nie ma co.
3: To prawda, bo że sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
0: Przeciwna sprawa, bo anu.
4: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
2: Tak może być. Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
5: Ale co, mamo?
6: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
5: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
7: Powiem ci, jak będziesz starszy.
8: Już jestem, o 3 sekundy.
7: Bryczku, och, ty urwi się ty.
9: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
10: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj.

miastu racz spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk, my świeczni.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym, co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość! Zbawi nas

dzieciom zabawa!

wierzysz albo wątpić chcesz, lecz pszczoły je poznają. Muminki bowiem są i raz z pszczołami rozmawiają, z kwiatami i drzewami, z gwiazdami, z wiatrem też. A nieraz się z tych rozmów rozbawią aż do łez. Z rybami milcząc mówią, z ptakami zaś śpiewają. Do pszczół i os znów syczą, biegają, gdy to zając. Do żyraw się wspinają, po pniach ich długich szyj. Do dzików się

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
3: Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli...
7: Drzwi pracowni otwieramy...
8: Do tajemnic zapraszamy.
7: Ale do jakiej pracowni?
8: Do naszej wspólnej, czyli...
7: Już rozumiem. Wrota do współpracowni.
8: Takiej, w której wszystko razem.
7: Zgadnij, co wymyślą dziś?
8: Adaś Smok
7: i Michaś Miś.
8: Przy zabawkach ich znajdziemy?
7: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
8: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
7: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.
8: Zapozują przed obrazem.
7: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
8: Kiedyś będę ogniem chuchać.
7: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
8: Michaś będzie podróżnikiem.
7: Ale tylko razem z tobą.
8: Obudzimy echo krzykiem.
7: Aha, by lawinę mieć nad głową.
8: Wszystko razem, czyli wspólnie.
7: My się dzisiaj postaramy...
8: Coś konkretnie, czy ogólnie?
7: Razem program.

0: idziemy do parku, Michasiu?
1: Ale ja nie chcę dokarmić kaczek ciasteczkami.
0: A ja z kolei chcę udowodnić, że jestem przyjacielem naszych parkowych kaczek. O.
1: Bo wczoraj ta pani to zwróciła ci uwagę, że ganiasz za kaczkami, tak?
0: Ja ich nie ganiałem. Ja tylko bawiłem się z nimi w ganianego. O.
1: Mhm. I kaczki w parku chciały się z tobą bawić?
0: No tak. Świetnie przede mną uciekały. A jak którąś miałem złapać, to wskakiwała do wody.
1: Mhm. A gdzie miała wskakiwać, co?
0: No niektóre ptaki uciekają na drzewa.
1: No weź, Adaś, widziałeś kiedyś kaczki siedzące na gałęzi?
0: No, chyba nie. No i potem przyszła ta pani.
1: Ta, co zwróciła ci uwagę, że nie wolno niepokoić zwierząt?
0: Nie było to miłe, gdy krzyknęła: zostaw kaczki w spokoju! Aż się sam wystraszyłem tego krzyku.
1: No widzisz? Ty wystraszyłeś kaczki, a pani wystraszyła ciebie.
0: Bo nie wiedziała, że się z kaczkami bawię, a nie straszę. Ale ja jej pokażę.
1: Aha, a co jej chcesz pokazać?
0: Chcę jej pokazać, kto jest prawdziwym przyjacielem kaczek.
1: Aha, że to ty jesteś.
0: Mhm. Dziś z kaczkami nie będę się bawił w ganianego, tylko będę je częstował smakołykami.
1: Nie podoba mi się ten pomysł, wiesz? Nie podoba się.
0: Ale dlaczego, Michasiu?
1: Bo to są ciasteczka od dziadka Ignacego dla nas, a nie dla kaczek.
0: Chcę się z nimi podzielić czymś wyjątkowym, a wypieki twojego dziadka Ignacego są zawsze wyjątkowe.
1: Ale zjedzą je kaczki, a nie ja czy ty.
0: Bo zjedzą coś smaczniejszego niż bułka, którą przynosi dla nich ta krzycząca pani.
1: A jeżeli kaczki wolą bułkę od ciastek?
0: Bułkę od ciastek?
1: No, tak.
0: No. O tym nie pomyślałem.
1: Właśnie.
0: I jak wolą, to nie udowodnię tej pani, że jestem od niej lepszym przyjacielem kaczek.
1: A widzisz, to może spróbujmy, czy te ciasteczka są takie doskonałe, co?
0: No, świetny pomysł, Michasiu. To wiesz co, ja skoczę po mleko, będą te ciasteczka jeszcze doskonałe.

0: Malsze.
1: Ciasteczek, ciasteczek, zjadłbym sobie sześć. Potem zjadłbym siódme i jeszcze mógłbym jeść. Tak jedno po drugim wkładałbym do buzi. Ciasteczek zjadłbym cały tuzin.
2: Ach, nie chwal, że jesteś taki such. Po tylu ciasteczkach rozbolałby cię brzuch. Zbrzydłyby ci te ciasteczka, pójść byś musiał do łóżeczka. Olej rycynowy poszedłby w ruch.

0: Ale wyśmienite te ciasteczka twojego dziadka Ignacego. No, no.
1: A twój pomysł, żeby wypróbować ich z mlekiem, to znakomity. No,
0: to co? Jeszcze po jednym spróbowaniu, Michasiu?
1: Czekaj, za szybki jesteś dla mnie.
0: Tak? A co to znaczy?
1: No, bo to ja chciałem powiedzieć.
0: Ale co chciałeś powiedzieć?
1: Jak to co? Jeszcze po jednym spróbowaniu, Adasiu?
0: Aha, to zróbmy tak. Zjedz ciasteczko.
1: A ty?
0: Ja już swoje zjadłem, gdy zadałem pytanie. To co, po jeszcze jednym spróbowaniu, Michasiu? No a ty wtedy nie zdążyłeś, bo powiedziałeś, że jestem dla ciebie za szybki i nie zjadłeś ciasteczka.
1: Aha, nie zdążyłem.
0: Nie patrz na mnie, tylko zjedz ciastko i popij mlekiem.
1: Już, zjadłem i popiłem. I co teraz?
0: I teraz to ty zadaj to pytanie.
1: Ale jakie pytanie?
0: No wiesz, to co, po jeszcze jednym?
1: Dobra, rozumiem. To co, jeszcze po jednym spróbowaniu, Adasiu?
0: Chętnie, super, bardzo dobrze. I teraz razem możemy spróbować.
1: Czekaj, ale razem i ten jeszcze jeden raz?
0: Dokładnie tak, na 3, 4.
1: Ale to dobre. To co, pytamy się dalej?
0: Czy mówisz o ciasteczkach?
1: Są przepyszne.
0: No a kaczki z parku?
1: Myślę, że te ciasteczka nie będą im smakować.
0: Ale skąd to możesz wiedzieć?
1: Bo kaczki nie piją mleka.
0: Nie piją mleka? Naprawdę?
1: Nie piją.
0: To co piją? Bo przecież jak jedzą takie bułki na przykład, to muszą czymś popijać.
1: Leszek mi kiedyś mówił, że kaczki pochłaniają wodę z rzęsą wodną.
0: Ble, pić wodę z włosami? To nieapetyczne, to jest ble. Dobrze, że im tych pysznych ciasteczek nie zanieśliśmy. W ogóle by nie doceniły ich smaku.
1: Słyszałeś?
0: Co?
1: Ktoś jest pod nami na korytarzu.
0: Tak? To Michasiu, podaj mi wiadro od pani sprzątaczki z wymalowaną wielką literą P.
1: Dobra, czyli nasz podsłuchiwacz.
0: No właśnie.
1: Dobra, stawiam cichutko.

0: Jak ona ma na imię?
1: Jola. Przyszła w zeszłym tygodniu do naszego radia na staż.
0: A dlaczego to ty się nią opiekujesz?
1: Bo dyrektor mnie o to poprosił.
0: Poważnie? Mało masz zajęć?
1: Nie o to chodzi. Chciałbym jej jakoś pomóc, przybliżyć pracę w radiu, pewne rzeczy wytłumaczyć, ale...
0: Ale co?
1: Sam nie wiem, czy ona w ogóle jest zainteresowana pracą w radiu.
0: No wiesz, to dosyć specyficzne radio. To radio dla dzieci.
1: Radio to radio. Musi być rzetelne, uczciwe, wiarygodne, no nie zapominając o tym, że ma być z pomysłem, ma być interesujące i na temat. O.
0: No proszę, proszę.
1: Co?
0: W kilku słowach pan Wojtek określił definicję radia.
1: Już nie przesadzę. A ty co? W takie radio, jakie przedstawiłem, nie wierzysz?
0: Wierzę, oczywiście, że wierzę. No dobrze, to co z tą stażystką, Jolą?
1: Co? A to... Że ciężko mi się z nią dogadać.
0: O.
1: Wiesz, mam wrażenie, że to ja bardziej chcę nauczyć jej pracy w radiu, niż ona sama tego chce.
0: Czyli nie wykazuje zainteresowania pracą?
1: To, co ci powiedziałem wcześniej. Ty do niej coś mówisz, a twoje słowa spływają po niej jak po kaczce.
0: Może mało zdolna?
1: Nie powiedziałbym. Po prostu radio chyba na niej nie robi wrażenia.
0: Czyli wolimy przeglądać strony w internecie.
1: Jola woli, a ty skąd to wiesz?
0: Teraz wszyscy młodzi tak robią.
1: No ale większość...

0: właściwym czasie, a nie wtedy, kiedy mają się czegoś nauczyć. No, ja tego nie rozumiem.
1: Słyszałeś?
2: To chyba nad nami.
1: Z pewnej tajnej bazy współpracowników.
2: Myślisz, że już działają?
1: Jak tylko chłopaki coś usłyszą, to zaraz to wiadro od sprzątaczki idzie w ruch.
2: No to my też wykonamy ruch do mojego studia.
1: A dlaczego do twojego?
2: Żebyś pomógł mi wybrać piosenki do playlisty. Zapraszam.
1: Dobrze.

0: Słyszałeś, Michasiu?
1: Słyszałem, Adasiu. Kto by pomyślał, że oni o kaczkach dzisiaj porozmawiają?
0: No właśnie, no właśnie. Może dlatego, że to oni nas podsłuchiwali, gdy to myśmy o kaczkach rozmawiali.
1: Nie sądzę. Myśmy rozmawiali o kaczkach w parku, a oni to o jakichś tam stażystkach.
0: Tylko nie wiedziałem, że są kaczki stażystki.
1: Trochę to dziwne.
0: I w dodatku ta kaczka to ma na imię Jola.
1: To jest bardzo nie kacze imię.
0: O, znalazł się znawca kaczych imion.
1: No imion to może nie, ale znam nazwy niektórych kaczek.
0: Akurat, tak. Kaczki to kaczki.
1: Czyżby? A te, które niedawno pojawiły się w parku obok naszego radia? No.
0: Które?
1: Mandarynki.
0: Mandarynki? A które to?
1: No pokazywałem ci, mają takie białe brzuszki, a reszta taka bardzo kolorowa. A najśmieszniejsze jest to, że ich pióra na głowie to tak jakby zaczesane do tyłu były.
0: Znam te ptaszki. To naprawdę są kaczki?
1: No pewnie. Możesz zapytać Wojtka albo Leszka.
0: No dobrze, wierzę ci. A te, które od zawsze są w parku, to jak się nazywają?
1: To oczywiście znam. To kaczki krzyżówki.
0: Krzyżówki to te kolorowe, a te szare?
1: To też krzyżówki.
0: Jak to?
1: No tak to. Te szare to kaczki panie, a te kolorowe to kaczki krzyżówki panowie.

0: kaczorek z krzyżówki.
1: Ty, Michasiu, jesteś tego pewny?
0: Oczywiście. Dziadek Ignacy jest moim dziadkiem, a kto jak kto, ale on zna się doskonale na ptakach i zwierzętach.
1: No tak, tu się muszę z tobą zgodzić. Czyli mamy tak, kaczki krzyżówki,
0: aha,
1: kaczki mandarynki,
0: aha,
1: kaczki stażystki.
0: Stażystki?
1: No przecież tak.
0: A tak, ta, ta Jola.
1: Znasz jeszcze jakieś inne kaczki?
0: No są jeszcze pekińskie. Tylko nie wiem, jakie mają pióra.
1: Ale spływa po nich?
0: Słucham? Ale co ma spływać?
1: No co ty, Michasiu, nie słuchałeś rozmowy przez podsłuchiwacz? Wojtek wyraźnie powiedział Leszkowi, że po tej Joli spływa jak po kaczce.
0: A, no... ale co?
1: No właśnie, dobre pytanie.
0: To może zapytajmy asystentki detektywa Maurycego Śladka, tej kaczki siłaczki.
1: Nie, nie, dziś niczego się nie dowiemy, bo detektyw wyjechał i nie miałby kto tłumaczyć z kaczego na polski.
0: A, no to co robimy?
1: Na razie myślimy.
0: Ale o czym myślimy?
1: O tym, co takiego może spływać po kaczce.
0: To sporo do myślenia jest.
1: A od czego najpierw zaczniemy myśleć? 3, 4.
0: Nie napinaj się tak!
1: Poczekaj.
0: Łażaj! Nie, trochę mniej się napnij.
1: Chyba na coś wpadłem.
0: Nie, oczy ci wyszły.
1: Chyba tobie.
0: Też myślę i oczy... Nic nie widzę, ale myślę.

Po pierwsze w sprawie, co świtem błyszcze w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kopać w prosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak?

0: No widzisz, opłacało się solidnie pomyśleć.
1: Ja nie lubię tak myśleć, bo mnie potem oczy bolą.
0: Bo myśleć trzeba intensywnie.
1: Nie, a co to znaczy?
0: No, tak trzeba myśleć, żeby oczy nie bolały. Mnie nie bolą ani trochę.
1: Mhm. Czyli według ciebie, Adasiu, to są wszystkie znane kaczki, które mamy w bazie?
0: Tak. Pobiegliśmy do swoich pokojów i stamtąd przynieśliśmy ja filmy z kaczkami w roli głównej, a ty książkę z wierszami pana Brzechwy.
1: Tak, przyniosłem.
0: I nie wiem, Michasiu, czy to wszystkie znane kaczki, no, ale te akurat znam.
1: Adasiu?
0: Tak?
1: A czy możesz mi przypomnieć, po co to wszystko nosimy do naszej bazy?
0: Michasiu, bo ty masz czasami taką krótką pamięć jak ja, nie rozumiem tego.
1: To ty masz też krótką pamięć?
0: No tak mówi Wojtek. Już ci tłumaczę.
1: No, no.
0: Po to są te filmy i ta książka,
1: aha,
0: bo one są o kaczkach.
1: O słynnych kaczkach.
0: No właśnie. A zresztą nieważne, czy słynnych, czy niesłynnych, ale być może będziemy mogli sprawdzić dzięki tym filmom i tej książce, które przynieśliśmy do bazy, czy coś po kaczkach spływa i w ogóle co to jest.
1: No dobrze, to od czego zaczynamy?
0: O, wiem, od filmu o chyba najsłynniejszym kaczorze świata. O, proszę bardzo.
1: To był kaczur Donald. Bardzo go lubię. Możesz puścić dalej?
0: Nie, bo musimy sprawdzić innego kaczora.
1: Ale po co?
0: Widziałeś, żeby po kaczorze Donaldzie coś spływało?
1: No, no tak, masz rację. Też nic niezwykłego nie zauważyłem.
0: No właśnie, to teraz zobaczymy, czy coś spływa po kaczorze Daffym.
1: Czekaj, mówisz o tym kaczorze, co jest tam przyjacielem królika Bugsa i tego prosiaczka Porkiego?
0: Dokładnie o tym samym.
1: O! O, jest... Też Daffiemu nic nie spływa.
0: No, dokładnie, widziałem to. I Donaldowi nie spływa i...
1: Nie, i Daffiemu też nie.
0: Też nie spływa.
1: Nic, tylko tak... No, ale nic nie spływało.
0: Nic nie spływało. To została nam jeszcze kaczka pana i Jana Brzechwy.
1: To pan Brzechwa miał jakąś kaczkę?
0: Nie wiem, czy miał, ale napisał o niej wiersz.
1: A, no tak, ten o kaczce dziwaczce. O! Właśnie jestem na odpowiedniej stronie. Nad rzeczką, opodal krzaczka, mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki.
0: Mhm. O, jest nawet rysunek kaczki dziwaczki.
1: Czy mógłbyś mi nie przerywać?
0: A co? Chcesz czytać dalej?
1: No pewnie, lubię ten wiersz.
0: No ale zobacz, Michasiu, z kaczki dziwaczki też nic nie spływa.
1: No to co teraz zrobimy?
0: Pomyślmy. Wiem, chodźmy do dziadka Ignacego.
1: Do dziadka?
0: Tak, może on pomoże w rozwiązaniu tego problemu.
1: Co takiego może spływać po kaczce?
0: Nad rzeczką albo stawem.
1: Po kaczce stażystce.
0: Może jeszcze coś poczytamy?
1: A, lubię wiersze, nie tylko pana Brzechwy.
0: Ja jeszcze lubię jak para robi buch. Prawie jak ja kiedyś.
1: Bo ty będziesz dziad kiedyś, tak?
0: Tak.
1: Jak ten parowóz, tak? Stoi na stacji.
0: Koła w ruch też. A ty lubisz ten wierszyk?
1: Bardzo lubię. I koła w ruch.
0: On się nazywa parowóz, czy...
1: Lokomotywa.

0: Lokomotywa.
1: I tak.
0: Tak, tak. To chodźmy do dziadka. Albo pojedźmy tym, tą lokomotywą.
1: Dobra, proszę wsiadać i zamykać. Fiu, fiu. Bo nie umiem tak gwizdać.

0: Myślisz, że dziadek Ignacy będzie wiedział, co spływa po kaczce?
1: Nawet jakby nie wiedział, to mam pewien plan.
0: Masz plan?
1: Tak. O. Chyba już wiem, co spływa po kaczce.
0: Ciekawe co?
1: Pomyśl, Michasiu.

0: myślę.
1: A co po tobie spływa, jak się kąpiesz?
0: No najczęściej woda z pianą.
1: No właśnie.
0: Co?
1: A kaczki lubią się kąpać, tak jak ty czy ja, prawda? I pewnie taka sama piana jak po nas, to spływa i z kaczek.
0: Chyba masz rację, no bo co innego może z kaczki spływać. Ale mi zaimponowałeś, Adasiu.
1: Dziękuję, Michasiu.
0: Mówię ci.
1: Ale będziemy musieli solidnie współpracować, bo bez twojej pomocy nie dam rady.
0: Ja to zawsze z tobą chętnie współpracuję. Ale co będziemy robić?
1: Eksperyment.
0: Słucham?
1: Będziemy sprawdzać, z których kaczek woda z płynem do kąpieli spływa, a z których nie.
0: To myślisz, że z niektórych kaczek nie spływa?
1: Michasiu, już nie pamiętasz filmu o kaczorze Donaldzie czy kaczorze Dafim?
0: A, no tak, masz rację. Ale ty masz głowę. Czyli są kaczki, po których spływa, tak?
1: Tak.
0: I takie, po których nie spływa.
1: Tak jest. Widocznie po kaczce stażystce Joli spływa, a po kaczce dziwaczce nie spływa.
0: A my będziemy sprawdzać nasze kaczki z parku?
1: To będzie nasza część tego ważnego zadania. To co, przystępujemy do akcji?
0: Oczywiście, tylko w jaki sposób?
1: Plan mam taki. Najpierw idziemy do dziadka Ignacego po balię, którą trzyma w komórce.
0: A po co nam ta balia?
1: No jak to po co, bo balia jest przenośna.
0: No tak.
1: A wanna czy prysznic nie.
0: Aha. No to co, bo nadal nic nie rozumiem.
1: Michasiu, do balii nalejemy wody z płynem do kąpieli.
0: Sporo tego będzie.
1: Tak jest. I przeniesiemy ją nad staw do parku.
0: Przeniesiemy balię do parku? Nad staw?
1: Tak jest. I będziemy w niej po kolei kąpać kaczki.
0: I myślisz, że damy radę?
1: Michasiu, współpracując we dwóch, z pewnością. To jest najprostszy sposób, żeby przekonać się, po której parkowej kaczce spływa, a po której nie spływa.
0: No nie wiem. Myślisz, że kaczki się na nas nie pogniewają?
1: No coś ty. Jeszcze będą dumne, że biorą udział w eksperymencie naukowym.
0: Będą dumne? No to co? To ścigamy się, kto pierwszy do chatki dziadka Ignacego?
1: Tak, chętnie, ale wystartuję po tobie, żebyśmy mieli równe szanse.
0: Dziękuję, współpracowniku Adasiu.
1: Nie ma za co, współpracowniku Michasiu.
0: Uwaga, 4, 3, 2, 1.
1: Szybciej, Michasiu, szybciej. Biegnę za tobą.
0: Dos.

0: Proszę.
1: O, dobrze, że was widzę razem. Niech każdy zabiera swojego dzwońca.
2: A, ale co się stało, panie Ignacy?
1: Co się stało? Co się stało? Niech sami powiedzą. Ja nie mam w tej chwili czasu. Muszę sprawdzić, czy nie narozrabiali za bardzo. Ale co znowu wpadło im do głowy? Chcieli wykąpać kaczki.
2: Jak to wykąpać kaczki?
1: Tak, w wodzie, z dodanym płynem do kąpieli.
2: No przecież pióra kaczek straciłyby wtedy zaporę hydrofobową.
0: A cóż to takiego?
1: Woda by im po piórach nie spływała, no.
2: No nie działałby naturalny smar, który wytwarza kacze ciało. Smar, który chroni kaczki przed zimną wodą.
1: Dzięki niemu pióra, a tym samym kacze ciało jest niedostępne dla wilgoci.
2: Dokładnie, i pióra nie nasiąkają wodą. Wystarczy, że kaczka wyjdzie z wody na ląd.
1: Otrząśnie się z wody i jest absolutnie sucha.
0: I to dzięki tej zaporze woda spływa po kaczkach?
1: Aha, nie inaczej, ale już nie chcę tracić czasu, idę.
2: Który z was wpadł na ten pomysł?
3: To Adaś, ale ja też chciałem sprawdzić, co spływa po kaczce.
4: No sami powiedzieliście, że po kaczce starzystce spływa jak po kaczce.
3: Aha.
2: Po kaczce starzystce?
3: Tak.
2: No nie, znowu wszystko pomyliliście, no.
3: Ale jak to?
2: Bo starzystka to nie kaczka, tylko Jola, to znaczy dziewczyna, która chce się u nas w radiu zatrudnić.
0: A nowo przyjmowane do radia osoby odbywają przedwstępną pracę nazywaną stażem. Starzystka, bo jest na stażu. Jasne?
4: I to ty, Wojtku, tej Joli w tym pomagasz?
3: Uczysz ją, prawda? A to wszystko po niej spływa?
0: Ależ chłopaki, tak się tylko mówi. Gdy to, co próbujesz komuś przekazać, nauczyć go czegoś, nie robi na nim żadnego wrażenia.
2: No właśnie, spodziewałem się, że Jola będzie bardziej przejmowała się tym, co do niej mówię. Że będzie bardziej zainteresowana nauką.
3: Aha.
4: To może my ją trochę pouczymy?
3: Właśnie.
4: O, mam pomysł. Niech zrobi wywiad o nas.
3: I o naszej współpracowni.
4: No, chętnie pomożemy.
3: To chyba bardzo dobry pomysł.
4: Super, najlepszy.
3: I może, kiedy stanie oko w oko...

0: radiowym smokiem.
1: I radiowym misiem. Mhm.
0: Czy to może to...
1: Nasze radio zainteresuje ją bardziej.
0: Aha.
1: Co wy na to?
2: Wiesz co, Wojtku? To całkiem dobry pomysł. Rozmowy ze starszymi panami o ich wyobrażeniu radia mogą być dla Joli trochę nudne.
3: A myślisz, że nasze dwa radiowe urwisy bardziej ją zainteresują?
1: Jak nie sprawdzicie,
0: to się nie dowiecie.
1: Właśnie.

0: Zakupię ją dla żony bez wahania.
1: Najważniejsza jest współpraca.
2: Dlatego mamy naszą współpracownię.
3: Bo my doskonale współpracujemy.
2: Dzisiaj nauczyliśmy się bardzo dużo.
3: Już wiemy, że lepiej kaczek nie kąpać.
2: Bo się dziadek Ignacy zdenerwuje.
3: To niesamowite, że kaczki wytwarzają smar.
2: Ale po nas, Adasiu, ani po kimś innym, nic nie spływa jak po kaczce.
3: No może gdybyśmy byli kaczorami.
2: A to wtedy dowiedzielibyśmy się więcej.
3: Ale na razie za zimna woda, żeby się z nimi taplać.
2: Aż mi się zimno robi na samą myśl o tym.
3: No bo to się po prostu nie opłaca teraz.
2: Ale jest wiele innych bardzo ważnych rzeczy.
3: Podpowiecie jakich? Będziecie z nami współpracować?
2: My obiecujemy, że zawsze będziemy razem z wami.
3: No, jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Michasiu.
2: A ty, Adasiu, jesteś świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
3: Ale to trudne słowa do wypowiedzenia, nie?
2: Pewnie.
3: Co?
2: A co ja chciałem powiedzieć?
3: Znowu nie zapamiętałeś?
2: To w następnym programie zapamiętam. Przekonasz się.
3: Ale zapamiętałeś, co będziemy jeść?
2: Nie wszystko.
3: Ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
2: Bo nam się nie całkiem udało.
3: A może potraficie coś innego?
2: Bo zawsze ze sobą i z wami to my dzielnie współpracujemy.
3: Możecie do nas napisać.
2: I powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
3: O czym chcielibyście usłyszeć we współpracowni?
2: Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć?
3: I jak wam się podoba nasz program?
2: Czy lubicie czytać, czy tańczyć?
3: Czekamy na wasze listy komputerowe.
2: Czyli wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
3: Ale łatwy adres do zapamiętania. dzieci@polskieradio.pl.
2: Zapraszamy was na spotkania z misiem Michasiem.
3: I smokiem Adasiem.
2: O godzinie 18:00. Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca. Gdy się robi coś z niczego,
3: zło na dobro się odwraca
2: i radości wiele z tego.
3: Czyli wspólne coś robienie.
2: Pomaganie przy kłopotach.
3: Bardzo ważne jest myślenie.
2: Kiedy są wiosenne błota,
3: można skakać jak zajączek.
2: Współpracownie rozkręcimy.
3: Ale się audycja kończy.
2: Czyli się nie pobawimy?
3: To już koniec opowieści.

0: treści?
1: No, w księdze bajek różnych treści mamy jeszcze wiele innych.
0: Mądrych, pięknych.
1: Smutnych.
0: Dziwnych.
1: O fasoli i księżniczkach.
0: Samochodach i spódniczkach.
1: O kosmosie i rycerzach. I o najdziwniejszych zwierzach.
0: Chcesz pyszności zjeść człowieczku?
1: Czy położyć się w łóżeczku?
0: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
1: Czas na drzemkę czy zabawę?
0: Spójrz, jak głośno szumią drzewa.
1: Kto się pierwszy spać położy?
0: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
1: To kto pierwszy zęby zdąży?
0: Machaj łapką do głośników.
1: Do słuchaczy ukochanych.
0: Naszych super basałyków.
1: Wkrótce znowu się spotkamy. Pa, pa!
2: To była powtórka programu.

0: to promocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
0: Autopromocja.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli...
3: Drzwi pracowni otwieramy...
2: Do tajemnic zapraszamy.
3: Ale do jakiej pracowni?
2: Do naszej wspólnej, czyli...
3: Już rozumiem. Wrota do współpracowni.
2: Takiej, w której wszystko razem.
3: Zgadnij, co wymyślą dziś?
2: Adaś Smok
3: i Michaś Miś.
2: Przy zabawkach ich znajdziemy?
3: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
2: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
3: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.
2: Zapozują przed obrazem.
3: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
2: Kiedyś będę ogniem chuchać.
3: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
2: Michaś będzie podróżnikiem.
3: Ale tylko razem z tobą.
2: Obudzimy echo krzykiem.
3: Aha, by lawinę mieć nad głową.
2: Wszystko razem, czyli wspólnie.
3: My się dzisiaj postaramy...
2: Coś konkretnie, czy ogólnie?
3: Razem program.

0: Znowu Martyna zwróciła mi uwagę, no.
1: Na co?
0: Dlaczego ona nie może zrozumieć, że tylko podsłuchując Wojtka można się dowiedzieć, jakie ma problemy i jak mu można pomóc?
1: Ale Martyna zawsze mówiła, że podsłuchiwanie rozmów innych ludzi to nie jest fajna sprawa.
0: Ale Wojtek i Leszek to nie są inni ludzie, tylko nasi najbliżsi.
1: No tak, to prawda.
0: I po to założyliśmy współpracownię, żeby ich chronić.
1: Aha, słucham? Chronić przed czym?
0: Przed wieloma rzeczami, przed którymi już ich chroniliśmy i prawie ochroniliśmy.
1: Wiesz co, to pozwól, że ja nie będę wymieniał wszystkich naszych i starych, i nowych przygód.
0: Michasiu, przypominam ci, że i ty, i ja wciąż uczymy się na błędach.
1: Czasami nawet bardzo błędach.
0: Bo nauczyć się pomagać innym, to też nie jest jakiś tam pikuś czy bułka z masłem.
1: Z masłem i z serem. Mniam.
0: Wiesz, nauka tak poważnych rzeczy to wymaga czasu.
1: No chyba tak.
0: I przypominam ci, że my dopiero jesteśmy na początku drogi jako ochroniarze.
1: To my jesteśmy ochroniarzami Wojtka i Leszka?
0: Oczywiście.
1: Ale ze ochroniarzami? Nie wiedziałem.
0: No tak, przecież bez nas Wojtek i Leszek mogą popaść w poważne tarapaty, o.
1: Ale chyba nie zawsze.
0: Czy ty wiesz, co ja wczoraj usłyszałem, choć nie do końca usłyszałem?
1: To usłyszałeś, czy nie usłyszałeś?
0: No, trochę tak i trochę nie, no, bo...
1: To mów.
0: Bo Wojtek mówił raczej sam do siebie i jak mnie zobaczył, to nagle przerwał i zadał mi pytanie, czy nie mam nic innego do roboty, tylko się kręcić wokół niego.
1: No,
0: tak powiedział.
1: To zdenerwował się?
0: No, trochę, ale ja dokładnie słyszałem słowa, które mówił sam do siebie. Wiesz, co powiedział?
1: No.
0: Powiedział, że pada na py.
1: Na py? Ale Wojtek sam do siebie powiedział, że pada na py?
0: Tak powiedział. I się trochę nawet zaczerwienił, gdy mnie zobaczył.
1: Ale co to może być? Że przez ciebie? Że to ty?
0: To chyba jest to coś, co go może męczyć. Bo wiesz, widziałeś.
1: Co takiego?
0: No, że Wojtek ostatnio nie wygląda najlepiej.
1: Ty tak myślisz? Chyba wiem, o co chodzi.
0: Ale jesteś sprytny, Michasiu. Już wiesz, co się stało.
1: Ja myślę, że coś go popycha, a wtedy on pada.
0: Aha, ale on jest dzielny i nie chce upaść, prawda?
1: Tak myślę. Tylko co to?

0: jest? No to, przez co on upada.
1: Właśnie, właśnie. Bez naszego podsłuchiwacza nie dowiemy się tego nigdy.
0: A gdzie on teraz może być?
1: Trochę się o niego martwię.
0: Chyba wiem, gdzie jest. Kiedy wszedłem do naszej bazy na strychu, to Wojtek szedł do mieszkania Leszka.
1: No to pewnie jest u niego. To bierz mi, Hasiu, podsłuchiwacz. Trzeba wkroczyć do akcji, żeby nam całkiem Wojtek nie padł.
0: Już się robi. Lecę!
1: Jak ja to lubię. Juhu!

0: Pikachu krzykaczu,
1: Pikachu krzykaczu,
0: Apacza łubudu,
1: Apacza łubudu,
0: Ukolat

0: Oj, to skradanie mnie wykończy.
1: Co ty możesz wiedzieć o skradaniu? Ty robisz jeden krok skradający i od razu widać, że się podsunąłeś do przodu.
0: Aha, no tak, masz rację.
1: A ja to muszę moimi łapkami tak drobić i drobić, bo łapki mam małe. Po skradaniu się od naszej bazy na strychu pod drzwi mieszkania Leszka to swoich dolnych łapek normalnie nie czuję.
0: Michasiu, no przestań się rozklejać. Współpracownik naszej współpracowni musi być twardy, o.
1: Ajajaj, twardy. Dotknij mnie. Nie znajdziesz na mnie żadnego twardego miejsca. Wszędzie mięciutkie futerko i sadełko.
0: Michasiu, ale ja nie o takiej twardości mówię.
1: Nie?
0: Tylko, że trzeba być niezgiętym.
1: To chyba prostym. Nie, czekaj, już wiem. Nieugiętym.
0: No może. Przede wszystkim nie wolno się poddawać.
1: Aha, a komu mamy się poddawać? Bo jesteśmy sami tutaj na korytarzu.
0: To nie ma nikogo?
1: Nie ma. No, chyba, że mam się tobie poddać.
0: Nie, ależ nie. Masz przestać marudzić i narzekać. Teraz musimy zająć się akcją, o.
1: Aha, słuch. Jaką akcją? Znowu będziesz podsłuchiwał?
0: No tak, bo to wziąłem podsłuchiwacz. Chcę się dowiedzieć w końcu, co to znaczy, że Wojtek pada na py.
1: Czyli nie chcesz posłuchać Martyny, tylko chcesz dalej podsłuchowywać.
0: A wiesz, jak inaczej można pomóc Wojtkowi?
1: A tak, wiem. Normalnie. Pójdę i zapytam Wojtka o to, co to jest to py.
0: Tak? Proszę bardzo, panie Michasiu, droga wolna.
1: Proszę bardzo, zaraz będziesz wiedział, co to jest to py.

0: w olbrzymiej doniczce.
1: Świetna kryjówka.
0: Może i świetna, ale już nie chcę się ukrywać.
1: To dlaczego jesteś schowany?
0: Bo chcę zdobyć informacje.
1: Brawo, Adasiu. I zdobyłeś już jakąś?
0: No przecież to ty poszedłeś się pytać Wojtka o to py.
1: No tak, i zapytałem go, ale on kompletnie nie wiedział, o co mi chodzi. Ale dał nam po batoniku i powiedział, że jeszcze nie skończył... Tak, powiedział, że jeszcze nie skończył rozmowy z Leszkiem.
0: Czyli podsłuchiwacz trzeba będzie jednak użyć.
1: Ale to chyba dopiero jak zjemy batoniki, co?
0: No oczywiście. Jak wiesz, kiedy jestem na akcji, to szybko staję się głodny.
1: Lubię batoniki. Ty wiesz, że ja mam tak samo?
0: Naprawdę?
1: Też się robię głodny. No zawsze.
0: To po batoniku.
1: Po batoniku.

0: Tu słyszysz, o czym mówią?
1: A-a. Słyszę wyłącznie ciszę.
0: Jejku, no jak ty trzymasz to wiaderko do popcornu, którym podsłuchujemy, no?
1: No jak to jak? No przyłożyłem je do drzwi mieszkania Leszka.
0: Przyłożyłeś, ale przyłożyłeś odwrotnie. Teraz nawet gdyby Wojtek z Leszkiem krzyczeli do siebie, to...

0: nic byś nie usłyszał. Aha. A oni by usłyszeli wszystko, o czym my mówimy.
1: A, czyli ucho mam przyłożyć do denka wiaderka?
0: Nie inaczej.
1: A drugą stronę do drzwi?
0: Dokładniej, dokładnie.
1: Adasiu, teraz już wszystko słyszę.
0: To przekazuj informację.
1: Teraz mówi Leszek.
0: A, ale co mówi?
1: Tak, rozumiem cię, Wojtku. O, a teraz znowu mówi Wojtek.
0: Ale co takiego mówi Wojtek?
1: Mówi, że już po przeprowadzce kuzynki do innego mieszkania, w której pomagał, był bardzo zmęczony, potem jeszcze zastępstwo jakieś w strefie rodzica w Polskim Radiu Dzieciom i też musiał się do tego przygotowywać.
0: No i co dalej, co dalej, co dalej?
1: I wtedy czuł, że jest bliski kryzysu, a potem jeszcze awaria kranu w łazience.
0: To prawda, Michasiu, kran nam się wczoraj zepsuł.
1: Co? Nie mów, bo nie słyszę, co mówi Wojtek.
0: Aha, i co mówi?
1: No, mówi, że pada na nos.
0: Na pewno na nos? Przecież wcześniej mówił, że pada na py.
1: Ale do tej pory nie wiemy, co oznacza to py.
0: No tak, no tak. Ale nos to chyba wiemy, jak wygląda, nie?
1: Każdy ma nos. Tak mi się wydaje.
0: Ale po co on ma na ten nos padać? To może być bardzo niemiłe.
1: O, na pewno jest niemiłe, bo jakby nie patrzeć, to on dopiero jest teraz, w trakcie tego padania.
0: Dokładnie. Musimy sprawdzić, czy to boli. Michasiu, padnij na nos.
1: Ale ja całkiem niedawno padałem tu w korytarzu.
0: No tak, pamiętam.
1: I to był twój pomysł. Potem musiałem się długo po tym rozmasowywać.
0: Ale chyba się nie gniewasz.
1: No nie, ale teraz twoja kolej na padanie na nos, Adasiu.
0: Ale ja nie muszę próbować zderzenia mojego nosa z podłogą.
1: Ciekawe, nie musisz?
0: Nie muszę, bo wiem, że na pewno bezbolesne by nie było.
1: Właśnie.
0: Tego jestem pewny.
1: Super, Adasiu, wiesz? Szkoda, że nie byłeś tego pewny, że mnie na pewno zaboli.

0: Co to może oznaczać to py? Adasiu, tak? Że nie na nos, a na py.
1: Nieważne, co to oznacza, tylko jak temu zapobiec, o.
0: Ale Wojtek już pada. To nie można temu zapobiec.
1: No tak. Wiem, co zrobimy.
0: No.
1: Najpierw my nauczymy się padać, a potem udzielimy takiej lekcji Wojtkowi, o.
0: Dlaczego?
1: Wtedy nawet jakby na nos padał, to tak upadnie, że nic mu się nie stanie.
0: O, to dobry pomysł. Ale jak chcesz to zrobić?
1: No, przypomniało mi się, że mój kolega Franek chodzi na zajęcia judo.
0: Aha, no i co z tego?
1: A to z tego, że tam się rzuca i pada.
0: Aha, słucham? A czym się rzuca i na co pada?
1: Nie co, tylko kogo.
0: Aha.
1: Judo to taki rodzaj walki, do której potrzebny jest tylko człowiek.
0: Jak to człowiek?
1: No, jego ręce, nogi, wygimnastykowane ciało, spryt, wiedza.
0: Wiedza?
1: Wiedza.
0: Jaka wiedza?
1: Wiedza na temat, jak zaskoczyć przeciwnika.
0: To znaczy kogo?
1: No, kogoś drugiego, bo do tej walki potrzebnych jest dwóch ludzi.
0: Aha. Ale co to ma wspólnego z padaniem?
1: Michasiu, bardzo dużo. Bo jak przeciwnik cię zaskoczy, to ty musisz wiedzieć, jak upaść.
0: Aha, czyli jak upaść?
1: No tak, żeby krzywdy sobie nie zrobić.
0: Nie wierzę, jak można upadać i krzywdy sobie nie zrobić. Jak się przewróciłem na twój rozkaz, to się potem bardzo długo rozmasowywałem. Wiesz co? Dziękuję za padanie.
1: Ale to dlatego, Michasiu, że nie było maty.
0: Meta to jest wtedy, jak się biega. Na przykład tak raz, dwa, trzy.
1: Nie, Michasiu, nie mety w bieganiu, tylko maty.
0: Maty?
1: Maty.
0: Jakiej znowu maty? O czym ty mówisz?
1: Nie wiesz? Zawodnicy judo walczą na matach.
0: A co to ta mata?
1: Co to takiego? No, Franek mówił, że to coś takiego nie za miękkiego i nie za twardego. O.
0: Wiesz co, Adasiu? Dajmy sobie spokój z tym judo i z tymi matami.
1: Ale dlaczego?
0: Bo jak Wojtek upadnie na nos, na tę część maty, to, co nie jest tę za miękką, tylko tą twardą?
1: No tak, masz rację. To boleśnie to Wojtek odczuje, prawda?
0: No nie on, tylko jego nos. Żal mi Wojtka nosa.
1: A może by na ten nos założyć jakiś ochraniacz?
0: A, taki jakie noszą piłkarze, jak się wcześniej uderzają głowami z innymi piłkarzami, jak walczą o piłkę?
1: No, albo lepszy będzie taki kask bramkarza, który broni bramki w hokeju na lodzie.
0: O, a myślisz, że Wojtek zgodziłby się nosić taki kask?
1: No tak, moglibyśmy nie zdążyć go przekonać, a czasu mało.
0: Otóż to, Wojtek przecież już pada na nos.
1: Wiem, co zrobimy.
0: Masz jakiś pomysł? Super, mów.
1: Stworzymy takie miejsce, gdzie Wojtek będzie mógł padać na co tylko będzie chciał.
0: Ale ty jesteś sprytny, smoku, no, Adasiu.
1: Pomożesz mi, Michasiu?
0: No pewnie, jak mam nie pomóc? W naszej współpracowni nie można robić nic innego, jak tylko porządnie współpracować.
1: Zaczynajmy.

0: Jak biorę swoją do łapek i podnoszę, to jest taka leciutka i milutka jak chmurka.
1: Fajnie.
0: Ale ja mam ich więcej. I wiesz co, niosę je przed sobą i nie widzę drogi. I jak tej drogi nie widzę, to wtedy ten ciężar jest coraz większy.
1: No bo się uparłeś, Michasiu, żeby poduszki nieść w łapkach.
0: No jak? Miałem je nieść w plastikowych workach na śmieci? W życiu bym nie zrobił tego swojej poduszce. I założę się, że twoje poduszki, co je w ten sposób wrzuciłeś do worka, tak je potraktowałeś, to nigdy ci tego nie wybaczą.
1: No ale przynajmniej będę miał czym otworzyć drzwi do pokoju Wojtka. O.
0: Słucham?
1: No tak, jak worka...

0: Nogi z poduszkami odstawię, to łapy będę miał wolne.
1: I co? Mimo, że nie trzymasz poduszek jak ja, to i tak nie dałeś rady otworzyć drzwi. Aha.
0: No bo Wojtek Michasiu zamknął swój pokój na klucz.
1: No to teraz już na pewno padnie na nos i będzie to dla niego bardzo bolesne.
0: Spokojnie. Poduszki znajdą się tam, gdzie powinny się znaleźć.
1: Tak. A co z kluczem?
0: Klucz zapasowy jest na portierni naszego radia.
1: Ale na portierni jest też pan portier, który wszystkich zapasowych kluczy pilnuje.
0: I dlatego ty go zapłaczesz.
1: Słucham, co ja zrobię?
0: Ojej, będziesz płakał i lamentował, jakby ci się coś złego stało.
1: Mam płakać?
0: A jak? Pan portier podejdzie, by sprawdzić, czy nic ci nie jest.
1: Aha.
0: A ja wtedy po cichutku zaopiekuję się kluczem do pokoju Wojtka.
1: A tak można?
0: A chcesz, żeby Wojtek padł na nos i zrobił sobie krzywdę?
1: Nie, oczywiście, że nie.
0: To zostaw teraz te poduszki.
1: Ale jak to? I mają zostać tak same? Na korytarzu?
0: Jak je będziesz miał cały czas ze sobą, to nie będzie widać, jak płaczesz i lamentujesz. Bo teraz całego Michasia poduszki zasłaniają.
1: A, no dobrze, odłożę je.
0: A ja odłożę worki z moimi poduszkami i lecimy.
1: Dlaczego przerwałeś mi płakanie i lamentowanie i kazałeś biec za sobą?
0: Bo zapomniałem numeru pokoju i nie wiedziałbym, jaki klucz mam porwać.
1: To naucz się tego numeru na pamięć. O, tu nad drzwiami jest.
0: Dobrze.
1: No.
0: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Chyba się nauczyłem.
1: To możemy wracać?
0: Tak, wracajmy do akcji.

0: No, jesteśmy w domu.
1: Nie jesteśmy w domu, tylko w pokoju Wojtka. Co robimy?
0: Nie, nieważne, gdzie jesteśmy. Szybciej, rozkładajmy poduszki.
1: Ale gdzie?
0: No wszędzie. Tam, gdzie Wojtek mógłby paść na nos i zrobić sobie krzywdę.
1: A, no to zgadza się, dobra.
0: Ja tak, proponuję 3 poduszki na stół.
1: Aha.
0: Po jednej na krzesła.
1: Aha.
0: Ile? Z 5 poduszek na łóżko i reszta na podłogę.
1: A na fotel też?
0: Tak, na fotel to za 4 poduszki. To wielki, stary fotel. Pomyśl sobie, przywalić nosem w taki fotel to nic wesołego.
1: No tak, masz rację.
0: To do roboty.
1: Tak jest. I wiesz co? Powiem ci, Adasiu, że lubię z tobą współpracować.
0: A ja z tobą. Oj, ale wiesz co? Chyba wolałbym dłużej współpracować.
1: Przecież współpracować możemy ile tylko chcemy.
0: No nie za bardzo, bo poduszki się skończyły.
1: No to usiądźmy i pomyślmy, co robić dalej. Bo z mojego pokoju to wszystkie poduszki już zabraliśmy.
0: Z mojego też wszystkie zabrałem. Wiem, trzeba będzie wyruszyć na poszukiwanie poduszek.
1: Hurra! Ale jak to?
0: Wiem jak. Utworzymy pogotowie poduszkowe.
1: Hurra! Słucham? Ale dlaczego pogotowie?
0: Dlaczego? Bo pogotowie jak przyjeżdża, to ratuje. A my przecież Wojtka ratować chcemy.
1: No tak. Ale pogotowie to bardzo głośno przyjeżdża. E-o.
0: Michasiu, na szczęście mamy w tym wprawę. Nie pamiętasz radiowozu z tekturowych kartonów?
1: Pamiętam.
0: No, ten, który się rozbił nam w akcji, aha, gdy próbowaliśmy złapać czas, który bez przerwy pędził.
1: Czyli musimy poszukać innych tekturowych pudełek.
0: Nie, Kasiu. Najlepiej będzie, jak pogotowie zrobimy z wielkiego kosza wiklinowego.
1: Wiem. Taki kosz jest w naszej bazie na strychu.
0: Do tej pory był niewykorzystywany, a teraz przyda się jak mało kiedy.
1: Ale super, wspaniała współpraca.
0: I jeszcze jedno. Ty chwycisz za jedną rączkę kosza, ja chwycę za drugą rączkę i w ten sposób łatwiej będzie nam przenosić w nim spore ilości poduszek.
1: Ho, ho, ho. No, tak. Ale żeby napełnić cały pokój Wojtka, to pogotowie się najeździ po całym radiu.
0: No, to co? Najpierw do naszej bazy na strych pokosz, a potem wkraczamy do akcji, którą już nawet nazwałem.
1: Nazwałeś naszą akcję? A jak?
0: Wymyśliłem dla niej nazwę Podusia dla Wojtusia.
1: Ty to masz głowę, Adasiu.

0: Nie no, założyłbym się, że zamykałem swój pokój na klucz.
1: No proszę, mamy do czynienia z klasycznym włamaniem. I to włamanie tak włamywaczy zmęczyło, że zasnęli.
2: Ale co w moim pokoju robi taka ilość poduszek?
1: Aha, tak nimi pokój opakowali, że okna nie widać.
2: O nie, dosyć tego. Budzimy to całe towarzystwo.
1: Halo.
2: Wstajemy.
1: Basałyki.
2: Wstajemy. Hej, no. Czekamy na wyjaśnienie. Hej, no wstajemy.
1: Czekaj, są... Są lepsze sposoby.
3: Aha. Ojej!
4: Co się dzieje?
3: Kto tu jest?
4: Ojej!
3: Co tu jest?
2: My tu jesteśmy, szanowni panowie.
1: I to my się pytamy, co tu się dzieje?
2: Wyjaśnisz nam to, Adasiu?
4: A to ty, Wojtku! Jak dobrze cię widzieć!
3: I twój nos wygląda na cały. Chyba nic mu nie jest, co?
4: Widzisz, Michasiu, zdążyliśmy. Wojtku, teraz możesz spokojnie padać i nie musisz się martwić, gdzie.
3: Aha, cały teren masz zabezpieczony.
4: Tak jest. Zapewniamy, że twojemu nosowi nic się nie stanie.
3: Tak jest. Uratowaliśmy go na czas.
2: Co uratowaliście?
4: No, twój nos.
3: No?
2: Mój nos? Ale przed czym?
4: No przecież sam mówiłeś, że padasz na niego.
3: Aha, a ja to nawet słyszałem, że na nos spadasz, Wojtku. To tak słyszałem, przez podsłuchy.
4: Michaś przypadkiem. Aha, słyszał.
3: Przypadkiem.
4: A ja się tym tak zmartwiłem.
3: Razem się zmartwiliśmy bardzo.
4: Właśnie, i razem postanowiliśmy ci pomóc.
3: No i stąd te poduszki w twoim pokoju.
4: Sami zebraliśmy je ze wszystkich miejsc w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Ze wszystkich.
4: Tak.
3: Aha. Ze wszystkich miejsc.
2: No tak, to prawda, ja padałem na nos, ale już nie padam. Razem z Martyną, Anią i Leszkiem byliśmy najpierw na spacerze.
1: Prawda.
2: Później na przemiłej kolacji.
1: Prawda.
2: No i w tej chwili czuję się zrelaksowany i wypoczęty.
4: Ale jak to? Już nie padasz?
3: Nie.
2: Bo pada się na nos wtedy, gdy jest się okropnie zmęczonym. I przyznaję, że ostatnie wydarzenia sprawiły, że tak właśnie się czułem.
1: Zapewniam was, że byłem przy Wojtku wciąż, cały czas. I ani razu nie widziałem, żeby się chciał przewrócić. A słowa padać na nos mówią nie o przewracaniu czy padaniu.
2: Ale są określeniem, którego używa się, gdy jest się...
1: Gdy jest się naprawdę bardzo, ale to bardzo zmęczony.
2: Bardzo. No.
3: To znaczy, że te wszystkie poduszki?
1: Jak najprędzej odniesiecie za chwilę ich właścicielom.
2: Dokładnie, bo w swoim pokoju potrzebuję przestrzeni, a poduszki, które żeście w takiej ilości nas nosili, znacznie mi tę przestrzeń ograniczają.
3: Aha.
4: No dobrze, to pogotowiem poduszkowym odwieziemy je tam, skąd przyjechały.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Pozwólcie przedstawić sobie pan Żubr we Władysławie.

0: rekły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka.
1: Małpy skaczą, nie dość

Bardzo trudno mi jest orzec, czy to ptak, czy nosorożec.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Noc muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Ależ to tajemniczo brzmi. Noc muzeów w Polskim Radiu Dzieciom. Martyna Chuderska, Daria Brzezińska, Kasia Pietrzak i wiele, wiele osób naszej radiowej ekipy kłania wam się nisko i zaprasza na długą audycję wypełnioną ciekawostkami, tajemnicami i odkryciami związanymi z nocą muzeów. Oczywiście wszystkich, którzy krążą gdzieś w pobliżu Alei Niepodległości. Od godziny 19 zapraszać będziemy do budynku Polskiego Radia, nie tylko Polskiego Radia Dzieciom, bo będzie można dzisiaj przespacerować się radiowymi korytarzami, żeby zerknąć do różnych radiowych zakamarków, podpatrzeć, jak wygląda praca nas, radiowców, a może jeżeli będziecie mieli ochotę powiedzieć coś do mikrofonu. Zapraszamy was bardzo ciepło, czekamy na was z otwartymi ramionami. Taki wyjątkowy wieczór i wyjątkowa noc nas czeka w ramach Nocy Muzeów. Można zajrzeć do środka Polskiego Radia. Oczywiście jestem przekonana, że wielu z was wybiera także różne inne trasy, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Otwierają się instytucje, do których na co dzień raczej zaglądać nie możemy, a już na pewno nie po zmroku. Różnorodne spotkania, wiele muzeów, które otwierają swoje drzwi dla dzieci, dla najmłodszych, otwierają się też teatry. No i pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna również Polskie Radio, więc będziemy zaszczyceni, jeżeli spotkacie się tutaj z nami w radiowych studiach i programu pierwszego Polskiego Radia, radiowej dwójki, trójki na Myśliwieckiej, czwórka tutaj po sąsiedzku na pierwszym piętrze, Polskie Radio Dzieciom i oczywiście różne radiowe przestrzenie. Wszyscy już jesteśmy zorganizowani, czekamy na was. Od godziny 19 pewnie będą zaglądać pierwsze wycieczki, ale oczywiście nie zmienia to faktu,

że można do nas zawsze zatelefonować. 22 645 20 55 to jest numer telefonu do naszego studia. Pewnie słuchacze Polskiego Radia Dzieciom doskonale ten numer znają. Można do nas także pisać, dzielić się wrażeniami na adres dzieci@polskieradio.pl. Przede mną 4 godziny wspólnego radiowego spotkania. O godzinie 22 zamienię się miejscami z Martą Kawalec, która będzie kontynuowała tę audycję specjalną, a nasze dzisiejsze treści skupiać się będą wokół różnych skojarzeń, których hasłem głównym jest noc, proszę Państwa. Co z nocą nam się kojarzy? No, tych skojarzeń, podpowiedzi może być bardzo dużo. Będziemy ich dzisiaj szukać również w literaturze, w przysłowiach, w piosenkach, ale także będziemy patrzeć w niebo i przyglądać się, co dziś wydarzy się 16 maja z 16 na 17, czy już pojawiają się gwiazdy, o której pojawi się księżyc, czy słońce już zaszło. Obserwujecie te wszystkie nocne zjawiska. No i będziemy też zastanawiać się nad tym, jak zadbać o dobry sen, o odpoczynek, jak się zrelaksować, zanim położymy się spać. Choć mam nadzieję, że wy jeszcze spać nie pójdziecie i będziecie nam towarzyszyć. Zapraszamy bardzo serdecznie do słuchania, do współtworzenia audycji specjalnej, ale także w nasze radiowe progi. Jeżeli jeszcze się zastanawiacie, a mieszkacie w Warszawie, czy wybrać się do siedziby Polskiego Radia, no to cóż ja mogę powiedzieć, proszę Państwa, proszę nie zwlekać. Zakładamy wygodne buty, sweterek, ubieramy się na cebulkę, na razie nie pada i tego się trzymamy. Chyba już limit deszczu wyczerpaliśmy na ten moment. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podawał, że padać będzie tylko do godziny 14, góra 15, więc chyba teraz czeka nas już tylko piękna, bezchmurna i bezdeszczowa noc. Wsiadamy do samochodu albo do najbliższego środka transportu. Oczywiście tramwaje, metro, autobusy dzisiaj na was również czekają. No i kierunek Aleje Niepodległości, Róg Malczewskiego, budynek główny siedziby Polskiego Radia i Polskie Radio Dzieciom oraz inne stacje. Zapraszamy bardzo cieplutko. A już za chwileczkę w naszym studiu pojawi się moja pierwsza gościni, Marta Szostak, trenerka jogi, która będzie nam podpowiadać, jak się zrelaksować przed snem i może co zrobić ze swoim ciałkiem, tak żeby po tych wszystkich nocnych podróżach odpoczęło, zrelaksowało się, położyło, może jeszcze troszeczkę trzeba będzie nad nim popracować, tak żeby potem już tylko śnić piękne, kolorowe sny.

0: do studia Polskiego Radia Dzieciom zawędrowały pierwsze gościnie, Marta Szostak i jej córeczka Nina.
1: Cześć.
0: Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Nina spaceruje z balonem. My tu mamy dzisiaj taki wystrzałowy wystrój wnętrza, bo witamy wszystkich gości nie tylko z otwartymi ramionami, ale także z cukierkami i z balonami. To może was Marta potwierdza. Tak. Więc proszę nie zwlekać, jeżeli jeszcze się zastanawiacie, czy wybrać się do Polskiego Radia, to ja myślę, że nie ma co za długo się namyślać. A Marta dzisiaj nam będzie zdradzała, jak to się później zrelaksować po takich długich spacerach, żeby zasnąć głębokim snem, odpocząć w objęciach Morfeusza i żeby rano się obudzić wyspanym, tak. Bo to ważne.
1: Tak. Mm. No więc z czego by tu zacząć? To jest temat rzeka. Myślę, że musimy tutaj rozróżnić też na to, że no, ci, co jakby nie mają dzieci, mają trochę łatwiej. Zazwyczaj. Mm-hmm. A ci, co mają dzieci, mają trochę
0: inaczej.
1: Inaczej po prostu. No ja jestem mamą od prawie 3 lat i przyznam, że ten pierwszy rok to było coś bardzo dziwnego.
0: Ćwiczyłaś z Niną?
1: Ćwiczyłam z Niną, ale też... No ten sen po prostu to, no nie było tego snu, tak? No a teraz już jest trochę inaczej, ja rzeczywiście przysypiam te noce. No to, co na pewno pomaga, to jest przed tym snem odstawić telefon, odstawić telewizor, jakieś laptopy, tablety. Ja wiem, że to jest trudne, bo ja sama mam z tym problem, bo to nie jest tak, że jakby to jest naturalne. Myślę, że żyjemy w takim świecie, gdzie jesteśmy przyklejeni po prostu do tych monitorów. No ale to ma duży wpływ, po prostu to światło.
0: To wymaga dużej samodyscypliny.
1: Tak. I myślę, że to jest tak naprawdę kluczowe. To plus, no ja to powiem z własnego podwórka, no wygodne po prostu łóżko, wygodna poduszka, przyjemne otoczenie, ciemność. No i też przyjemnie się śpi, jak człowiek się trochę tak, no porusza przed tym snem.
0: Czy to właśnie spacer,
1: czy ostatnio zaczynamy. Ja długo miałam trochę jakiś taki opór, bo tak mi się wydawało, że to nie będzie takie właśnie, tak jak być powinno, a tu się okazało, że odprawia się taka zabawa i to też fajnie robi. Trochę się poprzyciągać, porozciągać w ramach takiej zabawy wspólnej, bo dziecko jest takie cały czas w ruchu, a ja mogę tak naprawdę też pokazać to, co ja robię i na tym skorzystać.
0: Joga dla dzieci staje się coraz bardziej popularna, prawda?
1: Tak, ja myślę, że to jest taki trend, tutaj też trzeba trochę rozróżnić, no że to nie jest, że to jest taka joga w ramach nauki ruchu, tak? Chodź, przytulasa dostaniesz.
0: Ninka chodzi i ogląda studio i bardzo ją ciekawi, co się dzieje w naszej reżyserce, a tam pojawia się coraz więcej balonów. A balony wiadomo, że są bardzo kuszące oraz ścianki, na których można malować. Tak. Więc może zaraz Ninka weźmie mazaki, kredki i zostawi nam autograf, bo do tego też będziemy zachęcać wszystkich gości. Tak, pomaszerowała.
1: A, poszła
0: dzielnie,
1: sobie.
0: Dziarsko. 18:13, taki mały człowieczek, a ileż ma energii?
1: To mnie zaskakuje. Ja nie wiem, skąd te dzieci biorą

0: tą energię, no chyba z rodziców.
1: Oj, chcielibyśmy tak. mieć tyle.
0: Ale do brzegu. Tak, joga dla dzieci rzeczywiście jest. Myślę, że dla takich dzieci już trochę starszych to jest fajne. Dla takich młodszych dzieciaczków, szkrabów to jest bardziej zabawa ruchem, bawienie się, jestem żabką, jestem pieskiem, jestem żyrafą i takie trochę uczenie po prostu radości z ruchu, no bo takie małe dzieci nie muszą tak naprawdę ani się rozciągać, one są i tak cały czas w ruchu.
1: A ty kiedy zaczęłaś swoją przygodę z jogą?
0: Na studiach, czyli jakieś 20 lat temu. Poszłam na zajęcie jogi, bo miałam złamane serce i mi się wydawało, że to mi pomoże.
1: No bo joga kojarzy nam się oczywiście z ruchem, z bardzo konkretnymi też asanami, ale z oddechem,
0: tak.
1: z równowagą.
0: Tak. A propos tego właśnie też snu, co zapytałaś, no to oddech, tak, to jest kluczowe rzeczywiście. Że też ten spokojny oddech przez nos, przed snem warto sobie zrobić kilka takich spokojnych oddechów nosem, wydłużonych. Nie trzeba naprawdę sięgać po jakieś zaawansowane techniki oddechowe, bo to, co jest najprostsze, jest czasami najbardziej efektywne. Ja mam jeszcze taką technikę, którą sobie stosuję od dłuższego czasu, że mówię, nazywam to po prostu trzy rzeczy, że sobie w głowie nazywam takie trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna tego dnia. I to mogą być naprawdę najbardziej prozaiczne rzeczy. Nie musi to być nie wiadomo co, też nie musi to być wiadomo, jak jest się rodzicem, czasami tego czasu po prostu nie ma, żeby prowadzić dziennik, czy wiesz, pisać listy do siebie. Ja sobie nazywam w głowie te trzy rzeczy i tak staram się zakończać każdy dzień.
1: Różne są sposoby na to. Tak jak mówisz, niektórzy zapisują, inni sobie przypominają, jeszcze inni wrzucają takie małe światełka do słoiczków i sobie też łączą z jakimś wspomnieniem. Też spotkałam się z takim rozwiązaniem. Ale rzeczywiście takie skupienie na dniu i zatrzymanie, takie przeskanowanie dnia, od otwarcia oczu właśnie po zmierzch i skupienie się na tym, co było dobrego, pomaga nam zasnąć spokojniej.
0: Tak, no szczególności, że żyjemy w takich czasach, gdzie jednak większość wiadomości jest ta raczej z gatunku trudnych, raczej jesteśmy otoczeni też taką kulturą no takiego trochę czasami budowania w ludziach niepewności, strachu. To też ma na nas wpływ, na nasz układ nerwowy, więc rzeczywiście to takie na koniec dnia takie wyregulowanie się, teraz dużo się mówi o tym, że trzeba się wyregulować emocjonalnie, no to jakby nie jest w kid muchał, to ma znaczenie, ale znowu to nie muszą być jakieś nie wiadomo, to nie jest rocket science. To są naprawdę proste rzeczy i warto sobie znaleźć coś, co mi akurat odpowiada.
1: To może do tej samoregulacji, do oddechu, jeśli pozwolisz, wrócimy po krótkiej piosence.
0: Tak.
1: Gdybyście chcieli włączyć się do naszej rozmowy i podzielić się jakąś swoją techniką, którą stosujecie na co dzień, to zapraszamy 22 645 20 55, a my wracamy zaraz po krótkiej piosence.

0: Wracamy do rozmowy. Audycja specjalna Noc Muzeów w studiu Marta Szostak, trenerka jogi, z którą dyskutujemy na temat oddechu, samoregulacji, odpoczynku, jak zasnąć takim kojącym snem, jak do nocy się przygotować. Oczywiście zaraz po tym, jak wrócicie do domu, po wycieczce do Polskiego Radia, bo zakładamy, że nas tutaj odwiedzicie. I samoregulacja i oddech są bardzo ważne. Ninka się do nas przyłączyła do rozmowy. Tak, bo my tu mamy różne wspaniałości, też w postaci pluszaków, które zawsze robią furorę i przyciągają wzrok, nie tylko najmłodszych. Dorośli też się bawią pluszakami. A to miło się tak też przed snem przytulić, prawda?
1: O, tak.
0: Jak już mówimy o takiej samoregulacji, otulić, żeby było miękko, przyjemnie, jakieś kojące dźwięki czasami, ale oczywiście odkładamy ekrany.
1: To
0: najlepiej o tym
1: to jest
0: mówiliśmy.
1: Też coś cudownego. Ja przyznam, że przez to, że też przez jakiś dłuższy czas zasypiałyśmy razem, to czasami jest mi teraz trudno zasnąć bez niej. I pochwala się, może to nie jest, nie jestem osamotniona w tym, ale też mam taką potrzebę, żeby się przytulić do niej. Czy w ogóle to te przytulasy wieczorne, no, czy to... No, wiadomo, z kim, nie to, że z kimkolwiek, no, ale z tymi, z którymi chcemy się przytulać. No bo to też jest bardzo ciekawe, że to też reguluje układ nerwowy, taki docisk. I też różnimy się jako ludzie od siebie tym, że mamy, każdy ma trochę inne zapotrzebowanie na ten taki ucisk fizyczny. Niektórzy lubią być tak mocno przytulani, a inni wręcz przeciwnie. Natomiast małe dzieci no, też mają takie sposoby, że można je tak lekko przed tym snem podociskać, czy to rękoma, czy zawinąć na przykład nie, w kołdrę. Dzieci to paradoksalnie lubią taki mocny docisk bardzo często. I też myślę, że różni terapeuci, czy to integracji sensorycznej, czy jakichś innych metod mogą o tym dużo więcej powiedzieć, jak to działa. Ale to też jest takie wyciszające. Ja z kolei na przykład lubię leżeć na takiej macie akupresurowej z kolcami. Dla mnie to jest takie po prostu odcięcie totalne i mnie to... Znaczy to jest dla mnie taki relaks, tak?
0: O tak. Można się przyzwyczaić, moi drodzy, do takiej maty. Na początku może być odrobinkę trudniej, ale ja też z takiej maty korzystam. Wspomniałaś o tym docisku, kołderki obciążeniowe, oj, różnego tak. rodzaju, ale kocyki też, zawijanie w takiego naleśnika. Tak, można się bawić z dziećmi na wiele różnych sposobów i to rzeczywiście bardzo uspokaja i pomaga. A wracając do oddechu i do samoregulacji, oddech wydaje nam się czymś tak naturalnym, że się często na nim w ogóle nie skupiamy, prawda? To tak nam idzie po prostu odruchowo, oddychamy, życie zaczyna się od oddechu i nie zwracamy na to uwagi często, jaki on jest. Ale jak jest większa świadomość, no to jesteśmy w stanie pobudzić się oddechem,
1: albo
0: i wyciszyć.
1: Uspokoić, tak.
0: Uspokoić.
1: Ten oddech taki uspokajający, wyciszający, to jest oddech przede wszystkim wydłużony wydech, no bo to nam aktywuje ten taki właśnie stan relaksu w układzie nerwowym i też właśnie zrobienie takiej pauzy oddechowej. To jest czasami trudne, no w szczególności myślę, że jako rodzice w ciągu dnia możemy przeżywać różne... Umyć rączki byś chciała, no wiem, widzę.
0: Pokleiły się od różnych smakołyków.
1: Tak. Przeżywamy różne momenty i czasami właśnie zapominamy o tym oddechu. I to jest taka trudność, z którą ja byłam zaskoczona, że się z tym jakby gdzieś tam mierzę. Natomiast rzeczywiście przed snem oddech taki właśnie przez nos, spokojny. I trzeba przed snem umyć rączki, to wiadomo. No to
0: tak, zęby, rączki. Dobrze, że Ninka nam to podpowiadasz. Wiesz, co jest ważne
1: to
0: przed
1: jest,
0: snem.
1: To jest kluczowe.
0: Higiena oczywiście, umycie zębów, potem przytulasy.
1: Mycie rączek chciałam powiedzieć. Oddychanie to jest w ogóle taka higiena, tak? Rzadko o tym myślimy w kontekście higieny, ale to jest takie...

0: mycie rąk.
1: Dobra. Ja myślę, że my musimy zrobić przerwę na mycie rąk,
0: tak.
1: Bo może są też tacy słuchacze, którzy nas słuchają malutcy, którzy dzisiaj nie będą maszerować, tylko przygotowują się raczej do snu, więc proponuję, żebyśmy posłuchali muzyki, Ninka biegnie umyć rączki, tak. Wraca i za chwilę udziela nam kolejnych instrukcji.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom jest dzisiaj wyjątkowo kolorowo. Jest dużo balonów, smakołyków. Miś Michaś sobie siedzi przy mikrofonie numer 5, ale na razie się nie odzywa. A w studiu pierwsi goście, którzy pojawili się w związku z Nocą Muzeów. Marta i jej córeczka, Ninka.
1: Dzień dobry.
0: Tak. Ninka chyba szybko spać nie pójdzie. Mam takie podejrzenia. Na razie jest najmłodszą gościnią w Polskim Radiu. Ciekawe, czy przyjdzie jakiś młodszy słuchacz albo słuchaczka. A wracając do samoregulacji i do oddechu, Marto, zaproponujesz nam jakieś krótkie ćwiczenie oddechowe?
1: Tak.
0: Takie, które możemy wykonać
1: wspólnie,
0: wspólnie. Tak, tak. Kochani, to przygotujmy się.
1: Przygotujcie się. Można się położyć, chyba że ktoś już leży. Można iść do łazienki, można usiąść. I moi drodzy, po prostu się połóżcie, zamknijcie na chwilkę oczy, chyba że ktoś nie ma ochoty, to nie. I spokojnie zaczniecie oddychać przez nos. I dla części osób już to jest trudne.
0: A dlaczego przez nos? Nie jeden by zapytał.
1: Tak, dlaczego przez nos? Dlatego, że jak mi tak gdzieś ktoś powiedział, nos służy do oddychania, a buzia do jedzenia.
0: Aha.
1: Nos nam oczyszcza powietrze i przede wszystkim no, po prostu nos służy do oddychania. Buzia to jest taka ostatnia deska ratunku, jak ja o tym mówię. Poza tym oddychanie przez usta no, nie angażuje na wszystkich mięśni oddechowych, tak jak robi to nos. I jeszcze jest jeden aspekt taki, że no, oddychając przez usta, to w szczególności właśnie do młodych rodziców informacja, do małe dzieci, jak oddychają ustami, to ma wpływ na budowę szczęki i na stan zębów. Także warto też się temu przyjrzeć. I właśnie.
0: Oddychamy,
1: spokojny wdech nosem.
0: No to oddychamy.
1: I wdech? Spokojny wydech przez nos.
0: A liczymy?
1: I
0: jak długi
1: tak,
0: powinien
1: można
0: być?
1: Można sobie na początku policzyć, po prostu tak, żebyśmy byli w stanie zrobić ten wdech i wydech nosem. Więc to może być do 3, może być do 4, do 5. I spróbujmy na wdechu 1, 2, 3. I na wydechu 1, 2, 3.

0: dwa i trzy. I jeszcze raz na wdechu. Raz, dwa i trzy. I spokojniutki wydech nosem. Raz, dwa, trzy. Ale jeśli chcemy sobie zrobić trochę utrudnienia, to robimy wydech nosem trochę dłuższy.
1: Dłuższy niż wdech. Kochani, to jest cudowny przykład, to co się dzieje, takiej współpracy rodzica z maluszkiem. Jak próbujemy wieczorem poćwiczyć albo się wyciszyć, jak to wszystko połączyć. Dobrze, rodzice, słuchacze Polskiego Radia Dzieciom na pewno to znają.
0: Spokojny wdech noskiem.
1: Tutaj mamy na razie Ninkę, która wcale nie ma ochoty ani spać, ani się wyciszać, ani relaksować. Chyba jest jeszcze w takim momencie wieczornego szaleństwa.
0: Tak.
1: Ale 18:30 to jest dość wczesna pora. Więc chyba po prostu podamy wam instrukcję.
0: Tak.
1: Liczymy na trzy, potem wydech również na trzy, bądź troszkę dłuższy, albo pięć.
0: O, właśnie.
1: Tak. I w ten sposób...
0: I dajemy buziaka na koniec.
1: I buziak i przytulas to jest podstawa. Wiadomo. I wtedy można zasypiać. No i oczywiście można wcześniej jeszcze pewnie poczytać książkę, albo jakieś inne rytuały włączyć.
0: Albo posłuchać sobie jakiejś relaksacji. Tato bardzo lubię, ale też... No to są takie rzeczy, które trzeba sobie gdzieś tam, prawda, zaplanować, albo mieć na podorędziu. Natomiast te rzeczy naprawdę działają. Co tu dużo mówić.
1: Takie proste się to wydaje, a tego nie wdrażamy. A od najprostszych rzeczy warto zaczynać. Marto, pięknie ci dziękuję dzisiaj za tą pierwszą wizytę.
0: Dziękuję.
1: Pierwszą w Noc Muzeów oczywiście, bo bywasz gościem Polskiego Radia Dzieciom.
0: Ale
1: dzisiaj
0: w
1: takim cudownym duecie.
0: Na Nocy Muzeów.
1: Na Nocy Muzeów jeszcze nie.
0: Tak.
1: My też debiutujemy na Nocy Muzeów, zapraszając wszystkich bardzo serdecznie. Dostałam już informację, że przed budynkiem Polskiego Radia ustawia się długa kolejka tych, którzy będą chcieli zajrzeć do różnych studiów radiowych i do zakamarku, więc jeżeli tylko macie ochotę, przybywajcie. A ja wam życzę spokojnego wieczoru. Nie wiem, czy jeszcze zamierzacie dzisiaj odwiedzać jakieś muzea?
0: Chyba raczej nie.
1: Dziś
0: chyba
1: już
0: raczej
1: nie.
0: Spróbujemy z tym snem.
1: To w takim razie życzymy pięknej, spokojnej
0: Dziękuję
1: nocy
0: bardzo.
1: I kolorowych snów. Dziękuję, Marta
0: Dzień,
1: Szostak.
0: Dobranoc.

0: przytulasy i dobra książka przed snem, a wcześniej samoregulacja i proszę Państwa, możemy zasypiać spokojnie i śnić do białego rana. Ale my dzisiaj nie zachęcamy Was do tego, żeby o 18.30 kłaść się do łóżka, wręcz przeciwnie. Proszę się spakować, jakiś malutki plecaczek, wygodne buty i ruszamy do siedziby Polskiego Radia. Czekamy tutaj na Was. Będzie można wziąć udział nie tylko w audycji Polskiego Radia dzieciom, bo dziennikarze innych anten również gorąco zapraszają. To jest naprawdę wyjątkowa noc. Z soboty na niedzielę muzea, galerie, instytucje kultury, urzędy, zabytkowe budynki w całej Polsce otwierają się dla zwiedzających po zmroku. Otwiera się również Polskie Radio. A bez Was, drodzy słuchacze, no cóż, to wszystko nie miałoby sensu. Więc mam nadzieję, że wiele osób, których mam przyjemność słuchać na co dzień, z którymi mam przyjemność rozmawiać, również zajrzę dzisiaj do naszej siedziby, ale zdaje się, że mam pierwszą rozmówczynię, która się do mnie dodzwoniła tego wieczoru. Witam cię, Matyldo, serdecznie.
1: Ja panią też witam.
0: Jak się masz w sobotę?
1: Dobrze.
0: O tej porze nie jesteś śpiąca?
1: Nie jestem śpiąca, bo dzisiaj mam noc muzeum i muzea są za darmo.
0: To prawda. A przypomnisz mi, z jakiego miasta do nas dzwonisz?
1: Z Jeleniej Góry.
0: Czy ty już masz plan, do jakich muzeów zajrzysz w Jeleniej Górze?
1: Ja już byłam w jednym, a teraz jadę do drugiego.
0: I co ciekawego widziałaś do tej pory?
1: Do tej pory widziałam liczbę, różne kamienie.
0: Aha.
1: Zwierzątka. I były takie fajne zagadki, że szukało się czy literek. I rodzice pisali i wygrałam. I wygrywaliśmy. Niektórzy mogli wygrać.
0: Aha, a tobie się udało coś wygrać?
1: Tak, wygrałam. Odznakę i zeszyt.
0: Czyli jesteś zadowolona z tej pierwszej wizyty, a teraz kierujesz się do kolejnego muzeum?
1: Tak.
0: Mhm. I jakie muzeum odwiedzisz, Matyldo?
1: Parku Karkonoskiego.
0: Park Karkonoski. Ależ ci zazdroszczę. Pewnie będzie tam pięknie. I tyle się można dowiedzieć.
2: Zrobiony taki nowoczesny, naprawdę coś cudownego.
0: No to cudnie. Słyszę mamę też, dziewczyny, jak się cieszę, że korzystacie z takich możliwości, jakie daje noc muzeów. No, bo to jest jedyna taka noc w roku, prawda?
1: Ach,
0: jeszcze z koleżanką. No to im więcej osób, tym weselej, zdecydowanie.
1: I z kolegą.
0: I kolega jeszcze. Cudnie, to ja mam...
1: Siostra i brat. I można powiedzieć, że brat. Mhm. I siostrami. No to i siostra.
0: Cieszę się, że się tak wspaniale zorganizowaliście rodzinnie i z przyjaciółmi. Miło spędzać taki wieczór. A muzea w Jeleniej Górze do której godziny są otwarte? Do której można buszować?
2: Do 22, ale jeszcze jedno jest do godziny 1.
0: Mhm. Macie siłę?
1: Tak, mamy.
0: Zjedliście porządną kolację?
1: Nie,
0: czy coś schrupiecie po drodze?

0: obiad. No, trzeba o siebie zadbać, jak zamierzamy maszerować do północy albo do 22, to na pewno trochę siły się przyda. Ja trzymam za was kciuki i będę czekała na kolejne relacje, bo ja dziś w Polskim Radiu Dzieciom przy mikrofonie do 22, potem moje miejsce zajmie Marta Kawalec, no i będę robiła wszystko, co w mojej mocy, żeby witać tych, którzy zajrzą do siedziby Polskiego Radia. Też nie mogę się już doczekać na pierwszych gości, ale bardzo wam dziękuję, że dzisiaj o nas nie zapomnieliście i że dzwonicie i że dzielicie się tym, co u was się dzieje. Także Matyldo, ściskamy cię. Mam nadzieję, że kiedyś zajrzysz do studia Polskiego Radia Dzieciom. Odwiedziłaś nas już, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie, ale już mi zostało jedna chwila i może przyjdzie niedługo.
0: To czekamy na ciebie. Jak tylko będziesz w Warszawie, daj znać i cię to z radością ugościmy. A chciałabyś kogoś pozdrowić w audycji specjalnej?
1: Chciałabym panią.
0: Dziękuję.
1: Dzisiaj całe muzea i całe Polskie Radio Dzieciom. Oczywiście mamę, tatę, dziecka, babcię i jeszcze moją koleżankę i kolegę i mojego pieska i krasnoludki, jak nie śpią.
0: Krasnoludki nie śpią, ale powiem ci szczerze, że one się na razie ukryły. Chyba się trochę boją tych tłumów, które tu zbliżają się do Polskiego Radia. Taki długi ogonek, kolejka już się ustawiła przed wejściem do budynku, bo Noc Muzeów w Polskim Radiu startuje o 19:00, czyli dopiero za 19 minut wejdą pierwsi goście, choć nasza audycja zaczęła się wcześniej. No i krasnoludki chyba na razie są trochę przestraszone, więc się poukrywały, ale oczywiście przekażę pozdrowienia z radością. Będą szczęśliwe.
1: Także życzę im, żeby się nie bały.
0: Dobrze, przekażę, tu poprzytulamy krasnoludki. Na pewno zastosujemy wszystkie te techniki relaksacyjne, o których przed chwilą rozmawiałyśmy z panią Martą. Ja je poprzytulam, położę do snu, dostaną kakałko ciepłe i niech idą spać.
1: I ciasteczko do kakałka.
0: Dobrze, o, dobry pomysł, to na pewno się ucieszą. Także bardzo ci dziękuję, że o nich pomyślałaś z taką troską i empatią. Zrobimy wszystko, żeby zasnęły dzisiaj spokojnie i żeby się nie wystraszyły tych tłumów, które zmierzają. Do usłyszenia, Matyldo. Dobrego wieczoru pięknego ci życzę i długiej nocy muzeów.
2: Dziękujemy, wzajemnie wszystkim życzymy.
1: Pa, pa.
2: Pa, pa.

0: Zakupię ją dla żony bez wahania!
1: Piosenkę o radiu zaśpiewała Ewa Konstancja Buchak. Radio, nasza wielka miłość, ale jestem pewna, że to też miłość wszystkich, którzy radia słuchają. Studia emisyjne, mikrofony, konsolety.

0: jest coś, co my, radiowcy, dobrze znamy od tej drugiej strony i te wszystkie sprzęty są dla nas bardzo przyjazne i są takim naszym naturalnym otoczeniem. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak wy, słuchacze, którzy włączacie radio, jesteście zaciekawieni tym, jak to wszystko wygląda od środka, jak wygląda studio emisyjne, jak radio działa, jak to się dzieje, że głos wielu dziennikarzy dociera do tylu miejsc na świecie. Dzisiaj oczywiście możliwość, żeby zajrzeć do naszego radiowego serca, do studiów radiowych, wszystkich prawie programów Polskiego Radia. Można zajrzeć do studia emisyjnego programu pierwszego, programu drugiego, Polskiego Radia 24, czwórki, Polskiego Radia Dzieciom i Radia Kierowców. To naprawdę niepowtarzalna okazja, żeby zerknąć, jak wyglądają, jak funkcjonują miejsca, które na co dzień są niedostępne. Co więcej, zwiedzający będą mieli okazję wejść do archiwum Polskiego Radia, gdzie są przechowywane, rekonstruowane najstarsze nagrania. Mamy tu, moi drodzy, takie nagrania, które powstały jeszcze przed wypuszczeniem pierwszej audycji radiowej w świat. O tym też dzisiaj będziemy mówić. Dla chętnych przygotowano specjalną interaktywną grę. Uczestnicy wyposażeni w gogle, w joysticki, będą wcielać się w kosmonautów poszukujących ukrytych dźwięków i historycznych nagrań. Oczywiście wycieczki, które już lada moment wejdą do budynku głównego Polskiego Radia, oprowadzają także nasi wspaniali dziennikarze, których znacie z anteny programu pierwszego, między innymi Agnieszka Ciecierska, pozdrawiamy ją cieplutko, Justyna Majchrzak, która w Polskim Radiu Dzieciom prowadzi wiele audycji. Głos Justyny usłyszycie też w specjalnie przygotowanych reporterskich dźwiękach, które będą odsłaniały kulisy pracy dziennikarskiej, ale także pozwolą tym, którzy dzisiaj do siedziby Polskiego Radia nie dotrą, zajrzeć w te miejsca niedostępne. No to posłuchajmy pierwszej tajemnicy radiowych korytarzy.
1: Tajemnice radiowych korytarzy.
2: Agnieszka Ciecierska, pierwszy program Polskiego Radia.
3: Mamy korytarz emisyjny, z którego prowadzą drzwi do każdego studia emisyjnego, czyli do takiego studia, z którego jest emitowana audycja. I w tym korytarzu emisyjnym są takie czarne drzwi, przez które jak przechodzimy, to wchodzimy do tajemniczego przejścia do programu czwartego. Ale to jest takie przejście, o którym niewiele osób wie i niewiele osób z tego przejścia korzysta. Czasami trzeba dostać się do studia od drugiej strony, żeby na przykład coś wnieść albo wynieść elementy scenografii. Czasami jak grupa jest grzeczna na wycieczce, to ja tamtędy grupę przeprowadzam. Czasem tam jest zupełnie ciemno i wcale nie jest tak łatwo tamtędy przejść. No ale takie korytarze tajemnicze też się znajdują. Studio radiowe dla tych, którzy tu pracują, tajemnicze oczywiście nie jest, bo znamy wszystkie jego szczegóły. Natomiast ci, którzy tu przychodzą i którzy radio oglądają, zawsze są zdziwieni, że pomiędzy studiem radiowym a reżyserką, czyli miejscem, gdzie siedzi wydawca, dziennikarz albo realizator dźwięku, czyli ktoś, kto odpowiada za dźwięk, jest szyba, a nie ściana. A ta szyba jest między innymi po to, żebyśmy mogli sobie czasem przekazywać różne wiadomości gestami. Machać albo napisać kartkę, jeżeli coś jest potrzebne. Jeżeli audycja jest na żywo, a ja chcę się porozumieć z wydawcą, to w jaki sposób mam mu powiedzieć, na przykład, żeby puścił jakąś piosenkę? Jeżeli ja to powiem, to usłyszą to słuchacze. A jeżeli ja to napiszę na kartce i pokażę przez szybę, albo gestem pokażę realizatorowi, że już możemy grać piosenkę, to wtedy słuchacz tego nie usłyszy. No, realizator dba o to, żeby wszystkie mikrofony działały tak jak trzeba, żeby nas było dobrze słychać, żeby dźwięki w odpowiedniej kolejności były emitowane na antenie, czyli żeby nie było takiej sytuacji, w której na przykład prowadzący mówi: za chwilę przeniesiemy się do warszawskiego ogrodu zoologicznego, w którym jest Agnieszka Ciecierska, a tymczasem zamiast dźwięku z ogrodu realizator niechcący wypuszcza dźwięk z basenu. No nie może się tak wydarzyć. Realizator musi tego pilnować i musi to wszystko dobrze brzmieć. Możemy wejść do studia nagraniowego i nagrać audycję.

0: którą będziemy emitować, czyli puszczać za 2 dni albo za 2 godziny. A studio emisyjne to jest takie studio, z którego mówimy do mikrofonu i w tym momencie nas słychać. Czyli jak ja kiedyś chciałam w studiu emisyjnym na żywo powiedzieć, audycję przygotowała Agnieszka Ciecierska, a się pomyliłam i powiedziałam, audycję przegotowała Agnieszka Ciecierska, no to słuchacze usłyszeli, że ja gotuję audycję. A gdybym ja tę audycję nagrywała, to ja bym tę pomyłkę po prostu wycięła. W studiu nagraniowym, jak się pomylimy, to możemy zdanie powtórzyć i po prostu wyemitować to zdanie, które jest poprawne, a nie pomyłka.
1: Agnieszka Ciecierska zdradziła nam kulisy powstawania niektórych materiałów radiowych, wytłumaczyła, jak powstaje audycja na żywo, kiedy zapalają się czerwone lampki i wtedy doskonale słychać prowadzącego, a czasem również gości, ale wspominała też o różnych radiowych wpadkach. Oczywiście do takich wpadek co jakiś czas dochodzi. Realizator pilnuje tego, żeby wypuścić na antenie odpowiedni materiał reporterski, ale czasami jakiś chochlik wskakuje na antenę i te materiały zamienia. Co wtedy zrobić? No cóż, doświadczony dziennikarz i w takiej sytuacji sobie poradzi. Czasami po prostu musimy wytłumaczyć umiejętnie wam, czyli słuchaczom, że zaszła jakaś pomyłka i z każdej opresji, gwarantuję wam, jesteśmy w stanie wybrnąć. Jestem przekonana, że jeżeli kiedyś spróbujecie swoich sił przy radiowym mikrofonie, przekonacie się o tym na własne uszy i oczy. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda studio emisyjne od środka i jak przygotowujemy audycję, kiedy zapalają się te czerwone, charakterystyczne lampki, to przybywajcie dzisiaj do siedziby Polskiego Radia. Czekamy tutaj na was do północy.

No, my będziemy dzisiaj trochę hałasować na antenie Polskiego Radia Dzieciom, więc nie spodziewajcie się tego, że szybciutko pójdziemy spać i że za chwilę usłyszycie bajkę na dobranoc. Zbliża się godzina 19 przed budynkiem Polskiego Radia. Ustawia się już długaśna kolejka tych, którzy chcą zajrzeć i do naszych studiów radiowych i przespacerować się radiowymi korytarzami, no i odkrywać razem z nami tajemnice tych korytarzy. Wspominałam o czerwonej lampce, jakże charakterystycznej, która zapala się w odpowiednim momencie. No to posłuchajcie, o co z tą czerwoną lampką chodzi.

0: Justyna Majchrzak, dziennikarka Polskiego Radia Dzieciom i Radiowej Czwórki. Czasami jak będziecie krążyli radiowymi korytarzami, to nagle możecie zobaczyć palącą się czerwoną lampkę pod sufitem albo przy jakichś drzwiach. Co to znaczy? To znaczy, że za tymi drzwiami prawdopodobnie jest studio. Albo takie studio, w którym w tej chwili trwa audycja, taką jaką prowadzi teraz Martyna Chuderska, albo trwa nagranie, czyli nie można było jakiegoś gościa zaprosić do audycji, bo na przykład był niedostępny. Albo jakiś gość przyjechał ze świata i to jest jedyna okazja, żeby go zaprosić do studia i nagrać z nim rozmowę. Więc tutaj czasami trzeba przechodzić jak myszy, cichutko i bezszelestnie, żeby te nasze kroki nie weszły na mikrofon, mówiąc takim radiowym językiem, czyli żeby nie narobić hałasu podczas nagrania albo programu trwającego.
1: Tak, takie hałasy towarzyszące nagraniu rozmowy mogą przeszkadzać, no i potem trudno jest z takiej rozmowy hałasy, takie tło usunąć. Zupełnie inaczej, kiedy wyjeżdżamy z naszym wozem transmisyjnym i przygotowujemy audycję w terenie, audycję na żywo. Być może mieliście okazję obserwować taką sytuację albo w takiej sytuacji uczestniczyć. Ja to uwielbiam. To jest szansa poznania nowego miejsca, ale przede wszystkim poznania nowych ludzi, bycia blisko naszych słuchaczy. Mam dużo takich doświadczeń, które wskazują na to, że potraficie pokonać czasami setki kilometrów, żeby przybyć na wydarzenie, na którym jest Polskie Radio Dzieciom i za to bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Takich okazji do spotkań przed nami jeszcze mnóstwo, a jeżeli chcecie spotkać się z nami tutaj, na miejscu, w siedzibie Polskiego Radia, to zapraszamy Was bardzo serdecznie. Ja będę na Was czekała tutaj do godziny 22, od 22 Marta Kawalec, a oczywiście w budynku Polskiego Radia dużo będzie się działo tej nocy. Zaplanowano koncerty duetu Jemioła Błędowski, Marty Zalewskiej, Damiana Sikorskiego, którego też cieplutko pozdrawiamy. Wspaniały dziennikarz programu czwartego. Dla najmłodszych słuchaczy Polskie Radio Dzieciom przygotowuje niespodzianki. To będą balonowe niespodzianki, o które zadba nasza gościni, więc nikt dzisiaj nie wyjdzie z pustymi rękami. Co więcej, mam nadzieję, że zostawicie również piękny autograf, który złożycie tutaj na specjalnie przygotowanej ściance w naszym studiu. Więc czekamy na Was z otwartymi ramionami i z wypiekami na twarzy. Ja już nie mogę się doczekać tych spotkań. No i mam nadzieję, że skorzystacie dzisiaj z okazji, żeby kogoś pozdrowić i powiedzieć coś do radiowego mikrofonu.
2: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata!

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówią o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie?
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Noc muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Noc muzeów w Polskim Radiu Dzieciom i nie tylko, we wszystkich stacjach Polskiego Radia, na wszystkich antenach Polskiego Radia. No i oczywiście czekamy na pierwszych gości, którzy pewnie już za chwileczkę wkroczą do studia. Polskie Radio otworzyło swoje drzwi 2 minuty temu, punktualnie o godzinie 19. Dużo, dużo się będzie działo. Jesteśmy wszyscy niezwykle podekscytowani. No oczywiście w samej Warszawie ponad 300 instytucji, również parlament otwiera swoje wrota dla zwiedzających. No i my czekamy tutaj na was, moi drodzy, z otwartymi ramionami, ale także z niespodziankami, więc przybywajcie. Mam nadzieję, że zechcecie wziąć udział w audycji specjalnej. To jest okazja, żeby usiąść przy radiowym mikrofonie, porozmawiać, kogoś pozdrowić, zajrzeć do różnych radiowych zakamarków, spojrzeć również na to, jak radiowcy pracują od tak zwanej kuchni. Po radiowych korytarzach oprowadzać was będą znakomici przewodnicy, również dziennikarze Polskiego Radia, wspominana już dzisiaj Justyna Majkrzak, Agnieszka Ciecierska i wiele, wiele innych wspaniałych osób. Marta Hoppe, którą czasami również słyszycie w audycjach specjalnych Polskiego Radia dzieciom. A w Polskim Radiu oprócz możliwości zajrzenia do studiów radiowych czy przespacerowania się radiowymi korytarzami, zaplanowane, jak już wspomniałam, koncerty, a na najmłodszych słuchaczy czekamy my, Polskie Radio Dzieciom. 22 645 20 55. Pamiętajcie o tym, że w każdej chwili możecie również do nas zatelefonować i podobnie jak Matylda, jak jej mama, przyjaciele i rodzina opowiedzieć, jak wy świętujecie i celebrujecie Noc Muzeów. W tej godzinie w naszym studiu pojawi się również gość specjalny, pan Bronek Kreciński z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, który będzie opowiadał nam o tym, co tej nocy zadzieje się na niebie. Rozglądajcie się i patrzcie uważnie. Słońce, proszę państwa, zajdzie dopiero o godzinie 20:25, ale jeżeli przemieszczacie się już teraz, to pewno warto spojrzeć wysoko, zadrzeć głowę i przyjrzeć się temu, co na niebie już się maluje.

0: Bardzo się cieszę, że nie tylko goście w studiu, ale także na antenie. Dodzwoniła się do nas Madzia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię, Madziu, serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Pszczyny.
0: Czy ty dzisiaj bierzesz udział w Nocy Muzeów w Pszczynie?
1: Tak.
0: Tak? Odwiedziłaś już jakieś muzeum, czy dopiero się wybierasz?
1: Dopiero się wybieram.
0: A jakie muzeum jest na twojej liście?
1: Pojedziemy do Pszczyńskiego Muzeum.
0: Byłaś tam już?
1: Lampowego.
0: Aha. A byłaś tam już wcześniej, czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Czyli nie wiesz, czego się spodziewać?
1: Nie, nie wiem.
0: Mnóstwo niespodzianek cię czeka. A jak ty się masz? O której chodzisz zazwyczaj? O której chodzisz spać?
1: Tak o 7.
0: Czyli mniej więcej o tej porze, tak? Bo teraz zerkam na zegar, jest 7:50. Dasz radę? Wyspałaś się dzisiaj? Ach, czasem... No, to mam nadzieję, że będziesz tak podekscytowana, że nie zaśniesz w muzeum.
1: Na szczęście, raczej nie.
0: I że skorzystasz z tego, że mamy taką piękną noc. A zerkałaś już dzisiaj na niebo?
1: Tak.
0: I co tam dostrzegłaś na niebie? W Pszczynie? Widać coś? Padało,

0: u was, tu mama podpowiada. No, w Warszawie też padało, tak mniej więcej do 14-15 ja sprawdzałam prognozy pogody, bo często słuchaczy też informujemy, jaka będzie pogoda, żeby się przygotować do konkretnego dnia, chociaż pogoda bywa kapryśna i nie wszystko możemy przewidzieć. A teraz na niebie są chmury u was w Pszczynie, bo już nie pada, tak? Rozumiem.
1: No, już nie pada, ale są chmury.
0: Mhm. No, za chwileczkę będziemy pytać naszego eksperta, specjalnego gościa z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, co będzie można dzisiaj z tego nieba nocnego wyczytać. Madziu, pozdrawiamy cię serdecznie, życzymy ci wspaniałych wrażeń podczas Nocy Muzeów. Bardzo ci dziękuję za ten telefon. A chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Tak. Pozdrawiam Polskie Radio dzieciom. Całą moją rodzinę. Kolegów z przedszkola i koleżanki. I to chyba na tyle.
0: I my pozdrawiamy ciepło i ciebie, i całą twoją rodzinę i życzymy wam długiego, pięknego, inspirującego wieczoru. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Dziękuję, pa. Do widzenia.
0: Do widzenia. A mojej rozmowie przysłuchiwał się pan Bronek Kryciński z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, którego już teraz serdecznie witam w studiu.
2: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, najmłodszych i nie tylko.
0: Bardzo się cieszę, Bronku, że dałeś się dzisiaj namówić na spotkanie w studiu Polskiego Radia Dzieciom, bo to jest nasza taka pierwsza audycja podczas Nocy Muzeów. Też debiutujemy.
2: Wspaniale sobie radzicie. Ja przyjechałem prosto z planetarium, więc tak, informacje mam trochę na bieżąco. Już dzisiaj parę pokazów poprowadziłem. U nas akurat bezchmurne niebo, więc postaram się trochę newsów przynieść.
0: Ach, planetarium, wszystko wygląda zupełnie inaczej. Można dużo więcej zaplanować, prawda?
2: Zawsze rozgwieżdżone niebo, tak. Tylko trzeba jeszcze włączyć projektory.
0: Do Centrum Nauki Kopernik też można dzisiaj wejść i ja przejeżdżałam przez Powiśle 2 godziny temu. Już ustawiały się kolejki zainteresowanych, tych, którzy kochają to miejsce i wcale mnie to nie dziwi. Też jestem wielbicielką i wystaw, różnych ekspozycji, warsztatów i planetarium również. A co ty wyczytałeś z dzisiejszego nieba, tego prawdziwego?
2: Dzisiaj mamy chmury nad Warszawą i nie tylko. Natomiast to nie przeszkadza porozmawiać o tym, co jest ponad nimi. Poza tym utarło się mówić, że chmury czy deszcz to brzydka pogoda. No, aktualnie w kontekście suszy. Ja się cieszę, to jest piękna pogoda, o niebie i tak możemy porozmawiać, natomiast im dłużej pada deszcz, tym aktualnie lepiej, więc lepiej niech pada, a prędzej czy później słońce wyjdzie. Dzisiaj zresztą się troszeczkę pojawiało nad Warszawą teraz.
0: Tak, momentami przebijało przez chmury i było pięknie.
2: Gdzieś między deszczem a deszczem to słońce było, natomiast dziś wieczorem chyba jednak będzie zachmurzenie. Tak czy siak, możemy pogadać o tym, co jest ponad chmurami i co będzie widać w najbliższych dniach, bo to się tak jakoś szybko nie zmienia.
0: Ja zerkałam na informacje dotyczące długości dnia wschodu i zachodu słońca dziś. Słońce wzeszło o 4:39, a zajdzie 25 minut po godzinie 20. Dopiero.
2: Tak, ale potem jeszcze długo jest stosunkowo jasno. I właśnie jak zajdzie słońce, o ile byśmy coś widzieli, przez chmury oczywiście, to zaraz po zachodzie słońca pierwszymi obiektami, które byłyby widoczne, byłyby dwie planety. One są widoczne dużo wcześniej niż gwiazdy. Jowisz i Wenus są widoczne teraz wieczorami. Wenus troszkę niżej nad horyzontem, nad zachodnim, północno-zachodnim horyzontem. Bardzo jasny obiekt. Jak nie ma księżyca, to Wenus jest najjaśniejsza. Co nie do końca wynika z tego, że jest blisko, bo jest. Chociaż to może zabrzmi dziwnie, jak powiem, że jest blisko, a to jest jakieś 40-50 milionów kilometrów stąd.
0: Trudno sobie w ogóle wyobrazić tę odległość.
2: Tak, trudno to sobie wyobrazić. Natomiast faktycznie jest to planeta, która najbliżej potrafi być Ziemi podczas swojej wędrówki wokół Słońca. Ale ta jasność nie wynika z odległości, tylko z tego, że jest spowita bardzo grubymi chmurami. Trochę jak dzisiaj Warszawa, tam na Wenus są jeszcze grubsze chmury. I one większość światła słonecznego odbijają w naszą, między innymi naszą stronę. Więc widzimy bardzo jasny obiekt na niebie.
0: Czyli Wenus, a ta druga planeta?
2: największa w Układzie Słonecznym, pewnie już się słuchacze domyślają. Wielki gazowy olbrzym w paski, wyglądający trochę jak plaster.

0: Jarek Boczku, gdy spojrzymy przez teleskop, więc można się pomylić.
1: Jeszcze nie słyszałam takiego porównania, kapitalne.
0: Tak, dokładnie. Jest cały w pasy, bo bardzo szybko kręci się wokół własnej osi. To też jest jedna z jego cech szczególnych, że mimo, że tak olbrzymi i 2,5 razy masywniejszy niż wszystkie pozostałe planety w Układzie, to jednak super szybko się kręci. I dlatego ma taką zwichrowaną atmosferę. Bo tam też można mówić o atmosferze. Mimo, że to jest gazowy olbrzym, to jednak pewna grubość tych chmur tej planety jest uznawana za atmosferę. I ona tam się bardzo burzy. Mnóstwo zaburzeń atmosferycznych, mnóstwo burz. Między innymi najsłynniejsza burza Wielka Czerwona Plama. To jest oficjalna nazwa burzy na Jowiszu. Czasami Jowisz się ustawia do nas tą plamą w naszą stronę, tak jakby okiem łypał w naszą stronę. Taka czerwona plama to jest antycyklon, czyli taki huragan, który kręci się w odwrotną stronę niż zwykle się kręcą huragany, takie cyklony. No jest tak wielki, że bodajże aktualnie zmieściłyby się tam Ziemia z Marsem, Księżycem i jeszcze zostałoby trochę miejsca. Także spora burza.
1: Coś podobnego. No, na niebie też pojawiają się gwiazdy, jak mamy piękną noc, prawda?
0: Tak, chwilę później niż planety pojawiają się też pierwsze gwiazdy. No, najjaśniejsze z nich teraz na wiosennym niebie, na przykład gwiazda Arktur. Można łatwo zapamiętać, Arktur z K w środku.
1: Trzeba trochę pokręcić tam, wstawić tą literkę i wtedy łatwiej zapamiętać.
0: To czwarta co do jasności gwiazda całego nocnego nieba, no a na wiosnę najjaśniejsza. Teraz już jakiś czas temu zima nam się skończyła, więc ta najjaśniejsza ogólnie gwiazda nocnego nieba, czyli Syriusz, co pewnie część z was kojarzy, już tak szybko zachodzi za horyzont, że jej nie zobaczymy. Ale Arktur i też Vega z letniego nieba, coraz wyżej też nad horyzontem, to są też te gwiazdy z pierwszej dziesiątki najjaśniejszych na całym nocnym niebie. Biorąc pod uwagę i północne niebo, i południowe, jeżeli ktoś z was miałby okazję pojechać zobaczyć za równikiem, co tam mamy na południu.
1: Ci, którzy kochają obserwować gwiazdy, czekają na przykład na sierpień, prawda, i na bieszczadzkie noce.
0: Tak,
1: chociaż jest sierpień, wiele takich miejsc.
0: Z czymś mi się sierpień kojarzy. Chyba masz na myśli Perseidy, prawda?
1: Gwiazdy, tak.
0: Tak, tak. No, zaraz o sobie o tym pewnie porozmawiamy. Do sierpnia dojdziemy. Jeszcze kawałek mamy czasu.
1: Tak. Ale na razie jesteśmy to i teraz.
0: Na razie poruszę, mówisz Bieszczady, tak?
1: Tak, mówię Bieszczady, bo jak powiedziałeś o obserwacji nieba i gwiazd, no to Bieszczady przychodzą mi niemalże od razu na myśl, ale też Suwalszczyzna.
0: Tak, albo Góry Izerskie. Tam też mamy tak zwany park ciemnego nieba. Miejsce, gdzie faktycznie to niebo jest w pewnym sensie pod ochroną, tak? Jest jeszcze dość ciemne, chociaż nie idealne. Niestety w Polsce już nie ma miejsc, gdzie nie ma żadnego sztucznego światła. Wszędzie już to sztuczne światło dociera, ale możemy coś z tym robić. Myślę, że my wszyscy oddolnie działając w swoich gminach, miastach, miasteczkach, na przykład chociażby konstrukcja latarni ulicznych, tak żeby nie świeciły do góry, albo wygaszanie ich o pewnej godzinie może spowodować, że to niebo będzie ciemniejsze, a warto o to zadbać i dla obserwacji, i dla lepszego snu, bo jak jest ciemniej, to się lepiej śpi.
1: Takie proste rozwiązania, prawda?
0: Wydawałoby się
1: właśnie. Warto wdrożyć, bo nie przywiązujemy na co dzień do tego wagi i chyba nie zdajemy sobie sprawy, jak mogłoby to wpłynąć, gdybyśmy wszyscy o to zadbali. Na obserwację nieba i na nasz komfort, na przyrodę. No,
0: gdybyśmy
1: tutaj mamy
0: wszyscy
1: wiele
0: o to
1: różnych
0: zadbali,
1: aspektów. No.
0: To by była rewolucja. To byśmy zaczęli widzieć faktycznie niebo, a to jest coraz rzadszy dla nas widok, tak naprawdę. Coraz rzadziej orientujemy się w niebie, nie tylko dlatego, że mniej nas to interesuje, bo za przeproszeniem patrzymy w telefony, w komputery, siedzimy w swoich sprawach, ale też coraz gorzej to niebo widzimy po prostu. Więc go nie zauważamy wręcz. Były takie sytuacje już nawet w latach 90. bodajże gdzieś na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, chyba w Los Angeles, kiedyś wysiadła elektrownia, prąd wysiadł i ludzie zaczęli wydzwaniać na numery alarmowe z pytaniem, czy to jakiś Armagedon, koniec świata, bo jakiś taki jasny pas przez niebo przebiega. Nigdy tego nie widzieli na oczy. Chodzi o Drogę Mleczną.
1: No proszę.
0: Także w takich czasach już żyliśmy 30 lat temu, że ludzie nie orientowali się, co tam nad nami.
1: No tak, jak teraz zgaśnie nam światło w domu, to często wpadamy w panikę, a ja pamiętam, że w czasach, kiedy ja byłam mała, często gasło światło wieczorem w bloku i zawsze mieliśmy przygotowane świeczki na tę okoliczność.
0: Tak. No, świeczki są też bardzo romantyczne, ja też lubię przy świeczkach, nawet jak prąd działa, to go wyłączam, zresztą może z oszczędności. Czemu by nie?
1: Moi drodzy, zerknijcie dzisiaj na niebo, jest zasnute chmurami, tak jak

wspomniał mój gość, ale za kilka dni ma się zmienić pogoda, więc dobrze się do tych obserwacji przygotować. Podobno od wtorku ma być już pięknie, ciepło, słonecznie, no, chociaż przyroda na pewno łaknie deszczu. Więc te najbliższe dni, no możemy się spodziewać, że będą jednak pochmurne. Do rozmowy z moim gościem wracamy zaraz po krótkiej piosence. Gdybyście mieli ochotę zadać pytanie albo podzielić się swoimi obserwacjami, to zapraszamy Was serdecznie. 22 645 20 55.

0: Zdaje się, że mamy gości, którzy się do nas dodzwonili. Już sprawdzamy, kto to taki. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kogo ja słyszę po drugiej stronie? Kto się do nas dodzwonił, taki radosny? Słyszę, że jest euforia i radość. Nie wiem, czy wynika z tego, że pierwszy raz się do nas dodzwoniliście, czy jesteście w takich wybornych nastrojach?
1: Nie, po prostu cieszymy się, że no po prostu jesteśmy w wybornych nastrojach.
0: Bardzo się cieszę. A skąd do nas dzwonicie?
1: Krakowa.
2: To pozdrawiamy Kraków.
0: Pozdrawiamy Kraków, tak, koniecznie. Czy Kraków też dzisiaj bierze udział w Nocy Muzeów?
1: Tak, tak. Ale nasz tata pracuje w muzeum i właśnie pojechał gdzieś tam na Nocy Muzeum. Właśnie na Nocy Muzeum.
0: Aha, no dobrze. Tata na Nocy Muzeów, a wy w domu buszujecie?
1: Tak, no bo chcieliśmy pojechać, ale jakoś tak wyszło, że nie zdążyliśmy już i nie mamy ochoty już do
0: no rozumiem. To cieszę się, że słuchacie Polskiego Radia i bierzecie udział w naszej Nocy Muzeów. Słuchaliście opowieści Bronka o rozgwieżdżonym niebie i o tym, co można na niebie dostrzec? A wam się zdarza czasami niebo obserwować?
1: Tak, tak.

0: A macie takie ulubione miejsca, w których obserwujecie niebo?
1: Lubimy u babci na Błoniach. To nie na Błoniach, tylko, przepraszam, pod wałem.
0: Aha. I rozumiem, że to jest dobre miejsce do obserwacji, bo pewnie Kraków też jest oświetlony nocą i dużo jest takiego sztucznego światła, o którym też wspominaliśmy kilka minut temu.
1: Tak, i bardzo jest ładnie też, bo jeździmy do babci do Czarnobrzegu i tam jeździmy i właśnie tam jest bardzo ładnie.
0: Bardzo się cieszę.
2: Tam jest pewnie ciemniejsze trochę niebo, ale nawet jak jest takie jasne, jak w Krakowie, w centrum miasta czy na Błoniach, no to przynajmniej widać tylko te najjaśniejsze i trudniej się w tym wszystkim pogubić, bo na takim rozgwieżonym niebie widać gwiazd czasem i tysiące, no a na miejskim kilkadziesiąt. Pewnie w Warszawie podobnie jak w Krakowie.
0: A w Krakowie dzisiaj niebo jest zasnute chmurami, czy coś tam można dostrzec?
1: Jest zasnute chmurami, takimi chmurzastymi.
0: Chmury chmurzaste i wszystko zasłoniły. Ech, no nic, trzeba będzie w takim razie poczekać na piękniejszą pogodę i piękniejszy wieczór.
1: No, dokładnie tak.
0: A czy wy chcielibyście skorzystać z okazji i kogoś pozdrowić?
1: Tak, ja pozdrawiam oczywiście mojego kolegę Aleksa.
0: Tak. Jeszcze kogoś?
1: A ja pozdrawiam całą rodzinę i zespół Tak, no. Wszystkich pozdrawiam na świecie i
0: Ej, krasnoludki, cieszę się, że o nich pamiętacie. To znaczy, że słuchacie nie pierwszy raz Polskiego Radia Dzieciom. Dobrego wieczoru wam życzymy i bawcie się tak dobrze, jak tylko dacie radę, bo dopiero 19:26, więc podejrzewam, że szybko nie pójdziecie spać.
1: Po prostu słuchanie Polskiego Radia nam tak pomaga i tak się śmiejemy dzięki temu.
0: Och, no to tym bardziej się cieszymy, że tutaj stajemy na wysokości zadania i że nasi słuchacze mają dzięki nam takie dobre humory. To trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Możemy panią podzielić na
0: znowu. Uff, takie oto nastroje. Bardzo dobrze. Trochę się czujemy jak w sylwestrową noc dzisiaj, bo ta noc jest taka długa. Chyba dzisiaj naprawdę nikt nie pójdzie spać przed północą. A my zerkamy z naszym gościem w niebo, Bronek Kryciński z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Bronku, gdybyśmy nawiązali jeszcze do Księżyca, bo mówiliśmy o planetach, które widać, jak jest bezchmurne niebo i możemy je dostrzec gołym okiem, tak? Gwiazdy. Ja zawsze wypatruję gwiazdy polarnej, ale najpierw szukam Wielkiego Wozu.
2: Bardzo dobrze.
0: Tak, i tam ostatnia gwiazda, prawda? Przedłużenie, bo ja sobie tą odległość tylnych kół Wielkiego Wozu przedłużam 5 razy i tam zawsze znajduję gwiazdę polarną. Czy to jest dobry pomysł?
2: Dobry. Tak. Wielki Wóz w ogóle to jest bardzo przydatny kształt. Nie jest to prawda gwiazdozbiorem, bo nie ma go na mapach nieba. Tam mamy 88 gwiazdozbiorów i nie ma niestety żadnego wozu. To jest smutne, bo tak popularny kształt, wszyscy go znamy i od niego często zaczynamy obserwacje, a nie ma go wśród gwiazdozbiorów. Tak? Takie skojarzenie u nas w środkowej Europie po prostu powstało, bo może dużo wozów jeździło po polach, po wsiach i tak się skojarzyło. Ale różne są skojarzenia na świecie. W Chinach tam widzą latawiec, w Stanach widzą wielką chochlę do zupy. I w sumie trudno się dziwić. Natomiast nie wiem, jak Inuici, czyli mieszkańcy dalekiej północy, zobaczyli tam renifera. Tam jest według nich renifer. Tak. Więc różne pomysły są, żadna z nich nie jest oficjalną nazwą, ale jest ten wóz. I faktycznie ma taką część bardziej rozbudowaną, można by ją nazwać skrzynią wozu, nie? No i tą długą, taką zagiętą, to jest dyszel.
0: Taki dyszel.
2: Taki dyszel, nie wiem skąd ta nazwa dyszel, może jak ktoś ciągnie wóz, to dyszy.
0: Może
2: od tego.
0: Się tak umorduje.
2: Może ktoś do nas zadzwoni i powie skąd nazwa dyszel. Ale tak, jest dyszel i faktycznie zaraz się dyszlem zajmiemy, ale jak weźmiemy tę skrzynię, to ta tylna deseczka z tyłu wozu, faktycznie te dwie gwiazdy na końcu, nad tylnym kołem można powiedzieć, jak się to przedłuży, tę odległość między gwiazdami, to trafimy po 5-krotnym przedłużeniu do gwiazdy polarnej.
0: A czy to prawda, że gwiazda polarna jest ostatnią gwiazdą dyszla małego wozu?
2: Tak, też nieoficjalnej nazwy, kształtu.
0: Tego się nauczyłam w harcerstwie 100 lat temu.
2: A jakie tam są zwierzaki, pamiętasz?
0: Nie.
2: Jakie tam są gwiazdozbiory? To są zwierzaki.
0: Naprawdę?
2: No nie ma wozów wśród gwiazdozbiorów. To są takie nazwy, których używamy, no ale potocznie właśnie, czasami niektórzy. Tak, natomiast mały wóz

0: to jest kształt, który oficjalnie jest małą niedźwiedzicą.
1: Ach, no tak, no przecież to jest mała i wielka niedźwiedzica.
0: Może to zabrzmi zbyt mądrze, ale ta gwiazda polarna tak naprawdę nazywa się Alfa Ursae Minoris. Czyli alfa od pierwszej litery, alfa od pierwszej litery greckiego alfabetu, czyli jest to gwiazda najjaśniejsza w tym gwiazdozbiorze. Ursae, niedźwiedzica, minoris, mniejsza, mała. Więc tak, ale ma też nazwę krótszą, Polaris. Nazywamy ją Polaris od 2017 roku, ma taką oficjalną nazwę.
1: No łatwiej chociaż.
0: Łatwiej.
1: No, i tak łatwo można sobie pokombinować. Jak to rozłożymy tak jakoś tutaj językotwórczo, to...
0: Natomiast samo określenie polarna nie jest nazwą, to jest jej funkcja. I to się zmienia. W naszym życiu to się nie zmieni, bo to się zmienia na przestrzeni tysięcy lat, ale za 13 tysięcy lat na przykład będzie bardzo fajna sytuacja, bo gwiazdą polarną będzie faktycznie bardzo jasna gwiazda.
1: Znaczy będzie... 13 tysięcy lat, tak, powiadasz.
0: Tak. Wtedy pomocna w nawigacji będzie gwiazda Vega, piąta co do jasności na niebie, więc będzie to super wygodne, bo polarna jest, dzisiejsza polarna jest niestety na 48 pozycji. Więc nie jest jakoś bardzo jasna. Ale da się ją szybko znaleźć dzięki wozowi właśnie, wielkiemu wozowi. Jak przedłużymy, tak, tylną deskę, przedłużamy 5 razy, jest gwiazda polarna w małym wozie, czyli w małej niedźwiedzi. Z kolei wielki wóz to jest tylko fragment gwiazdozbioru. Tak.
1: Aha.
0: Nazywamy ten kształt wielkim wozem, jest świetnie widoczny, to są jasne gwiazdy faktycznie i szybko go znajdujemy, zawsze jest ponad horyzontem, ale on jest kawałkiem, to jest właściwie pupa i ogon wielkiej niedźwiedzicy. Jakby tak ktoś spojrzał na mapę nieba albo na niebo i sobie to wyobraził, to te niedźwiedzie mają bardzo dziwne ogony. I pewnie wiecie, że niedźwiedzie nie mają takich ogonów.
1: No nie.
0: One są strasznie długie. Jest nawet taka anegdotka, bajeczka, taki żart właściwie, że specjaliści z NASA, żeby dołożyć, żeby wytłumaczyć, skąd te ogony się wzięły, wymyślili, że Zeus, którego na niebie jest dużo, bo mitologii greckiej też jest masa wśród gwiazdozbiorów, wziął te dwa niedźwiedzie za ogony i żeby je wyrzucić na niebo, musiał tak mocno zakręcić nimi, że te ogony się w międzyczasie wyciągnęły. I stąd takie długie.
1: To tak jak z bajką o słoniu. Dlaczego ma taką długą trąbę? Kiedyś podszedł do wody i po prostu spotkał krokodyla. I ten krokodyl go złapał za trąbę i tak mu tę trąbę wydłużył. Też jest taka legenda. Okrutna.
0: A może
1: myślę,
0: musiał przez lata tak głęboko sięgać trąbą do wody, że mu się wyciągnęła.
1: Bym wolała tę wersję.
0: Że sięgał do wody.
1: No, na przykład.
0: No,
1: albo
0: że
1: gdzieś tam
0: dołapał.
1: Chciał coś wysoko, wysoko z drzewa i tak mu się ta trąba wydłużała, a nie, że krokodyl go tak
0: zakontrolował. Krokodyle rzadko zadzierają ze słoniami, mi się wydaje.
1: Mi się wydaje, że jednak krokodyl to by się bał takiego słonia.
0: Tak.
1: Tego się trzymamy. A jak to jest z fazami Księżyca?
0: W sensie?
1: Ile faz i jak długo te fazy trwają? Bo teraz na przykład Księżyc jest w Nowiu, prawda?
0: Tak, no właściwie na fazach Księżyca opierały się jedne z pierwszych kalendarzy, dlatego że szybko ludzie zauważyli przed tysiącami lat, że Księżyc od pełni do pełni potrzebuje 29,5 dnia. Więc mniej więcej tyle trwa dzisiejszy miesiąc. A to, że te miesiące mają różne długości aktualnie, to już są kwestie różnych ustaleń potem przez stulecia, głównie politycznych.
1: Czyli
0: tak naprawdę.
1: Strasznie to pokomplikował.
0: Strasznie pokręciliśmy. Prosty był kalendarz, na Księżyc
1: i
0: się patrzyło.
1: Mogło tak zostać.
0: Całe
1: oczywiście
0: niebo tak naprawdę było kalendarzem. Za chwilę być może będziemy mówili właśnie o tym niebie typowo wiosennym, tak południowe, nad południowym horyzontem niebo. To było niebo bardzo takie pomagające odmierzać czas. Kiedyś patrzyło się nie na kalendarz na ścianie, nie w telefonie, tylko na niebo, na gwiazdy. I one dawały wskazówki, co się będzie zmieniało. Na przykład jak przychodziła wiosna, to pojawiała się gwiazda Spica na niebie. Teraz jest widoczna dobrze, o ile nie ma chmur oczywiście. Nad południowym horyzontem jest gwiazda Spica w gwiazdozbiorze Panny. Tak. Łatwo ją znaleźć, bo możemy znowu użyć wielkiego wozu. Mam nadzieję, że nie kręcę tutaj za mocno, ale wracamy do wozu.
1: Zaraz się skupię. Dobrze, widzę mały wóz.
0: Wielki wóz.
1: Tak. I co dalej z tym wielkim wozem?
0: I teraz bierzemy dyszel. Tym razem. Wydłużamy sobie dyszel wozu i docieramy najpierw do bardzo jasnej gwiazdy, o której już mówiłem, Arktur. W gwiazdozbiorze Wolarza. I jak przedłużymy jeszcze dalej dyszel wozu, przelecimy przez Arktura, polecimy sobie dalej, docieramy do gwiazdy Spica. W Pannie.
1: Już widzimy tę gwiazdę.
0: Tak. Dobrze. I znajdujemy w ten sposób dwie najbardziej charakterystyczne gwiazdy wiosennego nieba.
1: Jak będzie pięknie,

0: nie? Będzie bezchmurne niebo, to jest szansa, że zobaczymy.
1: Tak.
0: Tę gwiazdę również.
1: Spikę, Arktura. Do niej możemy dołożyć jeszcze Regulusa. Trzeba by się od tych dwóch gwiazd jeszcze troszeczkę, jak patrzymy na nie, to w prawo, mówiąc fachowo, na zachód skierować, na zachód trochę do góry. I znajdziemy gwiazdę Regulus, która świeci w bardzo charakterystycznym gwiazdozbiorze, który chyba najprostszy jest do znalezienia na wiosennym niebie z tych typowo wiosennych, czyli lwa. Regulus świeci w lwie. Regulus to po polsku książę, królewicz. Kiedyś podobno gwiazda nosiła nazwę Rex, jak król. Ale jest legenda, że Mikołaj Kopernik zmienił nazwę, bo stwierdził, że nie świeci aż tak jasno, żeby nazywać ją królem.
0: A czy to naukowcy nazywają gwiazdy i różne obiekty na niebie? Skąd te wszystkie nazwy się wzięły?
1: Aktualnie tak jest. Natomiast wszystkie te najjaśniejsze, które znamy od bardzo dawna, no to najczęściej trudno ustalić, kto dokładnie gwiazdę nazwał. Często to są jakieś pozostałości po tradycyjnych, po tradycjach po prostu, jak nazywano te części nieba. Często to są nazwy arabsko brzmiące, ale są też nazwy, które brzmią arabsko, a tak naprawdę historia powstania nazwy jest tak pokręcona, że bardzo trudno dojść, bo w międzyczasie przez setki lat była tłumaczona na grekę, na łacinę, na arabski. Ktoś w końcu brał jakiś podpis pod spodu, jakiś przypis do informacji o tej gwieździe, brał jakieś słowo, zmieniał na arabsko brzmiące i na przykład tak powstała nazwa gwiazdy Albireo, też na letnim niebie widocznej, więc są rozmaite. Są też łacińskie, spika na przykład z łaciny znaczy kłos, kłos zboża, dlatego kojarzy się z wiosną, bo kojarzy się z zasiewami, z tym, że trzeba się wziąć do pracy na polu. Jak pojawiała się spika, to był sygnał, że trzeba się wziąć do pracy właśnie. Natomiast z różnych, w różnym czasie powstawały nazwy gwiazd. No współcześnie, jeżeli znajdujemy jakieś obiekty głębokiego nieba, czyli takie super daleko, czyli te, których nie było widać przed wiekami, bo potrzebne były mocne teleskopy, którymi dzisiaj dysponujemy, no to te nazwy są już nadawane faktycznie przez naukowców, odkrywców. Czasami, jeżeli dostają jakąś nazwę od nazwiska, no to od nazwiska odkrywcy albo kogoś, kto bardzo zasłużył, bo na przykład skonstruował teleskop, którym się udało znaleźć, albo bo zbudował obserwatorium, w którym znaleziono tę gwiazdę, albo z różnych innych względów. Najczęściej jednak te nowe gwiazdy mają po prostu numerki, bo już nie starcza nazw.
0: A jeżeli wśród naszych słuchaczy jest taka osoba, która teraz zachwyciła się tym wszystkim, o czym opowiada, że chciałaby zacząć zgłębiać tajemnice dotyczące nieba i tych wszystkich obiektów, o których opowiadasz, to od czego powinna zacząć? Od czego ty zacząłeś?
1: Od patrzenia w niebo. Tu nic nie trzeba na początek. To jest po prostu korzystanie z takich warunków, jakie mamy. Oczywiście warto poczekać na dobrą pogodę, znaczy dobrą do obserwacji. Zacząć na przykład od Księżyca, zacząć oczywiście od Polarnej, a więc od wozu. Zorientować się w kierunkach, no bo powiedzieliśmy o tej Polarnej, gdzie ją znaleźć, a jak wyznaczyć kierunki? No od tego warto zacząć. Jak znajdziemy już tę Polarną na końcu małego wozu, no to od niej sobie prowadzimy najkrótszą drogą linię do horyzontu. I tam jest północ. Po przeciwnej stronie południe. Jak patrzymy na południe, to po lewej mamy wschód, po prawej zachód i mamy kierunki świata wyznaczone. I wtedy już wiemy, gdzie mamy to północne niebo, czyli całoroczne, bo wszystko to, co jest najbliżej Polarnej, no to nigdy nie chowa się pod horyzontem. Tam jest kilka gwiazdozbiorów całorocznych. A po przeciwnej stronie, nad południowym horyzontem, mamy te sezonowe, więc tam możemy obserwować, jak niebo się mocno zmienia i jak faktycznie mogło stanowić kalendarz, co widzimy tam wiosną, jak to się zmienia z czasem przez kolejne miesiące do lata, po lecie, że mamy już wtedy widoczne te jesienne gwiazdozbiory, a tam przepięknymi to Perseuszu i Andromedzie na przykład. A potem zimowe, które w moim mniemaniu i wielu innych osób uchodzi za najpiękniejsze. Chociaż nie kojarzy się z czasem dobrym do obserwacji, zimno, są chmury, ale jak jest dobra pogoda i nie ma chmur, właśnie, to korzystamy z tego, że jest bardzo długo ciemno. Długa noc i na zimowym niebie są bardzo jasne, kolorowe gwiazdy, bo gwiazdy też potrafią mieć różne kolory.
0: Naprawdę?
1: Tak, gołym okiem to widać.
0: A jak to jest z tymi spadającymi gwiazdami? Gwiazdy naprawdę spadają? Czy to wcale nie są gwiazdy?
1: Tak to trochę wygląda, bo patrzymy na rozgwiażdżone niebo i nagle widzimy taką smugę, tak? W przeciągu tam ułamków sekund, czasami trochę dłużej widzimy taką smugę. Wygląda to trochę tak, jakby jedna z tych gwiazd spadła.
0: Ale no i wtedy tak szybko naprawdę trzeba pomyśleć, że

0: tak, jak czegoś się bardzo, bardzo mocno chce to i pomoże jeszcze temu, to powinno się w końcu spełnić. Znaczy, nie mogę gwarantować, natomiast tak. Czym są te tak zwane spadające gwiazdy? No, warto wiedzieć, myślę, że to jednak gwiazdy do końca nie są, bo gdyby, może lepiej sobie nie wyobrażać, co by się stało, gdyby gwiazda spadła na Ziemię, to raczej wyglądałoby tak, że niebo, że Ziemia spadłaby na tę gwiazdę, tak? Bo gwiazdy są zdecydowanie nieporównywalnie większe, cięższe od planet, większości planet, więc to raczej tak nie działa. Natomiast to, co my widzimy jako te smugi, te tak zwane spadające gwiazdy, to są meteory, to są roje meteorów, to są najczęściej drobinki pyłu, malutkie wielkości, przeważającej większości to są drobinki wielkości ziarenek piasku albo mniejsze. A ta smuga, którą widzimy na niebie, to tak naprawdę nie jest efekt tego, że ta drobinka się spala, tylko tego, że ona, lecąc przez atmosferę ziemską, pcha przed sobą rozgrzane powietrze, zjonizowane, trudne słowo, ale to powietrze przed tą drobinką się ogrzewa i to ono zostawia tę smugę, tak naprawdę. I to się tam spala, znika, nie ma.
1: Co nie zmienia faktu, że te wszystkie opowieści, legendy, baśnie i historie, które są związane ze spadającymi, w cudzysłowie już teraz wiemy, gwiazdami, są piękne.
0: Oczywiście.
1: Więc
0: jeżeli
1: tak,
0: są tylko powodem, żeby
1: sobie z tego czerpią.
0: Jeżeli są powodem, żeby patrzeć w niebo, no to na pewno warto. Teraz w maju mieliśmy na przykład Eta Akwarydy. Nazwa po prostu roju, bo roje mają swoje, roje tych meteorów, czyli tych spadających gwiazd tak zwanych, mają swoje nazwy od najczęściej gwiazdozbiorów albo gwiazd w danych gwiazdozbiorach, z których zdają się wylatywać. Zdają się, bo wiadomo, że one nie są związane z gwiazdozbiorami, tak? Bo to jest w ogóle kolejny temat, że gwiazdozbiory to są takie bardzo abstrakcyjne rysunki, które sobie tworzymy na niebie, łącząc liniami gwiazdy, które nie są ze sobą w żaden sposób związane. To są nasze abstrakcyjne wymysły i gdybyśmy mieszkali przy innej gwieździe w galaktyce Drogi Mlecznej, to niebo wyglądałoby inaczej, tworzylibyśmy inne kształty. Po prostu. To zależy od tego, gdzie jesteśmy.
1: Ale ciekawe są te nasze wymysły ludzkie.
0: Tak. To jest kawał kultury, kawał historii.
1: I piękne, tak. Bardzo ci dziękuję dzisiaj za te wszystkie opowieści. Tak naprawdę to była taka namiastka, takie małe ziarenko, jak to ziarenko piasku, o którym wspomniałeś przed momentem. W całej tematyce galaktycznej. Bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że nasi słuchacze poczuli się zainspirowani, będą drążyć, a przede wszystkim, że będą patrzeć w niebo jak najczęściej, a nie w smartfony.
0: Jedną rzecz mogę jeszcze?
1: No, bardzo proszę.
0: Jeżeli się wypogodzi za 3 dni, dzisiaj jest 16, tak?
1: Tak.
0: Do 19 powinna być fajna rzecz widoczna na niebie, jeżeli będzie tylko pogoda. Właśnie wczesnym wieczorem, jak mówiłem o planetach, Jowisz, Wenus, pomiędzy nimi znajdzie się księżyc, który będzie tak 12% tarczy będzie widoczne, więc już będzie taki sierp cieniutki.
1: Taki chudziutki będzie.
0: Tak, i to jest, spotkają się w pewnym sensie na tle jednego gwiazdozbioru, na tle bliźniąt. Właśnie Jowisz, z Wenus i księżyc, 3 najjaśniejsze obiekty nieba, więc liczmy na dobrą do obserwacji pogodę.
1: Trzymamy kciuki. Ja pogodę sprawdzam regularnie, informuję naszych słuchaczy. Od wtorku ma być już pięknie, moi drodzy.
0: Tego
1: do
0: się trzymamy.
1: Jeszcze chłodno, tak, i trochę deszczu, ale deszcz potrzebny. Bronek Kryciński z Planetarium Centrum Nauki Kopernik był naszym gościem. To cóż, życzymy ci wspaniałego zwiedzania podczas Nocy Muzeów. Nie wiem, czy się jeszcze gdzieś wybierasz?
0: Dziękuję, tak, jeszcze się wybieram, dopiero zaczynam, jestem świeżo po pokazach planetarium.
1: Ale nie wracasz do pracy, do centrum nauki?
0: Nie, tam koledzy wymyślili coś na pewno świetnego, ale zostawiam im już tę robotę, ja od rana byłem na pokazach, także już podziękuję dzisiaj, ale wierzę, że tam na pewno będzie świetna impreza też u nas w planetarium, zapraszamy serdecznie.
1: Oj, zapraszamy, to jest też wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy. Pięknie dziękuję i dobrego wieczoru.

planeta numer 4. Bardzo się czerwienię, jestem cały zardzewiały. Mam najwyższe góry i od groma pyłu. A, nic nie widzę, znowu leci mi do oczu.

0: gazowy, piąty od słońca, na pewno nie przeoczysz. Choć moja masa jest potężna niezwykle, to z wszystkich planet kręcę się najszybciej.
1: Siemanko, tutaj Saturn, też się składam z gazów. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wirują w nich kamienie.

koniec ja swoje trzy grosze wtrącę. Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam słońce. Tworzę huragany, co powalą wszystko, więc nie zbliżaj się zbytnio, bo cię zdmuchnę jak piórko.

0: Noc Muzeów w Polskim Radiu, między innymi w Polskim Radiu Dzieciom, więc nie może obyć się bez gości, którzy wkroczyli do studia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Chyba jeszcze mogę mówić dzień dobry,
3: dzień
0: prawda?
3: Dobry, dobry wieczór.
0: Nie
3: może już troszkę
0: tak,
3: można
0: już
3: mówić?
0: Już jesteśmy w takiej wieczornej porze.
1: Wieczór dobry.
0: Wieczór dobry. Świetny pomysł.
1: Wieczór dobry.
0: Wieczór dobry.
1: Wieczór dobry.
0: Przywitacie się z naszymi słuchaczami? Powiecie, jak macie na imię?
1: Kalina. Dzień dobry, Marysia.
0: Kalina, Marysia i?
3: Ewa.
0: I Ewa.
4: Już dorosła.
0: Już dorosła Ewa.
3: Zdecydowanie dorosła.
0: Ale w Polskim Radiu Dzieciom to jest tak, że jak przychodzą do nas dorośli, to oni mają w środku dużo takiego wewnętrznego dziecka.
3: Zgadzam się, właśnie to chciałam powiedzieć.
0: Prawda? A poza tym mamy tyle lat, na ile się czujemy.
3: Właśnie zaczęłam się zastanawiać, na ile się czuję, ale chyba nie powiem.
0: Ewo, ile ma twoje wewnętrzne dziecko lat?
3: W tym momencie myślę, że jakieś 6.
0: O, no to wspaniale.
3: Taka 6-letnia Ewunia. Dzień dobry, jestem Ewunia.
0: Marysiu, to Ewa chyba młodsza od ciebie, co? Jak 6-letnia.
1: No nie jestem pewna, no chyba tak, ale nie wygląda.
0: Nie jesteście po raz pierwszy w Polskim Radiu, prawda?
1: Ja nie.
2: Ja tak.
0: Kalina pierwszy raz? Tak? I w naszym studiu też?
2: Tak.
0: Podoba ci się u nas?
2: Jest spoko.
0: Coś byś zmieniła? Jakieś sugestie?
2: No w sumie mało to poznałam, więc nie wiem na razie.
0: Czyli na razie jest w porządku. Musiałabyś spędzić tu trochę więcej czasu, żeby ewentualnie coś pozmieniać. No dzisiaj mamy taki specjalny wieczór, więc czekamy na gości, którzy ustawiają się w kolejkach przed budynkiem Polskiego Radia. Ja pojawiłam się tu po godzinie 17 i jeszcze nikogo nie było. A jakie są wasze doświadczenia, obserwacje?
3: Zgadza się, jest ogromna kolejka. My dzisiaj trochę na preferencje

0: konkurencyjnych warunkach, bo przyszłyśmy jako osoby towarzyszące.
1: I udało się przemknąć.
0: I udało się przemycić, dlatego nie stałyśmy w kolejce.
1: Ale może będziecie chcieli dołączyć jeszcze do jakiejś wycieczki.
0: No może, jeszcze noc muzeów się zaczyna, więc myślę, że mamy cały wieczór przed sobą.
1: Tak, można zajrzeć jeszcze po sąsiedzku do studia programu pierwszego, tutaj czwórka też na pierwszym piętrze i do studia Szpilmana i do archiwum i podobno nawet można się zdrzemnąć w bibliotece, tak słyszałam. Są bardzo wygodne kanapy, jeszcze nigdy z tego nie korzystałam i to jest taka ciekawostka, tajemnica, jaką odkryłam całkiem niedawno, a spaceruję już po tych korytarzach 10 lat.
0: O, ciekawe,
1: bo wracając to jest taka wygodna kanapa.
0: Tak, wracając do twojego pytania a propos pierwszej wizyty w Polskim Radiu, nie wiem, Marysia, chciałabyś się podzielić, czy...
1: Pamiętasz to, Marysiu? Kiedy to było?
2: Kiedyś, chyba miałam ze 3 lata.
1: Ojej, to dawno.
2: Tak.
1: Bo już jesteś takim doroślakiem, jak na ciebie
0: patrzę. Jak to się stało w ogóle, że ty tutaj trafiłaś do tego Polskiego Radia?
2: No, moja mama tu pracowała, czyli Ewa. I no, mnie czasem przemycał.
0: To prawda, czasem przemycałam moje dziecko nielegalnie tak tutaj bywa. Do studia Polskiego Radia Dzieciom, przyznaję się. I przytulałyśmy tego misia. On jest już taki trochę... Widzę, że nie ma oka. Już przytulany bardzo często.
1: Bardzo często, tak, tak. Musi przejść jakąś mini operację. Ale to sprawka przedszkolaków chyba. Może jakieś okulary by mu się przydały. Teraz tak na niego zerkam. Ale jak dziewczyny weszły do studia i ty, Marysiu, spojrzałaś na misia, to usłyszałam, że wspomniałaś, że on był kiedyś taki wielki. A teraz się wydaje taki mały przy tobie. No już tak wyrosłaś.
2: Tak.
1: Kiedy to się wydarzyło?
2: Niemożliwe.
0: No już kilka ładnych lat minęło. Kilka ładnych lat minęło. 5?
1: Czyli to znaczy, że wy bywacie w budynku Polskiego Radia i już niektóre zakamarki znacie, tak?
2: Znaczy, dawno tu nie byłam, ale na przykład tą salę, w której teraz rozmawiamy, to pamiętam bardzo dobrze.
0: Ja znam bardzo wiele zakamarków, ale nie wiem, czy ja powinnam się wypowiadać.
1: Oj, opowiedz o jakiejś tajemnicy.
0: Nie, no tajemnic nie mam.
1: No dobrze, ta tajemnica może nie, ale jakieś takie miejsce tajemnicze w Polskim Radiu, w którym na przykład się zgubiłaś, była taka sytuacja, bo niektórzy twierdzą, że się tutaj nieraz pogubili w tych podziemnych korytarzach na przykład, jak zawędrowali do jakiegoś studia nagraniowego.
0: Rzeczywiście można się zgubić, zwłaszcza kiedy zaczyna się tutaj przygodę z Polskim Radiem, pracę w podziemiach Polskiego Radia. Słyszałam różne niestworzone opowieści o duchach i nie tylko.
1: Więc
0: jak będzie okazja zajrzeć do piwnic z podziemi Polskiego Radia, nie wiem, czy są otwarte dzisiaj w Noc Muzeów?
1: Jeszcze tego nie sprawdzałam.
0: Może sprawdzimy, Kalina,
1: ale nacisk
0: Marysia.
1: Kładę na słowo jeszcze.
0: Także tak, opowieści o duchach też słyszałam, o różnych dziwnych śladach w ścianach, w murach.
1: Tutaj bliziutko.
0: Tak.
1: Piętro niżej.
0: Można pójść, zobaczyć, dotknąć i poczuć na własnej skórze, jak jest w Polskim Radiu. Ale powiem też szczerze, że jak wracam do Polskiego Radia, już kilka lat mnie tutaj nie było, czuję się jak u siebie trochę i ten zapach. Po prostu ten zapach jest bardzo specyficzny, zwłaszcza tam właśnie w tych dolnych korytarzach, więc może tam zajrzymy, jeżeli będziemy mogły.
1: A miałyście okazję wdrapać się na którąś z wieżyczek?
2: A są tu jakieś?
1: Tak, są wieżyczki. Ja się jeszcze nie wdrapałam. Znowu kładę nacisk na słowo jeszcze, bo postanowiłam podpytać przewodników wycieczek o to, jakie tajemnice kryje ten budynek. I usłyszałam między innymi od Justyny Majchrzak, która też jest znakomitą dziennikarką czwórki Polskiego Radia Dzieciom, że tu jest taka wieżyczka, na którą prowadzą schodki i tam jest jakiś specjalny magazyn różnych sprzętów starych.
0: Czy to jest ta wieżyczka, gdzie kiedyś naprawiało się zepsute mikrofony,
1: bardzo
0: nagrywarki?
1: Bardzo możliwe.
0: To pamiętam, że to była taka bardzo, bardzo sławetna wieżyczka,
1: To może być ta wieżyczka.
0: Mieszkał starszy pan i wszystko naprawiał. Więc jak się coś zepsuło, to na wieżyczkę.
1: Ciekawe, słuchajcie, czy to jest tak, jak na przykład w magazynie zaginionych rzeczy albo takich starych zabawek, bo autorzy książek snują takie historie, że te zabawki ze sobą rozmawiają na przykład, albo jakieś stare, uszkodzone sprzęty. O czym takie słuchawki radiowe mogłyby rozmawiać?
0: Jak myślicie?
1: Jakby prowadziły takie nocne rozmowy?
3: O tym, że...
1: Albo mikrofon.

0: telefony.
1: Słuchawki mogłyby rozmawiać o tym, że na przykład ktoś mówił strasznie głośno w mikrofon i ich bolały uszy.
0: Słusznie.
2: Albo o tym, jakie ludzie mają brudne uszy w środku.
3: Och, na pewno. Słuchawki by o tym dyskutowały cały czas.
4: Albo o tym, jakie historie usłyszały. A słuchawki Polskiego Radia na pewno słyszały bardzo, bardzo wiele różnych historii.
2: A mi się wydaje, że mikrofony mogłyby też rozmawiać o tym, że ktoś im napluł na twarz.
3: Mogłoby tak być, albo na przykład takie sitka, do których teraz mówimy, prawda? Bo mamy mikrofony na specjalnych statywach, regulowanych do wzrostu na przykład gości. One są też wysuwane na takich wysięgnikach. Do mikrofonu, do wysięgnika w zasadzie przyczepiona lampeczka, która jak świeci się na czerwono, to pokazuje, że wszyscy nas słyszą na całym świecie. Mikrofon, a przed mikrofonem sitko. A wiecie po co to sitko? Tutaj, takie okrągłe, taka siateczka.
2: Ja wiem, żeby się mikrofon, jakby jak się mówi do mikrofonu, żeby nie napluć na niego, albo nie pobrudzić czy coś.
3: Też, tak, ale wszystkie takie szelesty,
4: na mnie patrzysz, ja mam powiedzieć?
2: Nie.
3: A możesz powiedzieć oczywiście, ale proszę.
4: Nie, no i oddaję tobie głos. Nie, prowadzącą.
3: Goście mają dzisiaj głos i mogą snuć historię. Także Ewo, jeżeli masz ochotę, to bardzo proszę.
4: No, sitka są bardzo ważne, bo łagodzą wszystkie te nasze głoski wybuchowe. Szeleszczące i tak dalej. Żeby się dobrze słuchało po drugiej stronie.
3: Język polski odbiornika. Jest piękny, ale jest niezwykle szeleszczący.
4: To prawda.
3: Bardzo serdecznie wam dziękuję dzisiaj za to spotkanie i za odwiedziny. Możecie kogoś pozdrowić, jeśli macie ochotę. Proszę skorzystać.
2: Ja nie mam pojęcia, kogo może...
4: Ach, to takie stresujące. Kogo tak na szybko pozdrowić? Ja myślę...
2: Ja chciała pozdrowić moją kuzynkę, Paulinkę, Paulina Chyra.
4: Dobra, padło nazwisko.
5: Ja mojego kuzyna. Zbyla Krycińskiego.
3: Proszę, też konkret.
4: To ja też mam pozdrowienia, a ja chciałabym pozdrowić wszystkie dzieciaki z mojej wspaniałej grupy podcastu, który przygotowujemy. Właśnie tutaj Kalinka jest i Marysia też.
5: Czyli mnie też.
4: Tak, wszystkich.
5: Nie.
4: Podcastu pod tytułem i to... Dzieci i ryby też swój język mają, także...
3: Bo mają. Taka jest prawda. Ryby też się porozumiewają. Naukowcy już to ogłosili dawno, dawno temu. A my się trzymamy takiego starego powiedzenia. I dzieci też mają głos.
4: Także słuchajmy dzieci, bo mają bardzo wiele do powiedzenia.
3: Tak jest. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i życzę wam wspaniałego celebrowania Nocy Muzeów. Odkrywajcie tajemnice.
4: Dziękujemy.
5: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
5: Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
8: Noc muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
9: Noc muzeów w Polskim Radiu Dzieciom i nie tylko, proszę Państwa, w całym Polskim Radiu. Dzisiaj świętujemy i wspólnie spędzamy tę noc pełną niespodzianek, tajemnic i zaskoczeń. Z takimi niespodziankami czekamy tutaj na Was w budynku Polskiego Radia. Odkrywając te tajemnice, mamy nadzieję, że spędzicie ten wieczór w naszym towarzystwie. Oczywiście można do nas telefonować, jak zawsze, bo audycja specjalna do północy 22 645 20 55, a ja już z radością zerkam przez szybę, za którą widzę nie tylko moją wspaniałą wydawczynię Darię, ale również grono osób, które są zainteresowane pracą w Polskim Radiu i tym, jak powstają audycje, jak głosy pewnie ulubionych dziennikarzy do Państwa docierają i z jakich zakątków, z jakich radiowych korytarzy. Dzisiaj można zajrzeć do studiów radiowych. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Już za chwileczkę goście się u nas pojawią. Można zajrzeć do archiwum Polskiego Radia, zapewne przespacerować się także po piwnicach tego budynku, które zawsze intrygują nie tylko naszych gości, ale również pracowników. Więc przybywajcie, drzwi Polskiego Radia stoją dla Was otworem.

0: Co daj dziwy, ten tekst pewnie znają doskonale słuchacze Polskiego Radia Dzieciom i tą piosenkę. Cuda i dziwy dzisiaj zdecydowanie w budynku Polskiego Radia. Pojawiają się goście, ustawiają się kolejki w Noc Muzeów. Jedyna taka noc w roku, proszę Państwa. Ja z wielką radością witam pierwszą dzisiaj wycieczkę, która zawędrowała do naszego studia. Proszę Państwa, to tak na dzień dobry, witamy serdecznie, tak żeby wszyscy słuchacze Was słyszeli, że tu jesteście. Jesteście tutaj? Brawo dla Was, bardzo się cieszę. I mali, i duzi, dorośli, niedorośli, bo tak naprawdę Polskiego Radia Dzieciom można słuchać niezależnie od tego, ile mamy lat. Grupa za grupą, tak, ale ja tutaj muszę zamienić słowo przede wszystkim z osobami, które słyszę na co dzień, które do mnie telefonują między innymi o poranku. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy kiedy tylko pojawił się taki pomysł, żeby zajrzeć do Polskiego Radia, to postanowiliście nas odwiedzić?
2: Tak.
0: Tak sobie wyobrażaliście nasze studio?
1: Nie.
0: Zupełnie inaczej. Nie. A jak?
2: Tak.
1: Tak wyobrażałaś sobie, Darku?
2: Nie. Darku, nie wiem jak.
0: Ach, a tak wyobrażałeś sobie mnie, z którą rozmawiasz o poranku? Wyglądam zupełnie inaczej niż w twoich wyobrażeniach, no ale mam nadzieję, że cię nie rozczarowałam. To również mam nadzieję, że będziemy mieli okazję spotkać się jeszcze nie raz tutaj w tym studiu, bo Noc Muzeów rządzi się swoimi prawami oczywiście, ale Polskie Radio Dzieciom zawsze ma drzwi dla Was otwarte. Wiele razy słuchacze do nas telefonują.

0: piszą, pytają, czy mogą nas odwiedzić, nawet jeżeli przyjeżdżają z innego zakątka Polski czy świata, i zawsze jest to możliwe, bo bez was polskie radio nie istnieje. Więc bardzo wam dziękujemy za to, że dzisiaj państwo jesteście z nami, że poświęciliście ten czas. Mam nadzieję, że spędzicie go owocnie i że odkryjecie dzisiaj niejedną tajemnicę tych radiowych zakamarków i korytarzy pod przewodnictwem Marty Hoppe, znakomitej dziennikarki programu czwartego. Brawo dla przewodniczki. No i życzymy wam wspaniałych wycieczek, bo chyba jeszcze ta wycieczka się nie kończy.
1: Nie.
0: Marto.
2: Mamy tajemnicę.
0: Jeszcze tajemnicę do odkrycia. Bardzo, bardzo serdecznie państwu dziękuję. To może ci uprzywilejowani, którzy siedzą przy radiowych mikrofonach, chcą kogoś pozdrowić?
3: Hello? Tak, chcielibyśmy pozdrowić oczywiście całą rodzinę i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, tak?
4: No, wszystkich słuchających. A w szczególności jedną maleńką Emilkę.
0: Pozdrawiamy ciepło.
4: Uczennicę pierwszej klasy.
0: A państwo chcieliby skorzystać z tej okazji?
5: Tak, chciałbym pozdrowić całą rodzinę, całe Polskie Radio Dzieciom i moją całą klasę.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy.

0: Noc Muzeów w Polskim Radiu rządzi się swoimi prawami. W studiu pojawiła się kolejna grupa fantastycznych gości, którzy postanowili dzisiaj odwiedzić Polskie Radio. Tutaj reprezentacja przy mikrofonie numer 2, czyli Antosia. Cześć Antosiu.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty jesteś słuchaczką Polskiego Radia?
1: Tak.
0: Między innymi Polskiego Radia Dzieciom?
1: Tak.
0: Czy ta wyprawa dzisiaj była zaplanowana wcześniej?
1: Tak, zaplanowana była. Razem z mamą i moim bratem przyszliśmy.
0: Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Co udało wam się zobaczyć do tej pory?
1: Widzieliśmy studio dwójki i czwórki.
0: I teraz Polskie Radio Dzieciom. Słyszałam, że jeszcze wybieracie się do radia kierowców.
1: Tak.
0: Czy te studia różnią się od siebie?
1: Tak, właśnie czwórka była bardziej taka imprezowa, taka rozrywkowa. Dwójka jest taka bardziej kolorowa, przytulna i taka bardziej stworzona myślą o dzieciach. A dwójka była taka bardziej spokojna i no...
0: Tak wyobrażałaś sobie studio Polskiego Radia Dzieciom?
1: Tak. No, dobrze, tak się, myślałam.
0: Dobrze się tutaj czujesz?
1: Tak, bardzo mi się podoba.
0: Bardzo.

0: Bardzo się cieszę. Może masz ochotę dzisiaj skorzystać z tej okazji i kogoś pozdrowić?
1: Pozdrawiam moich dziadków i mojego tatę, który jest teraz na wakacjach.
0: Pozdrawiamy cieplutko. Tutaj grono naszych gości jest znacznie większe, więc jeżeli państwo mają ochotę przyłączyć się do pozdrowień, to śmiało proszę skorzystać. Widzę tutaj błysk w oku. Śmiało, zapraszam do mikrofonu numer 3.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie. Kogo pani chciałaby pozdrowić?
2: Nie wiem, może cały świat jakoś tak. Ogólnie raz już byłam tutaj w studiu.
0: Czy coś się zmieniło?
2: No mi się wydaje, że było trochę więcej pluszaków, że studio było trochę ciaśniejsze, ale nie wiem, jakoś tak.
0: To powrót po latach, proszę państwa. No Polskie Radio Dzieciom robi wszystko, co w naszej mocy, żeby to było jak najprzytulniej i żeby wszyscy się tutaj dobrze czuli, więc bardzo dziękujemy, że wybraliście dzisiaj taki sposób spędzenia czasu wieczorem i między innymi ten kierunek Polskiego Radia. Bardzo państwu dziękuję i życzę wspaniałego odkrywania kolejnych ciekawostek.
3: Dziękujemy.

0: Drodzy Państwo, Noc Muzeów w Polskim Radiu trwa. Pojawiają się już tłumy, co nas bardzo cieszy, bo to świadczy o tym, że są Państwo zainteresowani pracą radiowców i tego, jak ta praca przebiega na różnych antenach, bo przecież Polskie Radio to program pierwszy, drugi, trzeci, to Polskie Radio Dzieciom, to Radio Kierowców, to PR24. Także jest tu ogromna różnorodność i każdy może czerpać to, do czego mocno bije mu serce. Dzisiaj w studiu pojawiają się goście. Za chwileczkę przywitamy kolejną wycieczkę, z którą będziemy także odkrywać tajemnice radiowych korytarzy. A mając na uwadze to, że słuchają nas fantastyczni słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, to odkryjmy kolejną z takich tajemnic.
1: Tajemnice radiowych korytarzy.
2: Marta Hoppe, czwórka Polskie Radio.

0: Jak wchodzimy od razu do budynku, to jest jedno studio, które robi wrażenie. Jest to studio imienia Szpilmana. Władysław Szpilman to był pianista, który tworzył, ale też pracował u nas w Polskim Radiu. Dlatego studio jest nazwane jego imieniem i nazwiskiem. Studio, w którym bywają koncerty, debaty, rozmowy, wycieczki. Od tego często właśnie wycieczkę się zaczyna. To tam startujemy, to tam robimy pierwsze rozeznanie w terenie i stamtąd ruszamy, ale to też tam dzieje się magia, bo w tym studiu można sporo opowiedzieć i sporo zrobić.
1: Marta Hoppe przed chwileczką opowiedziała nam o studiu imienia Władysława Szpilmana. Studio, które wita naszych gości również i do tego studia można zajrzeć. Podobnie jak do studia Polskiego Radia Dzieciom pojawili się kolejni goście. Bardzo serdecznie Państwa witam. Dobry wieczór.
2: Dzień wieczór.
1: Dzień wieczór, dzień dobry. Patrzymy za okno. Jeszcze słońce nie zaszło, a już tłumy odwiedzają budynek Polskiego Radia. Czy Państwa już coś zaciekawiło na tej etapie wędrówki po radiowych korytarzach? Wszystko. Jakieś zaskoczenia? Czy spodziewali się Państwo tego, co tutaj zobaczyli? Zapraszamy do rozmowy.
3: Ciekawe bardzo tutaj ogólnie otoczenie. Ja tutaj niezbyt jestem. Niektóre miejsca są nowe, bo ja tu często bywam u Was w radiu.
1: To tutaj mamy dziewczynkę, która jest chyba też słuchaczką Polskiego Radia Dzieciom, tak? A pani jest po raz pierwszy w Polskim Radiu?
4: W Polskim Radiu Dzieciom na pewno. Ogółem w Polskim Radiu również. Ale pytała pani, czy coś się podoba. Chyba wszystkim wszystko do tej pory.
1: A czy ktoś z państwa ma ochotę zmienić pracę już teraz i zostać dziennikarzem? Tak, widzę, już pojawiają się chętni. No to czekamy na Państwa, oczywiście. W Polskim Radiu możliwości jest bardzo wiele. Można zostać dziennikarzem, prowadzącym, reporterem, realizatorem, wydawcą. Możliwości mnóstwo. Więc zachęcamy do tego, żeby zwiedzać. Dzisiaj specjalna, wyjątkowa noc. No i bardzo dziękujemy, że jesteście dzisiaj razem z nami. Może ktoś z Państwa chciałby kogoś pozdrowić? Bardzo proszę.
3: Ja bym chciała pozdrowić całą moją klasę, wszystkich moich znajomych, moją przyjaciółkę Melisę i całą moją rodzinę.
1: Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby skorzystać z tej okazji? Bardzo proszę.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałam pozdrowić moją mamę, z którą wiernie słuchamy jedynki, jak tylko zaczynamy świt w kuchni. I wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. No i życzę wspaniałego zwiedzania.
3: Dziękujemy.
6: Dziękujemy.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom nastąpiła kolejna zmiana, bo gościmy kolejną wycieczkę, która odwiedza dzisiaj mury budynku Polskiego Radia w Noc Muzeów. Witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Fantastyczne grono pod wodzą Agnieszki Ciecierskiej, dziennikarki programu Pierwszego Polskiego Radia, którą również znacie z anteny Polskiego Radia Dzieciom.
2: Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Tak, to jest ten głos, bardzo charakterystyczny, piękny i znajomy. A w studiu oczywiście zarówno dorośli, jak i niedorośli, co bardzo mnie cieszy, bo skoro są dorośli, to znaczy, że mają takiego wewnętrznego dziecka w sobie państwo bardzo dużo. A to jest nam potrzebne na co dzień, żeby nie oszaleć. Więc mamy też takie doświadczenia, że Polskiego Radia Dzieciom słuchają nie tylko niedorośli, ale także rodzice, dziadkowie, opiekunowie. Że to taka antena, która łączy pokolenia. Przed tak zwanym wejściem na antenę, bo dzisiaj mówimy też o tej terminologii, o używaniu różnych pojęć radiowych i trochę chcemy was do tego naszego świata radiowego wciągnąć, podpytywałam moich gości, jakie mają pytania i czy ktoś z was chciałby zostać przez chwileczkę takim dziennikarzem radiowym i przeprowadzić wywiad. Macie ochotę? To może zaczniemy tutaj od pana po lewej stronie. Jak pan ma na imię?
3: Leonard.
0: Leonard. Leonardzie, komu chciałbyś zadać pytanie i jakie?
3: Chciałbym pani zadać pytanie.
0: Zamieniam się w słuch.
3: Moje pytanie brzmi, co najczęściej jest nadawane na antenie Radia Dzieciom?
0: Na antenie Radia Dzieciom są nadawane bardzo różne audycje na wiele rozmaitych tematów. Budzimy was, całe rodziny, punktualnie, codziennie o godzinie 7, od poniedziałku do piątku. I tematy, jakie wybieramy do audycji, to propozycje, jakie podsyłają nam słuchacze. Bardzo często to słuchacze kreują te tematy. Chcemy, żebyście słuchali takich audycji, do których jest wam najbliżej. Takich, które będą rozbudzały wasze zainteresowania, wasze hobby. Więc to są tematy dotyczące na przykład zwierząt. To są tematy dotyczące sportu, muzyki. Czym ty się, Leonardzie, interesujesz?
3: Piłką nożną.
0: I takie audycje również można na antenie Polskiego Radia Dzieciom usłyszeć. Często łączymy sport na przykład ze znakomitą literaturą, zapraszając takich autorów jak Iwet Żółtawska-Darska. Nie wiem, czy czytałeś serię znakomitą o piłkarzach, czy jeszcze nie?
3: Chyba nie.
0: Chyba jeszcze nie. Polskie Radio Dzieciom ma to do siebie, że stara się na wiele różnych tematów spojrzeć od każdej strony i w ten sposób również rozbudzać ciekawość. Uczymy języków obcych, opowiadamy czasami bajki, zapraszamy wspaniałych gości, którzy są ekspertami w różnych dziedzinach. Więc to są i naukowcy, i aktorzy, są to autorzy książek. Bardzo często też jako dziennikarze bywamy w różnych miejscach w Polsce, patronując festiwalom, na przykład literackim albo teatralnym i tam

0: spotykamy się z naszymi słuchaczami, więc jeżeli kiedyś wypatrzycie Polskie Radio Dzieciom na jakimś dużym festiwalu, to jest szansa, że spotkamy się, że będzie można też zajrzeć do wozu transmisyjnego i wziąć udział w takiej audycji na żywo. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania, na które mogę odpowiedzieć? Bardzo proszę. Do mikrofonu.
1: A gdzie ostatnio Radio Dzieciom nadawało audycję?
0: Ostatnio Polskie Radio Dzieciom nadawało na przykład audycję z Międzywodzia. Trzeba było pokonać 670 kilometrów samochodem, żeby dotrzeć nad morze. I taką audycję specjalną nadawaliśmy z festiwalu Color Art. To jest festiwal międzynarodowy, plastyczny. Rozmawialiśmy z laureatami, którzy są w waszym wieku. Narysowali piękne prace, a owocem i taką ostateczną nagrodą wielką było wzięcie udziału w warsztatach plastycznych nad morzem właśnie. I my takim imprezom między innymi patronujemy, żeby rozwijać zainteresowania dzieci i mówić też o tym, co dla dzieci jest najważniejsze. Także bardzo wam, kochani... O, jeszcze pani chciała pytanie zadać, proszę.
2: A gdzie leci najczęściej Radio Dzieciom?
0: Polskie, bardzo dobre pytanie. Polskiego Radia Dzieciom można słuchać między innymi w aplikacji Polskiego Radia, można słuchać też w odbiornikach DAB+ i przez internet. Także dzięki temu możemy docierać do różnych zakątków nie tylko Polski, ale również świata. I często bywa i tak, że dzwonią do nas słuchacze między innymi z Australii. Więc bardzo się cieszę, że i wy jesteście dzisiaj z nami. Czas nas goni, Leonardzie, więc mam nadzieję, że będzie szansa porozmawiać jeszcze kiedy indziej. Ale bardzo Państwu dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami i życzę wspaniałego zwiedzania. Wszystkiego dobrego dla was.
1: Nawzajem.
3: Dziękujemy.

0: Wiera i Szkolny Blues, a w naszym studiu pojawili się kolejni goście. Bardzo serdecznie Państwa witam. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Podpytywałam gości przed momentem, czy to już jest ostatni odcinek na trasie zwiedzania budynku Polskiego Radia. Państwo odpowiadają, że jeszcze nie wiedzą, co ich tutaj czeka. Wie przewodniczka tej wycieczki, Justyna Majchrzak, której głos słyszycie oczywiście na antenie Polskiego Radia dzieciom. Justyno, masz jeszcze jakieś niespodzianki dla swojej grupy?
2: Oczywiście. Tutaj ten budynek jest pełen niespodzianek. Wiem zresztą, że niektóre sekrety Polskiego Radia dzisiaj zdradzasz w swojej specjalnej audycji. A ja też od samego rana nawoływałam, żeby tutaj przychodzili nasi słuchacze. I jak widać, nie trzeba ich zapraszać. Oni po prostu przychodzą i czeka jeszcze wielka kolejka. Ale cieszę się, że ci goście są w tej chwili w studiu. Lampki są zapalone przy waszych mikrofonach. Może coś powiecie?
0: Czy jest coś, co zapamiętacie z tej wyprawy najbardziej? Coś, co zwróciło waszą uwagę? Coś, co wam się spodobało podczas tej wycieczki? Śmiało! Lampki zapalone, to znaczy, że wszyscy na całym świecie nas słuchają i naprawdę można dzisiaj skorzystać z tej okazji, żeby coś powiedzieć albo kogoś pozdrowić. To może zaczniemy od pozdrowień, żeby przełamać lody.
3: O,
0: bardzo
3: ja mam,
0: proszę.
3: Pozdrawiam Radio Dwójka.
0: Tak, naszych sąsiadów na drugim piętrze. Oczywiście program Drugi Polskiego Radia. Pozdrawiamy ciepło.
4: Ja pozdrawiam mamusię, pozdrawiam tatusia, pozdrawiam babcię, pozdrawiam dziadka i rodzinkę pozdrawiam.
0: A może pani ma ochotę kogoś pozdrowić?
5: Ja pozdrawiam rodziców, całą rodzinę, moją ciocię, wujka, kuzynów, no ogólnie całą rodzinę i przyjaciół.
0: Czy państwo często mijają budynek Polskiego Radia na co dzień? Są państwo z Warszawy, czy przyjechali państwo jeszcze z innych miast? Z Warszawy. Czy tak sobie wyobrażaliście te studia radiowe, które dzisiaj oglądacie?
3: No ja na przykład nie byłem pewien, że będzie tak.
6: Ja na przykład jestem zaskoczona. Pomyślałam, że tu będzie mniej, a tu jest o wiele więcej i tak fajnie jest.
0: Podoba ci się?
6: Bardzo jest
0: fajnie. Radiu? Kochani, a pomyśleliście, może chociaż przez chwilkę przemknęło wam przez myśl, żeby w przyszłości taki zawód wykonywać? Być dziennikarzem?
6: Tak.
3: No tak.
0: A co wy sądzicie o zawodzie dziennikarza? Czy to jest zawód łatwy, prosty, lekki, czy jednak skomplikowany i wymagający jakiegoś przygotowania?
5: Nie jest łatwy, bo trzeba tak umieć mówić ciągle, żeby się tak jakby nie zacinać.
6: No, moim zdaniem jest trochę łatwy, ale też trzeba wiedzieć, co powiedzieć.
0: No, to prawda. Trzeba trochę poćwiczyć.
4: Trudny jest na pewno.
0: Dykcja, ale to wszystko można wypracować, proszę państwa, więc jeżeli tylko w przyszłości będziecie chcieli spróbować swoich sił, to będziemy tutaj na was czekać z otwartymi ramionami. A dorośli mieliby ochotę zmienić pracę? Co państwo na to?
7: Oczywiście.
0: Tak? No to czekamy. Marzenia można spełniać w każdym wieku. To doskonale o tym wiemy. Że czasem wystarczy tylko po prostu wykonać ten pierwszy krok. Bardzo serdecznie państwu dziękuję dzisiaj za spotkanie w naszym studiu. Mam nadzieję, że słyszymy się na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Proszę do nas telefonować 22 645 20 55 od samego rana. Jesteśmy tutaj dla was i czekamy także na wasze pomysły dotyczące audycji, bo słuchacze współtworzą Polskie Radio Dzieciom, więc mogą zgłaszać swoje pomysły na audycję i też jeżeli czasami naszym słuchaczom zamarzy się, żeby zaprosić Polskie Radio Dzieciom, to bywa, że dziennikarze również docierają w miejsca, o których wcześniej nam się nie śniło. Więc bardzo dziękujemy, że państwo są dzisiaj z nami.
8: Dziękujemy bardzo.
6: Dziękujemy.
0: I życzymy wspaniałego spaceru. Justyna Majchrzak zadba o to, żebyście bezpiecznie przemierzali te ścieżki.
2: Tak, teraz to już tylko droga schodami w dół, do holu i tam czekają kolejne atrakcje.
6: Pięknie, a ja pozdrawiam.
0: I ja też pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.
4: Dziękujemy.

0: Dziś w audycji specjalnej w Noc Muzeów odkrywamy tajemnice Polskiego Radia, tajemnice radiowych korytarzy. Już teraz zachęcamy Was do wysłuchania ciekawostek dotyczących radiowych archiwów.
1: Agnieszka Ciecierska, pierwszy program Polskiego Radia.
2: Najbardziej tajemnicze miejsca w radiu, moim zdaniem, to są archiwa, czyli miejsca, gdzie są taśmy, kasety, płyty, płyty takie stare, przedwojenne, na których zapisane są dźwięki ludzi, których już nie ma, albo relacje ze zdarzeń, które odbyły się 30, 40, 50, 80 lat temu. To wszystko jest w naszych archiwach. Te najstarsze dźwięki z archiwów są nawet starsze niż samo radio, bo głos marszałka Piłsudskiego był nagrany kilka lat wcześniej, zanim radio ruszyło, a w naszych archiwach jest. Radio to dźwięk. My swoje opowieści składamy z dźwięków. O Teatrze Polskiego Radia mówi się, że to teatr wyobraźni. Każdy, kto słucha audycji, każdy, kto słucha reportaży, czy każdy, kto słucha słuchowisk, inaczej sobie wyobraża to, o czym my mówimy. Więc to w jakiś sposób jest tajemnicze. Gdybyśmy oglądali wszyscy jeden film, to widzimy to samo. A jeżeli słuchamy słuchowiska, czy słuchamy radiowej audycji, to każdy wyobraża to sobie na swój sposób. I to jest ta tajemnica.
0: Czasami tajemnice słuchowisk radiowych możemy odkrywać, oglądając tworzenie takiego słuchowiska na żywo. Ma to miejsce między innymi na Festiwalu Dwóch Teatrów. A jak powstają te najpiękniejsze słuchowiska radiowe, te, z którymi jesteśmy związani od lat? Posłuchajcie.
1: Agnieszka Ciecierska, pierwszy program Polskiego Radia.
2: Teatr Polskiego Radia nie mieści się w tym budynku, w którym są studia Polskiego Radia dzieciom, tylko mieści się niedaleko stąd. Są wielkie, olbrzymie studia, w których na przykład, to może być tajemniczą rzeczą dla naszych słuchaczy, w jednym z tych studiów na przykład jest balkon. Balkon, do którego prowadzą schody. Jedna część tych schodów jest drewniana, druga jest metalowa, a z drugiej strony schody są kamienne. A to dlatego, że jeżeli idziemy po drewnianych schodach, to one skrzypią. Po metalowych trzeszczą, a po kamiennych, no wtedy się tupie. I teraz, jeżeli słuchowisko rozgrywa się na przykład na strychu, to schody drewniane będą najlepsze, no bo z reguły wchodzi się na strych po drewnianych, skrzypiących schodach. Ale jeżeli słuchowisko rozgrywa się na przykład na latarni morskiej, to nie drewniane i nie kamienne schody wtedy zagrają w słuchowisku, tylko schody metalowe, bo bardzo często na latarnię morską prowadzą właśnie metalowe schody, które brzmią zupełnie inaczej niż te schody drewniane. Teatr Polskiego Radia to jest właśnie taki teatr, którego nie widać, a wszystko świetnie w nim słychać. Na przykład mają tam bardzo dużo skrzypiących drzwi, skrzypiących okien, skrzypiących szuflad, bo jeżeli drzwi nie skrzypią, to w Teatrze Polskiego Radia nie zagrają, bo ich wtedy nie będzie.
0: Teatr Polskiego Radia, miłość wielu słuchaczy, nie tylko programu pierwszego. W Polskim Radiu Dzieciom także przygotowujemy dla Was słuchowiska, a często rodzice z nostalgią wspominają te, których słuchali przed laty.

0: Coś pilnego? Niechaj zrobią to wojskowi. Cztery.
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży. Gdy coś pilnego, niech wołają kolejarzy.
2: Aha, aha.
3: A drodzy słuchacze, my dziś w Polskim Radiu Dzieciom nie leżymy, nie śpimy i to będzie bardzo długa i piękna noc, bo jest nocą muzeów. I po raz pierwszy od wielu, wielu lat Polskie Radio otworzyło drzwi dla gości. Pojawiają się wspaniali słuchacze Polskiego Radia, zdaje się, że wszystkich anten. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie.
4: Dzień dobry. Dzień wieczór.
3: Dobry wieczór, dzień dobry. Miło widać i dorosłych, i niedorosłych. Przy mikrofonach usiadły dzieci, jak to bywa często w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Jest Olek. Witam cię, Olku.
5: Dziękuję.
3: Adaś obok, tak? Braciszek, a przy mikrofonie numer 3, jak pani ma na imię?
6: Laura.
3: Jest Laura.
7: Leo.
3: Leo i?
8: Maja.
3: I Maja. Czy wszyscy mieszkacie w Warszawie?
9: Ja na Wawrze.
10: Tak.
9: Ja
10: w Warszawie.
9: Na
10: Warszawie.
3: Czyli nie trzeba było pokonać jakiejś długiej trasy, żeby dzisiaj dotrzeć do Polskiego Radia?
9: Z 20 minut.
3: O, to szybciutko. A czyj to był pomysł, żeby dzisiaj odwiedzić Polskie Radio w Noc Muzeów?
11: Mojej siostry.
9: Chyba moje, mojego brata też, może z wszystkich, nie wiem.
3: Podoba wam się w Polskim Radiu?
9: Tak, tak, bardzo.
3: To jest chyba ostatni przystanek na trasie wycieczki.
9: No.
3: Tak podpowiadają mi przewodnicy, czyli byliście już w różnych zakamarkach budynku Polskiego Radia, tak?
9: Tak.
11: Tak.
3: I co wam się najbardziej spodobało?
9: Na razie czwórka. Ale teraz chyba Polskie Radio Dzieciom będzie najlepsze.
3: To bardzo nam miło. Tak, miód na serce.
11: Mi też Polskie Radio Dzieciom.
3: A słuchacie na co dzień Polskiego Radia Dzieciom?
9: Tak.
11: Tak.
3: I które audycje wam się podobają najbardziej?
9: Nie wiem. My tak słuchamy sobie.
11: Mi o książkach.
3: O książkach, czyli pani jest czytelniczką, lubi pani czytać? No, taka pora jak ta sprzyja czytaniu książek, relaksacji, odpoczynkowi, a dzisiaj wyjątkowo ta noc jest bardzo długa i chyba szybko nie pójdziemy spać. Więc życzę wam, byście jak dotrzecie do domu, położyli się i mieli piękne, kolorowe sny. Można zasypiać również z Polskim Radiem Dzieciom i z Polskim Radiem Dzieciom się budzić. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za to króciutkie spotkanie, ale mam nadzieję, że owocne i że usłyszymy się na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Wszystkiego dobrego!
11: Dziękuję.
9: Dziękujemy.

0: wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu. Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek!
1: W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
1: Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki!
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychany.

0: który z trąby puszcza co dzień. Rujmy dlanych baniek.
1: W Bańkowicach, Straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
2: Bańkowica.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Noc muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Kręci się nasza audycja specjalna Noc Muzeów w Polskim Radiu. W studiu kolejni wspaniali goście, którzy postanowili spędzić ten wieczór z Polskim Radiem. Bardzo miło Państwa gościć. Witamy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A przy mikrofonie numer dwa zasiadł, no tak mogę powiedzieć, chyba reprezentant tej grupy, Antek. Cześć, Antku.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy ty jesteś słuchaczem radia?
2: Tak, już kilka razy dzwoniłem i tak dalej. Mhm. Opowiadałem o książkach, no takie różne rzeczy, bardzo różne.
0: Czyli rozumiem, że audycje, które są bliskie twojemu sercu, to audycje książkowe, między
2: tak,
0: innymi.
2: Tak, to prawda.
0: Mhm. A masz jeszcze jakieś inne hobby? Co lubisz robić w wolnym czasie, co cię interesuje?
2: Samochody mnie interesują, pociągi, no takie różne pojazdy właśnie głównie.
0: To moje pytanie padło nie przez przypadek, bo Polskie Radio Dzieciom stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych słuchaczy i bardzo często pytamy i dzieci, i młodzież, czasami też dorosłych, jakie audycje chcieliby usłyszeć, na jakie tematy. Więc mogę śmiało odnotować transport.
2: Tak, to prawda.
0: Transport, literatura i to są propozycje Antka.
2: Tak.
0: Mhm. Antku, a jak sobie wyobrażasz zawód dziennikarza?
2: No, jeździ po... Dziennikarz telewizji.

0: to czasami jeździ po całym świecie, a taki właśnie radiowy jeździ po Polsce albo po innych krajach. Zbiera informacje, co się dzieje na świecie.
1: A przemknęło ci przez myśl, żeby w przyszłości zostać takim dziennikarzem?
0: No, przemknęło.
1: No to trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że może kiedyś spotkamy się tutaj w Polskim Radiu.
0: Może.
1: A może będziesz właśnie takim dziennikarzem, który będzie jeździł po świecie i zbierał różne informacje, bo to też fascynujące. A w Polskim Radiu jesteś po raz pierwszy?
0: Tak, po raz pierwszy. Mieszkam obok, tak jak to raz mówiłem, kilka razy pewnie, tylko już nie pamiętam.
1: No bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się ten wieczór spędzić z nami i mam nadzieję, że dobrze ten czas spędziłeś i że jesteś zadowolony.
0: Tak, tak.
1: A chciałbyś kogoś dzisiaj pozdrowić, korzystając z okazji?
0: Całą moją grupę tutaj. Szkołę 157 w Warszawie, całą też. Dwa budynki, bo są dwa budynki technicznie. Jestem w pierwszym budynku. Emila, Marcela, Bartka, Janka, Adama i to wszystko. No i całą moją rodzinę.
1: Przyłączamy się do tych pozdrowień. I jeszcze raz bardzo ci dziękuję za odwagę wzięcia udziału dziś w audycji na żywo. Brawo dla ciebie. I bardzo Państwu dziękuję dzisiaj za to spotkanie. No i życzę pięknego wieczoru z Polskim Radiem.

0: Drodzy słuchacze, audycja specjalna w Polskim Radiu Dzieciom. Celebrujemy Noc Muzeów w najlepszym towarzystwie. W towarzystwie słuchaczy Polskiego Radia. Do studia Polskiego Radia Dzieciom, ale także do innych studiów zaglądają fantastyczni goście. Już za chwileczkę poznacie kolejną grupę, która postanowiła poświęcić te wieczorne godziny sobotnie i tej pięknej nocy, żeby się z nami spotkać, żeby zajrzeć do radiowych zakamarków i przemierzyć radiowe korytarze, a tajemnic te korytarze kryją mnóstwo.
1: Tajemnice radiowych korytarzy.
2: Justyna Majchrzak, dziennikarka Polskiego Radia Dzieciom i Radiowej Czwórki. Budynek Polskiego Radia jest bardzo duży. Są tutaj 4 piętra w górę plus poddasze i tam są też ciekawe miejsca. Na przykład magazyny starych mebli. Bardzo to jest ciekawe. Starych zegarów wskazówkowych. To jest szalenie ciekawe. Ale poza tymi 4 piętrami w górę są też 2 piętra prowadzące w dół. Zanim się oswoiłam z tymi wszystkimi miejscami i zanim nauczyłam się tych korytarzy i tego, jak się nimi poruszać, żeby mimo wszystko w miarę szybko dostawać się do różnych miejsc, bo także na tym polega praca radiowca, reportera, żeby szybko z jednego miejsca na drugie docierać, no to chyba rok trwało, nie żartuję, naprawdę. Rok uczyłam się tego budynku. Na początku się gubiłam nieustająco. No naprawdę. I czasami tak jest, że jakaś wycieczka albo ktoś bystry z wycieczki, którą oprowadzam po budynku radia, w pewnym momencie dociera do niego, że to wcale nie jest taki prosty układ i pyta mnie, a jak długo tutaj pani się uczyła tego budynku, żeby się nauczyć tych dróg różnych? No więc wtedy się przyznaję, że to trwało około roku. Mapki sobie nigdy nie wyrysowałam, bo mimo wszystko ten budynek, chociaż sprawia wrażenie labiryntu skomplikowanego, to taki skomplikowany nie jest, bo jest po prostu na planie prostokąta albo kwadratu, więc jak po pewnym czasie możemy sobie uzmysłowić, którędy przebiegają te korytarze. Więc zgubić się nie zgubiłam, ale zgubiłam kiedyś wycieczkę. Ja szłam przodem, wycieczka za mną i w pewnym momencie grupa, która troszeczkę zwolniła, nagle straciła nas z oczu. Ta grupka, która była tuż za moimi plecami, zawołała: proszę pani, nie ma naszych kolegów. I musiałam wracać i szukać ich, gdzie oni są, gdzie utknęli. Znaleźli się, było bezpiecznie. Więc pamiętajcie, jak będziecie zwiedzać ten arcyciekawy budynek i zaglądać do tych różnych miejsc, które tylko dzisiaj w ciągu Nocy Muzeów będziemy wam udostępniać i pokazywać, to też miejcie oczy dookoła głowy, żeby nie stracić się z oczu waszych przewodników.
0: Grupa, która pojawiła się już teraz w studiu Polskiego Radia

0: dzieciom, pojawiła się razem ze swoją przewodniczką, która tej grupy nie zgubiła, doprowadziła szczęśliwie do naszego studia. Bardzo się cieszę, dziękuję i witam Państwa. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry.
0: Przy mikrofonach reprezentanci tej grupy, więc może zechcecie się przedstawić, jak macie na imię?
2: Julia.
3: Remek.
4: Zosia.
5: Pasia.
0: Bardzo miło mi was widzieć. Moi drodzy, Justyna opowiadała o tym, że te korytarze w Polskim Radiu Dzieciom są kręte, jest ich bardzo dużo, kilka kondygnacji. Można się tu zgubić?
4: Myślę, że bardzo łatwo.
2: Tak.
3: No.
0: Ale jak się ma taką przewodniczkę, jak wy dzisiaj, to och, nie ma takiej możliwości.
4: Trudniej.
0: Oczywiście. A co zapamiętaliście z tej wycieczki? Gdzie wam się najbardziej podobało?
4: Patrzenie na audycję jest emocjonujące.
3: Mhm. Mi się podobało te miejsce z archiwum.
0: Archiwum Polskie. Ależ tam są skarby.
2: Ja nie umiem określić, bo wszystko było fajne.
5: Mi się tutaj najbardziej podoba, chyba w tym właśnie.
0: Tutaj, w tym studiu? Miód na serce. Takie słowa usłyszeć dla Polskiego Radia Dzieciom, dla dziennikarzy, to naprawdę coś specjalnego. Bardzo wam dziękujemy. A czy taki pomysł, żeby spędzić noc muzeów właśnie w Polskim Radiu, to jest dobry pomysł? Po raz pierwszy tutaj jesteście?
2: Tak.
0: Na co dzień słuchacie Polskiego Radia?
3: Tak.
4: Jak się jedzie samochodem, to na pewno.
5: No. Nie tylko z dziadkiem.
3: Ja też słucham.
0: A co was przyciąga do radia? Co musi być w radiu, żebyście chcieli go słuchać? Co jest dla was ważne?
4: Myślę, że jakieś ciekawe wywiady na przykład z różnymi osobami są bardzo takie też fajne do słuchania. Aha.
3: Mi się podobają podcasty.
0: Masz ulubiony podcast?
3: Aha.
0: Jaki to podcast?
3: Z Misiem i Smokiem.
0: Miś, Michaś i Smok Adaś. To są nasze radiowe gwiazdy. Oczywiście my też ich kochamy i uwielbiamy w Polskim Radiu Dzieciom. Moi drodzy, a gdybyście, bo macie taką moc, może jeszcze o tym nie wiecie, mogli zaprosić kogoś do Polskiego Radia Dzieciom, jako słuchacze zaproponować jakąś osobę, która jest może waszym idolem, kogo chcielibyście posłuchać, bo tutaj koleżanka wspomniała o tym, że jest to ważne, kogo zapraszamy, rozmowy, jakie przeprowadzamy z gośćmi, to kto by to był? Kogo chcielibyście usłyszeć na antenie Polskiego Radia Dzieciom?
4: Ja myślę, że u mnie to by była Majka Jarzowska. I bo jakby uważam, że naprawdę robi świetną muzykę i chciałam posłuchać tego, jak ona wpadała na te wszystkie pomysły.
0: No to muszę ci powiedzieć, moja droga, że z Majką Jarzowską miałam okazję rozmawiać wiele razy. Również przeprowadzić z nią taki długi, dwugodzinny wywiad z okazji Dnia Dziecka w ubiegłym roku. I ta audycja jest na naszej stronie internetowej, więc można i odsłuchać i sprawdzić, jak toczyła się kariera Majki Jarzowskiej i dlaczego akurat wybrała piosenkę dziecięcą, bo miała wiele różnych możliwości. Czyli Majka Jarzowska, ale to nie zmienia faktu, że Majkę możemy zaprosić ponownie. Oczywiście. Dokładnie. Ktoś jeszcze przychodzi wam na myśl?
2: Nie.
0: Może jakiś ulubiony aktor albo na przykład autor książek, tekstu, ilustracji, może jakiś sportowiec. Na takie podpowiedzi będziemy czekać. Ja wiem, że to tak trudno wymyślić ad hoc już i odpowiedzieć na pytanie, ale pamiętajcie, że zawsze możecie do nas zadzwonić albo napisać na adres dzieci@polskieradio.pl, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby te wasze marzenia spełnić. Bardzo wam dziękuję. Dzisiaj jesteście z nami w Noc Muzeów i życzymy wszystkiego dobrego. Mam nadzieję do zobaczenia nie tylko w tę jedną noc w roku. I do usłyszenia przede wszystkim. Dziękuję państwu bardzo. Wszystkiego dobrego.
3: Do zobaczenia.

0: La.
1: Audycja specjalna w Polskim Radiu Dzieciom, Noc Muzeów, mnóstwo fantastycznych gości, no cóż mogę powiedzieć, najlepszych gości, bo to słuchacze Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu.
2: Dobry wieczór.
1: Te głosy dobiegają do różnych zakątków Polski i świata. Bardzo nas cieszy, że spędzacie ten wieczór razem z nami. Tutaj mam wspaniałych, uroczych gości przy mikrofonach, którzy mają też jakieś skarby zdobyte w Polskim Radiu. Tak. Książki, tak? Ale to jakaś poważna literatura. A Państwo lubią jeszcze czytać?
3: Tak, uwielbiam.
1: No to bardzo się cieszę.
3: Jeszcze zdjęcie z autografem.
1: Zdjęcie z autografem. No takie cuda dzisiaj można i skarby znaleźć podczas Nocy Muzeów. No ale przede wszystkim Noc Muzeów w Polskim Radiu to zwiedzanie. Dokąd udało Wam się dotrzeć?
3: Do dwójki, czwórki, jedynki te.
1: A teraz wiecie, gdzie jesteście? I do archiwum. W archiwum prawdziwe skarby. A teraz jesteśmy w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Tak, to jest antena dedykowana dzieciom, młodzieży, ale czasami też dorośli, którzy odwożą swoje pociechy do szkół i przedszkola, zdradzają nam, że nie wyłączają tego radia i zostają z nami na dłużej. Więc mam nadzieję, że będziemy się regularnie spotykać. Zachęcamy do

0: słuchania Polskiego Radia, dzieciom oczywiście do telefonowania, bo na co dzień też można zdobywać takie piękne książki, słuchając Polskiego Radia dzieciom. Bardzo wam dziękuję. Króciutkie spotkanie, bo już czeka kolejna wycieczka, ale możecie jeszcze szybciutko kogoś pozdrowić. Macie ochotę?
1: Pozdrawiam moją siostrę Maszę i jej chłopaka Saszę.
0: Ktoś z państwa jeszcze chciałby pozdrowić?
2: Pozdrawiam moją mamę Beatę i mojego tatę Jarka.
0: Proszę.
3: Pozdrawiam mojego brata Timura i brata Marcela.
0: Chciałbyś kogoś pozdrowić?
4: Nie.
1: Chciałabym pozdrowić moją mamę Antoninę i jeszcze siostrę Alinę.
0: Ślemy pozdrowienia i pozdrawiam
1: jeszcze brata Iwana.
0: Tak, o bracie nie zapominamy. Ja serdecznie państwa pozdrawiam i dziękuję, że jesteście z nami, bo to jest wyjątkowe spotkanie również dla nas, dla wszystkich radiowców. Także chylimy czoło i bawcie się dobrze w Polskim Radiu.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: Noc Muzeów w Polskim Radiu. Pojawiają się regularnie kolejni goście. Jesteśmy zaszczyceni, że Państwo są z nami. Bardzo dziękuję, że poświęcacie ten czas i sobotni wieczór i wybraliście właśnie Polskie Radio. To z miłości do radia? Bardzo się cieszę. To nie są goście przypadkowi. Wierzyłam w to głęboko. Państwo chcieliby swoje życie tutaj do młodzieży się zwracam przede wszystkim związać na przykład z radiem w przyszłości? Myśleliście o tym?
1: Możliwe.
2: Chyba dzisiaj się właśnie przekonujemy.
1: Tak, dokładnie. No.
0: Czy my jako dziennikarze i cała ekipa jesteśmy przekonujący?
1: Na pewno.
0: Zależy kto. Dobrze. Będziemy się starać i robić wszystko, co w naszej mocy. Słuchają Państwo których programów na co dzień?
1: Chyba jedynki.
0: Mhm. To po sąsiedzku.
1: Okay.
0: Także pozdrawiamy bardzo serdecznie dziennikarzy programu pierwszego.
3: Dwójki.
0: Tak, Polskie Radio to takie anteny, które mają bogatą ofertę dla każdego. Drodzy Państwo, no cieszę się, że chociaż na chwilkę udało nam się spotkać i spojrzeć sobie w oczy, bo to jest też wyjątkowy czas dla nas. Zazwyczaj tylko słyszymy swoje głosy, a dzięki takiej nocy możemy poznać słuchaczy. Więc wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że Państwo zostaną z Polskim Radiem i wybiorą to, co dla Was najcenniejsze, najpiękniejsze i co najbardziej z Wami rezonuje. Pięknie dziękuję i zapraszamy do zwiedzania.
1: Dziękuję.
4: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.

0: A my w Polskim Radiu czekamy na gości, którzy naprawdę dzisiaj dopisali w Noc Muzeów. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejna grupa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Dziś bardzo intensywnie. Zastanawialiśmy się przez moment na początku naszego spotkania po godzinie 18, kiedy zaczęła się audycja, gdzie jest noc. Nocy chyba dzisiaj nie ma. Bo to, co się dzieje, jaką energię Państwo generują, to sprawi, że chyba dzisiaj nie pójdziemy spać i że to będzie bardzo długa noc. Drodzy Państwo, jak Wam się podoba w Polskim Radiu?
1: Fajnie bardzo.
2: Fajnie.
1: Ciekawe.
0: Czy jesteście już troszkę zmęczeni? Bo widzę tutaj taka młodsza młodzież przy mikrofonach.
3: Ja jestem.
0: Bo te korytarze są długie i kręte, a wspaniała przewodniczka Agnieszka Ciecierska pewnie zaprowadziła Was już w niejedno miejsce. Zaglądaliście już do wszystkich studiów Polskiego Radia?
3: Nie.
0: Jeszcze nie wszystkie, więc jeszcze pewnie sporo atrakcji Was czeka. A archiwa Polskiego Radia są Wam już znane? Mieliście okazję się przyjrzeć, co tam się dzieje?
1: Tak.
0: Ja widzę, że tutaj mamy i młodszych słuchaczy, i dojrzałych słuchaczy. Od jak dawna Państwo są z Polskim Radiem? Długo słuchacie audycji?
3: Tak.
0: Budzicie się z Polskim Radiem i zasypiacie czasami? Mhm. To bardzo nas cieszy. A Polskie Radio Dzieciom jest Wam znane?
3: Tak.
0: Macie ulubione audycje?
3: Tak.
0: Na razie tak nieśmiało, ale tak to jest, jak się dopiero poznajemy, bo zazwyczaj słuchacze do nas dzwonią, wybierając numer do studia, a rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz i spojrzeć sobie w oczy, więc jest to dla nas ogromna przyjemność. Bardzo Państwu dziękujemy dzisiaj za to spotkanie w radiowym studiu. No i chyba mogę śmiało powiedzieć już nie tylko do usłyszenia na antenie, ale także do zobaczenia. Macie ochotę jeszcze kogoś pozdrowić? Może ktoś z osób siedzących przy mikrofonie?
3: Tak.
0: Zapraszam.
1: Ja mogę.
0: Proszę.
1: Ja pozdrawiam mojego brata, który ma jutro komunię.
0: Ważny dzień, pozdrawiamy.
1: Tak.
0: Ktoś jeszcze z Was chciałby pozdrowić?
3: Ja.
0: Proszę.
3: Kota.
0: Warto pozdrawiać zwierzaki. Często nasi goście to robią.
3: Wszystkie.
0: My też uwielbiamy koty w Polskim Radiu Dzieciom. I bardzo Państwu dziękujemy za to krótkie, ale jakże ciepłe i energetyczne spotkanie. Wszystkiego dobrego. Pięknego wieczoru.
4: Dziękuję.

0: Niech was ta kołysanka nie zmyli. Tutaj dzieje się naprawdę bardzo dużo. Noc muzeów, Polskie Radio tętni życiem. Och, dawno ten budynek o tej porze nie gościł tylu wspaniałych gości, czyli słuchaczy Polskiego Radia, wszystkich anten. Jesteśmy szczęśliwi, że dzisiaj jesteście z nami. Już za chwileczkę kolejna grupa na pewno zawita do naszego studia. A zanim się tutaj pojawi, spróbujmy odkryć wspólnie kolejną z tajemnic radiowych korytarzy.
1: Tajemnice radiowych korytarzy.
2: Marta Hoppe, Czwórka Polskie Radio. Polskie Radio ma wiele tajemnic, wiele korytarzy. Chyba szef ochrony zna je wszystkie i wie, gdzie ukryte są te największe tajemnice, ale legend dotyczących Polskiego Radia jest sporo. Między innymi taka, że w podziemiach na -2, na poziomie metra warszawskiego, można odczuć drgania metra. Mało tego, podobno tam można nawet kogoś zamknąć. Podobno miało być tam kiedyś cele, ale teraz są magazyny. I stare biurko jakieś tam się na pewno znajdzie. Byliśmy na -2, czyli w podziemiach, to możemy wejść schodami na parter. W zasadzie z parteru się zaczyna nasz spacer. Na parterze chyba nie ma specjalnie wielu atrakcji. A nie, jest jedna bardzo ważna. Bufet, a w zasadzie kawiarnia. To jest miejsce niesamowite, bo tam zawsze coś dobrego czeka na nas, a jak pracujemy wiele godzin, to bufet ratuje niejedną sytuację. Niejeden głodny brzuch jest w stanie nakarmić, więc bez bufetu nie ma radia.
0: Bufet, oczywiście, bardzo ważne miejsce w Polskim Radiu, ale tych miejsc jest dużo, dużo więcej. Dzisiaj odkrywają je nasi goście i mam nadzieję, że wy, słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, słuchając tej audycji specjalnej, także poznajecie różne radiowe tajemnice i zakamarki. Bądźcie z nami jeszcze przez kilka godzin, bo dzisiaj nie zasypiamy, nawet w Polskim Radiu Dzieciom.

0: W studiu pojawili się kolejni goście i na pewno słyszycie i młodszych, i troszkę starszych, którzy nas dzisiaj odwiedzili. Intensywna jest ta wycieczka, podziwiam Państwa, bo my jesteśmy chyba ostatnim przystankiem na tej trasie.
1: Tak.
2: Prawie.
0: Ach, jeszcze radio kierowców. Tak, nasi redakcyjni koledzy, których serdecznie pozdrawiamy. W studiu pojawili się też słuchacze Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo mnie to cieszy, między innymi Leszek. Dobry wieczór, Leszku.
3: Dziękuję.
0: Cieszę się, że jesteś. Leszek słucha Polskiego Radia Dzieciom i bywa także na naszych koncertach, tak?
3: I nawet, bo fajna świetlica.
0: I radiowej świetlicy też słuchasz.
3: Tak. Mhm.
0: A jakie tematy w Polskim Radiu Dzieciom najbardziej ci się podobają?
3: Ten z wujkiem Ogórkiem.
0: Ach, wujek Ogórek był gościem koncertu życzeń nie tak dawno, czyli ty lubisz też audycje muzyczne. Podoba ci się muzyka w naszym radiu?
3: Tak.
0: Bo Polskie Radio Dzieciom to zarówno słowo, jak i muzyka. Ale także takie przeboje sprzed lat.
3: Że nie ma Smoka i Misia.
0: No dziś już nie ma Smoka i Misia. Oni dość wcześnie kładą się spać. Podobnie jak krasnoludki. Mamy tutaj ekipę radiowych krasnoludków.
3: Gdzie oni są?
0: No schowały się krasnoludki przed tłumami. Trochę się przeraziły, bo tylu gości dzisiaj odwiedza nasze studio, a krasnoludki, jak to krasnoludki malutkie są. Leszku, widziałeś kiedyś jakiegoś krasnoludka?
3: Nie.
0: Jeszcze nie. No może jak wpadniesz o innej porze, to uda się krasnoludka poznać. My, państwo takie teraz są zaskoczeni, ale my tu naprawdę mamy takie osobistości.
3: Czy jakieś z radiowej świetlicy rzeczy?
0: Z radiowej świetlicy. No możemy pozdrowić serdecznie Martę Powołowską, dziennikarkę Polskiego Radia Dzieciom, która również prowadzi tę audycję od godziny 16 do godziny 18, więc zachęcamy wszystkich do słuchania oczywiście. No i dziękujemy, że Państwo są dzisiaj z nami. Podejrzewam, że zajrzeliście już do różnych zakamerków.
3: Jakieś koperty z takimi na przykład książkami.
0: Ach tak, oczywiście. Tutaj Leszek nawiązał do tego, że wysyłamy czasami nagrody naszym słuchaczom. Oczywiście,
3: ja
0: bo w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Zdążyłem.
0: Ale wszystko przed tobą, bo takie niespodzianki można zdobywać.
3: Przechowane?
0: Wiesz, czasami mamy takie przygotowane nagrody na różne konkursy, na różne zabawy, więc trzeba słuchać Polskiego Radia Dzieciom, zadzwonić w odpowiednim momencie i wtedy rzeczywiście można zdobyć książkę albo zaproszenie na przykład do teatru.
3: A macie jakieś stare?
0: Nieaktualnych nie mamy, są tylko aktualne. Ale jak będziesz, Leszku, słuchał Polskiego Radia od poniedziałku i włączysz poranek, który w poniedziałek ja prowadzę, to może uda ci się zdobyć, jeżeli dodzwonisz się pierwszy do radia, takie właśnie
3: tak.
0: Zaproszenie. No trzymamy kciuki
3: za wszystkich.
0: Ja prowadzę
3: koło 21 audycję.
0: Naprawdę?
3: Naprawdę.
0: No to ja myślę, że może się spotkamy też w innych okolicznościach kiedyś, takich właśnie zawodowych.
3: Do kościoła naszego.

0: do Dominikanów. Mhm.
1: Leszku, ja myślę, że my moglibyśmy porozmawiać na niejeden temat. Jak Państwo słyszą, tak się właśnie rozmawia z dziećmi w Polskim Radiu Dzieciom. Więc bardzo się cieszę i dziękuję, że dzisiaj jesteście również z nami. Wszystkiego dobrego życzymy i pozdrawiamy słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, którzy słuchają teraz Was na całym świecie. A Państwu bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy.
3: Tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
4: Trzeba tylko, mój kolego, je obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
5: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego.

0: Dzisiaj nie tylko dzieci dobrze się bawią w Polskim Radiu, ale także dorośli. Dbają o to dziennikarze Polskiego Radia, dbają przewodnicy, cały zespół radiowy, żeby zaopiekować naszych gości. I dba o to też Patrycja Lipińska, zaprzyjaźniona z Polskim Radiem Dzieciom, artystka, która pojawia się czasami w naszych audycjach, czasami towarzyszy nam podczas różnych imprez. Bardzo ci za to dziękujemy, Patrycjo, i cieszymy się, że jesteś dzisiaj z nami.
1: Dobry wieczór Państwu. Ja również bardzo się cieszę.

0: że mogę tutaj być i muszę przyznać, że tu się dzieje istne szaleństwo.
1: To prawda, już przestałam liczyć
0: ja
1: naszych gości, bo to by się dziś nie udało. Ale no nie mogę powiedzieć, że jesteśmy zaskoczeni, bo wiemy, ilu słuchaczy ma Polskie Radio, ilu wielbicieli i że słuchają nas pokolenia.
0: Wspaniałe, wspaniałe właśnie są i mali, i duzi, a dla tych najmniejszych staram się tutaj wyrobić, przygotowuję balony i tak jak już właśnie przed sekundą powiedziałam, no dzisiaj żaby wiodą prym. Po prostu. Zrobiłam ich już dzisiaj chyba 100 po prostu.
1: Patrycja jest bardzo dzielna i niezwykle sprawna. Ja chylę czoło, bo nasi goście wchodzą do studia emisyjnego z bardzo różnymi niespodziankami balonowymi. Są piękne, zaskakujące. No, ja wiedziałam, że masz talent, ale nie spodziewałam się, że w takim tempie jesteś w stanie stworzyć co najmniej kilkaset. Za chwilę będzie żab.
0: Muszę przyznać, że dzisiaj tempo jest naprawdę zabójcze, więc staram się też robić takie rzeczy, które jestem w stanie zrobić bardzo szybko, bo no, to nie jest żaden problem, żeby tu robić jedną figurkę 15 minut, ale kto by to wytrzymał, tak? Więc to muszą być takie figurki, które mogę zrobić w minutę i naprawdę wtedy jestem w stanie obdarować te dzieci. Więc dzisiaj żaby, króliki, są też takie fajni kosmici są. Mhm. I to jest taka fajna głowa kosmity i to też dzisiaj bardzo się dzieciakom podoba. Jak mam czas, to dodaję im jeszcze taki z przeźroczystego balana zrobiony tak jakby hełm. Ale nie zawsze mam, bo po prostu tak szybko ci ludzie się tutaj zmieniają. Jest bardzo pięknie, sympatycznie, jest bardzo dobra energia i aż przyjemnie się tutaj dzisiaj kręci te balony.
1: Bardzo się cieszę, że masz takie odczucia. Ja mam dokładnie takie same. Wydawać by się mogło, że 4 godziny prowadzenia audycji może być wyczerpujące, ale nie dziś.
0: No ja właśnie też dopiero się zorientowałam, że to już minęły... Tyle godzin minęło, a ja w ogóle tego nie odczułam, bo po prostu cały czas coś robiłam, więc ten czas mi bardzo szybko zleciał.
1: No jestem przekonana, że to za sprawą energii. Dzisiaj jakąś taką wyczarowaliśmy, wygenerowaliśmy energię, coś niesamowitego. Właśnie dzięki słuchaczom, dzięki tym tłumom, które przychodzą, które dzielą się z nami kawałkiem swojego świata. Przecież wiemy, że codziennie zaglądamy w pewnym sensie do domów naszych słuchaczy i jesteśmy blisko nich, a jeszcze jak możemy spojrzeć sobie w oczy, czasami uścisnąć dłoń, to jest wartość
0: ogromna. Tak, i trzeba przyznać, że naprawdę jest fantastyczna atmosfera i naprawdę, i właśnie przychodzą nawet duzi i oni się tak uśmiechają, bo ja zawsze mówię, że balony nie są tylko dla dzieci, że one sprawiają radość dorosłym. Zresztą można zobaczyć, że dzisiaj większość ekipy chodzi w pięknych balonowych opaskach i nawet panie przewodniczki tutaj, właśnie, które przychodzą z Polskiego Radia, mówią, czy ja też mogę taką prosić? I ja mówię, tak, oczywiście ekipa może chodzić w takich opaskach balonowych i to jest super.
1: Ja dostałam opaskę, ale już się wytłumaczę szybciutko, dlaczego jej nie mam. Przekazałam fotografowi Polskiego
0: Radia. Ja wiem, ale
1: radia.
0: Muszę ci powiedzieć, jaka była dalsza historia tej opaski twojej. Ona do mnie wróciła, bo jak to chłopak, po prostu ciężko mu było w opasce chodzić, ale w moment, jak tylko ją położył, to już została dalej zabrana. Także spokojnie, poszła
1: dalej.
0: Czyli
1: gdzieś krąży. Tak. Bardzo dobrze. Dobrem trzeba się dzielić. Patrycja
0: oczywiście.
1: Dzisiaj dzieli się z nami swoim talentem wykonywania różnych balonowych cudów, a na co dzień też swoją muzyką, której możecie słuchać oczywiście tak. W Polskim Radiu Dzieciom.
0: No i ostatnio wyszła nowa piosenka, także polecam posłuchać Z deszczem za pan brat, czyli idealna taka, chociaż nie wiem, czy akurat teraz pada, bo zupełnie straciłam orientację.
1: Teraz chyba nie.
0: Ale to jest taka piosenka, że można w deszczu z radością tańczyć rock'n'rolla.
1: A, wspaniale się tańczy w deszczu. Przecież wszyscy pamiętamy deszczową piosenkę.
0: Oczywiście,
1: z parasolem
0: że
1: albo
0: tak.
1: Bez, a dzisiaj na pewno z Polskim Radiem. Patrycjo, bardzo ci dziękuję,
0: dziękuję
1: za to dzisiejsze spotkanie również na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Jeżeli możesz zostać z nami jeszcze przez chwilkę, a Państwa zachęcamy, żebyście zostali koniecznie. Za momencik moje miejsce zajmie Marta Kawalec. Ja się już z Wami żegnam, choć jeszcze nie zamierzam opuszczać budynku Polskiego Radia. Wszystkiego dobrego, zapraszamy Was. Nadal można tutaj przybywać, ale i niepodległości. Czekamy na Was z otwartymi ramionami. Noc muzeów trwa i dzisiaj nikt nie zasypia. Martyna Huderska, żegnam się, ale tylko na chwilkę. Do usłyszenia.
0: Do widzenia.
2: Autopromocja.
3: Czemu w studni woda dudni?
4: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
5: A burczy bas na pewno burczy basem?

0: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku. A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
0: Wartościowe książki.
2: I niepowtarzalne nagrody.
0: Posłuchamy też opowieści.

0: Deszcz już mamy na szczęście za sobą, bo teraz Warszawa, no co prawda nie jest skąpana w słońcu, ale jest piękna pogoda, piękna noc przed nami, długa noc. Mam nadzieję, że jesteście z nami zarówno tutaj w Polskim Radiu, jak i przed radioodbiornikami. Rozpoczęła się kolejna godzina spotkania podczas Nocy Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo się z tego cieszymy, bo widzę, że naprawdę dużo się dzieje i przed radiem, i w radiu, i w naszym studiu, i w reżyserce. Mnóstwo osób, które chce zobaczyć, jak wygląda praca w Polskim Radiu Dzieciom, a wśród tych wszystkich osób jest także nasz gość specjalny, Leszek Żukowski, który będzie dzisiaj naszym nocnym markiem. Witam cię, Leszku.
1: Dobry wieczór, cieszę się, że tu jestem. Atmosfera jest naprawdę wspaniała.
0: Jeszcze wkrótce będziemy odkrywać tajemnicę, co robi nocny Marek w Warszawie,
1: tak jest,
0: na Mokotowie, w budynku Polskiego Radia, ale już mam nadzieję za chwilę będę mogła wam przedstawić kolejną ekipę, która przyszła zobaczyć, co dzieje się w Polskim Radiu Dzieciom. Oni są teraz tam stłoczeni w reżyserce, więc już za chwilę po piosence będziemy mogli ich poznać, usłyszeć, może coś opowiedzą o sobie. No to cóż, ruszamy. 22 minęła, ale to jest wcale nie późna godzina. Dzisiaj nikt nie będzie spał. Mam nadzieję, że będzie

0: 10 minut po godzinie 22 i w takim szybkim tempie przyszli do nas kolejni goście, których przyprowadziła Justyna. Jest z nami Weronika. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami Miłosz.
2: Dzień dobry.
0: I jest z nami Helenka.
3: Dzień dobry.
0: Helenka jest naszą słuchaczką. Stałą.
3: Tak.
0: Tak? Ale wy też słuchacie, albo będziecie słuchać. Dlaczego wy nie śpicie o tej porze?
3: Bo przyszłam tutaj, żeby przyjść do radia. No.
0: I chciałaś zobaczyć, jak działa radio.
3: Tak.
0: I co, działa?
3: Tak.
0: Dobrze działa?
3: Tak.
0: Tak sobie to wyobrażałaś, czy trochę inaczej?
3: Trochę inaczej.
0: Jak sobie wyobrażałaś?
3: No, że są takie wielkie komputery.
0: Mamy tu dwa.
3: Ale większe.
0: Jeszcze większe, no. I co jeszcze?
3: No i są takie różne przyciski.
0: Też mamy przycisków dużo. Zobacz, jakbyś tutaj chciała, to możesz wszystko ponaciskać i przestanie działać. Miłosz, a jak ty sobie wyobrażałeś radio?
2: Myślałam, że tu wszędzie coś będzie, a jakby w każdym korytarzu myślałam, że coś będzie stało.
0: Co ma stać?
2: No jakieś drukarki czy coś.
0: O, też mamy drukarki, ale nie wszędzie, bo no, to wiesz, byśmy się potykali, bo nas tutaj generalnie trochę pracuje w polskim radiu. Mhm. Weronika, jak ty sobie wyobrażałaś?
1: Że we wszystkich pokojach na przykład będą no ci, którzy gadają w radiu.
0: A teraz powiedzcie,

0: Bo byłyście już w kilku stacjach radiowych, tak? Byłyście pewnie w jedynce, dwójce, trójce. Dlaczego najbardziej podoba wam się Polskie Radio dzieciom?
1: Bo jest dla dzieci.
0: No wiedziałam. Czyli to jest najładniejsze studio, prawda?
2: Tak.
1: Tak.
0: To już ustaliliśmy, tak? Wszyscy się zgadzają?
1: Aha.
0: Tak? Dorośli też?
3: 100%.
0: No właśnie, bo ja tak chciałam tutaj powiedzieć, że oprócz młodych reprezentantów, to są też dorośli, którzy są tutaj cały, wszyscy w okolicy nas słuchają, machają do wszystkich naszych słuchaczy, którzy jeszcze o tej porze nie śpią. I mam nadzieję, że wszystkim się podoba w Polskim Radiu dzieciom.
4: Tak!
0: Co jeszcze przed wami? Czy wiecie, jakie atrakcje jeszcze będą?
2: Nie.
1: Nie, nie wiemy.
0: Bo tam, za drzwiami, widziałam fantastyczne balony. Żaby balony, kwiatki balony, balony balony, pieski balony. To jest na przykład taka jedna atrakcja, którą można sobie zabrać. Mamy też wspaniałe książeczki takie do kolorowania. Myślę, że zapamiętacie wizytę w Polskim Radiu dzieciom.
1: Na pewno.
0: Na pewno. I będziecie nas słuchać.
1: Ja słucham już.
0: No pewnie, ale tak w przyszłości też. Czy chcielibyście kogoś pozdrowić?
5: Ja moją klasę ze szkoły SP87, czwartą A i piątą B.
0: Pozdrawiamy w takim razie. Kogo jeszcze?
6: Z szkoły podstawową 353, moich dziadków, babcię i wszystkich słuchaczy.
0: Helenka, ty?
1: Pozdrawiam moje koleżanki ze szkoły, moją szkołę, no i Polskie Radio Dzieciom.
0: I pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, wszystkich zwiedzających Polskie Radio. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało i przyjdziecie do nas jeszcze. No to w takim razie, drodzy słuchacze, bardzo wam dziękuję za to, że nas odwiedziliście na żywo i tych wszystkich, którzy będą nas słuchać również. No a my teraz opowiemy trochę jeszcze, jak działa Polskie Radio Dzieciom. To już będzie wtedy, kiedy wy będziecie słuchać piosenki na tak zwanym offie. No to zapraszamy teraz na piosenkę, a wy teraz będziecie mogli się porozglądać trochę głośniej, bo tak wszyscy cichutko siedzą, żeby nie przeszkadzać. No to piosenka.

0: Agnieszka Chylińska nam teraz zaśpiewała piosenkę, a my wracamy do naszej rozmowy podczas Nocy Muzeów, bo dzisiaj takie wyjątkowe wydanie specjalne naszej audycji. Możemy teraz porozmawiać z wami wszystkimi, którzy teraz nas nie tylko słuchacie, ale możecie nas odwiedzić do godziny pierwszej. Będziemy czekać na was i mam nadzieję, że będziemy mogli wymienić swoje doświadczenia. Przed chwilą Helenka mówiła o tym, że słucha Polskiego Radia, no i teraz mogła zobaczyć, jak wygląda to radio od środka. No właśnie, a w środku, w naszym studiu, jest nasz nocny Marek, Leszek Żukowski. Witam cię bardzo, Leszku, po raz drugi.
1: Dobry wieczór, po raz drugi. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem, bardzo.
0: Leszku, dlaczego ty jeszcze nie śpisz o tej porze?
1: Ponieważ jestem nocnym Markiem.
0: Co robią nocni Markowie?
1: Leszek to prywatnie, a nocny Marek to tak bardziej, że tak powiem, służbowo. No różne rzeczy, ponieważ jest Noc Muzeów, to muszę powiedzieć, że jako nocny Marek czuję się w tym miejscu i w nocy jak ryba w wodzie, jak żaba w stawie, jak radiowiec przed mikrofonem. Jestem w swoim naturalnym środowisku. O tym będziemy, karty będę powoli odkrywał, natomiast najpierw właśnie chciałem wyrazić swoje emocje związane z tym, że jako nocny Marek to jest naprawdę miód na moje markowe serce, że tyle ludzi tutaj się pojawia i może się poczuć tak jak ja.
0: No właśnie, bo przed budynkiem Polskiego Radia wciąż jeszcze tłumy osób oczekujących na to, aby wejść do środka i zobaczyć, jak te wszystkie studia działają. Czy ty już przechodziłeś tutaj radiowymi korytarzami? Co się działo w radiu nocą?
1: Tak, przechodziłem korytarzami i jestem pod olbrzymim wrażeniem ilości ludzi, którzy tu są, ale też energii, jaka bije z tych ludzi i z dorosłych, i z dzieci. Taka ciekawość i właśnie mimo późnej pory, co jest mi oczywiście bardzo bliskie, wszyscy są tacy właśnie, jakby to była 9:10 rano, jakiś fajny piknik, a nie wieczór, właściwie noc już zbliżająca się w sobotę. I to widać też po dzieciach. Więc naprawdę moje Leszkowo, nocno-markowe serce rośnie.
0: No właśnie, my się bardzo cieszymy, że wśród naszych słuchaczy i odwiedzających są przede wszystkim dzieci, bo to jest Polskie Radio Dzieciom. Ja naprawdę jestem pełna podziwu, że wszyscy tak dobrze się trzymają, że nikt nie śpi u mamy na kolanach, albo gdzieś tam się po kątach nie słania, nie śpi gdzieś na podłodze. Ale już właśnie za chwilę pojawią się kolejni słuchacze, kolejni odwiedzający Polskie Radio Dzieciom. Mam nadzieję, że poznacie ich i będziemy mogli usłyszeć od nich coś więcej.

Ósma cztery, jakaś płyta, ósma dziewięć, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza dziś jest ona. Pierwsza, druga, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko

0: Mietek Szcześniak nas teraz przywitał i przywitał naszą kolejną grupę odwiedzających Polskie Radio dzieciom. Mamy oczywiście bardzo odważnych odwiedzających, którzy zgodzili się tutaj z nami porozmawiać. Już za chwilkę ich przedstawię. Jest z nami Bruno. Bruno, cześć Bruno.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jest z nami Zosia.
2: Cześć.
0: Jest z nami Tymon.
3: Cześć.
0: I jest z nami Adaś.
4: No, witam, witam.
0: Witam, witam. No właśnie, i o zdrowie pytam. Wszystko dobrze?
4: Tak, tak.
0: Tak, pięknie. No, bardzo się cieszę, że mogliście odwiedzić Polskie Radio dzieciom, bo my zawsze mówimy do dzieci i dlatego cieszymy się, jak dzieci są z nami. Już kolejna grupa wchodzi, więc szybciutko was pytam, co wam się najbardziej podobało podczas wycieczki po Polskim Radiu?
4: Kabelki i takie pipkacze, że tak się przestawia.
0: Guziczki, tak, tak. Pokrętełka, tak. Śrubokręty, tak, to wszystko pewnie dla chłopaków jest najbardziej ciekawe, prawda? No. Bruno, a tobie co się podobało?
2: No tak samo jak Ada.
0: Tak? I to działanie tej maszyny, tak? Że ja tutaj zrobię pyk-pyk i to wszystko działa, tak?
2: Tak.
0: Zosia, a ty tak z dziewczęcego punktu widzenia?
5: Znaczy, no nie, mi tak samo się to podobało, jak podobało mi się jeżdżenie, jak było na początku tymi radiami, góra, dół, wkładanie kaset.
0: A czyli widzieliście tą taką wersję z kasetami?
5: Tak.
0: Myślałam, że jeżdżenie windą wam się podobało. Nie,
5: znaczy,
0: winda nie.
5: To też jakby...
0: Mamy windy.
5: Znaczy nie, jeżdżenie windą nie jeździliśmy, ale no.
0: Schodami, tak?
5: Tak.
0: No tak, trzeba jednak oszczędzać, bo jakby wszystkie grupy jeździły, to byśmy się nie pomieścili tutaj wszyscy, prawda? I by tak chodzili wszyscy takimi małymi grupkami. Dobrze, to w takim razie, ponieważ już kolejni słuchacze chcą się do nas tutaj dostać i kolejni odwiedzający zobaczyć nasze studio, to wam bardzo dziękuję za to spotkanie. Udanej wycieczki wam życzę. Nie zaśnijcie po drodze, mam nadzieję, że to będzie niezwykła noc. Bo wtedy rodzice nie każą iść spać tak szybko, prawda? Nie każą jeszcze iść spać.
2: Tak,
0: dobra.
2: Każą, jeszcze zanim się dojedzie.
0: No dobra, to mam nadzieję, że się wyśpicie
2: zanim
0: jutro.
2: Zanim się sprzątnie pokój.
0: Nie, dzisiaj nie trzeba sprzątać pokoju. Dzisiaj to trzeba od razu w piżamki i spać. Ale na razie jeszcze zwiedzamy, bo dzisiaj to nikt chyba nie będzie tak szybko zasypiał.

0: gdzie będę ja.
1: Baranowski nam zaśpiewał w Polskim Radiu Dzieciom. 30 minut po godzinie 22, ale my nie idziemy spać, bo dzisiaj nikt nie będzie spał. Jest taka noc, piękna noc, ciepła noc, a u nas jest noc muzeów w Polskim Radiu Dzieciom. I mamy kolejnych odwiedzających, którzy przyszli razem ze Zbyszkiem. Tym razem Zbyszek przyprowadził nam kolejną porcję osób odwiedzających. Jest z nami Sofia. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Jest z nami pan Mariusz, którego wszyscy znają.
3: Dobry wieczór, kłaniam się.
1: I jest z nami Iga.
4: Dobry wieczór.
1: Bardzo się cieszę, że możemy poznać taką reprezentację tej grupy. Jak wam się podoba Polskie Radio?
3: Przecudnie, przecudnie muszę państwu powiedzieć. Pozwólcie, że w paru słowach opiszę, bo radio to jest teatr wyobraźni. Więc tak, mamy czarny sufit i oświetlenie takie punktowe. Na ścianach są plakaty

0: Polskie Radio Dzieciom, takie kolorowe bardzo. Teraz tak, siedzimy przy takim okrągłym stole, na bardzo wygodnych krzesłach biurowych, a w środku jest mnóstwo maskotek, jakieś takie słoneczka, jakieś tutaj jeszcze żaba Monika, słuchajcie Państwo, to jeszcze pamiętam. Kulfon jest może, bo nie widzę, może ktoś podpowie?
1: Kulfon jest narysowany tutaj z tyłu.
0: Tak, i właśnie, i na ścianach są rysunki, proszę Państwa. Zawsze mnie to interesowało, czy w studiu radiowym są okna? Są otwierane z żaluzjami.
1: To nie jest standard, ale u nas jest najlepiej.
0: No to czyli Państwo w Polskim Radiu Dzieciom mają luksusowo, muszę powiedzieć. Zaskakujące jest, że o tej porze Polskie Radio Dzieciom nadaje, ale to...
1: No to właśnie specjalnie tutaj dla wszystkich, którzy chcą nas poznać i chcą zobaczyć, jak działa antena, to dlatego właśnie mamy audycję specjalną, bo o tej porze to my nie mówimy zwykle. Igo, a tobie jak się podoba?
2: Dużo slalomów.
1: Slalomów.
2: Bardzo duże studio.
1: Biegacie ze Zbyszkiem tak z góry na dół, lewa, prawa,
2: tak.
1: Ale nie zgubiliście się jeszcze.
2: No już prawie.
1: Prawie, ale dużo tych korytarzy, prawda? Jakbyś tak miała sama przejść, to byłoby pewnie trudne.
2: Zgubiłabym się.
1: A Sofio, tobie jak się podoba?
3: No super.
1: A co najbardziej? Ja tam widziałam, tam są takie samochodziki, można pojeździć, są kolorowanki, balony u nas są też.
3: Tam na dole, tam gdzie jest, tam różne atrakcje dla dzieci, to mi się najbardziej podoba ta gra z planetami.
1: No to w takim razie polecamy grę z planetami. Ja się domyślam, że cała reszta Państwa przyszła też po to, żeby zobaczyć, jak działa radio. Działa radio?
0: Doskonale.
4: Działa.
1: Można
4: działa.
1: Powiedzieć. Działa. Ja trochę tak wywołuję, żeby wszyscy nasi słuchacze też wiedzieli, że tu jest nie tylko Sofia, pan Mariusz i Iga, ale też cała grupa, która przyszła razem z naszym przewspaniałym przewodnikiem Zbyszkiem i wszystkim się bardzo podoba. Mam nadzieję.
0: Można zareklamować.
1: No oczywiście.
0: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom, poczujcie się młodsi.
1: O! No właśnie, czyli dla wszystkich Polskie Radio Dzieciom.
0: Dla wszystkich, zdecydowanie. Mam swoje 53, czuję się jak nastolatek.
1: No i wystarczy. Bardzo dziękuję w takim razie Państwu za to, że odwiedzili Państwo nasze studio. Czy chcielibyście kogoś pozdrowić? Sofio, może ty byś chciała pozdrowić mamę, tatę? Tak?
3: Chciała wszystkich pozdrowić.
1: Wszystkich. O, i to jest bardzo dobre. Pozdrawiamy wszystkich, nikogo nie pominęliśmy. Mam nadzieję, że będziecie z nami do samego końca, bo my będziemy cały czas z wami grać. A na razie bardzo dziękuję za te odwiedziny i teraz jeszcze trochę na ofie będziemy mogli porozmawiać, co tu się dzieje w Polskim Radiu Dzieciom. A teraz piosenka.

0: Polskie Radio Dzieciom i audycja specjalna w czasie Nocy Muzeów. Też mamy taką specjalną audycję, kiedy możemy trochę się pochwalić, jak wygląda nasze przepiękne, kolorowe studio Polskiego Radia Dzieciom, ile u nas się dzieje, jak u nas jest kolorowo, wesoło i teraz szczególnie świątecznie. Ale oprócz tego, bo przed chwilą pożegnaliśmy jedną grupę, już kolejna grupa czeka na to, aby wejść z reżyserki, czyli takiego pokoju przejściowego do naszego pokoju, gdzie są mikrofony, gdzie jest studio i gdzie można coś powiedzieć, można coś przekazać. No to zanim oni tutaj do nas wejdą, to jeszcze zapytam się Leszka, bo nasz nocny Marek jest wciąż z nami. Nocny Marku, co robisz, kiedy nie możesz zasnąć? Czy to jest wyjątkowa noc, kiedy dzisiaj nie śpisz, czy ty zwykle nie śpisz?
1: Zwykle nie śpię i na przykład, kiedy nie mogę zasnąć, to wychodzę czasami na spacer, porozmawiać sobie na przykład z księżycem i gwiazdami.
0: Pięknie. I co on mówi?
1: Księżyc z reguły milczy, ale milczy po prostu w przepiękny sposób. Czasami zdarza mi się, chodząc po ulicy mojego osiedla, sprawdzać, co tej nocy robią nieliczni sąsiedzi, którzy w oknach mają zapalone światła.
0: Zaglądasz przez okna.
1: Zaglądam przez okna, nie mogę się powstrzymać i sobie wyobrażam, cóż tam robią. Czy czytają dzieciom, czy może słuchają Polskiego Radia Dzieciom, czy może oglądają na przykład jakiś fajny film.
0: No właśnie, ja muszę przyznać, że interesuje mnie to, jak wiele osób zagląda czasami innym do okien. Ja muszę powiedzieć, że czasami też mi się to zdarza, bo to jest bardzo fascynujące obserwować czyjeś życie, jak taki fragment życia przez okno wygląda. Dlatego tak właśnie pomyślałam, że ty też pewnie to robisz, kiedy jesteś takim nocnym Markiem i lubisz spacerować.
1: To jest w ogóle wpisane w bycie nocnym Markiem, więc robię to nagminnie.
0: Zawodowo.
1: Zawodowo, dokładnie.
0: Drodzy słuchacze, ponieważ już tam się robi bardzo ciasno w tej reżyserce, to zaraz poprosimy kolejną grupę, która zaraz nas odwiedzi, przywita się i coś może o sobie opowie. No bo to jest Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom. My co prawda nie jesteśmy muzeum, ale też się u nas bardzo dużo dzieje. No to zapraszamy już kolejną grupę. Uwaga, uwaga! Zapraszamy!

0: Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom, a u nas kolejna grupa gości i bardzo się z tego cieszymy, bo jest nam wesoło. No to cóż, może w takim razie przedstawmy się. Jest na początku u nas
1: Krzysztof.
0: Krzysztof.
2: Władek.
3: Jakub.
0: Takich mamy teraz reprezentacje słuchaczy oczywiście. Już kolejni czekają w reżyserce, także szybciutko pozdrawiamy.
1: Serdecznie pozdrawiam moich rodziców, Alinę, Ryszarda i wszystkich fanów Kubusia Puchatka.
0: O, również pięknie. Pana pewnie, tak?
1: Też.
0: Mhm.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia.
3: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i znajomych.
0: Jak się Państwu podoba w Polskim Radiu Dzieciom?
1: Jest fantastycznie.
0: Najładniejsze studio, domyślam się.
1: Najładniejsze i wreszcie można poczuć się jak dorosłe dziecko.
0: O, właśnie. No bo przecież w każdym z nas jest trochę dzieci, trochę dziecka. Mają Państwo tutaj możliwość wziąć takie trochę prezenty, bo mamy i książeczki, i baloniki, i dużo się dzieje. Władku, tobie się nie chce spać jeszcze?
2: Nie.
0: Nie? Podoba ci się?
2: Tak.
0: A co najbardziej?
2: Wszystko.
0: Wszystko ci się podoba, tak? Podoba ci się, jak działa radio?
2: Tak.
0: Myślisz, że to jest skomplikowane?
2: Może trochę.
0: A chciałbyś być może dziennikarzem? Czy nie myślałeś o tym? A może chcesz być kimś innym?
2: Może też pracować w radiu.
0: Pracować w radiu, no właśnie, bo w radiu nie można, znaczy nie trzeba być tylko dziennikarzem, można być na przykład realizatorem, można być wydawcą, tak jak tutaj nasze koleżanki za okienkiem, one też wykonują bardzo ważną rolę i są dzisiaj bardzo, bardzo tutaj rozchwytywane przez wszystkich, bo każdy chce zobaczyć, jak działa radio, no i to jest właśnie taka sieć naczyń połączonych. Radio to jest jednak grupa ludzi i wszyscy muszą grać do jednej bramki, mam nadzieję, że nam to się udaje. Zapraszamy do tego, aby słuchać Polskiego Radia Dzieciom, bo my działamy od poniedziałku do niedzieli, od rana do wieczora można nas słuchać, także w internecie. A ja Wam bardzo już dziękuję za tę wizytę. Mam nadzieję, że będziecie mieli jeszcze mnóstwo różnych atrakcji, szczególnie tam na dole. Widziałam, że dużo się dzieje i życzę Wam dobrej

0: Więcej, więcej, krzyczał nasz Krzysztof Kiliański. No to mamy więcej, mamy więcej. Kolejna grupa już jest w naszym studiu Polskiego Radia Dzieciom. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: O, i właśnie, i mamy taką grupę, taką bardzo żywą grupę i mamy reprezentantów tej grupy. Mamy Zosię.
2: Dzień dobry.
0: Mamy Anię.
3: Dzień dobry.
0: I mamy Emilkę.
4: Dzień dobry.
0: No to w takim razie bardzo się cieszę, bo słyszałam, że tam trzeba trochę postać na dworze, tak? Zgadza się? Trochę musiałaś postać, Zosiu?
2: Tak.
0: I było zimno?
2: Trochę.
0: Ale teraz już ciepło.
2: Tak.
0: U nas jest taka bardzo gorąca atmosfera, prawda?
2: Prawda.
0: Prawda. A wam, dziewczyny?
4: No, ogólnie bardzo nam się podoba w radiu.
0: A co wam się najbardziej podoba?
4: Chyba to, jak wszystko jest prowadzone i wygląd tych studiów wszystkich.
0: A czy wy byście chciały kiedyś prowadzić taką audycję?
4: No, ja mogłabym.
0: O czym na przykład byś mogła prowadzić audycję?
4: Nie wiem, na przykład o jakimś sporcie czy coś.
0: O sporcie, czyli jesteś wysportowana.
4: No, jestem.
0: Jesteś, a co ćwiczysz?
4: Badmintona.
0: O, fantastycznie. No to w takim razie już mamy tutaj ekspertkę od badmintona. A ty, Zosiu?
2: Ja trenuję siatkówkę.
0: Świetnie, czyli już mamy dwie sportsmenki. Słuchajcie, bo my szukamy takich osób, które chciałyby u nas przyjść, opowiedzieć o swoich pasjach. To wy tam zostawcie numery telefonu i będziemy do was dzwonić.
4: Dobrze.
0: Umawiamy się?
4: Dobrze.
0: Jeżeli ktoś z państwa również miałby jakiś temat, o czym można opowiedzieć w naszym Polskim Radiu Dzieciom, to również zapraszamy, prawda? Aniu, ty też byś opowiedziała o czymś?
3: Ja ćwiczę na WF-ie.
0: Ćwiczysz na WF-ie. To jest

0: bardzo dobrze, bo wszyscy powinniśmy trochę tego sportu uprawiać, prawda, nocny
1: tak
0: Marku?
1: Tak jest, 100% racji.
0: Ale spacery nocne też są bardzo wskazane, także myślę, że...
1: Szczególnie po korytarzach Polskiego Radia w Noc Muzeów.
0: Tak, bo ja powiem, że w nocy, że podczas Nocy Muzeów, to tego pewnie nie zobaczycie, ale normalnie to jak nie ma aż tylu zwiedzających, to w Polskim Radiu Dzieciom można chodzić dookoła korytarzami, można się ganiać. Więc to też jest taki sport. Jak wszyscy dziennikarze są tacy bardzo zmęczeni, to mogą się ganiać korytarzami. Także bardzo wam dziękuję za wizytę w Polskim Radiu Dzieciom. Jakieś krótkie pozdrowienia.
2: To ja pozdrawiam mamę, tatę i siostrę, które są tutaj ze mną.
0: Pozdrawiamy. Mhm.
3: Ja pozdrawiam...
0: Może słuchaczy?
3: Ja pozdrawiam słuchaczy.
0: Dobrze.
4: Mhm. Ja pozdrawiam całą moją rodzinę, mojego kota Matisa i moją mamę, która tam stoi.
0: No i już, w takim razie mamy pozdrowienia za sobą. Bardzo dziękujemy za taką bardzo zgraną i fajną ekipę. I ponieważ już kolejna grupa chciałaby zobaczyć, jak wygląda Polskie Radio Dzieciom od środka, to teraz już dziękujemy i zapraszamy kolejnych. Chodźcie, chodźcie.
4: Dziękujemy.
2: Do widzenia.

braci Macieja Kota. Fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha.

chociaż na świecie zawierucha.

0: W naszym magicznym, nie domku, ale studiu witamy bardzo serdecznie kolejną grupę zwiedzających. Witamy, witamy, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Tak, to jest właśnie taka bardzo zorganizowana, żywa i radosna grupa. Widzę, że wszyscy się uśmiechają.

0: słuchają. Nam też jest bardzo miło, że tyle osób chce zobaczyć Polskie Radio dzieciom. I mamy też oczywiście reprezentację. Jest z nami Hania. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Haniu, ile masz lat?
1: 5.
0: 5. Czy ty kiedyś byłaś w radiu?
1: Nie.
0: Nie. A jak ci się podoba?
1: Super.
0: Super. No właśnie, tak myślałam, że ci się spodoba. I jest z nami również Adrian, który ma trochę więcej niż 5 lat.
2: Dzień dobry.
0: Ile masz lat?
2: 14.
0: 14. Czy marzyłeś kiedyś o tym, żeby siedzieć przed mikrofonem Polskiego Radia dzieciom?
2: Jeszcze nie, ale teraz...
0: No tutaj właśnie spełniają się takie marzenia właśnie. Nawet takie niewypowiedziane już się spełniają. Jak ci się podoba?
2: A bardzo fajnie jest.
0: Mhm. Czy prowadziłeś, czy chciałeś kiedyś prowadzić jakiś podcast albo audycję? Bo to teraz wszyscy tak naprawdę chcą mówić do mikrofonu.
2: Ja właśnie prowadzę w swoim liceum audycję i powiem, że bardzo podobnie wygląda, tylko że są mniejsze mikrofony i na mniejszą skalę te nagrania są prowadzone.
0: No tak się domyślam. Czyli to jest dla liceum, jakiś radiowęzeł.
2: Tak, tak.
0: Mhm. A o czym mówisz?
2: Zazwyczaj to są 4 głosy. Taki główny. O pogodzie, sport i chyba tam jeszcze o polityce. To ja zajmuję się właśnie sportem.
0: Mhm, sportem. No to mamy w takim razie jeszcze Hanię. Haniu, a ty nam opowiesz o pogodzie. Jaka jest pogoda teraz tam za oknem? Byłaś przed chwilą na dworzu?
1: Tak.
0: Tak? Było ciepło czy zimno?
1: Zimno.
0: Zimno. Ale deszcz padał czy nie?
1: Nie.
0: Ale chce ci się spać?
1: Nie.
0: Nie chce ci się spać? W ogóle?
1: W ogóle.
0: Czyli dzisiaj nie pójdziesz spać?
1: Nie, nie pójdę.
0: Nie pójdziesz. No to mama jest?
1: Tak.
0: Jest mama i jest. Mama się zgadza, żeby Hania dzisiaj nie poszła spać?
3: Tak, zgadzam się.
0: Dobrze, no to mamy umówione w takim razie. Widzisz, załatwiłam ci dzisiaj całą wolną noc. Będziesz miała całą noc na odwiedziny. A czy jeszcze będziesz coś zwiedzała? Czy masz jeszcze jakieś plany zwiedzania?
1: Dzisiaj nie mam więcej planów.
0: Już nie, tak? Czyli teraz Polskie Radio będziesz zwiedzała bardzo dokładnie.
1: Tak.
0: Dobrze. Bardzo wam dziękujemy. Teraz może jeszcze pozdrowienia. Czy chciałabyś, Haniu, kogoś pozdrowić?
1: Nie.
0: Nie. A mamę? Tak. Mamę pozdrowimy, tak. Chociaż, no, zgodziła się, żebyś nie mogła spać, to już pozdrowimy ją, dobra? Dobra, tak. Adrian, a ty kogo pozdrowisz?
2: Ja bym chciał pozdrowić mamę, brata, tatę, babcię i jeszcze kolegę Tytusa, który tam stoi.
0: No a ja pozdrawiam w takim razie całą naszą grupę, bo jest naprawdę bardzo roześmiana i myślę, że będziecie się dobrze bawić w Polskim Radiu dzieciom. Bardzo wam dziękuję, a my z Nocnym Markiem udajemy się na chwilę odpoczynku, bo jest za pół minuty godzina 23 i kolejna grupa już widzę wchodzi. No to dziękuję wam bardzo.
2: Dziękuję.
4: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
5: Noc muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Ja muszę teraz powiedzieć wszystkim naszym słuchaczom, którzy teraz słuchają Polskiego Radia Dzieciom, że mamy kolejną grupę. Kolejna grupa jest teraz wyjątkowo przygotowana, bo tutaj nasz prowadzący wycieczki przygotował nawet naszych występujących. Jest z nami Max. Cześć, Max.
1: Dobry wieczór.
0: Jest z nami Ignaś. Cześć.
2: Cześć.
0: Cześć, jeszcze taki jesteś trochę nierozgrzany, ale zaraz się rozgrzejemy. I jest z nami tata Ignasia, czyli pan Maciej.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Ponieważ tutaj mówię, że grupa jest przygotowana, bo już mieliśmy takie trochę rozgrzewki, taką próbę. Robiliśmy parskania, robiliśmy różne kląskania. Tak trzeba się zawsze przygotowywać do wejścia na antenę. No i wy jesteście przygotowani. Tak? Ignaś, robiłeś takie ćwiczenia? Mhm. A powiedz, skąd do nas przyjechałeś?
2: Z domu.
0: Z domu, o, i to jest bardzo dobra odpowiedź. A ten dom jest daleko czy blisko?
2: Niedaleko.
0: Niedaleko. Metrem, autobusem?
2: Autem.
0: Autem, o, no to dobrze. Czyli już wiemy, że Ignaś przyjechał autem niedaleko stąd z domu. A Max skąd przyjechał?
1: Spod Warszawy.
0: Spod Warszawy. Autobusem, samochodem?
1: Raczej

0: Też samochodem.
1: Też samochodem. I wybraliście Polskie Radio, żeby w noc muzeów odwiedzić i zobaczyć, co tam się w środku dzieje, tak?
0: Tak.
1: Tak? I jak wam się podoba Polskie Radio?
0: Mi się bardzo podoba. Dużo zwiedziłem różnych ciekawych sal, gdzie też były inne studia, innych stacji radiowych. I mi się bardzo podoba, zaciekawiło mnie to bardzo. Mm-hmm.
1: Ale to ty wybrałeś Polskie Radio na swoją destynację muzeum? Nocy muzeów?
0: Raczej tak.
1: Tak? Ty chciałeś do Polskiego Radia.
0: Tak. Mm-hmm.
1: Ignaś, a ty chciałeś do Polskiego Radia też
2: tak.
1: przyjść, tak? I co tam najbardziej cię ciekawiło? Dlaczego chciałeś do Polskiego Radia przyjść?
2: Chciałem zobaczyć.
1: Jak działa? Mm-hmm. I jak myślisz, to jest trudne? Żeby takie audycje prowadzić?
2: Trochę tak.
1: Trochę tak. A co jest, myślisz, najtrudniejsze?
2: Nie wiem.
1: Nie wiesz. Tak, żeby mówić jeszcze, żeby to miało sens. To chyba to jest najgorsze, wiesz? Najtrudniejsze. Ja widzę, że już kolejna grupa wchodzi do naszego studia, do naszej reżyserki, więc my się już powoli żegnamy. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Czy chcielibyście kogoś pozdrowić?
0: Ja pozdrawiam moich rodziców i moich kuzynów.
1: Ignaś, a ty?
2: Mamę i siostrę.
1: Mamę i siostrę. A tata Maciej kogoś pozdrawia?
3: Jeszcze babcię.
1: Babcię,
3: bo babcia też słucha.
1: No i właśnie po to pan Maciej tutaj został zaproszony, żeby też o babci nie zapomnieć. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Udanej wycieczki wam życzę.
0: Dobranoc.
1: Dobranoc, do usłyszenia.

0: Anna Maria Jopek nam teraz zaśpiewała na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a my już jesteśmy w towarzystwie kolejnej grupy i muszę wam powiedzieć teraz hit, naprawdę. Kiedy tutaj weszliśmy, to pierwsza wpadła Ola. Ola wpadła, tak? I Ola od razu usadowiła się na pierwszym mikrofonie przy numerze 2, tak? Zgadza się? Powiedziałam wszystko w porządku. Witam cię, Olu, bardzo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd do nas przyjechałaś?
1: Z Polski.
0: O, no to już wiemy. Czyli daleko czy blisko jechałaś?
1: Blisko.
0: Blisko, dobrze. Jest z nami Oliwia. Oliwia też wybrała od razu mikrofon numer 4.
2: Tak.
0: Tak. Czy wy byście chciały poprowadzić audycję zamiast mnie?
2: Tak.
0: Tak? I co byście mówiły?
2: Kwaka.
0: O kaczkach by była ta audycja?
2: O dzieciach.
0: O dzieciach. I co byś mówiła o tych dzieciach?
2: Na przykład o różnych emocjach dzieci.
0: Teraz jesteście radosne, tak?
2: Tak.
0: Tak, domyślam się. I mamy jeszcze Antosia.
3: Tak.
0: Tak. Witam cię, Antosiu.
3: Dzień dobry.
0: Czy ty też byś chciał poprowadzić audycję?
3: Tak.
0: No to słuchajcie, to ja idę do domu, a wy tutaj kontynuujcie, co?
2: Tak.
0: Tak? No to zaczynamy. To mówcie. Drodzy słuchacze, witamy was. Jest Ola, Oliwia i Antoś. Będą teraz prowadzili audycję.
1: No. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dobry wieczór.
1: Oje.
0: Oliwia. Pamiętajcie, że radio nie lubi ciszy. Trzeba cały czas coś mówić. Z sensem, bez sensu, lepiej z sensem. Ale jak trzeba to mówić, trzeba i bez.
1: Dzień dobry.
0: Tak? I co dalej?
2: Kwa? Dzieci odczuwają różne emocje, których dorośli czasami nie zauważają. Takie jak...
0: Radość.
2: Smutek z czegoś, co nie wyszło. Tak jak chciały. To, co wychodzi i dzieci się tak bardzo cieszą, że nie mogą usiedzieć w miejscu. I magia czasu z bliskimi.
0: Pięknie. Antosiu, czy dodałbyś coś?
3: No ogólnie dzieci się cieszą, jak im coś wychodzi, dostają jakieś fajne oceny, są z bliskimi i no tyle.
0: Pięknie.
2: Szczerze się zgadzam ze słowami Antosia.
0: O, tak, właśnie to jest bardzo dobre. Interakcja, interakcja, drodzy słuchacze. Czyli jedni mówią, drudzy odpowiadają, cały czas coś się dzieje. Ja widzę, że naprawdę rośnie nam pokolenie nowych prowadzących, także ja już się cieszę, że będę mogła odejść na emeryturę i przejmą te mikrofony jeszcze lepsi prowadzący. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za ten występ. Wiadomo, macie jeszcze trochę czasu, możecie sobie pomyśleć o tym, kim zostaniecie, ale ja wam mówię, że dziennikarstwo to jest wasza misja i rola w życiu. Tymczasem bardzo wam dziękujemy. Czy chcecie kogoś pozdrowić?
1: Ja!
0: Kogo?
1: Oliwkę.
0: Oliwkę, dobrze.
2: Ja bym chciała pozdrowić wszystkich, którzy słuchają radia, Polskie Radio Dzieciom.
0: Mhm. I Olę też pozdrów.
2: I moją młodszą siostrę Olę.
0: Dobra.
2: Która siedzi przy mikrofonie drugim.
0: Tak, myślałam, że wy jesteście spokrewnione, tak?
2: I to w genach chyba jest. Tatę, mamę, rodzinę.
0: Tak, tata trochę wymusił, ale ma pozdrowienia oczywiście. Ja tu je podpowiadam oczywiście. To nie wszyscy widzą, ale mogą wiedzieć, prawda? Tata też jest pozdrowiony przez wszystkich. Antosiu, a ty kogo chcesz pozdrowić?
3: Ja chcę pozdrowić mamę, siostrę, tatę i całą rodzinę.
0: Dobrze. W takim razie dołączamy do tych pozdrowień. Słuchacze, bardzo wam dziękuję za to, że poprowadziliście trochę audycji. Ja trochę mogłam odpocząć, ale mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, jeszcze się zobaczymy.
2: Mam tak? nadzieję.
0: Dobrze. Okay. No to w takim razie udanej podróży po Polskim Radiu. Nie zgubcie się w tych korytarzach, bo tam naprawdę jest gdzie się zgubić. Mam nadzieję, że wam się będzie podobało.
2: Zgadzam się, jedna osoba nam się zgubiła.
0: Ojej, ale udało się ją odnaleźć?
2: Tak.
0: Tak? No to dobrze. Ojej, jeszcze byśmy później w poniedziałek jej szukali. No dobrze, bardzo wam dziękujemy i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

szedł bosy drogą, dokąd kto to wie. Buty za ciasne rozleciały się.

0: 20 minut po godzinie 23. Zbliża się północ, a nam wcale nie chce się spać nocny, Marku.
1: Absolutnie, to jest środek po prostu mojego dnia tak naprawdę. I muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, ile tutaj rośnie następców nocnych Marków. Bo te dzieci, które tu się pojawiają, i prowadzących, jestem naprawdę pod olbrzymim wrażeniem.
0: No właśnie, wspaniałe grupy nam teraz tutaj przetoczyły się przez studio. Mhm. Masz tutaj już jakichś swoich ulubieńców?
1: Tak, dziewczynka, która była tutaj, chyba Oliwia. Oliwia, która mówiła bardzo pięknie o emocjach dzieci. I cały czas mam wrażenie, że o tych emocjach dzieci się za mało w przestrzeni medialnej, publicznej mówi, więc naprawdę tutaj zrobiło to na mnie duże wrażenie. I taka pewność siebie, która z niej emanowała.
0: I to, czego nie powiedzieliśmy w poprzednim wejściu, to to, że mieliśmy tutaj wyjątkowych gości z zagranicy nawet.
1: Mieliśmy tak, mieliśmy chłopca z tatą, którzy pochodzą z Chile, czyli z bardzo daleka, i odkryli Polskie Radio dzieciom i powiedzieli, że to ich jest morning routine, czyli słuchają codziennie między 6 a 8 rano i wszystkich do tego zachęcamy.
0: No właśnie, słyszycie, nawet z Chile przyjeżdżają do nas słuchacze i zwiedzający po to, żeby zobaczyć Polskie Radio dzieciom, czyli musimy być naprawdę wyjątkowi, skoro takich gości mamy. Ty, nocny Marku, kiedy tak chodzisz ulicami Warszawy, to spotykasz takich fantastycznych ludzi?
1: Czasami spotykam, tak, czasami

0: spotykam najczęściej są to ludzie, którzy są na nocnych spacerach z psami. A ponieważ jestem olbrzymim fanem psów, to zawsze zaczepię, porozmawiam i tak się zastanawiałem jadąc dzisiaj w ogóle, dlaczego nocny Marek, dlaczego nie nocny Piotrek, dlaczego nie nocny Tomek. I próbowałem znaleźć etymologię tego nocnego Marka w jakichś źródłach internetowych, ale nie ma. To jest tajemnica. Jeśli ktoś wie skąd, dlaczego nocny Marek, a nie Piotrek, a nie nocna Marta, to jest właśnie, dlaczego nie Marta na przykład, albo kobieta, to jest dla mnie to zagadka. Dla nocnego Marka to jest naprawdę poważna zagadka.
1: No pięknie, ale to rzeczywiście, też się nad tym nigdy nie zastanawiałam, ale wiedziałam, że kiedy będzie taka nocna audycja specjalna w Polskim Radiu Dzieciom, szczególnie teraz z okazji Nocy Muzeów, to wiedziałam, że moim gościem musi być nocny Marek.
0: I ten nocny Marek jest z tego powodu niezwykle szczęśliwy.
1: Ja się bardzo cieszę, że możemy porozmawiać w takim duecie, a dołączają do nas co chwilę nowe wycieczki, które mogą zobaczyć Polskie Radio Dzieciom, mogą zobaczyć inne studia Polskiego Radia. Wszyscy są tacy uśmiechnięci, radośni i z takim entuzjazmem wchodzą do naszego studia. Ja się z tego również bardzo cieszę i mimo, że jest taka późna pora, to nikomu nie chce się spać. Widziałeś tutaj jakąś ziewającą osobę?
0: Nie. I też jesteś takim nocnym Markiem dzisiaj. A generalnie jesteś nocnym Markiem, czy raczej rannym ptaszkiem, że tak powiem.
1: Wolałabym być nocnym Markiem, ale nie udaje mi się to ostatnio, więc teraz się cieszę, że właśnie...
0: Dołączyłaś do mojego teamu.
1: Tak, tak. Może teraz ciebie też spotkam kiedyś na jakimś spacerze. Będziemy mogli sobie tak już prywatnie porozmawiać.
0: Oczywiście.
1: Ale zawodowo oczywiście również.
0: Zapraszam
1: też
0: na spacer.
1: No dobrze, to w takim razie, drodzy słuchacze, kolejna piosenka na naszej antenie, bo my sobie taką robimy przekładankę. Raz grupa, raz nocny Marek, raz piosenka. Tak, żeby się cały czas działo i bujało i żebyśmy dociągnęli do samego końca, bo my chcemy poznać wszystkich, którzy odwiedzą
0: Polskie
1: Radio.
0: Tak.
1: Dobrze, no to w takim razie Stanisław Sojka teraz na naszej antenie.
0: Pięknie.
1: Może być.

0: audycja specjalna w Polskim Radiu Dzieciom z okazji czego? Słuchajcie, czego? Co my teraz mamy?
1: Nocy Muzeum.
0: O, i my tego nawet nie ćwiczyliśmy, także słuchajcie, Agnieszka miała rację, przeprowadziła mi fantastyczną grupę, bo ona już na wejściu powiedziała, że to jest fajna grupa i to jest racja. Mamy tutaj przed mikrofonami Olę.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mamy tutaj Julkę.
3: Dzień dobry.
0: Z bratem Ignacym.
4: Dzień dobry.
0: Mamy Zosię.
5: Dzień dobry.
0: Z bratem Piotrem.
6: Nie, ja nie mam brata, to nie jest mój.
0: To kolega, tak?
7: Dzień dobry.
0: Czyli wy się nie znacie?
7: Znamy się.
0: Aha, ale nie jesteście rodzeństwem.
7: Tak, znamy się.
0: Dobrze.
7: Od żłobka.
0: To, a, ze żłobka. No to też, to jest dobra znajomość.
7: Żłobek, przedszkole i mieszkamy właśnie dla obok siebie.
0: Dlaczego wy jeszcze nie śpicie?
2: Mama wiecie, która mnie tutaj jest zabrała.
0: A to mamy wina, tak?
7: Zwiedzamy. Fajnie jest. Byliśmy w Teatrze Lalka, w sali zabaw w Sensorysie. Teraz jesteśmy tutaj. Mieliśmy iść na zajezdnię autobusową, ale wolaliśmy iść tutaj.
0: I to była bardzo dobra decyzja, bo Polskie Radio Dzieciom jest dużo ciekawsze niż zajezdnia.
2: A my byliśmy to już prawda. Na zajezdni.
4: No.
0: Tak? I co? Co jest ciekawsze?
2: To. Tutaj.
0: Tutaj, no wiedziałam. I nasze studio Polskiego Radia Dzieciom jest najładniejsze, prawda? To już też możemy ustalić. No. Tak?
2: Teraz,
0: najładniejsze
2: tak.
0: ze wszystkich.
7: Teraz można.
0: Tak, tak, tak, dokładnie. Co wam się najbardziej podobało podczas tej wycieczki?
2: Jak mówię, teraz tutaj na żywo każdego pozdrawiam.
0: Tak, czyli tutaj już powiedziała nam Ola, że jednak rozmowa na żywo cię najbardziej kręci
2: tak.
0: w radiu. Czyli ty byś była tą prowadzącą, tak?
2: Tak. Mhm.
7: Mnie też najbardziej kręci właśnie rozmowa i też bardzo polecam książkę Wojownicy.
0: O, to jest dużo części tam chyba.
7: Ponad 100.
0: No właśnie. Mhm. Czyli mamy czytelniczkę, to też zapraszamy do naszych audycji, bo mamy takie czytelnicze audycje.
2: A my byśmy chcieli zrobić
7: jedna książka
2: wszystkich słuchaczy szkołę podstawową 205 i klasę drugą.
0: Mhm. Piotrusiu, a ty co byś chciał jeszcze powiedzieć? Chcesz coś dodać?
7: No też pozdrowić szkołę 205 z Warszawy, no i wszystkich słuchaczy.
0: To wy jeszcze z jednej szkoły jesteście?
7: Tak, my jesteśmy z jednej szkoły.
2: My jeszcze z całą
7: klasy.
2: Rodzinę.
0: I całą rodzinę, dobrze.
7: Ja jeszcze chcę pozdrowić Klarę, panią Kamilę, no i całą klasę z drugiej C.
0: Olu, a ty kogo byś chciała pozdrowić?
2: Moją całą rodzinę, szkołę podstawową w Ładach, moją wychowawczyni panią Basię i jeszcze drugą panią taką współpomagającą panią Halinkę.
0: Pozdrawiamy w takim razie, u nas zawsze pozdrowienia są mile widziane. Ja tak zaczęłam od tego, kto jaką rolę mógłby pełnić, bo wiecie, że w Polskim Radiu każdy musi mieć swoją rolę, tak? Mamy tutaj osobę, które prowadzą audycję, ale mamy też osoby za okienkiem, którzy są wydawcami, mamy realizatorów i mamy jeszcze cały ten pion techniczny. Mnóstwo jest osób, które pracują w Polskim Radiu, więc jeżeli chcielibyście tutaj kiedyś pracować, to musicie pomyśleć, kim chcielibyście zostać. No i zapraszamy, tak? Widzimy się za parę lat? Po maturze?
2: Tak? Może.
0: Po maturze.
2: Może.
0: Umówieni Może. Jesteśmy. Dobrze. No to w takim razie bardzo wam dziękuję za te odwiedziny Polskiego Radia Dzieciom, że nie wybraliście innych ciekawych miejsc, bo nasze jest naprawdę bardzo ciekawe. No i życzę wam udanej wycieczki po korytarzach Polskiego Radia.
2: My też dziękujemy.
0: Bardzo
7: dziękuję. Ja też dziękuję. Dziękujemy. I ja byłam w tej zajęciu.

0: 23:36, a u nas cały czas bardzo dużo się dzieje w studiu. Mamy kolejną fantastyczną ekipę, która zajrzała do Polskiego Radia Dzieciom i już otwieram mikrofony i są z nami Oliwier. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami Antoś. Cześć.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I jest z nami Weronika.
3: Cześć.
0: Czy dużo już widzieliście różnych miejsc podczas nocy?
1: Tak, dzisiaj widzieliśmy zajezdnię Woronicza na pewno, zajezdnię autobusową widzieliśmy. I w tym dzisiaj właśnie odwiedziliśmy

0: Mieliśmy polskie radio. No i dzisiaj jeszcze będę na pikniku europejskim.
1: Czyli jeszcze masz przed sobą jakieś plany.
0: No tak, oczywiście.
1: Dobrze. Antosiu, a ty gdzie jeszcze będziesz i gdzie już byłeś? Czy polskie radio to jest pierwsze miejsce, do którego przyjechaliście?
2: Nie.
1: A gdzie jeszcze byłeś? Podpowie mama, może tata. Gdzie jeszcze byliście?
3: Zajezdnia Woronicza.
1: A, Zajezdnia Woronicza, tak? Czyli wy wszyscy z zajezdni przyjechaliście, tak? No dobrze, ale komunikacja miejska jest bardzo istotna. Weronika, a ty gdzie jeszcze byłaś?
4: Ja też właśnie byłam w ambasadzie Francji i w Zajezdni Woronicza.
1: No i gdzie było najfajniej?
4: Szczerze mówiąc, tu mi się najbardziej
1: No właśnie. Tak mi się wydawało, że tak przyszliście wszyscy tacy bardzo zainteresowani, oczy szeroko otwarte, mimo że tutaj północ dochodzi, a wy jesteście naprawdę jeszcze tacy bardzo przytomni, żywi, energiczni, tak?
4: Dokładnie. Bardzo dużo atrakcji, właśnie różne stacje mogliśmy poznać. Jest naprawdę bardzo ciekawie.
1: I jeszcze gdzieś pojedziecie?
4: Zobaczymy, o której godzinie wyjdziemy stąd.
1: Zajezdnia Praga, może zajezdnia jeszcze jakaś inna?
4: Może, zobaczymy.
1: Tak zajezdniami pojedziecie? Ja myślę, że tutaj w Polskim Radiu jeszcze czeka na was bardzo wiele różnych atrakcji.
4: Dokładnie.
1: I trzeba z nich skorzystać. Czy wy po tym, jak wrócicie do domu, to tak łatwo zaśniecie?
4: Oj, myślę, że będzie na pewno...
1: Czy będzie zmęczenie, czy emocje?
4: Na pewno dużo emocji właśnie, bo taki dzień pełen wrażeń, taka jedyna noc w roku.
1: Tak? U was też tak będzie, że...
0: No, myślę, że też tak będzie, że łatwo zasnę na pewno.
1: Mhm, bo ja muszę się przyznać, że kiedy ja schodzę z anteny, to muszę się albo jeszcze długo przejść, albo coś porobić, bo ja tak szybko nie zasnę, bo jestem jeszcze cały czas taka na pełnych obrotach. Zwykle o tej porze śpię, no bo tak zwykle o tej porze się śpi, ale dzisiaj jest noc muzeów, no to... Nie warto spać, bo tyle się dzieje w Warszawie, prawda?
4: Dokładnie, taki dzień właśnie pełen wrażeń, pełen emocji, można zobaczyć właśnie wiele ciekawych miejsc.
1: I na ulicy też tyle osób pewnie można spotkać. No pięknie. Bardzo wam dziękuję za to, że odwiedziliście Polskie Radio dzieciom, bo myślę, że to jest bardzo ważny element tej wycieczki. Kogoś chcecie może pozdrowić?
0: Pozdrawiam moją babcię Ulę i pozdrawiam babcię Anię z Wojnowic.
1: Pozdrawiamy. Antosiu, chciałbyś kogoś pozdrowić?
2: Babcie.
1: I mamę?
2: Tak.
1: Tak? Dobrze, to pozdrawiamy w takim razie. Weroniko?
4: Ja bym chciała pozdrowić całą rodzinę, ale też moje ukochane liceum Jana III Sobieskiego.
1: Polecamy w takim razie, żeby w ogóle zobaczyć też może takie liceum, tak?
4: Dokładnie.
1: Myślę, że jest bardzo ciekawe. Bardzo dziękujemy wam za udział w naszej audycji specjalnej. Życzymy wam bardzo udanego kolejnego studia i zwiedzania. A tymczasem piosenka Stanisława Celińska nam zaśpiewa. Zgadza się, może być?
4: Tak.
1: Dobrze. Ponieważ kolejna grupa już wchodzi do reżyserki, to bardzo wam dziękuję za to spotkanie i udanego wieczoru, udanej nocy.
4: Dziękujemy.
1: Dobranoc.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Rozpoczynamy kolejne spotkanie z kolejną grupą. Polskie Radio Dzieciom, audycja specjalna z okazji Nocy Muzeów i mamy już kolejne osoby, które będą przedstawicielami fantastycznej grupy, która już jest w naszym studiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jest, dobrze, zgadza się, nic nie oszukuje. Mamy Mirona, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: I mamy panią Maję.
3: Dobry wieczór.
0: I panią Anetę.
4: Dobry wieczór.
0: I w takiej grupie porozmawiamy sobie dosłownie przez chwilę, bo już tam widzę za okienkiem kolejna fantastyczna grupa jest. Także Mironie, powiedz, czym ty się interesujesz?
2: Lubię rysować.
0: Kredkami, farbami, ołówkiem.
2: Ołówkiem przede wszystkim.
0: I co rysujesz?
2: Różne rzeczy, tak spontanicznie.
0: A kiedy wrócisz z dzisiejszej nocy muzeów, to narysujesz coś może?
2: Nie, zasnę.
0: No tak, to dzisiaj może masz rację, ale jutro. Nie, dzisiaj, dobrze. Za 15 minut, tak, będzie już jutro. To jak się obudzisz?
2: No, może tak.
0: Jakiś mikrofon na przykład, albo coś, co ci się najbardziej podobało podczas tej wycieczki.
2: Z chęcią.
0: No to w takim razie możesz do nas wysłać takie zdjęcie na adres dzieci@polskieradio.pl i my na pewno o tym powiemy na naszej antenie.
2: Dobrze.
0: Umawiamy się?
2: Tak.
0: Dobrze. A teraz, drogie panie, panie już były w kilku innych studiach.
3: Tak.
0: Gdzie? Tak.
3: Jedynka, czwórka, dwójka, teraz Radio Dzieciom.
0: To czyli już całkiem sporo panie zobaczyły. I dlaczego Polskie Radio Dzieciom jest najładniejsze?
3: Bo jest bardzo kolorowe i bardzo mili ludzie tutaj są, no że nawet odważyłam się stanąć przed mikrofonem.
0: Od razu tak zachęcają te kolory i tutaj tak wesoło jest, prawda?
3: O, jak bardzo. Mimo tak późnej pory.
0: No właśnie, zachęcamy do tego, aby słuchać Polskiego Radia Dzieciom, bo my jesteśmy od poniedziałku do niedzieli, od rana do wieczora i mamy cały czas audycje, albo na żywo, albo nie na żywo, ale cały czas coś się dzieje. Mamy bajki, opowieści, słuchowiska, mamy Misia Michasia, Smoka Adasia, no nieprzecenieni po prostu nasi bohaterowie, także bardzo do tego serdecznie zapraszamy. A kogo chciałyby panie pozdrowić?
4: Rodziców.
2: Rodzinę.
0: Kogo jeszcze, Miron?
2: Mojego psa.
0: Psa. I może jeszcze pozdrowimy w takim razie wszystkich, którzy odwiedzają dzisiaj budynek Polskiego Radia, bo naprawdę bardzo się cieszymy, że tacy fantastyczni ludzie do nas przychodzą. Wszyscy uśmiechnięci i to, co ciekawe, nikt nie ziewa, mimo że jest już prawie północ. Ziewał ktoś? Nie zauważyłam.
1: Nikt.
0: Nikt, no właśnie. Wszyscy żywi, żwawi,

0: radośni, weseli. Takich gości nam potrzeba, także przychodźcie do nas częściej.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo. Umawiamy się w takim razie na kolejne spotkanie, a tymczasem piosenka na antenie Polskiego Radia dzieciom.

0: Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.
1: Godzina 13:51, Polskie Radio Dzieciom, audycja specjalna Noc Muzeów, zgadza się? Tak? Marysiu, powiedz, tak. Jadłaś coś? Kolacja była?
2: Tak.
1: Tak. I powiedz, jak ci się podoba na Nocy Muzeów?
2: Bardzo.
1: Bardzo ci się podoba. A jest coś, co szczególnie ci się spodobało?
2: Tutaj.
1: No właśnie, nie zajezdnia Woronicza, prawda? Bo tu już ustaliliśmy, że tutaj jest fajniej, tak? Tak, poprzednia grupa mówiła, że u nas jest fajniej. Pani Kasiu, dzień dobry. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Ja mówię dzień dobry, bo u nas to jest praktycznie cały czas dzień. Słońce świeci nam tutaj z góry, co prawda, ale jest pięknie.
3: Tak, studio jest fantastyczne. To już jest ostatnie miejsce, jakie z koleżanką zwiedzamy, ale rzeczywiście warto było poczekać. Pierwszy raz jestem w Polskim Radiu, a przez wiele, wiele lat mijałam je na zewnątrz, także bardzo ciekawe jest zwiedzanie.
1: No to bardzo się cieszymy.

0: że w końcu do nas pani zajrzała, bo to tak często jest, że jeździmy po tej Warszawie, mijamy ten Pałac Kultury, jakieś muzeum, jedno, drugie, trzecie, a noc muzeów to jest taka okazja, żeby zobaczyć od środka, jak ci ludzie wyglądają, co tam się dzieje, jak te wykładziny tam są położone, czy jest brudno w łazienkach. Wszędzie czysto, prawda?
1: Wszędzie czysto. No wąskie pewnie. Korytarze tylko bardzo.
0: I został nam jeszcze jeden słuchacz. Witam cię bardzo serdecznie. Jak masz na imię?
2: Grzegorz.
0: Grzegorz. Grzesiu, nie chcesz jeszcze spać?
2: No, raczej jeszcze nie.
0: Jeszcze chodzisz? Jesteś bardzo energiczny i żywy.
2: No, żywy i energiczny to może trochę przesada, ale jeszcze chodzę.
0: A powiedz, czy jeszcze masz jakieś plany? Coś jeszcze będziesz oglądał?
2: No, mieliśmy plan, że może jeszcze, ale jednak raczej już jest nie.
0: No bo Polskie Radio daje tyle emocji, tyle atrakcji, że już można wtedy iść spać po obejrzeniu Polskiego Radia.
2: Może.
0: Tak? A daleko jeszcze macie do domu?
2: No, dość daleko.
0: Dość daleko. Ale są takie specjalne linie autobusowe i można takimi specjalnymi autobusami też przejechać.
2: Już jedną jechaliśmy.
0: Ale takim starym czy nowym?
2: Starym.
0: Starym. I jak fajnie?
2: No nieźle, tylko strasznie hałasuje.
0: No właśnie, to prawda. No jednak i stare, i nowe mają coś w sobie ciekawego, prawda? Marysiu, a powiedz, czy ty byś chciała kogoś pozdrowić?
3: Chciałabym pozdrowić mamę Emilkę, brata Janka, siostrę Gabrysię.
0: Pozdrawiamy w takim razie. Pani Kasiu?
1: Tak, ja chciałam pozdrowić moje dzieci, Michała i Marcina i męża Bogumiła. I jeszcze całą szkołę, w której pracuję, szkołę numer 88, podstawową w Warszawie imienia Gabriela Narutowicza.
0: Pozdrawiamy. Pozdrawiam w takim wszystkich. Razie, oczywiście. Kogo jeszcze pozdrawiamy?
2: No, w sumie ja z rodziny nikogo nie mogę pozdrowić, ale...
0: Mamy.
2: No, ale gdyby... ale ogólnie to gdyby słyszeli, to całą rodzinę bym pozdrowił.
0: O, bardzo dobrze. I wszystkich możemy pozdrowić. I chciałoby się powiedzieć, bądźcie jak pani Kasia. Jeżeli oglądacie Polskie Radio z zewnątrz, to zajrzyjcie do środka. Zgadza się, że jest fajnie? Tak, wszyscy tak. Kiwają głowami. No właśnie. Także zapraszamy do Polskiego Radia. Do Polskiego Radia dzieciom szczególnie zapraszamy, bo tutaj można zadzwonić, można przyjść, można opowiedzieć, można coś ciekawego jeszcze u nas zobaczyć, bo u nas cały czas coś się dzieje. Także bardzo dziękujemy za odwiedziny, udanej wycieczki. Dobrej nocy wszystkim życzymy, żebyście się wyspali jutro. Mam nadzieję, że nic was długo nie będzie jeszcze budziło. Do której śpimy jutro?
2: Do 10:30.
0: Dobrze.
3: Do 14.
0: Do 14. To da więcej.
1: No. Na pewno nie tyle.
0: Do 14. Umawiamy się. Do 14 można spać, a później to już coś się wymyśli. Dobrze, że mamy jeszcze niedzielę przed sobą, także możemy się wyspać. No to, drodzy słuchacze, jeszcze nie idziemy spać, bo noc muzeów jest po to, żeby zwiedzać. Nie spać, zwiedzać. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy.

0: Polskim Radiu Dzieciom.
1: I minęła północ, 30 sekund po północy już jest, czyli mamy już nowy dzień, 17 maja, bo jeszcze minutę temu był 16 maja. Czyli
2: czas
1: mamy...
2: Czas leci w Polskim Radiu dla dzieci.
1: No właśnie, czas leci dla dzieci, powiedział nasz nocny Marek. Nocny Marku, powiedz, czy teraz, kiedy już widziałeś tylu zwiedzających w Polskim Radiu dzieciom, czy chciałbyś może pracować w Polskim Radiu? Taka nocna praca może by się przydała.
3: Wyjęłaś mi to z ust, ponieważ teraz już... Nie dość, że będę nocnym Markiem, to ja tutaj zostaję po prostu, ja tu się rozkładam.
1: Przeprowadzasz się.
3: Przeprowadzam się, ja tu zamieszkam i będę prowadził jakąś audycję. Jeszcze nie wiem jaką, ale na pewno będzie ciekawie.
1: Ciekawe są te noce, bo nocą można robić zupełnie co innego niż w dzień. Jest taka inna aura, jest zupełnie inny klimat. Teraz co prawda trwa noc muzeów, ale...
3: Nocą świat zwalnia i mam wrażenie, że nabiera magii. Kształty troszeczkę inaczej wyglądają, cień inaczej się układa, księżyc, ta nocna aura za każdym razem jest niesamowita. Ja chodząc sobie na spacery jako nocny Marek, lubię sobie, ponieważ słowo jest mi bliskie, tworzyć jakieś

0: wiersze poetyckie. Możemy zrobić taki eksperyment, że powiesz wybrane słowo, to jest audycja na żywo, proszę Państwa, i ja stworzę od razu na żywo zaimprowizuję jakieś dwa wersy.
1: No to może w takim razie jedno słowo mam powiedzieć.
0: Jedno słowo i teraz uwaga, albo się skompromituję, albo będą dwa wersy poetyckie. To jest właśnie ta siła audycji na żywo. Spróbujmy.
1: Dobra.
0: Czekam na słowo.
1: Jakiekolwiek. Uwaga, słowo radio.
0: Radio. Dobrze, potrzebuję sekundki, ale będę mówił wcześniej sekundki.

0: prawdziwa inteligencja. Tak. Uwaga. Tak. Mogę powiedzieć tak. Czasami tym się chwalę, że kocham radiowe fale. I gdy sen do Marka nie przychodzi, on słucha Polskiego Radia dzieciom i wie, że w życiu o to chodzi.
1: Na żywo, proszę Państwa, to było na żywo i to było nawet nieustalane wcześniej.
0: Absolutnie.
1: Bo przecież mogliśmy to ustalić, kiedy była
0: piosenka. Nie było to ustalane z ręką na sercu.
1: Musimy sobie zapisać ten wierszyk, bo mamy taką piękną tablicę, gdzie się wszyscy podpisują, nasi odwiedzający, to ten wierszyk też zapiszemy.
0: Dobrze.
1: Ale będziesz go w stanie odtworzyć za chwilę?
0: Albo jakiś nowy wymyślę.
1: Albo nowy.
0: Nie ma problemu.
1: No dokładnie. No także, drodzy słuchacze, to wszystko dla was. Nawet po północy jesteśmy w stanie wymyślić coś naprawdę niesłychanego.
0: Dokładnie.
1: Nocny Marku, kolejna ekipa do nas
0: nie
1: za chwilę
0: zawita. Nie mogę się doczekać. Po prostu jestem tak podekscytowany poznawaniem tych młodych ludzi, więc czekamy.
1: No to czekamy w takim razie. Drodzy słuchacze i drodzy odwiedzający, zapraszamy do studia Polskiego Radia Dzieciom.

0: wchodzimy na antenę. Tak powiedziałam przed chwilą, bo jest już kolejna grupa, która zajrzała do naszego Polskiego Radia Dzieciom. Jest z nami Zuzia.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami Zbigniew.
2: Dzień dobry. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. I jest z nami Brygida.
3: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, bo u nas jest widno, prawda? U nas jest dzień. Nie ma problemu. My nie idziemy jeszcze spać, bo jest Noc Muzeów w Polskim Radio Dzieciom, audycja specjalna, kolejna. Jaka ta grupa jest?
2: Wspaniała. Ci ludzie, nasi radiosłuchacze, oni są po prostu tak wpatrzeni w tych naszych kolegów radiowców i tak chłoną wiedzę związaną z tym, co się tutaj u nas na co dzień dzieje, że to jest wielka przyjemność spędzić, no niestety tylko godzinkę, taką może troszeczkę większą godzinkę mamy, na to, żeby Państwu przybliżyć naszą pracę radiowców, ale myślę, że najlepiej dziewczyny o tym za chwileczkę opowiedzą.
0: To był Zbigniew, nie taki zwyczajny Zbigniew, tylko nasz nadzwyczajny Zbigniew, który oprowadza wycieczki.
2: Z przyjemnością.
0: A ja zawsze lubię pytać oprowadzających nasze wycieczki, jaka jest grupa. I grupy były fajne, wspaniałe, fantastyczne, ekstra. Były różne takie inne też nazwy, ale zawsze bardzo dobre.
2: A tu jest grupa, która jest, wśród których są erudyci, bo potrafią coś opowiedzieć i to są ludzie, którzy są ciekawi świata i ja myślę, że tutaj to nie jest pierwszy raz, kiedy oni się tutaj pojawią, a może spośród nich będzie w przyszłości, nie wiem, jakiś radiowiec, jakiś dziennikarz.
0: Na pewno. Ja już tutaj bym kilku takich zostawiła w ogóle.
2: A to widać w oczach, tylko że w radiu nie widać.
0: Kilku nawet zostawiło swoje dane.
2: A właśnie.
0: Także my będziemy się odzywać.
2: Konkurencja.
0: Tak, po maturze wszyscy tutaj do nas przychodzą zgrabnie.
2: Ale matura, prawda, była w tym roku bardzo trudna.
0: Ale niektórzy jeszcze muszą poczekać na maturę.
2: A, no tak, tak.
0: No. Zuziu, jak tam ci się podoba?
1: A no dobrze, fajnie jest bardzo.
0: Zostaniesz u nas?
1: Nie wiem jeszcze.
0: Czy chcesz być kimś innym w przyszłości?
1: Chyba kimś innym jednak
0: chcę. A kim byś chciała być?
1: I coś w stronę polityki bardziej.
0: O, to my będziemy z tobą robić wywiady.
2: Jest nadzieja, dzięki.
4: Jest poważnie, poważnie.
2: Ale dobrze, odetchnąłem.
4: Tak jest.
2: No perspektywa dobrze, no, jest jakaś, naprawdę.
0: Tak, tak. No
2: parę
0: widać,
2: lat,
0: że...
2: 10, może 12, ale będą zmiany.
0: Erudyci na polityków.
2: No tak.
0: Tak, dobrze, czyli wiemy już w takim
4: dobre
0: razie...
4: Dobre hasło wyborcze, erudyci na
0: polityków. Brygido, a ty byś chciała być prowadzącym audycję?
3: Chyba raczej nie, ale chciałabym zostać lekarką.
0: Lekarką.
3: Tak.
0: Lekarze też nam się bardzo przydadzą. Tacy bardzo dobrze lekarze.
2: Ale lekarze też występują na antenie Polskiego Radia Dzieciom i na antenie Polskiego Radia, bo ja myślę, że to jest jakiś sposób na to, żeby dbać o zdrowie właśnie w sposób taki profesjonalny i akademicki i czas wróżbitów i tutaj rąk, które leczą, już minął.
0: Ja muszę się przy okazji zapytać jeszcze Zbigniewa, bo skoro akurat jesteś przy mikrofonie, bo zazwyczaj biegasz gdzieś po wszystkich korytarzach radiowych. Jak ci się dzisiaj pracuje? Ile już wycieczek przeprowadziłeś
2: To jest moja druga przyjemność wielka. Natomiast ja nie wiem, czy to jest praca. Dlatego, że bądźmy szczerzy, że my to tak naprawdę uprawiamy hobby, za które jeszcze w dodatku czasami dostajemy wynagrodzenie i to takie najwspanialsze w postaci feedbacku od naszych radiosłuchaczy. Więc tutaj ja nie mogę powiedzieć o pracy. Ja tutaj miło po prostu spędzam czas dziś.
0: Miło, czyli rozumiem, że to jest fantastyczne zajęcie. O północy.
2: Tak, no myślałem też o innych zajęciach. Mam super poduszkę wygodną, także i na przykład bardzo dobry materac. I tu a propos lekarza, prawda, że to jest bardzo ważne, bo sen to jest jednak 7-8 godzin z naszej doby. Ale myślę, że tak wyjątkowo zburzę swój rytm dnia, bo ja chodzę spać bardzo wcześnie. Jednak reprezentuję tu poniekąd Polskie Radio Dzieciom. 22:30 to ja już śpię, proszę pani. O 22:00 się kładę,
0: skowronek.
2: A wcześniej czytam książkę przed snem.
0: Takie książki,
2: mam
0: tak.
2: Jakieś takie stare zwyczaje, ale one się sprawdzają także.
0: No to w takim razie polecamy takie stare zwyczaje. Brygido, czy jeszcze masz jakieś plany na dzisiejszą noc?
2: Książkę ma.
3: Raczej już nie.
2: Myślałem.
0: Chyba dzisiaj to bez książki.

0: zaśniesz,
1: tak,
0: co?
1: Tak,
0: tak. Jesteś już bardzo śpiąca?
1: Tak, już jestem trochę.
0: Ale ja mimo to nie widziałam, żeby ktoś jeszcze ziewał, także naprawdę to jest niesamowite. Musisz bardzo dużą energię przekazywać naszym
2: jakieś tam resztki, zupełne takie końcóweczka, ale jeszcze jest.
0: No nie, no ja widzę, że tu wszyscy radośni, weseli, wszystkim się podoba. Zuziu, czy ty jesteś zmęczona już?
3: No, trochę jestem, bo to już drugie muzeum.
0: Takie żywe.
2: To no, my tak. Muzeum jesteśmy.
3: A, no, widzisz, no, to jest. Muzeów to a, ten.
0: No jest tak. No, no, muzeum. No, ale
2: no, czego? Wróciło troszeczkę, byliśmy w archiwum, no to w sumie ma rację.
3: No, no dokładnie.
0: No, wszystko się zgadza.
2: Poza tym ja już jestem
0: jest noc
2: wiekowy.
0: Muzeum. Gdyby to nie było muzeum, to by nas tutaj nie było,
2: no,
0: prawda?
2: Dlatego ja jestem tak. Jednym z eksponatów i już. No.
0: Dokładnie.
2: No.
0: Można kogo pozdrawiamy?
3: Pozdrawiam moją mamę, tatę. I
2: a klasę
3: pozdrów. No i klasę.
2: Piątą
0: którą
2: A.
0: Klasę?
3: Piątą A.
0: Z jakiej szkoły?
3: SSP 26.
0: Ty tak wszystkich znasz?
2: Nie, ona po prostu okazało się chodzi do klasy razem z moim synem.
0: To już
2: przypadkowo.
0: Jest... nie ma przypadków. Nie
2: ale
0: ma przypadków.
2: To ja nie wiem, co to ma znaczyć. Może będą razem pracę domową odrabiać.
0: Brygido, kogo pozdrawiamy?
1: Ja pozdrawiam babcię i dziadka i tatę.
0: Zbyszku, chciałbyś kogoś pozdrowić?
2: Ja bym chciał pozdrowić naszych wszystkich radiosłuchaczy. Życzę im na co dzień dużo energii i zapraszam do słuchania Polskiego Radia Dzieciom, w których nie ma reklam, nie ma polityki i są przeboje z lat młodości naszych rodziców, którzy w tej chwili mają małe dzieci. I to powoduje, że się uśmiechamy w naturalny sposób, a ten uśmiech powoduje polepszenie samopoczucia, po prostu PRD i koniec.
0: Nie ma polityki. Czekaj, jeszcze gdzie Zuzia zaskoczy.
4: No, mamy tutaj młodą panią polityk.
2: A no teraz... tak, przepraszam, tutaj no, no, tak,
0: no
2: tak,
0: właśnie. Korteza teraz w takim razie posłuchamy na antenie, a my przy okazji jeszcze opowiemy, jak to nasze polskie radio działa. No to zapraszamy.

0: Andrzej Piaseczny na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Jest 22 minuty po północy, a nam się wcale nie chce spać, prawda?
1: O, prawda?
2: Śpią. Tak, zdecydowanie.
3: Ani trochę.
4: No tak.
0: No właśnie, teraz państwo już wiedzą, że jest z nami kolejna grupa, która weszła do studia Polskiego Radia Dzieciom. To proszę, żeby reprezentanci się przedstawili.
4: Jeremi.
2: Cześć, Dominik.
3: Olimpia, dobry wieczór.
0: Bardzo witam serdecznie wszystkich, którzy do nas przyszli. Jeremi, co ci się najbardziej podobało w Polskim Radiu?
4: Wszystko.
0: Wszystko, ale najbardziej to studio, prawda? Bo tutaj jest najładniej.
4: Wszystkie mi się podobało.
0: No dobrze.

0: Dyplomata. Dyplomata. Panie Dominiku.
1: Przekrój przez wszystkie stacje Polskiego Radia, ale też przede wszystkim pasja prowadzącego, który tutaj nam poświęca czas, bo po pracy jeszcze nas oprowadza, ale też wszystkich prowadzących audycje widać. My się uśmiechamy, oni się uśmiechają, mimo że to radio, ale można właśnie zobaczyć te twarze i zobaczyć te uśmiechy, więc to jest naprawdę bardzo budujące i jestem zafascynowany tym wieczorem.
0: Pani Olimpio, co się podobało najbardziej?
2: Żeby z innej beczki, to archiwalia. Mieliśmy okazję zobaczyć naprawdę...
0: Tam pod ziemią byliście.
2: Oj, nie wiem, czy to było pod ziemią. Chodzimy tak drugie, trzecie, czwarte piętro, góra, dół. Troszeczkę nie wiem jeszcze, gdzie jestem. Widzę z okna, że nie pod ziemią, ale wtedy w archiwum nie wiem, czy to było pod ziemią. Niesamowite zbiory archiwaliów właśnie, partytury do utworów, które dobrze znamy. I też panie z archiwum z wielką pasją i ogromną wiedzą opowiadały o tym, co się tam znajduje.
0: Bo my tu wszyscy jesteśmy tacy fajni. Jeremi, a powiedz, twoja siostra zasnęła?
3: Niestety tak.
0: To jej się nie za bardzo podobało, czy po prostu o tej porze już idzie spać?
3: No najpewniej to drugie.
0: A ty jeszcze nie jesteś śpiący?
3: No tak, średnio.
0: Ale już byś teraz tak zasnął? Czy jeszcze nie?
3: Być może.
0: No jeszcze chyba kupa atrakcji przed wami, bo tu jest tyle ciekawych rzeczy w tym radiu do zobaczenia.
3: Ja nie wiem. Nie znam dokładnego planu wycieczki.
0: No, ale ja ci mówię. Od razu ci mówię, że tutaj nie ma nudy. Noc muzeów w Polskim Radiu Dzieciom to oznacza, że nie ma nudy. Zobacz, tutaj nikt nie ziewa. Oprócz twojej siostry też nawet nikt nie śpi. Wszyscy naprawdę zainteresowaniem oglądają, co tu się dzieje. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem, bo tylu państwa tutaj już gościło w naszym studiu i wszyscy są tacy uśmiechnięci, tacy zadowoleni. Naprawdę to jest wyjątkowe, że jest noc, jest po północy, a wszyscy są tacy zainteresowani. Muszą być dobrzy oprowadzający.
4: Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze, no właśnie. Trochę zmęczeni, ale widzę, że naprawdę jest moc. Kogo pozdrawiamy?
3: Moją rodzinę. No i to by było na tyle.
0: Dobrze.
5: Kolegów ze szkoły.
0: Też kolegów ze szkoły pozdrawiamy. Mhm.
1: Pozdrawiamy tych, którzy śpią i przegapili tą wspaniałą noc.
0: A niech żałują.
1: A niech żałują.
0: No właśnie. Mhm.
2: I wszystkich nocnych marków, którzy włóczą się po muzeach dzisiaj w nocy.
0: No
2: w
0: właśnie.
6: My dziękuję w imieniu nocnych marków.
0: Tak, my jednego nocnego marka mamy, który cały czas współprowadzi z nami audycję. Cały czas tutaj rozmawia, odzywa się, opowiada o swoich wrażeniach, jak to jest nocą. Dużo się dzieje.
6: Bardzo dużo. Jestem pod wrażeniem tutaj państwa, którzy na wycieczki przychodzą cały czas, nieustannie.
0: No właśnie, także drodzy państwo, zostawiam was z takim hasłem nie spać, zwiedzać i mam nadzieję, że wykorzystają państwo ten czas tak, żeby zobaczyć wszystko w Polskim Radiu Dzieciom i w ogóle w Polskim Radiu. No to teraz piosenka, tak tradycyjnie i zapraszamy, mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy z niektórymi z państwa. Jeremi, przyjdziesz do nas kiedyś?
3: Być może.
0: Powiedz, że tak.
3: Nie wiem.
0: No dyplomata, naprawdę. No. Drodzy państwo, no to nie wiemy jeszcze, czy zobaczymy się z Jeremiem, czy usłyszymy się jeszcze z Jeremiem. To jest taka wielka niewiadoma, niespodzianka. Mam nadzieję, że tak. No ale nie wiadomo.

0: A my jeszcze nie śpimy, bo my zwiedzamy. Jest Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom. 30 minut po godzinie 12. Jest już nowy dzień, 17 maja, a my wciąż witamy nowe grupy zwiedzające i bardzo się z tego cieszymy. I jest z nami Nocny Marek. Bardzo cię witam po raz kolejny.
1: Bardzo cię witam, Marto. I mam taką tutaj refleksję po słuchaniu tych wszystkich wspaniałych osób, które tu były. Zuzi, Oli, Zbyszka, Dominika.
0: Pamiętam,
1: Jeremiego i tak dalej. Że w tym naszym współczesnym świecie, w którym tyle się mówi o sztucznej inteligencji i o zagrożeniach, które niesie też dla młodych ludzi, że mam taką refleksję, że jednak sztuczna inteligencja pewnych spraw nie załatwi za nas. Sztuczna inteligencja nie poprowadzi tak wspaniale audycji, nie? Sztuczna inteligencja nie opowie o emocjach, które towarzyszą dzieciom, jak na przykład tutaj dziewczynka, która Ola opowiadała o tych emocjach. Sztuczna inteligencja nie stworzy pięknego wiersza, nie stworzy pięknej piosenki, nie pójdzie za nas na spacer w nocy. Sztuczna inteligencja nie zachwyci się audycją, nie zachwyci się wierszem, poezją, nie pojedzie za nas na wakacje. To jest jakby, taką mam refleksję i w związku z tym, że to młode pokolenie, które tu przychodzi, że ta sztuczna inteligencja niech sobie robi oczywiście swoje rzeczy w internecie, ale nikt tak dobrze nie poprowadzi na przykład audycji tak jak ty. Żadna sztuczna inteligencja, żaden generator głosu nie stworzy tej magii. I to jest na tą specjalną noc, jako Nocny Marek, to jest dla mnie bardzo optymistyczny wniosek.
0: No ja również bardzo się cieszę z tego, że mogłeś mi towarzyszyć podczas tej Nocy Muzeów, bo takich Nocnych Marków nie spotyka się co dzień, a właściwie co noc.
1: Jest to olbrzymia przyjemność. Powtarzam to po prostu. Proszę Państwa, ja okupuję właśnie Polskie Radio Dzieciom, ja stąd nie wychodzę, nie żartuję oczywiście, ale jest to naprawdę atmosfera wspaniała, więc sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
0: No ja myślę, że tutaj wszyscy, którzy odwiedzili nasze studio i te wszystkie inne studia Polskiego Radia, to mogą być naprawdę pod wrażeniem, bo kiedy widzę, jak wchodzą te kolejne wycieczki, te szeroko otwarte oczy i te buzie, które uśmiechają się, zadają różne pytania.
1: I nikt nie ziewa. To, co podkreślasz, za każdym razem nikt nie ziewa.
0: Jedni śpią.
1: Oczywiście.
0: Znaczy jeden nasz tutaj odwiedzający zasnął,
1: tak.
0: No ale miał prawo.
1: Miał prawo, oczywiście.
0: Był malutki.
1: Tak.

0: raz kwestia wieku.
1: Tak.
0: Usprawiedliwiony.
1: Dokładnie. A poza tym wszyscy bardzo trzeźwi, bardzo
0: energetyczni. Uśmiech, tak.
1: Dokładnie. No i właśnie to jest ta magia radia, że magia radia przyciąga i myślę, że wszyscy lubimy słuchać radia, bo radio to jest taka nasz pierwszy taki kontakt ze światem. Możemy być w łóżku jeszcze, możemy jechać samochodem, możemy być na wakacjach i te radio może nam towarzyszyć i to jest niesamowite. Ja się też bardzo cieszę, że mogłam poznać tylu słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, bo byli i tacy, którzy mówili, że Polskie Radio Dzieciom jest włączone w ich domach, w ich samochodach regularnie. Byli tacy, którzy obiecywali, że będą nas słuchać, będą do nas dzwonić i pisać, a też byli tacy, którzy zostawiali do nas namiary i mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i mam nadzieję, że poprowadzimy razem audycję.
0: Nawet słuchacz z zagranicy, z Ameryki Południowej, z dalekiego Chile,
1: dokładnie,
0: który z tatą ma właśnie swój zwyczaj słuchania Polskiego Radia Dzieciom rano między 6 i 8 rano, do czego też bardzo zachęcamy wszystkich.
1: I zachęcamy do tego, żeby odwiedzać Polskie Radio Dzieciom, do tego, żeby nas słuchać, do tego, żeby do nas pisać, do tego, żeby do nas dzwonić. No a na przyszłą Noc Muzeów mam nadzieję, że nie musimy już zachęcać, żeby do nas przyjść, bo widzicie Państwo, jaka tu jest energia i co
0: ja będę
1: się
0: na
1: dzieje.
0: Pewno. Ja będę na pewno.
1: No ja myślę, że tak. No to cóż, sprawdzimy, czy jeszcze jakaś grupa do nas zajrzy.
0: Tak jest.
1: Mam nadzieję, że tak się stanie. Jeszcze jedną grupę tutaj poznamy, a jeśli nie, no to pewnie już za chwilę będziemy się żegnać. No a na razie Zbigniew Wodecki nam zaśpiewa.
0: Pięknie.

0: I mówiłam, że będzie jeszcze jedna grupa. Bardzo się cieszymy. Jest wspaniała grupa, która przyszła do nas, do Polskiego Radia Dzieciom, przywitać się nawet o godzinie prawie pierwszej. Kto do nas przyszedł? Powiedzcie. Jak masz na imię?
1: Maja.
0: Maja.
2: Julia.
1: Maja.
0: Dwie Maje i Julia. Jesteście najmłodszymi reprezentantkami tej grupy. To mam nadzieję, że opowiecie coś, co wam się najbardziej podobało podczas tej nocy muzeów.
3: Że była... Mi się najbardziej podobała czwórka.
0: Czwórka? Mhm. Ale to tak na drugim miejscu, bo tutaj Polskie Radio Dzieciom jeszcze nie zobaczyłaś do końca. Tutaj nasza przewodniczka się cieszy, ale ja uważam, że nasze Polskie Radio Dzieciom jest ładniejsze, nie?
3: Jeszcze nie wiem.
0: Jeszcze nie wiesz, no właśnie, musisz zobaczyć, jak tam u was dziewczyny.
2: No, mi się bardzo podoba, że można wszystko pozwiedzać, usiąść, zobaczyć, jak to jest.
0: A trudno jest mówić do mikrofonu?
2: Nie.
0: Nie?
3: No, mi się podoba, że właśnie można mówić do mikrofonu.
0: Chciałabyś tak mówić, jak będziesz dorosła?
3: Może.
0: Teraz jest takie modne nagrywanie podcastów, różnych wideofilmików. Chciałybyście tak kiedyś nagrywać?
2: Nie. No, może.
3: Kiedyś może.
0: A o czym chciałybyście prowadzić audycję?
3: O różnych rzeczach.
0: Na przykład o sporcie, o pogodzie, o czym?
2: No, o czymś, co by mogło zaciekawić, ale nie wiem, o czym dokładnie.
0: Słuchajcie, to może zrobimy taką...
3: O bajkach.
0: O bajkach. No właśnie, u nas też są bajki. O jakiej bajce chciałabyś opowiedzieć?
3: Nie wiem.
0: A masz swoją ulubioną? Ulubioną książkę?
3: Nie.
0: Słuchajcie, to zrobimy teraz prognozę pogody na koniec dla naszych słuchaczy, dobra? Jaka jest pogoda za oknem?
2: No, jest noc
3: pochmurno.
2: I chyba pochmurno.
0: Pochmurno, ale nie pada.
2: Nie, nie pada.
0: Nie, nie pada. I jest ciepło czy zimno?
3: Tak, średnio.
0: Średnio. Ale tak na kurtkę, na krótki rękaw?
2: No, na kurtkę raczej.
0: Na kurtkę. Mhm. Tak? I co jeszcze możemy powiedzieć o tej pogodzie? Nie ma gradu, nie ma upału, tak?
4: Nie ma deszczu.
0: No.
2: Umiarkowana.
0: Umiarkowana, pięknie. O właśnie, to jest takie fachowe słowo, pogodynek, prawda? Pogoda jest umiarkowana. Tak? Słuchajcie, czy wy już idziecie spać zaraz, jak skończycie zwiedzać? Czy jeszcze macie jakieś plany? Czy dokąd jeszcze się wybieracie?
2: No, chyba już do domu.
0: Już do domu?
3: Tak.
0: Tak? Będziecie od razu spały, czy jeszcze macie jakieś plany? Może te, tutaj mamy takie fajne kolorowanki, może będziecie wypełniać jeszcze te kolorowanki, czy nie?
2: Nie wiem, zobaczę.
3: Zobaczymy.
0: Tak? Dobrze. Do której śpimy jutro? Dzisiaj? Dzisiaj? Bo jest już po północy.
2: No, maksymalnie do 9.
3: Mhm. Ja do 7.
0: Do 7? To tak rano? Wstaniesz tak rano?
3: Tak.
0: No co ty?
3: To było 6, nie wiem, zobaczę.
0: No to będzie niecałe 6 godzin. Daj żyć, no co ty? To tutaj mamy nie budź, dobra? Mamy nie będziesz budziła?
3: Nie wiem.
0: No powiedz, że nie.
4: Wcześniej padła deklaracja.
3: Raczej tak, będę budzić.
0: Będziesz budzić? O ty.
4: Wcześniej była dziewczynka, która powiedziała, że będzie spała, uwaga, do 14:30.
0: No właśnie.
3: Mhm. No ja pewnie do 15.
0: Dobrze, o, do 15. No to przebiłaś w takim razie. Drodzy słuchacze, jutro możemy się wyspać, bo jest niedziela, a tymczasem cieszyć się nocą muzeów, bo to jest taka jedyna noc w całym roku, prawda? Nie ma takiej innej. Fajne to zorganizowali, prawda?
2: No, mogłoby być częściej.
0: Częściej,
4: o, proszę,
0: o właśnie.
4: To jest taki postulat na dzisiaj. No.
0: Tak, tak, postulujemy, żeby noc
4: raz
0: muzeum...
4: Raz w miesiącu noc muzeum.
0: Tak, może być raz w miesiącu? No to raz w miesiącu w takim razie myślę, że to będzie optymalnie. I to jest taka umiarkowana pora, żebyśmy mogli się o tej porze spotykać. Zapraszamy was częściej do naszego Polskiego Radia Dzieciom. Możecie do nas pisać, dzwonić, przychodzić. Wszystko możecie robić, opowiadać o swoich pasjach, wiecie? Takie jest Polskie Radio Dzieciom. Od rana do wieczora, od poniedziałku do niedzieli może nas słuchać. Zapraszamy, a tymczasem nie spać, zwiedzać. Cieszcie się wycieczką. Mam nadzieję, że będzie fajnie jeszcze. Tak?
2: Tak.
0: Dobrze. To teraz w takim razie zapowiem.

0: My jeszcze piosenkę. Tak? Powiemy? Sen na pogodne dni. Kto zapowie? Powiedz.
1: Sen na pogodne dni.
0: A teraz piosenka.
1: Sen na pogodne dni.
0: Wszystko wiadomo.

0: sen na pogodne dni. Czy to jest jakaś propozycja, żeby już kończyć naszą audycję?
1: Nie wiem, ale jest mi smutno. Jeśli kończymy tę audycję, to jest mi smutno po prostu, bo ja chcę tu być, bo tu jest kolorowo, bo tu są zabawki, bo tu jesteś ty przede wszystkim. Ja stąd nie wychodzę, nie żartuję oczywiście, ale jest naprawdę cudnie.
0: No powoli musimy kończyć naszą audycję specjalną w Polskim Radiu Dzieciom. Niestety, tak to jest.
1: Dlaczego?
0: Nocny Marek też musi odpocząć kiedyś. Mimo, że ma tyle energii w sobie, to nocne marki też muszą w pewnym momencie odpocząć.
1: W pewnym momencie trzeba tak odpuścić.
0: No to w takim razie ja jeszcze na koniec, Leszku, oddam tobie antenę. Co chciałbyś na koniec powiedzieć naszym słuchaczom?
1: Chciałbym przede wszystkim jeszcze raz zachęcić, chociaż

0: wydaje mi się, że po dzisiejszych przygodach z naszymi słuchaczami nie trzeba zachęcać do tego, żebyście słuchali Polskie Radio Dzieciom, żebyście byli też aktywni, żebyście dzwonili, żebyście odwiedzali, więc to chciałbym powiedzieć. No i kochani, uśmiech, pozytywna energia, kochajmy się, bądźmy dla siebie mili, sympatyczni, bo tak naprawdę at the end of the day tylko to się liczy, czy to jest noc muzeów, czy to jest zwykły poniedziałek, środa, czwartek, nieważne, bądźmy dla siebie uprzejmi i tyle.
1: A ja bym przede wszystkim chciała podziękować Tobie za to, że byłeś z nami tutaj specjalnym gościem tej audycji. Myślę, że dobrze nam się rozmawiało i bardzo. Mam nadzieję, że wielu z Was zachęciło to do tego, aby skorzystać z nocy, bo noc naprawdę daje nam dużo możliwości.
0: Bardzo dużo możliwości. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję Państwu, że byliście razem z nami. Dziękuję Marto, że też byłaś tutaj, że tak wspaniale tę audycję poprowadziłaś i wspaniale rozmawiałaś z naszymi młodymi gośćmi. Dziękuję Państwu bardzo. Z ciężkim sercem mówię dobranoc.
1: Dobranoc. A ja jeszcze teraz muszę wymienić wszystkie osoby, które współtworzyły tę audycję. Bardzo zmęczyły się już pewnie o tej porze. Kasia Pietrzak i Daria Brzezińska, które od samego początku tutaj działały i prowadziły wszystkie grupy tak, aby do nas trafiły, aby tutaj dobrze się czuły i żeby ta cała audycja też tak fantastycznie wyszła. Była też z nami Julka Rozbiecka, która nagrywała reportaże. Była z nami Patrycja, która robiła fantastyczne balony. No i oczywiście cały zastęp prowadzących, oprowadzających przewodników, którzy byli tutaj, zaglądali do Polskiego Radia Dzieciom i oprowadzali wszystkie wycieczki tak, aby od początku do końca zobaczyły wszystko, ale też i się nikt nie zgubił. Jedna osoba tam gdzieś się zgubiła, ale też już się odnalazła, także są skuteczni, to trzeba przyznać. No i oczywiście żegnamy też wszystkich, którzy byli u nas, a naprawdę przewinęło się przez nasze studio mnóstwo osób i mam nadzieję, że podobała Wam się ta audycja na żywo. Mam nadzieję, że może będzie też częściej taka audycja, jak tutaj już były takie postulaty, żeby Noc Muzeów była częściej. My bardzo chętnie zawsze z Wami jesteśmy i bardzo lubimy z Wami być, nawet jeżeli jesteśmy tak wirtualnie tylko w Waszych radioodbiornikach. No cóż, pora się już pożegnać. 10 minut zostało do godziny pierwszej w nocy. O tej porze jeszcze nie kończyłam nigdy audycji, ale myślę, że zawsze jest ten czas, kiedy trzeba spróbować. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Marta Kawalec, dobrej nocy, do usłyszenia. To była audycja specjalna w Polskim Radiu Dzieciom. Audycja z okazji Nocy Muzeów. A tutaj w Polskim Radiu Dzieciom mogliśmy gościć naszych odwiedzających. Dziękuję bardzo, dobranoc, pa, pa.